0: wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
1: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
0: Jak przekonuje czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
2: A Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. A teraz wracamy do rozmowy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika był mecenas Krzysztof Wąsowski.
3: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
4: Nie wejdą.
3: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
4: Nie zostanie rektorem.
3: Dlaczego nie zostanie rektorem?
4: No bo jest nielegalny.
3: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój w Akademii?
4: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
3: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
4: sytuacji? Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
3: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
4: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
3: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
4: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
3: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
4: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
3: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
4: Ja mam pewność, kto ma rację.
3: Kto ma rację?
4: W którym sporze?
3: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
4: Rektor Sopiński.
3: Trybunał Konstytucyjny.
4: Prezes Święczkowski.
3: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
4: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
3: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już odpowiemy?
4: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
3: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
4: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
3: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
4: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
3: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
4: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
3: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
4: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
3: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go Na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
4: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać o jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
3: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
2: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostały 2 tygodnie. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
5: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
6: To jest takie

0: minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
1: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
2: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. I o tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
3: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla, bloków i wieżowców.
4: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
3: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
5: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
3: Mieszkańcy są zdezorientowani.
4: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
3: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
2: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
6: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowych lwów. W tym roku trafi do Haliny Brugger-Kettling, absolutnie wybitnej montażystki legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Brugger-Kettling wyjątkowo ceni i lubi.
2: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
6: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów, wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Tysia Alasse, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
2: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Jan Kochanowski. Treny. Jan Kochanowski to jeden z czołowych poetów epoki renesansu. Urodził się w roku 1530 w Sycynie, a zmarł w Lublinie w 1584, gdzie udał się na naradę senatorów, prosząc o interwencję w sprawie śmierci swojego szwagra. Prawdopodobnie miał udar mózgu. Kochanowski był nie tylko znanym poetą, ale także duchownym, dlatego większość jego dzieł dotyczyła właśnie sfery sakrum. Na swoim koncie miał bardzo dużo utworów nawiązujących do Biblii i wiary w ogóle. Potrafił napisać zarówno wiersz, jak i tragedię czy psalm. Wykorzystywał przy tym różnorodne środki stylistyczne. Treny to w życiu poety jedno z ważniejszych dzieł, ponieważ Kochanowski po raz pierwszy złamał zasady poezji, które obowiązywały w renesansie. Wcześniej treny wykorzystywano do pochwały osób zmarłych, ale głównie zasłużonych i znanych. Poeta odszedł od tego i cykl poświęcił nie tylko ukochanej córce, ale też walce ze swoim światopoglądem po jej śmierci. Pokazał oblicze zbolałego ojca, któremu nawet najmniejszy drobiazg przypomina o utracie dziecka. Posłuchaj naszego nagrania do końca, a dowiesz się, dlaczego treny są tak ważne w kulturze i czym był wiersz stychiczny. Poznaj niezbędne minimum. Treny Jana Kochanowskiego wydano w roku 1580, czyli u schyłku życia poety. Napisał je po śmierci swojej ukochanej córki Urszuli. Potem gatunek literacki sięgnął aż do antyku. Treny pisano wtedy ku chwale osoby zmarłej, ale cykle dotyczyły wyłącznie osób zasłużonych lub znanych. Kochanowski odszedł od tej koncepcji, główną bohaterką trenów czyniąc swoją córkę, z której śmiercią nie potrafił się pogodzić. Treny to utwory żałobne, poświęcone rozważaniom na temat zmarłej osoby. Kochanowski stworzył cały ich cykl. Było to 19 dzieł wierszowanych, które odzwierciedlały kolejne etapy przeżywanej przez niego żałoby z jednoczesną przemianą duchową. Istotnym elementem w trenach było nawiązanie do filozofii stoickiej, którą Kochanowski wyznawał do momentu śmierci córki. W stoicyzmie panowało przekonanie, że człowiek musi zachować spokój, nawet w obliczu tragedii. W ten sposób będzie szczęśliwy i wolny od wszelkich trosk. Dla zrozpaczonego ojca było to nie do przyjęcia, dlatego w trenach starał się obalić te teorie i praktycznie polemizował sam ze sobą. Pamiętaj, że tren jest gatunkiem literackim wywodzącym się ze starożytnej Grecji. Jego układ kompozycyjny został ściśle określony. Na początku utworu zawsze chwalono zmarłego, potem rozpamiętywano stratę i szacowano jej wielkość. Dopiero później demonstrowano żal, który towarzyszył po śmierci danej osoby. Tren kończył się pocieszeniem i wyciągnięciem wniosków z zaistniałej sytuacji. Kochanowski znacznie zmodyfikował wersję trenów, odchodząc od określonych schematów. Twórczość Kochanowskiego stała się przykładem dla innych liryków. Cykle trenów pisano nie tylko w renesansie. Z utworów żałobnych korzystano także w oświeceniu, a nawet w czasach późniejszych. Niektórzy poeci nawiązywali bezpośrednio do Kochanowskiego. Córka poety Urszula stała się bohaterką wiersza Bolesława Leśmiana. O Kochanowskim wspominał również Władysław Broniewski. Treny Kochanowskiego to 19 utworów, ale streścimy ci tylko niektóre z nich. Wybierzemy te, które będziesz omawiał na lekcjach. Przejdźmy więc do właściwego streszczenia wybranych trenów. Tren pierwszy. Rozpoczyna cykl utworów, dlatego poeta potraktował go jako wprowadzenie czytelnika do swojego świata. Początkowo życie poety przepełniała harmonia i miłość do Boga. Uważał, że tylko spokój jest mu w stanie przynieść upragnione szczęście i dać wolność od trosk. Radość przeminęła wraz ze śmiercią córki. Kochanowski zwraca się z prośbą o pomoc do antycznych poetów, którzy specjalizowali się w pisaniu utworów żałobnych. Prosi o natchnienie do dalszej pracy, ponieważ chce wyrzucić z siebie żal. Swój obecny stan duchowy porównuje do smoka, który pożera pisklęta. Matka ptaków jest wobec gada bezradna, podobnie jak Kochanowski, który nie zdołał zapobiec śmierci córki. Poeta twierdzi, że nie było żadnych oznak, które zapowiadałyby jej rychłą śmierć. W trenie pierwszym jest też odpowiedź do osób postronnych, które są zdania, że Kochanowski nie powinien płakać po córce.
Zrozpaczony ojciec nie zgadza się z tym. Chciałby wiedzieć, dlaczego Bóg odebrał mu dziecko, lecz z drugiej strony nie ma siły o tym myśleć i jest w rozterce. Jeśli będzie szukał odpowiedzi na zadane przez siebie pytania, nie będzie mógł poświęcić się żałobie po córce. Nie wie, co powinien wybrać. Tren piąty. Jest pochwałą tragicznie zmarłej córki. Kochanowski porównuje ją do obumierającego pędu oliwki, który został ścięty zbyt wcześnie. Jego rozpacz z powodu utraconego dziecka nie ma granic. W trenie nawiązuje do mitu o Demeter i Korze, ponieważ jego ból jest porównywalny z rozpaczą bogini, której Hades porwał dziecko. Skargę na swój los Kochanowski kieruje do Kory, która swym zachowaniem przyczyniła się do nieszczęścia wszystkich rodziców na świecie. W końcowych wersach trenu miesza rozpacz z gniewem i nic nie jest w stanie go pocieszyć. Tren dziewiąty. Ma prześmiewczy i trochę dwuznaczny charakter. Kochanowski, który jest podmiotem lirycznym, kieruje swoje słowa do tak zwanej mądrości, ponieważ utożsamia ją z poglądami, które wyznawano w czasach antycznych. Według niego mądrość to jedna z najcenniejszych wartości, jaką człowiek posiada. Nie można jej kupić za żadne pieniądze. Kochanowski zwraca się do ludzi, którzy mają w życiu szczęście. Chce im przekazać, że mądrość można byłoby pokonać, ale tylko wtedy, gdyby ludzie stali się idealni, a ich postawa była zbliżona do aniołów. Niestety ta przemiana nie jest możliwa, ponieważ nie ma ludzi pozbawionych wad. Poeta przeżywa kryzys ideowy i otwarcie krytykuje filozofię, którą przez całe życie się kierował. Epikureizm i stoicyzm uważa za nurty pozbawione sensu w obliczu tragedii, jaka go spotkała. Zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę szydzi sam z siebie, bo przecież do niedawna sam te zasady wyznawał. Tren dziesiąty. Jest apostrofą, którą zrozpaczony ojciec kieruje do córki Urszuli. W trenie nazywa ją czule Orszulką. Chciałby wiedzieć, jak jego dziecko żyje po śmierci. Ma nadzieję, że córka jest w niebie i taką wizję roztacza przed czytelnikiem. W XVI wieku wierzono, że w kosmosie jest blisko 10 sfer niebieskich, a dopiero nad nimi mieszka Bóg i aniołowie. Kochanowski podziela to zdanie. Chwilę później nawiązuje do mitologii greckiej, w której była mowa o wyspie szczęśliwców. Po śmierci kierowano na nią wszystkich zasłużonych bohaterów. Na końcu trenu poeta płacze. Jest załamany śmiercią córeczki. Tren jedenasty. To jedyny tren, w którym Kochanowski wciela się w dwie role. Z jednej strony jest kochającym ojcem, z drugiej poetą i filozofem, który właśnie przechodzi kryzys światopoglądowy. Przez całe swoje życie był przekonany, że postępuje właściwie. Kierowały nim spokój i harmonia ducha, które były zgodne z nurtem stoicyzmu. Teraz nie jest pewien swoich poglądów. Neguje je, ponieważ nie rozumie, jak można być opanowanym, gdy staje się w obliczu tak wielkiej tragedii. Tren rozpoczyna słowami Brutusa, mordercy Juliusza Cezara, który później został ranny w jednej z bitew i pokonany, popełnił samobójstwo. Przed śmiercią wyszydził swoją wiarę w cnotę, która nie była trwała, lecz jak się okazało ulotna. Kochanowski rozumie Brutusa, jest zdania, że to co prawdziwe znika bezpowrotnie. Według poety trauma po stracie dziecka może się zdarzyć nawet najtwardszym. Tym samym poglądy Kochanowskiego ulegają radykalnej zmianie. W kolejnych strofach autor zaczyna utożsamiać się z ludźmi, którzy polegli w walkach, stając się ofiarami swoich wrogów. Kochanowski uważa, że chcieli oszukać przeznaczenie, udając spokojnych i cnotliwych, lecz ponieśli taką samą klęskę jak on. Jest to znak dla odbiorcy, że poeta radykalnie zmienił swoje poglądy. Tren dziewiętnasty. Jest utworem zamykającym cały cykl trenów poświęconych zmarłej Urszulce. Kochanowski jeszcze raz podejmuje walkę z cierpieniem, które towarzyszy mu po śmierci córki. Żali się, że nie może spać i całą noc przewracał się z boku na bok. Nie zasnął, choć czuł się zmęczony i osłabiony. Gdy udaje mu się zapaść w drzemkę, jest już ranek. Wyczerpany Kochanowski doświadcza wizji. Rzeczywistość miesza się z fikcją. Poecie wydaje się, że widzi ducha matki, która w swoich ramionach czule tuli jego córkę. Daje mu to ukojenie, ponieważ wie, że Urszulka jest bezpieczna. W kolejnych wersach Kochanowski bardzo dokładnie opisuje wygląd Urszuli.
Dziewczynka miała kręcone włosy, rumiane policzki i roześmiane oczy. Według ojca była wesołym i ruchliwym dzieckiem. Taką ją przynajmniej zapamiętał. Dumał nad tym przez chwilę, ale nagle przemówiła do niego matka. Powiedziała, że przyprowadziła mu córkę, aby ukoić jego ból choć na chwilę, bo wie, że takiej rozpaczy nie da się szybko uleczyć. Stara się przekonać syna, że śmierć jest jednym z etapów życia, ale ludzka dusza jest przecież nieśmiertelna, więc tak naprawdę Urszulka nie umarła. Uważa, że Kochanowski powinien się z tego cieszyć. Jego córkę ominą przecież wszystkie troski świata doczesnego. Daje to poecie chwilę wytchnienia, ale matka jeszcze nie kończy swojej opowieści. Rozwija ten wątek, aby pokazać synowi wszelkie wady przebywania Urszuli w świecie doczesnym. Prosi go, aby wziął sobie jej słowa do serca, bo inaczej popadnie w niemoc duchową i podupadnie na zdrowiu. No dobrze, czas na podsumowanie. Jan Kochanowski tworzył w epoce renesansu. Był wybitnym poetą i duchownym. Niższe święcenia przyjął w Rzymie, gdzie przez dłuższy czas mieszkał. Po powrocie do Polski na dobre zajął się twórczością. Długo pracował nad swoimi dziełami. Chciał, aby były doskonałe pod każdym względem. Kochanowski był człowiekiem głęboko wierzącym, nie dziwi więc, że wiele jego utworów nawiązywało do Biblii. Jednak korzystał także z mitologii, opowieści o bogach snuł nawet w trenach. Kochanowski był wszechstronnie uzdolniony, lubił bawić się słowem i nieustannie dopieszczał swoje dzieła, a ponieważ pracował wolno, nie było ich zbyt wiele. Po śmierci matki odziedziczył dom w Czarnolesie, gdzie osiadł na stałe. Z tego powodu nazywano go Janem z Czarnolasu. Porzucił karierę dworską, by odnaleźć spokój na wsi. Chciał żyć zgodnie z nurtem stoicyzmu, który był bardzo popularny w dobie renesansu. Filozofia stoicyzmu opierała się na założeniu, że człowiek powinien kierować się w życiu rozumem, a nie namiętnościami. Stoicy nie posiadali złych emocji. Cechował ich spokój i opanowanie w każdej sytuacji. Równowaga duchowa i trzeźwość umysłu miały zapewnić szczęście. Kochanowski wyznawał takie same idee, dlatego cieszył się, że może mieszkać w Czarnolesie. To tam dokonał nowatorskiego i niezwykle poetyckiego przekładu psalmów. W domu na skraju powstały też treny poruszające świadectwo rozpaczającego ojca po tragicznej śmierci córki. Śmierć niespełna trzyletniej Urszulki poprzedziła śmierć jego brata. Wszystko to doprowadziło do załamania się poety i stało się impulsem do powstania trenów. Pamiętaj, że treny to pieśni żałobne, które wywodzą się ze starożytnej liryki funeralnej. Ich rolą było chwalenie zmarłych bohaterów. Kochanowski bardzo chciał się nauczyć formuły pisania tych utworów, ale nie odpowiadała mu ich kompozycja, która miała ściśle określony porządek. Pierwszą częścią trenu było pochwalenie zmarłego, następnie ubolewanie nad poniesioną z tego tytułu stratą. Dopiero potem następowało zademonstrowanie żalu i pocieszenie. Na końcu zaś wyciągano wnioski ze śmierci danej osoby. Kochanowski nie lubił monotonii, dlatego swoją wersję trenów napisał wbrew zasadom wyznaczającym odpowiednią kolejność. Impulsem do stworzenia trenów stała się śmierć córki, co dla późniejszych badaczy literackich było trochę niezrozumiałe, ponieważ Urszula nie była jedynym dzieckiem poety. Rok po jej śmierci odeszła druga z córek Kochanowskiego, Hanna, ale jej poeta poświęcił zaledwie niewielki fragment żałobnej twórczości. Było to epitafium, które pojawiło się na końcu całego cyklu. Możesz o tym wspomnieć na lekcji i zabłysnąć wiedzą przed nauczycielami. Urszuli poeta poświęcił aż 19 utworów. Wydawać by się mogło, że nie traktował wszystkich swoich dzieci na równi, a Ula była jego oczkiem w głowie. W trenach znalazły się wszystkie wymagane dla pieśni żałobnych elementy, lecz nie przedstawiono ich w ustalonym porządku. Pisanie dawało Kochanowskiemu możliwość pogodzenia się ze stratą, choć przychodziło mu to z prawdziwym trudem. Treny Jana Kochanowskiego to jedyny taki cykl w epoce renesansu, którego bohaterem było dziecko. Do tej pory nikt utworów żałobnych nie wykorzystywał w ten sposób. Pieśni służyły chwale bohaterów i ludzi zasłużonych, a dziecko nie zaliczało się do tego grona. Traktowano je jako człowieka, który nie jest jeszcze w pełni ukształtowany i nie jest godzien, aby przypisywać mu jakiekolwiek zasługi. Kochanowski za nic miał konwenanse. Jego rozpacz po stracie córki była tak duża, że nie umiał sobie z nią poradzić w inny sposób.
Tym samym zapoczątkował pierwsze renesansowe zmiany obyczajowe. Ludzie zaczęli doceniać życie rodzinne bardziej niż do tej pory. Kochanowski bardzo idealizował swoją córkę. Twierdził, że miała wyjątkowy talent literacki i to straszne, że umarła tak młodo. Porównuje Urszulkę do słowiańskiej Safony, ponieważ dziewczynka miała dużo wdzięku i bardzo dobre serce. Wspominając ją wielokrotnie, nawiązuje do antycznych mitów i postaci literackich, chcąc uwznioślić osobę Urszuli i upodobnić ją do najznakomitszych. Nie pomija jednocześnie faktów z jej życia, ponieważ chce pokazać, że mała miała dobrą i kochającą rodzinę. Poeta wini siebie za śmierć dziecka. Nie może sobie darować, że nie zauważył żadnych sygnałów zwiastujących jej śmierć, choć jest świadomy, że nie da się oszukać przeznaczenia. Kochanowski nie może się pogodzić ze śmiercią dziewczynki, dlatego jego treny są kwintesencją bólu i rozpaczy. Przedstawia się w nich przede wszystkim jako zrozpaczony ojciec, lecz jest też poetą-filozofem i cały czas o tym pamięta. Zmęczenie, brak snu oraz załamanie powodują, że Kochanowski przeżywa kryzys swoich poglądów. Neguje wszystkie wartości, w które do tej pory wierzył. Mądrość, spokój i trzeźwość umysłu są dla niego bez znaczenia. Uważa, że przemijają i nie ma po co w nie dalej wierzyć. Zachwianiu ulega nawet jego wiara, choć całe życie był blisko Boga. Odzyskuje ją dopiero po głębszych przemyśleniach. Rozpacz bardzo nadwyręża zdrowie Kochanowskiego. Pojawiają się wizje, w których kluczowymi postaciami są Urszulka i matka poety. Kobieta próbuje tłumaczyć synowi, że czas się pogodzić z odejściem córki. Przypomina mu, że dusza Urszulki będzie żyła wiecznie, a on sam powinien się cieszyć, że dziewczynka ominęły troski i problemy życia doczesnego. Kochanowski nie jest początkowo przekonany o słuszności słów matki, w głębi duszy wie jednak, że ma ona rację i czas zakończyć żałobę. Każdy z trenów Kochanowski opatrzył rzymskim numerem, a tytułem każdego był pierwszy wers wiersza. Dzieło otwiera i zamyka epitafium, które poeta zadedykował dwóm swoim córkom, Urszuli i Hani. Ponieważ nie stosował się do sztywnych reguł literatury renesansu, ubarwiał i udoskonalał treść trenów na swój własny sposób. Dużo czerpał z Biblii i mitologii greckiej, ale nie pomijał również wydarzeń historycznych. W trenach wielokrotnie nawiązywał do filozofii starożytnej. Utwory, które stworzył, miały mieć formę zwartych poematów, w których zawsze jest jakieś przesłanie. Kochanowski uwielbiał środki stylistyczne. W jego trenach jest pełno pytań, porównań, powtórzeń i zdrobnień. Charakterystyczne są także apostrofy. Wszystko to miało pomóc poecie w wyrażaniu swoich uczuć i przemyśleń. Pisząc treny, Kochanowski korzystał z ciągłego wiersza stychicznego. Nie wiesz, co to znaczy? Już wyjaśniamy. To wiersz 13-zgłoskowy pisany ciągiem, który nie został podzielony na strofy. Poeta zastosował zwrotki tylko w kilku trenach. Podmiotem lirycznym jest sam Kochanowski i choć swoje słowa dedykuje innym osobom, to można śmiało powiedzieć, że prowadzi monolog wewnętrzny. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Jak już wiesz, Kochanowski swoimi trenami zapoczątkował nowe normy literackie. Pierwsze wydanie trenów miało miejsce pod koniec życia poety, ale po jego śmierci wielokrotnie je powielano. Skorzystali na tym inni twórcy, dla których Kochanowski stanowił ważną inspirację. Jednym z nich był Bolesław Leśmian, który zainspirowany trenem 10 stworzył wiersz pod tytułem Urszula Kochanowska. Leśmiana porównywano z Kochanowskim kilkukrotnie, lecz jego poezja miała zupełnie inny wydźwięk niż treny stworzone przez Jana z Czarnolasu. Wiersz Urszula Kochanowska stanowił odpowiedź na pytania stawiane przez Kochanowskiego w trenie 10. Według Leśmiana Urszulka trafiła do raju, ale nie była tam szczęśliwa. Dobrze, że nie słyszał tego jej ojciec, bo pewnie umarłby z rozpaczy. U Leśmiana raj jest domem, w którym rządzi Bóg i choć chce zapewnić dziewczynce jak najlepszą opiekę, to i tak dziecko tęskni za rodzicami, których nikt nie jest w stanie mu zastąpić. Leśmian nie był jedynym poetą, dla którego Kochanowski był istotnym twórcą. Trenami inspirował się też Władysław Broniewski. Jego utwór Trumna Jesionowa jest nawiązaniem do trenu 7. Wiersz ten Broniewski poświęcił swojej córce Ance, która zmarła w wieku 24 lat. W ten sposób, jak ojciec cierpiący identyfikuje się z Kochanowskim.
Broniewski czuje się osamotniony, dlatego prosi córkę, aby ta towarzyszyła mu w chwilach cierpienia. Tryny Kochanowskiego były obecne również w sztuce. Obraz poświęcony poecie i jego zmarłej córce namalował Jan Matejko. Swoje dzieło zatytułował Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki. O nawiązanie do trenów pokusił się też Władysław Łuszczkiewicz. Malarz stworzył dwa obrazy, Jan Kochanowski w Czarnolesie oraz Jan Kochanowski z Urszulką. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaję dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Storm, ulewy, cofka, prądy wsteczne, czerwone flagi na plażach. Na Polaków nad Bałtykiem spadły już chyba wszystkie wakacyjne plagi.
2: Polarzy.
3: Nawet czasem sztorm, jak zakładam, korzystam z pogody.
4: No zimą też przyjeżdżamy się kąpać.
5: 5 zł to jeszcze nie tak źle, to bywało gorzej, widziałem po 10.
6: No było.
5: Było by za 10.
6: Po 10, ale jest po 5.
5: Biznes się dostosowuje do warunków.
6: Tak.
5: A to może po 2 trzeba zrobić.
6: Nie, nie.
5: Niektórzy mówią, a po co tu przyjeżdżać, jak tu do Turcji można za 2000?
7: Nie, pierdzielenie kotka w życiu.
8: Warto przyjeżdżać na nasze morza. Inny klimat jest.
5: No to na pewno. To
8: zupełnie inny. Takiego pierdolka nigdzie nie ma.
9: O kurczę, no powiem panu, że jeszcze takich rzeczy nie widziałem. To taki był Armagedon, że nic nie było.
10: Jak przyszła fala, to nie widzieliśmy czegoś takiego, nie widzieliśmy. Usiąść i płakać, to każdy potrafi. No, trzeba zakasać rękawy. Ważne, że się nikomu nic nie stało.
5: Zimno, sztorm. Jak tu zagrzać ludzi do odpoczynku?
11: No właśnie jest gitara, żeby zagrzać, nie?
1: Dzisiaj, w co ludzie powiedzą, niełatwy los plażowicza, który postanowił spędzić wakacje nad Bałtykiem. Będzie też o przedsiębiorcach, którzy po sztormie próbują stanąć na nogi. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Ja pojechałem z mikrofonem na plażę Mierzei Wiślanej. Na początek stegna, no, widok jak na środek lipca nietypowy. Plażowicze próbowali się relaksować, szczelnie otuleni kocami w grubych swetrach i polarach.
5: Pan ma takie rzeczywiście wdzianko, takie plażowe.
12: Dokładnie.
5: No dobrze.
12: Nie jest zimno, jest fajnie.
5: Jest no, okej.
12: Okay. Słońce, nie ma deszczu.
5: Nie narzekamy.
12: Nie, absolutnie.
5: I za rok znowu Bałtyk.
12: On, no oczywiście.
5: Tak jest. Pan sobie radzi doskonale, widzę.
3: Ja potrafię się bawić nawet, jak jest pogoda kiepska, prawda?
5: A, że jak tu ten sztorm był, to sztorm jak wtedy i no pan jeszcze, tu siedział jeszcze, twardo, tak?
3: Na tym... Może nie cały czas, ale do zachodu słońca przynajmniej tu jestem codziennie. Sztormiaki w plecaku przygotowane. Trzeba się, prawda, umieć cieszyć małymi rzeczami, prawda? Ja potrafię. Bo ja lubię sztorm, właśnie lubię, jak jest morze wzburzone, takie surowe. Fascynuje mnie morze, przeraża i fascynuje jednocześnie. I korzystam z tego i jestem zadowolony, że mogę tu być, prawda? I nawet w polarze.
5: Miłego wypoczynku.
3: Na pewno, zawsze jest miły, zawsze jest fajny.
6: Nam to chyba nie przeszkadza, już jak tu przyjedziemy, to korzystamy jak możemy. Czy jest ładna pogoda, czy pada, to zawsze jesteśmy. My uwielbiamy, my już jeździmy tu 4. rok z rzędu.
5: Jak było w tamtym roku?
6: Ponuro, deszczowo i siedzieliśmy całe 5 dni tutaj.
5: Co, i w tym deszczu, na plaży?
6: Tak. Tak było.
5: Jak? W sztormiakach?
6: No...
5: Może sztormów jeszcze nie było, ale...
6: Nie, w sztormiakach my się w takich płachtach.
5: A, się rozumiem.
6: No nie, ale pod parasolami i było fajnie.
3: Tak. Bardzo siedzimy, aż nas nie wygna, dopiero pójdziemy.
5: To jak się

0: Tak rosną drzewa przy morzu.
1: No, ale dzisiaj tak, czerwona flaga akurat to...
0: No ale i tak ludzie ci wchodzą. No tak musi być. No. To jest urok polskiego morza. Mnie się tu podoba i więcej w inne kraje nie pojadę.
2: Siostry tak ubrane adekwatnie właśnie do tej pogody.
3: No tak, no w sam raz.
2: Jak sobie tu siostry radzą?
3: No, bardzo dobrze.
2: No bo siostry też tak na plaży chodzą zawsze w stroju...
3: Zakonnym. Ja sobie znalazłam taki fajny patyk. Szukam bursztynów.
2: A bo rzeczywiście jak była ta cofka, to teraz to podobno bursztyny są na plaży.
3: No właśnie, chodzę i tak sobie grzebiemy razem z siostrą.
4: To jest teraz główna atrakcja na plaży, grzebanie kijami w piasku i szukanie bursztynów. Przed toaletami na ludzi czeka pozytywne zaskoczenie, promocja, wejście za 5 zł.
1: Ludzi nie ma.
5: No nie ma.
1: Ale co, narzekają to, że zimno, że...
5: Drogo, że zimno.
1: 5 zł to jeszcze nie tak źle, to bywało gorzej, widziałem po 10.
5: No było.
1: A, że było bo za 10?
5: Po 10, ale jest po 5.
1: Biznes się dostosowuje do warunków.
5: Tak.
1: Za 10 to co mówili, że co?
5: Że za drogo, że oni tyle nie zapłacą. No i szli gdzieś do lasu.
1: Że tam, tak?
5: No.
1: Że... A teraz po 5 już tak... A, to może po 2 trzeba zrobić.
5: Nie.
6: Ja nie narzekam.
1: Po 10 też mogłoby być.
6: Pewnie. Kto bogatemu zabroni?
1: Tak jest.
6: Jestem zadowolona.
1: Pani z tych nie narzekających.
6: Nie ma co w życiu narzekać.
1: No tak, no ale do wody nie można, bo czerwona flaga, sztorm.
6: Ale opalić się można.
1: Niektórzy mówią, a po co tu przyjeżdżać, jak tu do Turcji można za 2000?
6: Nie, pierdzielenie kotka w życiu. Tu się lepiej czuję. No ja uwielbiam. Uwielbiam. Tak jak jest na przykład teraz grozy paragonów. Byłam na rybie.
1: Tak.
6: Byłam na rybie w Jastarni. Ryba, frytki, surówka, piwo 70 zł. To niedrogo.
1: Tak, trochę drogo chyba.
6: Ale zarabiając najniższą krajową, co ja mam sobie w życiu żałować? Tyle naszego.
1: Jak biznes idzie z tymi lodami?
7: No tak jak pan widzi.
1: Czyli słabo, nie? Może jakaś gorąca kukurydza czy coś?
7: Kukurydziarze też byli, też nie szło.
1: Jak tu w ogóle? Sezon
7: słaby. Tak jak widać, pogoda słaba, to i słaby sezon.
1: Teraz znowu jakieś deszcze tam zapowiadają.
7: Otóż to, teraz prawie 2 tygodnie zeszłe to padało. Ale jak są takie upalne dni czy coś, gadamy z ludźmi, no to wtedy ludzie zadowoleni. Tylko no narzekają na ceny. Wata jest po 15, lody no to jak tak widać, od 10 do 15 zł.
1: A rok temu wata po ile była?
7: Też po 15. Dwa lata temu była za 13.
8: Roku na rok coraz słabiej. Coraz mniej ludzi, no.
7: Tak jak dzisiaj, no co to jest tak naprawdę, powie mi pan szczerze. Nic.
9: Lody, zapraszam na lody.
1: No i co?
7: No i nic.
1: No i tyle dzisiaj.
10: Wiadomo, że luksusów nie ma, nie? No ale no co się zrobi? To samo możemy pojechać za granicę i to samo mieć.
1: No jak to samo? W Turcji? To samo? Albo w Egipcie? No.
10: Ale drożej, jak się chce zaoszczędzić, się przyjeżdża do Polski.
1: Naprawdę?
10: No jak się nie je obiadu na mieście, my jemy co innego, no robimy sobie sami. No bo ogólnie jest drogo, no żeby za loda 20 zł czy ileś zapłacić, to jest jakiś absurd, nie? Piwo po 20 zł, gdzie kupują po 3 zł, no to gdzie? Przecież to jest 300-400% przebitek, nie? No zimno jest, no mówię, no chcielibyśmy coś innego i ta temperatura, żeby wyszła, no ale no co? I nam to nie przeszkadza, naprawdę, byle nie padało.
1: No ale to właśnie będzie padało właśnie.
10: Żeby nie cały dzień, jak godzinę, dwie, to niech se pada.
4: Temperatura powietrza 17 stopni Celsjusza, temperatura wody też 17. Na plaży w Stegnie powiewała czerwona flaga. Ratownicy wyganiali ludzi z morza.
11: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: A dlaczego właśnie czerwona flaga? Bo...
12: Ponieważ fale są powyżej 70 cm, można to rozpoznać, że ta piana się rozciąga powyżej 25 metrów. Jak jest dłuższa niż 25 metrów, to właśnie wiadomo, że te fale są zbyt wysokie nad białą flagę, to raz. A skoro fale są mega wysokie, to przy tym od razu idą silne prądy wsteczne. My pilnujemy tego, żeby nie doszło do tragedii.
1: A jak ludzie reagują?
12: No niektórzy mają problem o to, że jest ładna pogoda, nie mogą wejść do wody. Zdarzają się pojedyncze przypadki, że albo pan uda, że nie słyszy gwizdka, albo że to do niego, albo że po co w ogóle się czepiamy.
13: Pogoda ponoć miała być, patrzyła żona w internet, to miała dzisiaj być piękna pogoda i wczoraj to samo.
1: No ale nie ma. No.
13: Nie ma, no ale cóż, się przyjechał, to trzeba siedzieć, bo my zimą morsujemy, ciągnie nas tutaj.
1: No bo pan jest morsem, no to ciągnie, no to nic dziwnego.
13: No zimą też przyjeżdżamy się kąpać.
1: No tak, bo jak pan jako taki mors, by pan pojechał gdzieś tam do Egiptu, to...
13: Nie byłoby efektu.
1: No właśnie. No Chociaż dzisiaj nie można też nawet morsować, bo czerwona flaga jest i

0: Ganiając wody.
1: Tam chodzimy trochę dalej, tam już nie dosięgają tych ci ratownicy, nie? Morsów nie ma sobie straszyć. Nie lękaj się zimnej wody i sztormu.
0: Wesołego morsowania. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Dobre.
2: Słyszeć słyszą, no ale słuchać się nie słuchają.
0: I od razu do wody, no ale jak czerwona flaga i...
3: No faktycznie. 2 lata nie byłem nad Bałtykiem i chciałem się przekonać. Jak jest teraz. Ale ja tutaj jestem od 3 lipca, także.
2: No tak.
3: Przeżyłem te sztormy, wichury. Teraz to jest Adriatyk.
0: Ale co, nie boi się pan, że tu te prądy wsteczne i tam porywają ludzi?
3: Ja tylko wszedłem na 10 metrów, także. Posłuchałem ratownika, także nie kłóciłem się.
0: Nie zmyło pana. To
3: nie zmyło.
0: To tyle dobrego.
4: Częstym argumentem, który używają, jest taki, że 500 km przejechałem, wy mi do wody nie pozwalacie wejść. Może nie wybiera, czy przyjechałeś, czy jesteś bogaty, czy nie, ile zapłaciłeś za nocleg. Przyjechałem, muszę zobaczyć morze, nieważne, że fala ma 2 metry i dziecko 50 kg w morzu ze mną, nie? To są hektolitry wody, więc im więcej tej fali wyjdzie na brzeg, tym więcej będzie musiało się cofnąć. No to jest gdzieś prąd wsteczny i pojawia się kłopot, nie?
5: Na plażach Mierzei Wiślanej wciąż żywe są wspomnienia sztormu, który zdemolował plażę i wszystko to, co było na plaży. No, pływały bary, toalety, budki z lodami.
6: O kurczę, no powiem panu, że pierwszy raz od tylu lat, co przyjeżdżamy, to jeszcze takich rzeczy nie widziałem. To sztorm był taki, fale takie duże, plaży nie było w ogóle. To taki był Armagedon, że nic nie było.
7: No tak jakby morze wychodziło na ląd. O.
0: Nie bałaś się nic?
7: Nie, spoko było.
0: Taka atrakcja trochę.
7: Atrakcja, dodatkowa, tak. Może nie dla tych, co pozalewało, ale dla turystów owszem. Jak pada, to można deszczak założyć i też dobrze.
6: I jak pada, to się w barze siedzi, bo pogoda butelkowa, się śmieją zawsze.
0: A butelkowa, tak?
6: No, tak, no jak pada, no to butelkowa pogoda zawsze się gada.
0: A jak tu odpoczywasz w takich warunkach? Chcesz zrelaksować?
8: No słabo właśnie. No widzisz, ale leżą tu śmieci tego, chociażby to kurde powoli ktoś mógł sprzątać. Sam dzisiaj się wbiłem na 2 gwoździe na plaży, dzieciaków jest full. No to leży tak wszystko, nie wiem kto to się tym zajmuje, nie?
0: No jakoś to wszędzie tu woda zlała, no, połamała.
8: Trochę polało, wiesz. Siła natury, no.
0: Co no daje, takie uroki trochę, nie? Wiesz. Tego wakacji w Polsce.
8: Mi się podobało.
0: Ale co, mimo wszystko warto tu nad Polskie morze przyjeżdżać?
8: Ja tą Europę teraz widziałem akurat, Hiszpania. Portugalia, Włochy.
0: No.
8: Warto przyjeżdżać na nasze morze. Troszkę inny klimat jest.
0: No to na pewno. To
8: zupełnie inny. Takiego pierdolka nigdzie nie ma. Ogólnie nie, no co? No fajne jest nasze morze. Ja uważam jednak, że jest fajne. Na pewno...
0: Jest pierdzielnik, ale nasz. Ale nasz
8: pierdolnik. No nasz pierdzielnik.
0: Tak, więc...
8: Pozdrowionka.
5: Wielu przedsiębiorców jeszcze się nie odbudowało. Na plaży w Kątach Rybackich właściciel baru wywoził taczkami piasek z lokalu. Walka z żywiołem się skończyła. Teraz zaczyna się walka o klienta.
9: Najpierw zdemontowałem lodziarnię, bo lodziarnia się waliła, a ludzie są tak inteligentni u nas w Polsce, że wpuszczali tam dzieci i od wczoraj, w zasadzie od 3 dni zrobili sobie toaletę w środku.
10: Jak przyszła fala, to... Nie widzieliśmy czegoś takiego, nie widzieliśmy. To była taka fala, że fala mijała bar, zabierała zbytny piasek i wlewała go do środka. Czy co, ma machnąć ręką na to? Podnosimy, no co? No jeszcze pół sezonu zostało, no trzeba działać. Czy usiąść i płakać, to każdy potrafi. No trzeba zakasać rękawy, ważne, że się nikomu nic nie stało.
11: My wywieźliśmy dzień wcześniej i w dzień sztormu wywiozłem sprzęt, ale w Krynicy ludzie nie zdążyli tego wszystkiego zrobić. Przyszli następnego dnia, a w nocy szarańcza rozkradła wszystko. Przyleciała szarańcza w nocy i kradła wszystko. Rzeczy, które ci się w domu nie przydadzą, bo przydadzą cię tylko w barze. Wyrywane, zabierane. To jest tragedia dla tych ludzi, co się wydarzyła. I jakim trzeba być człowiekiem, żeby w nocy przyleść jeszcze mu tą resztkę rzeczy, które zostały, które można było uratować, ukraść. No ale no co zrobić? No? I tacy ludzie żyją wśród nas. No. Oni niestety mieli tego pecha, że nie zdążyli, nie spodziewali się tego, że w nocy może ich drugi kataklizm spotkać ze strony bliźniego, a tak było. Jak dobrze pójdzie, w sobotę zapraszam na piwo.
0: Czyli w sobotę zapraszamy do Kątów Rybackich.
9: No, my zapraszamy, otworzymy i do końca sezonu będziemy działać. Jak będzie pogoda, to będziemy tu siedzieć do końca września. Pogoda wróci. Nigdy nie jest tak, że przez cały miesiąc pada deszcz. To słońce wyjdzie, no. Oby tylko ludzie przyjechali. I my sobie damy radę, no.
11: To, że mi ktoś będzie żałował, mi nic nie pomoże. Mi najbardziej pomoże, jak tu przyjedzie trochę ludzi i będzie normalna pogoda.
0: Tak jest. No to dobrej pogody.
11: Pogoda będzie, to sobie poradzimy.
5: Na razie prognozy nie są optymistyczne, ale nawet jak zamiast 30 stopni będzie 17, no to i tak można się doskonale bawić nad polskim morzem. No tak przynajmniej mówi taki uliczny grajek ze Stegny, który gorąco zaprasza.
12: Nasze Polaki, Warszawa, Kraków, nasze Ślązaki nie chcą jeździć za granicę, bo nasz Bałtyk jest najpiękniejszy i bezpieczny. U nas jest bardzo bezpiecznie. Nie napadają na kobiety. To jest nasz Bałtyk, chociaż zimny, ale jest, nie? W nocy kąpałeś się?
0: Kiedyś tak, dzisiaj
12: na
0: nie.
12: Na Molasa? No to z dziewczynami? Coś pięknego. A jeszcze świetliki, takie robaczki święcołańskie latają w naszych lasach. Tu w Stegnie. Zapraszamy wszystkich do Stegny.
0: Jest za zimno trochę, żeby tak się w nocy, dzisiaj, żeby na Golasa do wody wchodzić, wiesz?
12: Po tych sztormach, słuchajcie, dopiero pogoda się normuje.
0: Zimno, sztorm, jak tu zagrzać ludzi do odpoczynku?
12: No właśnie jest gitara, żeby zagrzać, nie? Fala w burtę uderza. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej.
5: No i to tyle dzisiaj z nadbałtyckich plaż. Adam Feder. Do usłyszenia za tydzień w Co Ludzie Powiedzą.
13: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
4: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
5: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
0: W grudniu 2022 roku Błażejka zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chcę pomóc naprawić PKO, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? On to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: PKO zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
7: PKO jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKO z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
6: Jak przekonuje 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie, PKO powinien opierać się na wartościach, które będą do

0: rektorem.
1: Nie zostanie rektorem.
0: Dlaczego nie zostanie rektorem?
1: No bo jest nielegalny.
0: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój w
1: akademii? A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
0: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
1: sytuacji. Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
0: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
1: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
0: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
1: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
0: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
1: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
0: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
1: Ja mam pewność, kto ma rację.
0: Kto ma rację?
1: W którym sporze?
0: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
1: Rektor Sopiński.
0: Trybunał Konstytucyjny.
1: Prezes Święczkowski.
0: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
0: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już problemy?
1: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
0: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
1: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
0: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
1: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
0: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
1: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
0: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
1: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
0: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
1: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła, pytał się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
0: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
2: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostały 2 tygodnie. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
4: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
3: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
2: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. I o tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
5: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
6: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
5: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.

0: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
1: Mieszkańcy są zdezorientowani.
2: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
1: A póki co utrudnienia w ruchu czekają ci już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
3: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
4: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowy w Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
3: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
4: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów. Wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Laetitia Alassé, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
3: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.

0: klubu wolno. One przypatrzą non stop. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec i Kamil po tamtej stronie. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: No to troszkę żeście byli, prawda?
2: No trochę.
1: Ze sobą. Trzy lata. Dziecko masz w wieku 7 lat.
2: Tak, ale to jest z jej poprzedniego.
1: Okej, czyli ojcowałeś troszeczkę. Dobra, a twój synek ma 4 miesiące?
2: Tak, zgadza się.
1: Czyli świeżynka. Co się wydarzyło pomiędzy tobą a Julią, że postanowiłeś do mnie napisać?
2: Sprzeczek, kłótni, tak sporo się kłóciliśmy. No codziennie, no, mimo to, że ja jej pomagałem w domu i w ogóle kłótnie, przy kłótniach padały z jej strony różne słowa moje, do tego jeszcze moja była partnerka się zaczęła wtrącać i...
1: To zawsze niemiłe. Tak. A dlaczego się wtrącała? Nie mogła znieść tego, że jesteś szczęśliwy z Julką?
2: Nie wiem, możliwe.
1: A skąd może wiedziała, być, że tak jest, a nie inaczej?
2: No było, bo już wcześniej, nawet rok wstecz, to też się wtrącała, wypisywała różne głupoty i tak przez...
1: Naprawdę? Byłej sprawiała przyjemność zamiast szukanie nowej miłości swojego życia, to dokuczanie tobie? Może po prostu zostawiłeś ją dla Julii, co?
2: Nie, my się rozeszliśmy, ja po prostu poszedłem w swoją stronę i po drodze gdzieś spotkałem Julę i jak próbuję z nią rozmawiać, to się rzuca, no.
1: Wyprowadziłeś się.
2: Musiałem.
1: Piszesz, że chcesz ją przeprosić tym
2: tak,
1: zgłoszeniem.
2: Szczerze ją przepraszam za te słowa, co padły w czasie kłótni, tak?
1: To ważne.
2: Bo to się nie patrzy na to.
1: Czyli obraziłeś i to ją na pewno zabolało.
2: Tak.
1: Dlaczego użyłeś takich sformułowań wobec kobiety, którą kochasz? Poszły słowa niegodne.
2: Tak, nie, no nieładne poszły słowa. Moja rodzina też się wtrąca i ona nie lubią jej i ona myśli, że nie wiem, ja jestem za nimi niż za nią, gdzie ja wybieram każdego dnia ją. Każdego dnia jej to pokazuje, że ona jest dla mnie ważna, a nie inne osoby, czy na przykład ktoś, co o tym mówi, bo mnie to nie interesuje, tak?
1: A dlaczego jej nie lubi twoja rodzina?
2: Nie wiem, no mojej mamie jej nie przypadła i...
1: Bo musi zabrała synka. Tak. Kamil, a poprzednią dziewczynę, którą miałeś, mama lubiła? Szanowała?
2: Tak.
1: O, no, to wiesz, że one działają razem.
2: No, pewnie tak.
1: Ten moment, ta chwila, w której dowiedziałeś się, że będziesz mieszkał sam.
2: No nic, no po prostu spakowałem się i poszedłem, tak?
1: Ty gdzie się
2: później, gdzie
1: tak.
2: Później wróciłem na tydzień i znowu mnie wyrzuciła, bo miała problem.
1: Jaki?
2: Zajrzałem jej w telefon, gdzie pisała z kolegą.
1: Pisała z kolegą. Takie zwykłe pisanie, czy podryw?
2: Nie, no raczej takie zwykłe pisanie. Okay. Ja to nawet i tak dużo nie przejrzałem, bo... Nie interesowało mnie to.
1: A powiedz mi, czemu tam zaglądasz?
2: To no, mówi coś o tym, mnie podkusiło, chciałem zobaczyć.
1: Nie wierzysz w to, że możesz być dla niej ważny, nie? I ją sprawdzasz.
2: No też tak. No nawet teraz, jak przychodzę, to siedzi w telefonie, cały czas z kimś pisze. Wiem, że wychodzi.
1: Czy to jest koniec miłości, powiedz mi, twoim zdaniem? Czy to jest tylko jakaś kara?
2: Myślę, nie wiem, naprawdę nie wiem. Mi się wydaje, że może chce mi coś pokazać.
1: A przypomnij mi, jak długo byliście razem?
2: 3 lata.
1: No dobrze. Dobra, to chyba wszystko wiem. Wydaje się to być zwykła jakaś kłótnia, nieporozumienie i brak zgody w kilku sprawach. Trzeba przeprosić przede wszystkim za to, że ją obraziłeś.
2: Próbuję ją przepraszać, no ale nie chcę nawet rozmawiać.
1: Dobrze, w jakim wieku jesteś, Kamil?
2: 30 lat.
1: Ile ma lat Jula?
2: 23.
1: No dobra, to dzwonimy do Julii. Julka, kochamy się w Kamilu, nie rzucamy jeszcze tego, albo przynajmniej wyjaśniamy, co tu się dzieje. No, trzymamy kciuki, a ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ja z Julią rozmawiam?
2: Tak.
1: Cześć Julka, Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM z programu Kochaj albo Rzucaj. Rozłączyła się w momencie, kiedy zorientowała się, że to ja. Dobra, dzwonimy dalej. No odwagi, dziewczyno. Pogadajmy, no. Daj się wytłumaczyć facetowi.
2: Halo?
1: Ajejku, Julka, no nie wariuj, no. Bardzo cię proszę, posłuchaj Pawelca chociaż, no. Potem z tego możesz rzucić, ale przynajmniej daj mi coś powiedzieć, czego on ci nie powie.
2: Mhm.
1: Julka, słuchaj, nie możesz pomóc tej babeczce, rozumiesz? Która tam ewentualnie coś tam pisała, dokuczała, mąciła. Nie możesz pójść na rękę nikomu, oprócz siebie samej. Bardzo cię proszę, rozgrywaj to wyłącznie pomiędzy sobą, a tym głupkiem, który cię naobrażał, powiedział jakieś straszne rzeczy, wygadał się. Proszę cię o to, żebyś dała szansę brzydkiemu połazić za tobą.
2: Łazi cały czas za mną, nieraz już miał szansę.
1: Ta jego poprzednia, która wam strasznie bruździ, odniesie totalny sukces, Julka. Jak uda się jej skłócić wasz związek, przecież macie dzieciaka. Wyobraź sobie teraz tamtą, która nie może sobie dać rady z tym, że jesteście jednak razem, robi wszystko, żebyś ty to umordowała. Proszę cię, nie zgadzaj się na takie rzeczy, no. Ukaraj, ale podaj rękę, no. Dopiero jak już będziesz wiedziała, że nic nie czujesz do Kamila, to jest sens go zostawiać. Wiesz, o czym mówię. Przecież no, pisze do ciebie ta kobita. Ona udaje twoją koleżankę. Ba, nawet przyjaciółkę. Przecież wiesz dokładnie, że jej zależy tylko na jednym. Zniszczyć Kamila. Ty tego w ogóle tak pewnie nie odbierasz, nie? 3 lata razem.

0: Szkoda byłoby to tak wyrzucić do kosza, nie? Może by powalczyć, no, dla tego bobasa. Oraz dla córki, której, no, ojcuje przecież, nie? Tutaj się spełnia, nie? Co myślisz, Jula, na ten temat?
1: Mówię, że no tak, jakaś tam racja jest.
0: Przyłóż tamtej, nie bądź jej koleżanką, bo na twoją nigdy nie będzie. Julka, ja wiem, że żądam rzeczy niemożliwych, ale powiesz mi, że go trochę kochasz i go nienawidzisz. Może powalczysz?
1: Oj, ja nie wiem, co będzie, to będzie, to się...
0: Ale kochasz go trochę jeszcze?
1: To jeszcze tak.
0: Słuchaj, ty draniu jeden, jesteś tam?
2: Jestem.
0: Przepraszasz teraz.
2: Julka, żyć, kocham cię i cię przepraszam tutaj, tak żeby wszyscy usłyszeli, jak bardzo cię kocham i mi na tobie zależy. Przepraszam cię za moje zachowanie, za to, że jestem taki głupi i czasami się ciebie nie słucham.
0: Widzisz?
1: O, ja widzę, widzę, nieraz to słyszałam.
0: Często rozrabia?
2: Ja czasami się, wiesz, że się gubię.
3: Już nie raz dostałam szansę, nie raz.
0: O, to mamusia z tyłu jest, tak?
1: O, mamusia zawsze jest.
0: Tak, tak, tak, ja mam to napisane.
1: Żeby też słychać, mamusiu.
0: Powiedz mamusi, żeby mamusia, że tak powiem, dała założyć rodzinę i nie wpływała, ewentualnie tylko pomagała.
2: Taką mamę to chciałbym mieć.
1: To akurat nie ta mama przeszkadza.
0: A, nie ta mama przeszkadza.
2: Właśnie, tak, tu akurat jest racja.
0: No cóż, Jula, ja ci chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo ja nie sądziłem, że ty odbierzesz ten telefon. Bardzo się cieszę z jakiejkolwiek chęci rozmów. To była twoja ostatnia wpadka w jej życiu. Wiesz o tym, nie?
2: Serduszka
0: sobie wysyłają. Serduszka sobie wysyłają. Tam wszystko słyszę. Mikrofon dobrze zbiera.
1: Nie udziela, to wszystko słychać.
0: Powiedz ta mamusi, że jest gwiazdą tego odcinka. Drugoplanową.
1: Jesteś gwiazdą, będziesz gwiazdą.
2: Ale ja cię nie mówię, Jula. Powiedziałem, że zmienię to, co powinienem zmienić.
0: On mi powiedział prawdę? Nie ukrył czegoś? To były tylko brzydkie słowa?
1: No.
0: O, o. Ty oszukańcu jeden. Ty oszukańcu jeden. W związku z tym nie krzyknę sobie, niech żyje miłość, ale tobie, Julka, życzę wszystkiego najlepszego. Niech to ci się układa i tresuj gada. Trzymaj się, Jula. Pa, do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Cześć.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Reklama.

stanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Gigantyczne pieniądze na ropę. Widmo dziennikarza ujawnili szokujący proceder w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Wcześniej przeleciał nad Litwą. Resort obrony zdradza szczegóły w sprawie drona odnalezionego w Polsce. Biało-czerwoni wciąż niepokonani. Siatkarze wygrali z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
1: Jest środa, 16 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Orlen mógł stracić nawet 1 600 000 000 zł na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przepłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze. Z tym tematem o poranku Mateusz Gołębiewski.
2: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać $230 milionów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
3: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
2: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść $72 miliony. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego w niedzielę koło Jarosławca. Bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
4: Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
0: Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Wczoraj nad terytorium Litwy pojawił się kolejny rosyjski dron, został zestrzelony przez myśliwce NATO. Mundurowi znaleźli jej telefon. Jest przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Policja od ponad 2 tygodni szuka kobiety, która ostatni raz widziana była w Darłowie. Do tej pory funkcjonariusze przeszukali już blisko 600 hektarów terenu. Liczą na to, że znaleziony telefon pomoże w poszukiwaniach.
5: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała były z tego urządzenia.
0: Informowała Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Emilia Koprowska zniknęła 30 sierpnia zaraz po kłótni z mężem. W okolicy trwał festiwal muzyczny. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Weszły w życie nowe przepisy. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
6: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być wprowadzone 3 lata temu.
0: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. Według danych resortu w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie. 4 zwycięstwa bez straty seta na siatkarskich Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni idą jak burza. Wczoraj w fantastycznym stylu pokonali Ukrainę 3-0. Polacy prowadzą w grupie B, a kibice nie kryją zachwytu.
7: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
8: Tak będzie do końca.
9: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
0: Polacy wcześniej ograli Portugalię, Izrael oraz Macedonię Północną, za każdym razem wygrywając 3-0. A dzisiaj ostatni mecz grupowy. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Bułgarią.
1: Mglisty poranek w wielu miejscach w kraju, więc uważajcie na drogach. Lepiej troszeczkę się spóźnić do pracy, ale bezpiecznie tam dojechać.
10: I ciemny poranek, jak coś, to nie ma jeszcze słońca.
1: To już tak... się powinno pojawiać właśnie teraz.
10: Ale tak powolnie, ale dzisiaj się pojawi i to dosyć wyjdzie zza chmury. Przyniesie nam wysokie temperatury, jak na wrzesień. 26 stopni dzisiaj na Podkarpaciu i na południu Polski, tam najcieplej.
1: A opady deszczu dzisiaj w okolicach Szczecina, Koszalina i Gorzowa.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
8: Mamy środę, to 16 dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny. Narkotyki wysyłali listami, między innymi do więzieniów. Małżeństwo z Gorzowa oskarżane o handel i wytwarzanie narkotyków. Jak ustalili śledczy, przez 4 lata produkowali i wysyłali narkotyki między innymi do zakładów karnych w Płocku, Elblągu czy Radomiu.
11: Małżonkowie odpowiedzą za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych oraz substancji psychotropowych. Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni prowadzili przestępczy proceder od czerwca 2021 roku do czasu ich zatrzymania, czyli do listopada 2025 roku. Ten proceder prowadzili w sposób zorganizowany i ciągły. Ich działalność polegała na dostarczaniu zabronionych substancji drogą pocztową do zakładów karnych i aresztów śledczych na terenie całego kraju, w tym między innymi w Płocku, Elblągu.

0: skrupulatnych czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariuszy policji oraz wzmożonych działań procesowych prokuratury sprawcy zostali zidentyfikowani. 24 listopada 2025 roku funkcjonariusze policji dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. W ich toku zabezpieczono partie substancji psychoaktywnych oraz susz roślinnych. Łączna ilość zabezpieczonych środków pozwalała na jednorazowe odurzenie około 5700 osób. W toku śledztwa wobec nich stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który z czasem został uchylony i zastąpiony wolnościowym środkiem w postaci dozoru policji.
1: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury. Kobiecie za handel grozi do 12 lat pozbawienia wolności, a mężczyźnie, który substancje także produkował, do 20 lat pozbawienia wolności.
2: Cała siódemka z zarzutami za pobicie 16-latka w Baczynie. Trójce młodych mężczyzn grozi do 5 lat więzienia. Nieoficjalnie miało między nimi dojść do kłótni o kluby, którym kibicują. Gorzowska policja prowadzi postępowanie. Urazu głowy, na szczęście niegroźnego, doznał 16-latek. Trzy osoby w wieku 17-20 lat zostały przesłuchane w poniedziałek po południu, mówi Agnieszka Wiśniewska z Gorzowskiej Komendy Policji.
3: Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia. Wobec mężczyzn zastosowano dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
2: Wcześniej zarzuty pobicia usłyszały cztery osoby nieletnie, 16-latkowie, którymi zajmie się sąd rodzinny. Przypomnijmy, do pobicia doszło w sobotę w Baczynie. Po godzinie od zejścia sprawcy zostali ujęci w Gorzowie Przysłowiańskiej. Pobity 16-latek trafił do szpitala, na drugi dzień został wypisany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Od poniedziałku rusza remont ulicy Piłsudskiego, potwierdzają gorzowscy urzędnicy. Wyremontowana będzie jezdnia na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Łącznie niespełna 900 metrów. Zniszczona nawierzchnia będzie sfrezowana i położona nowa warstwa. Zmodernizowane zostaną również zatoki autobusowe i chodniki. Na wykonanie pracy firma ma 3 miesiące, koszt to prawie 5 milionów złotych.
2: Kleszcze aktywne cały rok. Uważajmy podczas spacerów w lesie. Te niepozorne pajęczaki mogą przysporzyć sporo kłopotów. Warto się zabezpieczyć. Kleszcze mogą przynosić boreliozę oraz powodować zapalenie mózgu. By się uchronić, można się zaszczepić. Warto stosować preparat odstraszający, odpowiedni ubiór, czyli spodnie z długimi nogawkami, a koszulki z długimi rękawami. Kiedy znajdziemy kleszcza na naszym ciele, nie wpadajmy w panikę. Przede wszystkim trzeba go usunąć, mówi Magdalena Kubasiewicz z Sanepidu w Gorzowie.
4: Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu zwykłą pęsetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Jeżeli pojawia się jakiś rumień czy coś, co nas niepokoi, i skonsultować z lekarzem rodzinnym.
2: Na szczęście tylko 1% kleszczy przenosi choroby. Nie tylko żużlowcy walczą o 1,5 miliona złotych. O dotacje dla wiodących dyscyplin sportowych w Gorzowie zgłosiły się także koszykarki. To stal i urzędników mogło zaskoczyć. Zgodnie z założeniami, o których radni debatowali na sierpniowej sesji, zwiększono dofinansowanie. Było to z myślą o żużlowym klubie, który ma problemy z budżetem, choć oficjalnie radni nie chcieli tego przyznać. Stal wnioskuje o 1,5 miliona, a AZS-JP o 400 tysięcy złotych na występy w europejskich pucharach. Jak pieniądze zostaną podzielone? Niecierpliwie czekamy na decyzję. Żużlowcy Stali Gorzów zdobyli drużynowy puchar Ekstraligi 500 RCC. W całym cyklu wygrali 14 rund. Zgromadzili 80,5 punkta, na drugim miejscu GKM Grudziądz 57, a trzecią lokatę zajął Faluba z 51,5 punktu. Różnica oczek całkiem spora. We wtorek w ostatnim 16. turnieju w Zielonej Górze lepsi byli gospodarze, tuż za nimi Stal, a dalej Motor Lublin i Unia Leszno.
5: Nowe szaty szczypiornistów, co ważne dla kibiców, stare barwy zostały zachowane. Nowa jest za to nazwa. Piłkarze ręczni do Ligi Centralnej w nowym sezonie przystąpili pod nazwą Aurum Gorzów. Konieczność powstała z powodu wcześniejszych ustaleń ze Stowarzyszeniem Stal Gorzów. Gdy sekcja piłki ręcznej opuściła struktury klubu matki w styczniu 2025 roku, szczypiorniści na podstawie zawartej umowy mogli jeszcze korzystać ze starej nazwy. Tak było do końca minionego sezonu. W pewnym momencie Stal w nazwie miała stać się płatna. Dlaczego padło na Aurum? Firma marketingowa przedstawiła kilka propozycji, mówi Przemysław Zatylny, prezes klubu.
6: Sprawa zaczyna się od momentu, gdy Stal Gorzów sprzedaje spółkę, piłka ręczna spółka z o.o., którą kupujemy, no i tam mamy zapis, że możemy korzystać w określonym czasie z nazwy Stal Gorzów, więc przy zakupie byliśmy świadomi, że do zmiany nazwy należało podejść. Mieliśmy jeszcze troszkę czasu na to, no ale była decyzja, czy teraz, czy później. Padła decyzja zarządu, że robimy to teraz. No i zaczęła się cała zabawa tak naprawdę na przełomie kwietnia-maja odnośnie wyboru nazwy. Chcieliśmy jako punkt pierwszy wybrać nazwę, która nie kojarzy

0: kojarzy się wprost z terenem, powiedzmy, Gorzowa i okolic. Chcieliśmy wybrać nazwę, która nie kojarzy się z żadnym innym klubem w Polsce sportowym na poziomie zespołów, czy to piłkarskich, czy piłki ręcznej, czy kosza. Także kilka jakby założeń firmie marketingowej położyliśmy. Oni dostarczyli nam kilka różnych propozycji i myślę, że ten Aurum tak najbardziej wpadł nam w ucho. Dwa, no idzie za tym szlachetność złota, idzie za tym trwałość złota, idzie za tym podnoszenie systematyczne jego wartości i myślę, że my w tą stronę poszliśmy, w jego szlachetność, w podnoszenie wartości, w to, że jest to trwałe. Taki mamy cel, takie mamy zamiary i one nie są wprost określone, że chcemy złoto. Do złota w piłce ręcznej to jest daleka droga. Chcemy systematycznie budować, odnajdywać te złote małe samorodki na terenie Lubuskiego, robić z nich wspaniałych piłkarzy i żeby szli dalej. Taka idea przyświeca nazwie Aurum. Nie były to szerokie konsultacje, były rozmowy w świecie byłych piłkarzy ręcznych, czyli naszego klubu, zasłużonego klubu piłkarza ręcznego. Były rozmowy gdzieś tam z przedstawicielami miasta, były rozmowy wewnątrz klubu, były rozmowy z rodzicami z akademii, ale to były takie kierunkowe na zasadzie, w którą stronę mielibyśmy iść, jakby nie padło wprost wybór nazw do wyboru. Bardziej słuchaliśmy ich pod względem kierunku. I z tych danych, z tej takiej wewnętrznej ankiety stworzyliśmy coś takiego. Czy dobrze, czy nie? Kibice określą. Trener powiedział mi, że jeżeli będziemy wygrywać, to kibice będą i wtedy nasza nazwa będzie się pięknie niosła po całej Polsce i rozsławiała nas i Gorzów na arenie piłki ręcznej. Budowanie marki trwa. To nie jest tak, że klaśnie się i powie się, szanowni kibice, teraz macie nową nazwę i przyjdźcie tutaj, kibicujcie. My zachowamy to, co żeśmy napisali, to, co leży na DNA. Chcemy zachować ten rdzeń, czyli zachować kolory, to, co przyświecało żółto-niebieskim przez okres ponad 14 lat, gdy po reaktywacji wrócili. Ma nasza piłka ręczna ten pech, że przechodzi różne nazwy w historii swojej bytności w Gorzowie, więc też uważaliśmy, że to nie będzie jakoś tak dotkliwe. Dwa, kibice piłki ręcznej to jest świetna ekipa, to są tak wierni, to są ludzie pełni serca, pełni zaangażowania, to ile informacji dostajemy na Messengera, na wiadomości, które dostaję osobiście, to naprawdę widzę, że to środowisko tym żyje, ono jest takie ścisłe, zwarte. Jeżeli teraz kibice żółto-niebieskich, czy ze Stali Żużlowej w zimę wrócą do nas na halę, czy znajdziemy nowych odbiorców żółto-niebieskich barw i pokochają jeszcze bardziej piłkę ręczną, no to ten krok wydaje się dobry, w dobrą stronę. Pamiętając o historii, idąc w nowe.
1: Żółto-niebiescy w pierwszej kolejce Ligi Centralnej ograli na wyjeździe SMS Kielce 27-25. W sobotę zmierzą się w Bielsku Białej z AZS-em, a WF-em początek o godzinie 15.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną kolejny radiowy gość, pani Dorota z grupy anonimowych alkoholików Odnowa w Gorzowie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Pani Doroto, powiem tak, jest pani drugą kobietą, która chciała podzielić się swoją historią i opowiedzieć o sobie, bo właśnie pań mamy mało. Panowie, nie wiem, czy są bardziej odważniejsi, ale mają może, nie wiem, większą chęć podzielenia się, ale bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać. No i na początek chciałabym zapytać właśnie, jak to wszystko się u pani zaczęło? Kiedy ten alkohol się pojawił?
4: Z alkoholem radziłam sobie 15 lat. Historia jest, że tak powiem, dość długa. Natomiast ja zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, że to jest dla mnie problem, że to w ogóle jest problem. W AA znalazłam się zupełnie przypadkiem, aczkolwiek nie ma przypadków. Natomiast mój moment, w którym ja zobaczyłam, że to jest problem, to był moment, w którym szukałam pomocy na skutek tego, że musiałam uciekać z domu.
3: Pomalutku od początku. Kiedy w ogóle pani jakby sięgnęła, patrząc w historię wstecz, kiedy pojawił się ten alkohol właśnie? Czy to było przy okazji jakiejś imprezy? Czy to była jakaś namowa rówieśników? Jak to wyglądało?
4: Alkohol, no to praktycznie zaczął się od momentu, kiedy byłam nastolatką, czyli jakieś dyskoteki, wspólne imprezy.
3: Mówi pani nastolatka, rówieśnicy, czy też, bo bywają też problemy właśnie, gdzieś w domu się widzi ten alkohol?
4: W moim domu nie było alkoholu. I zresztą, jeżeli chodzi o znajomych, którzy gdzieś tam mają problem z alkoholem, to to, co ja dostrzegam, że gdzieś tam wynoszą to z domu, nie? Czyli sposób radzenia sobie z problemami czy z kłopotami, oni po prostu gdzieś, alkohol jest takim dobrym rozwiązaniem. U mnie w domu alkoholu nie było. Alkohol gdzieś tam towarzyszył przy imprezach okolicznościowych, na urodziny, jak gdyby też dostosowywałam się do środowiska, w którym gdzieś byłam. Natomiast ten alkohol tak problemowo zaczął się w momencie, kiedy ja wyszłam za mąż, ponieważ mąż używał alkoholu praktycznie codziennie. Ja też dla towarzystwa jemu po prostu siedziałam i wypijałam zupełnie ilości takie, bym powiedziała, śladowe, tak? Bo to jest czy pół szklanki piwa, czy jednego, czy jedno piwo i tak naprawdę w ogóle nie dostrzegałam, że to może być problem. Po dniu pracy, fajnym też sposobem na to, żeby się rozluźnić, na to, żeby też fajnie porozmawiać, był alkohol. Tu sprawa jest o tyle niewiarygodna, że ja pracowałam przez ostatnie 20 lat pomagając innym i zupełnie nie dostrzegałam u innych, że to jest problem, u siebie zupełnie jak gdyby minimalizowałam i koloryzowałam, ponieważ byłam też przekonana, że jeżeli coś będzie się ze mną działo, to ja to zobaczę. Ponieważ też wcześniej jako współuzależniona byłam w terapii dla współuzależnionych i byłam przekonana, że moja wiedza o mechanizmach uzależnienia jest na tyle duża, że cokolwiek będzie niepokojącego, że ja to zaobserwuję i ja to zobaczę.
3: Czyli tak wejdę w słowo, pani Doroto, bo tutaj tak, kwestia męża, właśnie, to, że pani też właśnie pomagała osobom, to jednak jakbyśmy miały pomyśleć, czy to było jakoś uśpione, czy jednak pani myślała, że to jeszcze nie jest taki problem, żeby mówić o jakichś tak górach alkoholu i tak dalej. Jak to się wszystko, że tak powiem, rozwinęło?
4: Ja przez około 15 lat każdego wieczora towarzyszyłam mężowi i wypijałam, początkowo to było jedno piwo. Potem ilość alkoholu się zwiększyła, czyli to były dwa piwa, później zaczęły się konflikty i ja praktycznie przez ostatnie kilka lat co wieczór był to czteropak, tak? Także nawet było coś takiego, że ja po stresującym dniu w pracy lub po jakimś konflikcie w domu, alkohol sprawiał, że ja po prostu byłam rozluźniona, że ja czułam się dobrze. Do tego w głowie też, w momencie, kiedy byłam na rauszu, to tak naprawdę problemy, które w ciągu dnia wydawały się nie do załatwienia, one po prostu były małe. Ja nawet siedziałam sama ze sobą i prowadziłam wewnętrzne dialogi, gdzie wyobrażałam sobie, jak na przykład jutrzejszą sprawę, która wywołuje u mnie stres, załatwię. Przy czym przychodził następny dzień, czułam się źle i sprawa nie była załatwiona. Ale byłam w takiej iluzji, że tak naprawdę to nie problem z alkoholem. Jeżeli ja się czułam źle, to ja miałam wrażenie, że to tak naprawdę no, papierosy wypalone do tego piwa powodują to, że ja się czuję źle.
3: Czyli takie tłumaczenie sobie tak, trochę, że tak powiem, naokoło, że to jednak tak, nie to jest tym problemem.
4: Tak, tak. Do tego też taki też, znaczy bym powiedziała, że to jak gdyby też obserwując dookoła w środowisku, gdzie jest ten alkohol, łatwo mi było wejść w coś takiego, że się porównywałam do innych, tak, że ja problemu z alkoholem nie mam, bo ja widzę i obserwuję ludzi, którzy mają ten problem i oni zupełnie inaczej funkcjonują. Poza tym też w głowie miałam coś takiego, że jeżeli chcesz poznać alkoholika, czy jest alkoholikiem, zadaj mu pytanie, czy jest alkoholikiem. Jeżeli powie nie, absolutnie, to znaczy, że się broni i prawdopodobnie jest uzależniony. Ja w momencie, kiedy wydawało mi się, że ja dopuszczam tą myśl, że to może być problem, to znaczy, że nie jest, jak gdyby nie jestem uzależniona. Też słyszałam wiele kwestii dotyczące uzależnienia, że alkoholika nie poznaje się po ilości wypitego alkoholu, tylko po tym, jak funkcjonuje. Ja funkcjonowałam dobrze, bo ja miałam, nie miałam żadnych zaległości, pracowałam, wywiązywałam się ze wszystkich obowiązków, wręcz na wyrost, więc gdzie alkohol może być problemem. Doszło jak gdyby później ten kryzys mój, również spowodowany alkoholem, i jak gdyby też w związku małżeńskim spowodował to, że ja osiągnęłam kryzys. Przy czym jak gdyby też nie wiązałam go z alkoholem, ponieważ gdzieś po drodze zachorowałam i był taki moment, że alkohol mnie porzucił. Po prostu alkohol przestał mi załatwiać te sprawy, które wcześniej nie załatwiał, czyli związane z napięciem, z potrzebą wyluzowania, z potrzebą gdzieś zakopania problemów, żeby się dobrze czuć. I na skutek jak gdyby takiego konfliktu gdzieś musiałam wyjechać, jak gdyby też koleżanka mi pomogła, żeby znaleźć się w innym miejscu i w innym województwie. Wybrałyśmy jak gdyby przypadkiem, aczkolwiek nie ma przypadków. Ja to tak też podaję w takim cudzysłowiu, w Gorzowie, gdzie znalazłam się w ośrodku w Sowie, tutaj ośrodku wsparcia dla kobiet, gdzie przebywałam 3 miesiące.
3: Ale to rozumiem, pani Doroto, żebyśmy tak wyjaśniły, w związku z sytuacją małżeńską.
4: Tak,
3: nie,
4: tak, że nie alkohol, bo tak naprawdę, tak, ponieważ ten alkohol zaprzestałam spożywać w 22 roku, też na skutek choroby, operacji. Gdzieś próbowałam, tęskniłam za tym wyluzowaniem, próbowałam się napić alkoholu, natomiast mój organizm jak gdyby nie tolerował, odrzucał. Więc to był taki punkt, który pomógł mi w upewnieniu się, że ja nie jestem osobą uzależnioną.
3: Aha, ponieważ, że nie czuję tej potrzeby, to przecież nie jestem alkoholikiem, tak?
4: Tak. Okay. I też wiem, że choroba alkoholowa jest to choroba postępująca, czyli z biegiem czasu spożywamy alkohol coraz więcej. Problemy z napięciem, które wcześniej, jak gdyby problemy emocjonalne najlepiej załatwia alkohol. I w tym momencie jak gdyby też upewniłam się, że nie, to mnie nie dotyczy.
3: Pani Doroto, a tak jeszcze, kłopoty zdrowotne i operacja, to mimo wszystko one gdzieś nie były powiązane, że właśnie...
4: Powiem, że również tak, ale to też zobaczyłam nie wtedy, tylko jak gdyby po czasie, ponieważ jak się okazało, alkohol przez te lata pomagał mi w pogodzeniu się z sytuacją taką trudną, relacyjną w domu, jeżeli chodzi o męża. Bo teraz wiem, że...
3: Relacje toksyczne to już sytuacje, właśnie życie na co dzień jest zupełnie, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, poza schematem, no delikatnie
4: tak,
3: mówiąc.
4: Tak. Ja jak gdyby zdaję sobie też sprawę z tego, że bo też pracując, ja pracowałam pomagając innym, więc wchodziłam z osobami, które mają problemy. Prowadziłam punkt interwencji kryzysowej, gdzie udzielałam pomocy zupełnie nie widząc, w czym sama jestem. Także wiem, że sprawa, czy moja historia nie jest tylko moja. I wiem, że wiele kobiet boryka się z takim problemem, w którym ja od wielu lat, w którym tkwiłam, gdzie zagłuszałam sobie. No, alkohol był najłatwiejszym sposobem, najbardziej dostępnym. My kobiety jeszcze, z tego co zaobserwowałam i też wiem, że po prostu pijemy czy spożywamy alkohol raczej w sposób ukryty, bo też nie wypada, inaczej jest postrzegana kobieta, która radzi sobie z alkoholem, niż mężczyźni, nie? Że to jest wpisane, że mężczyzna jak gdyby wypada mu chodzić do lokali, czy nawet idzie ulicą nietrzeźwy, to nikt specjalnie nie zwraca na to uwagi. Natomiast my, kobiety, mam wrażenie, że pijemy tak bardziej skrycie.
3: Pani Doroto, a jeszcze tak zapytam rodzinnie, bo mówi pani o mężu, a dzieci? Ma pani dzieci?
4: Tak.
3: Właśnie, bo tak też pytam, jeżeli pani chce o tym powiedzieć, bo też pytam właśnie osoby, bo wiadomo, że nieraz bywa też tak, że ten problem właśnie dzieci nam unaczniają. Mówią, że mamo, coś jest nie tak, albo się zachowujesz tak, albo tak. Czy tutaj coś takiego u pani się wydarzyło?
4: Tak, ja urodziłam 3 dzieci i te dzieci wychowywaliśmy wspólnie, ponieważ 2 najstarsze córki są z mojego 1. związku. i ostatnia jest z tego drugiego związku, dość mocno toksycznego. Natomiast ja żyłam w tym związku w przekonaniu, że wszystko, co się dzieje, to jest moja wina. Więc cokolwiek było nie tak i jeżeli dochodziło do jakichkolwiek wybuchów czy niezadowolenia ze strony męża, ja tłumaczyłam, że on ma prawo do emocji, on ma prawo do złości i że on ma rację. Ja przejmowałam jak gdyby winę na siebie, a sama gdzieś zalewałam to trochę alkoholem, znaczy trochę, jak gdyby później to się stało normą, tak? Czteropak co wieczór to była norma. I zaobserwowałam, że ja jak gdyby wpadłam w pułapkę i nie umiałam się z tej pułapki wydostać.
3: Pani Doroto, ja myślę, że w ogóle super sprawa, że pani przyszła do nas, podzieliła się historią, że słuchacze mogli jej wysłuchać. Ja jeszcze panią tutaj na koniec właśnie przedstawię, że moim gościem była pani Dorota z Grupy Anonimowych Alkoholików Odnowa w Gorzowie. Bardzo dziękuję.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: Zmiana. Zdrowe jest. Vox FM.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Reklama.
10: 6:30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
11: Zarzuty dla dwóch oficerów rosyjskich służb oraz ich trzech współpracowników z Kuby i Wenezueli mieli planować i koordynować próby zabójstw i aktów sabotażu w USA i Europie. Wśród celów były Litwa i Czechy, a także potencjalnie Polska. Oskarżeni to pułkownik rosyjskich służb Juri Chramiejew i jego syn Kirill, oficer FSB. Oskarżeni mężczyźni pozostają na wolności. Według służb działali w ramach globalnej siatki zabójstw, która sięgała Stanów Zjednoczonych. Próbowali werbować amerykańskich obywateli, ale też cudzoziemców do dokonywania zabójstw na zlecenie Kremla. W wiadomościach: Niemcy w pobliżu bazy lotniczej w Dolnej Saksonii znaleziono szczątki rozbitego drona, informuje Bild, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Nie wiadomo na razie, do kogo należał bezzałogowiec. Ten rozbił się na niezamieszkanym terenie. Śledczy znaleźli go w pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem w poniedziałek. Na miejscu nadal pracują służby, trwają poszukiwania pozostałych części drona. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. To reakcja na kryzys w Ceucie, który wybuchł pod koniec lipca. Przypłynęło tam wówczas tysiące migrantów z Maroka. O decyzji w sprawie zawieszenia układu Schengen w relacjach z Hiszpanią poinformowało włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Decyzja o zawieszeniu układu spotkała się z ostrą reakcją władz Hiszpanii, które uznały ją za niesprawiedliwą i antyeuropejską.
12: Pierwsza zmiana.
13: Pierwsza zmiana.
12: Od rana z Vox FM.
14: Dzień dobry. 28 do 7.
15: Lecimy.

0: 22 minuty do godziny 7. Dzisiaj środa, to tak dla przypomnienia i o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: Czegoś, co mogłoby nas wzburzyć, ośmieszyć.
0: Dowiedziałam się na przykład z Super Expressu, że pani Jennifer Lopez,
1: moja ulubienica,
0: pokazała swój nowy dom i ma łazienkę na balkonie.
1: Łazienkę?
0: Wannę bierze, po prostu
2: No nie mów.
1: Bierze prysznic ze zewnątrz?
2: Tak, Jennifer Lopez mieszka w mikrokawalerce?
1: No, i to,
2: wiesz co, taki pomysł rodem
1: z Miami,
2: od naszej polskiej mikrokawalerki.
1: Jula, Miami?
0: Nie wiem gdzie, nie wygląda to na mikrokawalerkę.
2: Jakie Miami? Ja myślę, że to bardziej jakiś...
0: Warszawa?
2: Warszawa, Kraków. No tam się robi takie mieszkania.
0: Polskie miasto,
2: nie było gdzie zmieścić łazienki, to zrobiliśmy na balkonie, no tego się pan czepia.
1: A ja mam tą informację, że gdyby ktoś chciał okrasić swoje przyjęcie weselne, to Zenon Martuniuk cały czas mówi, że gra, tyle że trochę się zmieniło, bo 50 tysięcy to jest honorarium, a teraz gra w pełnym będzie, czyli potrzebni
0: są... To nie ma problemu, to ja myślę, że każdy...
1: zapłacić za pełne nagłośnienie, oświetlenie, już nie puszczają z taśmy i on nie dośpiewuje. Gra na żywo, i tak z 8 dych trzeba przygotować.
2: Nie, no za godzinę koncertu.
1: No oczywiście, że tak. Bis dodatkowo płatny. Nie.
3: Pierwsza zmiana.
2: To całkowicie za darmo. Już teraz Mik na pokaz. 20 minut zostało do godziny 7. To Radio Vox FM.

0: To. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: To jeszcze propos tego espresso macchiato, jeżeli chcielibyście zapas kawy taki porządny, nowoxfm.pl zapraszamy, bo robimy dzień dobry codziennie i codziennie też budzimy oczywiście, tam też można zgłaszać swoich bliskich.
3: No i właśnie, napisała do nas Dorota.
4: Tak.
3: Chciałabym, żebyście obudzili moją synową, bo często zapomina się i pisze do mnie pani.
2: No do mamusi, tak?
4: Z szacunku pisze pewnie.
2: Dorota zamówiła samochód dla 7-miesięcznego Tymusia. Czyli
3: Słucham?
2: Czyli syna Sabiny.
4: 7-miesięcznego samochód.
2: Znaczy taki mały samochód, taką zabawkę, żeby jeździło dziecko.
4: A.
2: Znaczy tak przynajmniej się wydawało Sabinie, bo ja wiążę ten samochód, ja wiem jak on wygląda.
4: Na lawecie.
2: Dzień dobry, do pani Sabiny się dozwoniłem?
5: Tak.
2: Witam serdecznie, Marek Wajder. My będziemy z tym BMW, tak myślę, że za około godzinę, nawet może wcześniej u pani się powinniśmy pojawić.
5: W jakim BMW?
2: 36, 1995 rok. No, no na lawecie wieziemy. Do pani Sabiny mieliśmy przywieźć, bo pani Dorota tutaj kupiła. Z Niemiec mieliśmy przywieźć. Pani Sabina, dobrze się dodzwoniłem chyba.
5: Tak, tak.
2: Pani będzie na miejscu, żeby przejąć samochód, podpisać te papiery wszystkie?
5: No będę. No.
2: Dobra, super. Tam będzie gdzie zrzucić ten samochód. No bo wie pani, no to jednak spory samochód, a to też nie, no, trzeba go zarejestrować, więc nie będzie jak go przeparkować później.
5: Dobrze.
2: Czyli wszystko okej, tak? Czy jak będziemy tak po siódmej u pani jakoś tam 7:30, to będzie okej, tak?
5: No myślę, że tak, jak się tylko nie obudzi, to...
2: W ogóle to ja pani zazdroszczę tego samochodu, to zawsze moje marzenie było. Powiem pani, że naprawdę piękny egzemplarz pani Dorota wybrała. Jestem pod wrażeniem, że on w takim stanie. I to jeszcze, że dla dziecka, to w ogóle super.
5: Mhm.
2: Pani Sabino, to pani, nie wiem, jakaś taka zaspana strasznie jest.
5: Ja północy nie spałam z dzieckiem, wie pan.
2: Ach, no rozumiem, jasne. Wie pani co, bo w sumie to trochę dobrze. Bo nasz program nazywa się Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi w Vox FM. I właśnie na tym to polega, żeby obudzić kogoś.
4: Ale to nie jest nasz pomysł nigdy. Jesteśmy tylko rękoma.
2: No, Dorocie możesz podziękować.
4: No.
5: Super.
3: Kochanej teściowej.
2: No właśnie. No. Która chciała się zemścić za to, że piszesz do niej pani.
4: No, przestaniesz pisać pani, przestaniesz być budzona.
3: Chciała się zemścić, ale my mamy dla ciebie nagrodę, 500 na prezent marzeń.
5: Super, dziękuję bardzo.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Symfonia Maćka w Vox FM w rytmie hitów 2,5 minuty przed godziną 7.
1: Maciek symfonii?
2: No, tak to śpiewa.
3: Nie chcę nas martwić, ale nie ma gorszej zbrodni niż obudzić matkę małego dziecka po całej nieprzespanej nocy.
0: Przepraszam,
1: nie. Dostało nam się.
3: Nie, ale
0: ja nie chciał, ja nie wiedział.
3: Ona już nie spała. Ona już się spała.
1: Tak.
3: Ona i tak całą noc nie spała, tylko oczy zamykała, na chwilę przysypiała.
1: Tak, to przyczyna.
4: Od rana z Vox FM. Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Reklama.
15: Rząd znów próbuje opodatkować koncerny paliwowe przepisami. Zajmie się dziś Sejm. Nie 25 lat, a dożywocie. Sąd zaostrzył karę dla mężczyzny, który podłożył bombę pod domem byłej partnerki. W wiadomościach też ciąg dalszy zamieszania w PKO-lu. Komitetem chce pokierować znany olimpijczyk.
0: 7 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
15: Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
17: Oto w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
16: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
15: Sceptyczny wobec ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, jest szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. W Posadniu stwierdził, że przepisy spowodują, że firmy przerzucą te koszty na innych. Dożywocie za podłożenie bomby przed domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. W pierwszym procesie Błażej K. został skazany na 25 lat za kratkami, ale sąd apelacyjny zaostrzył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
18: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
15: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, nie ukrywała satysfakcji z wyroku.
19: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła, ponieważ nie będzie zastanawiała się, czy oskarżony po 25 latach faktycznie, tak jak sąd powiedział, wyjdzie i dokończy dzieła.
15: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Trzeba uzdrowić PKOL, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski. Jako pierwszy zapowiedział chęć startu w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak podkreśla, w pracy na rzecz polskich sportowców zależy mu przede wszystkim na współpracy, a nie rywalizacji. A problemów do rozwiązania jest sporo.
20: Dzisiaj jest bardzo ważne to, by uzdrowić PKOL i by, umownie rzecz biorąc, ten pacjent, zanim będziemy myśleć o jego kolejnych krokach, no był zdrowy. Wtedy będziemy się zastanawiać, co dobrego jest dla PKOL-u w ogóle. I ważne jest bardzo to, by każda dyskusja, która będzie miała miejsce, była dyskusją twórczą i wnoszącą coś nowego i dobrego dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
15: Wybory na nowego prezesa PKOL-u mają się odbyć w kwietniu przyszłego roku. W wiadomościach zaproszenie na poranną ósmą rundę w Vox FM. Gościem będzie dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Początek rozmowy minutę po ósmej poprowadzi ją Marek Belawajder. Warszawa pełna naukowych spotkań, rusza 30. Festiwal Nauki. Jubileuszowa edycja obejmie setki wydarzeń. Jednym z punktów będzie specjalny Dzień Nauki.
21: Wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10, wchodzi na jakieś spotkanie, nie interesujące, to przechodzi dwie sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
15: Mówiła Zuzanna Teplicy, dyrektorka festiwalu, a ten rusza 18 września.
0: Kolejny ciepły dzień przed nami, zwłaszcza w Rzeszowie. 25-26 stopni mogą pokazać termometry nawet. Podobnie w Krakowie, Kielce, Lublin nie gorsze, Katowice, Wrocław również. Za to w Szczecinie zaledwie 18 stopni maksymalnie.
22: No i tamtąd zacznie się ulewa, która przejdzie przez całą Polskę.
3: Tak, właśnie. Będzie też mokro. Może dzisiaj popadać w wielu miejscach Polski, ale to nie będą takie ulewy. To będzie taki deszcz.
0: Cały dzień. Nie będą ulewy, to będzie taki deszcz.
22: Taki.
0: Cytaty wielkich Polaków.
3: Stopniowanie to nie jest przymiotnik. Rzeczowników. Julia Chlen.
0: Konrad Piwowarski.
22: Pawelec.
3: Dzień dobry.
4: Pierwsza zmiana.
23: Od rana z Vox FM.

0: dni niż z Vox FM.
1: Nie ma, proszę nigdzie nie iść, proszę z nami zostać, radio dać głośniej, my was obudzimy.
2: Proszę się uzależniać.
1: O, tego to nie. 11 minut po godzinie 7.
3: Ja wiem gdzie, w Suwałkach. Suwałki to jest miasto piękne, aha. Nie jest za ciepłe może.
2: Poznań to miasto, to Doznań, a Suwałki?
3: Tam, no. Tam się robi wałki.
2: A no,
3: i właśnie o takim wałku teraz będziemy mówić, ponieważ tak. Suwalszczanin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach próbował zdać egzamin na prawo jazdy za kolegę.
1: O!
2: Mojego, no uczył go, no to może pójść i zdać za niego. No, w końcu...
1: bardzo zły pomysł. Jak wiecie, ja oglądam M jak miłość od początku.
2: Tam
1: teraz
2: też, tak jest?
1: Też była taka sytuacja, Piotrek i Paweł, ci bliźniacy,
2: bracia.
1: Co mają mroczki przed oczami, no. Tak?
2: Mroczki przed oczami.
1: No właśnie, jeden chciał zdać egzamin za drugiego, i? Ale...
2: No. Ale?
1: Po poranie na ręku pani egzaminatorka rozpoznała. To nie był egzamin na prawo jazdy, to aha. Był w szkole, ale...
3: Nie, spokojnie, tutaj nie było rany na ręku, tutaj po prostu pan wziął dowód kolegi i poza tym dowodem.
2: Był podobny?
3: No nie wiem, chyba nie, bo egzamin

0: egzaminator się bardzo szybko zorientował, że coś jest nie tak i wezwał policję, ale ja się teraz zacząłem zastanawiać, bo on chciał tylko teorię.
1: Teorię?
0: Teorię!
2: Czyli kujon, rozumiesz, tamtemu się nie chciało, tamten praktyk, ten teoretyk kujon. No to jest normalna sytuacja.
1: Jeszcze jedno mam pytanie co do tego, czy przyjechał na ten egzamin samochodem?
2: Na bank.
3: Pierwsza zmiana.
0: W ten sposób się egzaminator zorientował.
2: To zauważyli.

0: Jak tam mija ten poranek w środę, moi drodzy?
1: No super, jak każdy poranek.
0: Nie ciebie pytam.
2: A kogo? A
1: dlaczego?
0: Słuchaczy.
2: A, poranek mija, a jazdów i czyja?
1: 6098 69 869. Pamiętajcie, że ten numer do waszej dyspozycji. Paweł, przywitaj się ładnie ze słuchaczami.
2: Witamy panów.
1: No nie witamy.
2: A, cześć chłopaki, dziewczyny.
0: Nie. No co robi Vox FM?
2: Robię dzień!
1: Dobry!
0: Właśnie, i w związku z tym, że my robimy dzień dobry codziennie, i w związku z tym, że my mamy taką zabawę, taki konkurs, że rozdajemy wam zapas kawy, słodycze, kubki takie, to wszystko na voxfm.pl możecie się zgłaszać, wystarczy napisać, że co robi wam dzień.
2: Taką prosta sprawa.
1: I bardzo do tego zachęcamy.
0: I w związku z tym, że słuchają nas ludzie nie tylko w Polsce, na całym świecie nas ludzie słuchają. Wczoraj dostaliśmy na przykład pozdrowienia z Australii.
2: Tak, z Włoch często, z
0: Wielka Brytania, Niemcy,
1: Holandia.
2: Dzięki aplikacji słuchają nas. Tak. Jak ktoś narzeka, że nie ma stacji czy coś tam, to niech sobie aplikację zaśle.
0: Więc jest szansa, że my robimy dzień dobry także osobom z zagranicy. No bo te osoby Polacy puszczają wszystkim, i na przykład Holendrzy albo Niemcy też słuchają nas.
1: Czy to znaczy, że my powinniśmy zacząć mówić w innym języku,
2: nie,
1: bo to może być bardzo trudne.
2: Nie, no bo na przykład... bo ja wtedy wypadam.
0: No nie, Paweł, byłeś w Holandii, tak?
2: A byłem.
0: Wiesz, jak jest dzień dobry po holendersku? No, nie mów, bo tak, nie możemy tego powiedzieć.
2: Jest trudne słowo, tak. A potem jest morchen.
0: Morchen, tak. Dlatego po angielsku chcielibyśmy dzień dobry teraz powiedzieć, a właściwie nie my, tylko pan Sandaru powie w naszym imieniu.
2: Dawaj.

0: Cześć, witam pierwszą zmianę. Zgadnijcie, jak jest po litewsku. Dzień dobry.
1: A skąd?
0: To jest labaturitas. Mówi się to godziny 12, a po obiedzie, czyli paschi abieda, mówi się labadiena. Pozdrawiam, Jarek z Lublina.
2: Lambada.
3: Labadienas.
2: Lambadas. Tak dobrze mówię?
3: Tak, bardzo ładnie mówisz.
2: Lambadas.
3: Przyznajemy.
4: No uczymy się tutaj wspólnie. My też pozdrawiamy wszystkich, którzy pozdrowili nas. 3 minuty do godziny 7:30.
2: Dania, Niemcy, Holandia, masa Dania krajów jest, się pojawia w waszych SMS-ach. Pozdrawiamy serdecznie. Dzień dobry wam mówimy. Guten Morgen wam mówimy. Po holendersku wam nie powiemy.
3: Ujen Morgen.
2: O tak, Ujen Morgen.
3: Ujen Morgen.
4: Labadiena na Litwę, tak, też pozdrawiamy.
2: Tak, Lambada, co jeszcze tam znamy, jakie języki? Ola.
4: Ola. Aleksandra. Czekaj, a bonjour, bonjour. Ciao. O, to do Francji.
3: Ciao, tak, po ciao, bardzo ładne. No. I czekaj jeszcze po szwedzku albo po norwesku.
2: No, no proszę cię, czy ja cię wyglądam na osobę, która po szwedzku potrafi coś powiedzieć?
3: No to niech napiszą, jak nas słuchają, no, z Norwegii, ze Szwecji.
4: Dzień dobry po szwedzku.
2: A poza tym, oni zawsze są tacy...
4: God Morgon.
3: God Morgon? Co ty gadasz?
2: God Morgon.
3: Za bardzo. A co oni Boga w to mieszają?
2: A jak jest... Jak jest Rysiek po szwedzku? Od razu sprawdź.
3: Ricardo. Dobra. A nie, to po szwedzku nie.
4: Rysiek. Czekaj, a
2: Ricard.
3: Richard.
4: Ryszard.
3: Co ty jak Ryszard? Nie może być.
2: Pytanie od Ryszarda.
5: Co robi zebra na pasach?
4: 609-869-9869.
3: Nie powiem.
6: Pierwsza zmiana.
7: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Bykomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Reklama.
4: 7:30 na Voxowym zegarze. To już czas na wiadomości Vox FM, a zapraszam Marta Kiermasz.
13: Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alertę RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze, przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Jak zapewnia dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, sytuacja jest monitorowana. Uwaga pasażerowie, poważne utrudnienia na kolei na Śląsku powodem brak prądu w urządzeniach sterowania ruchem. Awaria trwa od 3 nad ranem.
14: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
13: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerowie planujący podróż proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie kolejeśląskie.pl. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem będzie dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Początek rozmowy za pół godziny poprowadzi ją Marek Balawajder.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Nikola Grbić zadowolony po spotkaniu z Ukrainą. Przypomnijmy, polscy siatkarze wygrali 3-0 w swoim czwartym meczu grupy B Mistrzostw Europy i to czwarte zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię, Izrael i Macedonię Północną również bez straty seta. Tym samym zostali liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów.
1: Jestem zadowolony. Specjalnie sta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
13: Mówił trener kadry Nikola Grbić, podopieczni serbskiego trenera, którzy bronią tytułu. Na zakończenie zmagań w grupie zmierzą się dziś z Bułgarią. Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu jutro.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Pierwsza zmiana. Od rana. Vox FM.
4: Torysia, przypomnę.
5: Co robi zebra na pasach?
4: 6098 69 869. Piszcie, a tymczasem 28 minut do godziny 8. Tu pierwsza zmiana. Dzień dobry. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: to co? Przypomnimy to pytanie od Rysia.
1: Co robi zebra na pasach?
2: No jesteście świetni. Uwielbiamy was czytać.
0: Przychodzi sama u siebie.
2: Tak.
3: To jest pasa się.
2: Najładniejsze.
0: Gra w szachy.
3: Leży na pasach.
0: Wtapia się w tło.
2: Pojawia się i znika.
3: Maluje pasy, a jak już pomaluje, to leży i odpoczywa.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi zebra na pasach? Bawi się w chowanego. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
6: A już teraz w Vox FM coś dla sportowych świrów.

0: Jeżeli słucha nas ktoś, kto właśnie jedzie do szkoły, to zapraszamy do naszej szkoły, bo nasza szkoła jest najlepsza, nie trzeba w niej udzielać dobrych odpowiedzi.
1: Nasza boksowa.
2: Można tak powiedzieć, że to nawet szkoła życia. 14 minut zostało do godziny 8.
1: Wszystkiego się tu dowiecie.
2: No i dzisiejsze pytanie jest bardzo życiowe, bo każdy mężczyzna kiedyś usłyszał w życiu: mogłeś się domyślić.
1: Mogłem.
0: Ale no i mogłeś.
1: Nie chciałem ryzykować, wiesz, bo to mogłem się domyślić, a mogłem się domyślić źle i co
2: no
1: wtedy.
2: No i pytanie brzmi, dlaczego facecie nie potrafią się domyślić?
0: 609-869-869. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz jest pytanie, na które właśnie nie mam zielonego pojęcia, jaka jest odpowiedź.
1: Dlaczego faceci nie potrafią się domyślić?
0: Przecież to jest takie proste.
1: No, to jest duże ryzyko, wiesz, bo to jest tak, jak kochasz, szanujesz swoją partnerkę, swojego przyjaciela, swojego chłopaka, cokolwiek. Prawda, to lepiej nie ryzykować, lepiej przemilczeć tą sytuację, moim zdaniem, niż się no.
2: Tak, jeszcze się źle domyślisz, tak, to jest jeszcze problem, no, ty masz.
0: Ale jeżeli ktoś cię prosi, żebyś się domyślił.
1: Jak się źle domyślisz, to zaczynasz się kłócić, tak?
2: Wy się nie domyślajcie, tylko wysyłajcie SMS-y oraz dzwońcie do nas na 609-869-869, ale pamiętajcie...
1: Tylko.

0: Dlaczego mężczyźni nie potrafią się domyślić? Bo bazują tylko na żelaznej logice, a nie na domysłach. I bardzo dobrze, że to są tylko złe odpowiedzi.
1: Brawo, chłopaki, brawo!
2: 3 minuty zostały do godziny 8. Już za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, a wy możecie do nas pisać i dzwonić. Dlaczego faceci nie potrafią się domyślić?
3: Jakie to piękne było, naprawdę. Mogłabym się jeszcze raz przeczytać.
2: Bo faceci są zadaniowi, mają w głowie swoje zadania i nie szukają domysłów, a oczekują wytycznych.
0: O, wytycznych.
2: Nam trzeba wiedzieć, tak jest.
0: Tak, poza tym na pewno.
3: Prostota w funkcji wykonać.
0: Tak, jeszcze
3: być,
0: może rozpisać plan dnia. Oczywiście. Najłatwiej.
2: Ja nie wiem, czy my dotrwamy niepokłóceni do końca tego programu.
0: No właśnie, gdybyśmy się domyślili, to o co byłaby awantura, napisał Marcin.
2: Tylko złe odpowiedzi. Tak, 609 869 869.
3: A dogodzenie jakie fajne potem. Vox FM.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: do podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.
9: Polska poderwała myśliwce po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Nie żyją 3 osoby. W Los Angeles rozbił się helikopter jednej ze stacji telewizyjnych. A za chwilę też 8 runda Vox FM. Gościem prezes UOKiK-u. Posłuchajcie.
10: Jest 8 to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
9: Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany. Sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Informacje zbiera Michał Rawa.
11: Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
9: Wczoraj jeden z rosyjskich dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. W wiadomościach Stany Zjednoczone co najmniej 3 osoby zginęły, a jedna została ranna. To po katastrofie helikoptera należącego do jednej ze stacji telewizyjnych. Maszyna rozbiła się w Los Angeles. Pracownicy relacjonowali wcześniej wypadek miejskiego autobusu.
12: Ósma runda.
9: A gościem ósmej rundy jest dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozmowę prowadzi Marek Balawajder. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie prezesie. Ponad 500 000 złotych kary dla właściciela Biedronki. Za co?
14: Za zmowę na rynku pracy, przede wszystkim dotyczącą nierywalizowania kierowców pomiędzy przewoźnikami, którzy obsługiwali centra dystrybucyjne Biedronki.
13: Czyli mówiąc wprost, jak to wyglądało, ta zmowa?
14: Wyglądało w taki sposób, że stosowano mechanizm pewnej karencji kierowca, jeżeli nie uzyskał zgody swojego pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji obsługującej Biedronki, inaczej miał zakaz wjazdu na teren centrum dystrybucyjnego.
13: Czyli dogadali się, że nie mogą dać podwyżki, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę w innej firmie.
14: Jak to wynika z jednej z korespondencji, wskazywano, że po co tworzyć niezdrową konkurencję o pracowników, lepiej pozostać w zasadach, w których nie musimy rywalizować o kierowców.
13: Pytam o dalsze efekty pracy pana urzędu. Cytuję, oszust wyprowadził pieniądze z mojego konta. Kiedy bank powinien je oddać?
14: Najpóźniej kolejnego dnia, następnego dnia po zgłoszeniu transakcji nieautoryzowanej przez klienta, chyba że rzeczywiście widzi, że doszło do ciężkiego też braku rozsądku i tej braku rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta.
13: Idziemy do sklepu, patrzymy na opakowanie na przykład masła, tam do tej pory było, nie wiem, 250, potem 200, teraz małym druczkiem jest 190. Oszukują nas?
14: W tego typu sytuacji przede wszystkim powinniśmy dostać jasną i czytelną informację o tym, że zmniejszyła się gramatura opakowania.
13: Ale gdzie ta informacja powinna być? Gdzie jej mamy szukać? Błąd.
14: No i to jest właśnie to, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy. Jasno i czytelnie powinniśmy, czy to na opakowaniu, czy poprzez zmianę kształtu opakowania wielkości, powinniśmy dostać informację, czytelny zapis jednoznaczny dla konsumenta, że mamy mniejszą gramaturę, po to, żebyśmy jako konsumenci przed tą półką mogli uwzględnić to w decyzjach zakupowych.
13: Telemarketer dzwoni i mówi, ja tylko umawiam spotkanie. Na taki telefon też potrzebuje zgody?
14: Oczywiście, że tak. Jeżeli umawiane spotkanie ma to charakter komercyjny, marketingowy, najpierw świadoma i jasna zgoda konsumenta, dopiero później możliwość dokonania telefonu.
13: Panie prezesie, ostatnie pytanie w tej części. Na metce, nie wiem, mojej marynarki jest napis, że to jest, nie wiem, bawełna, a potem się okazuje, że to jest poliester. Bo taką kontrolę zrobiliście, prawda?
14: Tak.
13: To jest przerażające. Nie wiem, rodzice kupują ubranka dla dzieci, które miały być z takiego materiału, a są zupełnie innego. Ta skala jest olbrzymia?
14: Wciąż znajdujemy tego typu nieprawidłowości. Wcześniej, jeżeli chodzi o odzież męską, odzież damską, jeżeli na liście naszych zbadanych produktów jest marynarka, którą na przykład byś posiadał, idziemy do sprzedawcy i reklamujemy za niezgodność z umową, którą zawarliśmy, dokonując zakupu.
13: Ale to chce pan powiedzieć, że skontrolowaliście wszystkie ubrania w Polsce, czy część?
14: Oczywiście nie możemy skontrolować wszystkich, to jest niemożliwe nawet technicznie, ale tam, gdzie to budzi wątpliwości, inspektorzy mają już to nawet wyczucie w terenie, potrafią identyfikować te produkty, ale potwierdzenie zawsze
13: w laboratorium. Gdzie mam szukać informacji, że mój ciuch kupiony w konkretnym sklepie jest wykonany z takiego materiału, z którego oczywiście chciałbym, żeby był wykonany?
14: Wyniki pracy Inspekcji Handlowej na stronie uoki.gov.pl.
13: Ostatnie pytanie w tej części. Zonda Krypto, czy jeszcze prokuratura coś chce od UOKiK-u?
14: My na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem zostały przekazane do prokuratury.
13: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
14: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
13: Tomasz Krusny jest, szanowni państwo, naszym gościem. Zostańcie z nami na naszych kanałach internetowych, bo tam porozmawiamy o sprawach konsumentów.
9: Stosowano mechanizm pewnej karencji. Jeśli kierowca nie mógł uzyskać zgody pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji. Tak o potężnej karze dla Biedronki mówił w ósmej rundzie prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Przypomnijmy, za te działania Biedronka musi zapłacić teraz 500 000 000 zł. A dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
0: Jest cierpliwy, to dzisiaj doczeka się ciepła. Tak. 26 stopni Celsjusza.
2: I nie będzie musiał podlewać czegokolwiek, co tam mu rośnie, bo żona kazała.
10: Tak, deszcz przyjdzie z zachodu, najpierw pojawi się na zachodniej ścianie i później tak będzie się przenosił, i aż wieczorem dojdzie do centrum. Tak, i do jutra rana to na wschodzie już się pojawi. A jeżeli chodzi o temperatury, 26 stopni dzisiaj Kraków, Rzeszów podobnie.
0: Ciepło. No ale na przykład na Pomorzu zaledwie 18 stopni.
2: 1012 hektopaskali.
0: Julia Hen,
10: Konrad Piwowarski,
2: Paweł Pawelec, witamy was.
0: Dzień dobry.
10: 6 minut po 8.

0: zastanawiacie się, skąd mój ton. No cóż, dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego faceci nie mogą się domyślić. Tak, bo to pytanie myślę, że nurtuje wiele kobiet. Mnie przynajmniej nurtuje od jakichś 26 lat mojego życia.
1: I za mało kobiet się tu tak naprawdę.
2: Apelujemy, drogie panie, dzwońcie 609-8-6-9-8-6-9.
0: Ale my nie wiemy właśnie, bo to jest tak proste, że niczego nie wiemy, nie rozumiemy.
1: Dlaczego mówicie do nas domyśl się?
2: Bo ja nie myślę tak, jak ty byś chciała, żebym myślał ja, a nie chcę, żebyś ty myślała tak, jak ja chcę.
1: No, Jarek, bardzo
0: oczywiście,
1: ładne.
0: Oczywiście, tak,
1: no,
0: to jest bardzo
1: Jarek
0: logiczne.
1: Pisze, bardzo istotne.
0: Faceci nie mogą się domyślić, bo przecież każdy facet wie, że nie oznacza tak, albo nie oznacza nie i to zależy od sytuacji.
1: Zawsze jest tak, tylko wszystko zależy, jak do tego tak dojdziesz, a moim zdaniem.
2: Jak chłop zobaczył, że kobieta kręci włosy prostownicą, przestał absolutnie rozumieć.
1: No, to jest
0: ale
1: bez sensu,
0: co w tym jest
1: tak
0: niezrozumiałego?
2: No jak prostownicą
1: kręcisz włosy, kobieto, to jak cię zrozumieć?
2: Dobra,
1: mężczyzna nie domyśli się, dlatego kiedy kobieta mówi, na przykład taka prosta rzecz, ale tu wieje, mężczyzna słyszy fakt meteorologiczny,
2: tak, tak,
1: a nie prośbę, zamknij okno, bo mi zimno.
2: Nie. Ja tych frytek nie chcę, a później wie.
1: A potem jak? Ci podbiera z twojego talerza.
2: Dobra, dzwonicie też do nas.
1: Same.
3: Odpowiedź na pytanie, dlaczego facet nie może się domyśleć, jest bardzo prosta. O. Ponieważ żona zawsze wie lepiej. Dziękuję, Marcin.
2: Przypominam, że to...
4: Tylko złe odpowiedzi.
0: A akurat teraz
1: ktoś,
0: nie.
1: A jak ktoś nie ma żony?
2: 609-8-6-9-8-6-9, piszcie i dzwońcie.

0: Dlaczego faceci nie potrafią się domyślić? Niech się domyślą. Pozdrawiam, Radek.
1: No Radek, ty sam, sam swoim to robisz?
2: Właśnie, Radek, uważaj, kim
3: Jula,
2: ty jesteś?
3: Julia, a kończył petarda. Dlaczego facet nie może się domyślić? Mhm. Bo nie może tego zabrać kobiecie.
1: A, to dziękujemy wam
3: to
1: bardzo, naprawdę.
2: Jesteśmy łaskawcami takimi, tak? Mm. To tylko złe odpowiedzi. Przypominamy 609-8-6-9-8-6-9. W Radiu Voxowym możecie dzwonić, pisać do nas. No i jest jeden SMS, który mnie naprawdę urzekł.
1: Tak?
2: No, bo jest w podpunktach, jest to ładnie wylistowane. Jak mam się domyślić, jak po pierwsze, kobietom wszystko nie pasuje.
1: Tak. Dwa, a to jest nieprawda.
2: Za tak. Dużo rzeczy zrobiłem, aby się domyślić.
1: To jest nieprawda, nic nie zrobiłeś. Nawet nie wysiliłeś się w najmniejszym... No, dalej,
2: trzy,
1: dalej.
2: Co najważniejsze. Nie rozmawiam z kobietami, bo się ich boję.
3: No, ale to trochę jest, no.
1: Ale
3: albo
1: co
3: jesteś,
1: jest?
3: Bo jesteś albo przychylna, i to w każdej sprawie, nie tylko o te rzeczy chodzi, albo nie i nie wiesz dlaczego.
1: No i co?
3: No i domyślcie.
2: Dzwonicie do nas też i dzwonią też panie i zdradzają wielkie tajemnice.
4: No hej, no jak facet ma się domyślać, o co kobiecie chodzi, jak bardzo często kobieta nawet sama nie wie, o co jej chodzi. Pozdrawiam, Natalia, hej.
1: Nie, nie, to nieprawda. Nie, to nie jest prawda, że my nie wiemy, o co
5: tylko złe odpowiedzi.
2: Wszystko jasne.
1: 22 minuty po godzinie 8. Piszcie 609 869 869.

0: A w ogóle to po co się domyślać? To tak też napisał ktoś odważny. 609-8669. Dlaczego faceci nie potrafią się domyślać?
1: Bo jak się nie myśli, to się nie domyśli.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Paweł zamilkł i posmutniał.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, aha, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
22: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Reklama.
24: Punktualnie 8.30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
25: Poważne utrudnienia dla pasażerów. Kolei na Śląsku z każdą minutą rośnie liczba opóźnionych pociągów. Niektóre składy spóźniają się już od 80 do nawet 120 minut. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy i Gliwice-Wodzisław-Śląski. Część połączeń trzeba było odwołać, a wszystko przez awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
26: Katowice-Tychy, lodowisko pozostaje uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
27: Totalny chaos jest.
28: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
27: 1,5 godziny.
28: Pan się spieszy do...
29: No, do pracy, oczywiście do pracy.
30: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
28: A to kąd? Do pracy, czy...?
29: Nie, wracamy po prostu z wakacji, a jesteśmy z Bieszczad, więc...
0: więc kawał drogi, no nie? Ale do Rzeszowa się musimy dostać, a później już samochodem.
25: Z pasażerami kolei na Śląsku rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie Dniepropietrowskim. Rosjanie zaatakowali też pociąg Kijów-Mikołajów. Pasażerowie i załoga zdążyli się ewakuować, nikt nie ucierpiał. Na koniec jeszcze Sycylia. Lotnisko w Katanii znów otwarte. Przez prawie 2 dni było sparaliżowane z powodu aktywności wulkanu Etna i intensywnej emisji pyłu wulkanicznego. Teraz przyloty i odloty odbywają się już zgodnie z planem. Jednocześnie władze portu apelują do pasażerów, by przed podróżą sprawdzili status swojego lotu.
1: Od rana z Vox FM.

0: odpowiedzi.
1: Dlaczego faceci nie potrafią się domyślić? Pytanie, które nurtuje nas, kobiety.
2: Po prostu wstać, trzasnąć drzwiami i wyjść, wiesz?
3: Dlaczego?
2: No, jak one nie mogą nie wiedzieć?
1: Dzień dobry. Tutaj w Vox FM, 21 minut do godziny 10. Fajny bardzo SMS przyleciał na temat tego, że kobiety same nie wiedzą, czego chcą. I mężczyzna napisał, że to w niczym nie przeszkadza.
2: Tak.
1: I tak macie się domyślić.
3: Ale Cinek słusznie zauważył, bo zanim facet się domyśli, o co jej chodzi, to kobieta zapomni, o co jej chodziło.
2: No, tak jest, dobra.
3: Dzwonicie też do nas?
4: Wasza Łukasz, tej strony. Dlaczego facet nie może się domyślić? Tylko i wyłącznie po to, żeby później kobietą, żoną, dziewczyną podjąć wspólną decyzję, że i tak by nie miał racji.
1: Grzesiek napisał, ja na przykład robię to, co żona chce, czyli powiedzmy, no domyślam się,
2: tak.
1: Aczkolwiek ona jest chyba połączona z jakąś siecią Wi-Fi, bo jak to zrobię, to nagle ona robi aktualizację systemu i okazuje się, że nie o to
2: nie
1: chodziło.
2: Nie o to chodziło, no, proste, właśnie. Tak. Nie, bo to, ja myślę w ogóle, że to jest taki, już od siebie tak powiem, że to jest powód, żeby było o czym rozmawiać, wiecie, żeby nudno nie było w związku.
3: No, ale z drugiej strony tutaj jest słuszny SMS, raz się domyśliłem i okazało się, że źle myślałem.
2: No właśnie.
3: I od tej pory już się nie domyślałem. No bo po 37 latach małżeństwa nadal nie wiem, o czym żona moja myśli. No.
1: A może właśnie tak to wygląda. Każdy facet raz się domyślił, popełnił błąd i już zrezygnował.
3: Poczymy się na błędach, tak?
2: Pamiętacie to? Takie pytanie? Słuchaj, koledzy mnie proszą, żebym wyszedł z nimi dzisiaj wieczorem na miasto. Mogę iść, nie? Domyśl się.
3: To jeszcze telefon?
5: Nie bardzo rozumiem pytanie. Raczej pytanie powinno brzmieć do kobiet. Dlaczego kobiety potrzebują, żeby ktoś się domyślał, co im siedzi w głowie? Marek.
3: To. To.
1: Bo same nie wiemy.
2: Nieprawda, wiecie.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: To na koniec słuchajcie tego.
6: To jest bardzo prosta odpowiedź. My możemy się domyślić, tylko boimy się tego powiedzieć na głos. Marcin.
3: I to była już prawda. 18 minut zostało do godziny 9.

0: wiecie, o czym jest ta piosenka?
1: O czym?
2: O grzywach.
3: Dzień dobry.
0: Takie piękne, prawdziwe, ale kozaki. No, cały to czas o nich myślę.
4: To w latach 90. to był 90 chyba, nie?
0: Co?
4: Ta piosenka. Mm-hmm. Petro Boys. Oni już wtedy wiedzieli, że te grzyby najfajniejsze to w Polsce i w ogóle, że to o nas.
0: No oczywiście,
4: i
0: w ogóle, że tak.
4: I Petro Boys, i naprawdę.
0: Już Elvis, jak to oryginalnie śpiewał, to też wiedział wszystko.
1: W latach 80.
4: 60. wtedy.
1: Co?
4: Elvis 60. na pewno.
0: Jesteśmy w latach 20. aktualnie. Aha. 2026 rok. Ale Agnieszka sami. Razem z nami.
4: A jednak.
0: Cześć Agnieszka.
5: Cześć.
4: Czy, ojej, jak wystraszona.
0: Czy też o grzybach cały czas myślisz?
5: Oczywiście. Do mnie to tylko na grzyby bym chodziła.
1: No to opowiadaj, co ci robi dzień? O czym nam napisałaś?
4: Grzybek?
5: Mój mąż, jeżeli wstać nie mogę, jak mamy jechać na grzyby, mówi, kochanie, wstawaj, jedziemy na grzyby i wtedy wybieram się szybciej niż on.
0: Dobra.
1: I o której godzinie to się dzieje?
5: O 5:00.
1: O 17:00.
5: Tak, żeby być...
0: Gdzie o 17:00? Jak cię,
4: też tak wstaje.
1: O 5:00?
5: Jak najwcześniej w lesie.
0: No przecież,
1: trzeba zajmować miejsce. Rano mąż cię budzi i ty na niego nie krzyczysz, tylko...
5: To i tak jest późno, bo wstaje o 4:00.
0: No, tak. Dobra, Agnieszka, ty opowiadaj, gdzie te grzyby są, ja sobie już notuję.
4: Kurczę, to ja
0: jaka
4: codziennie.
0: Miejscowość, gdzie zbieramy?
4: Ja akurat ci powiem.
5: No, głównie zbieramy koło Olkusza.
0: Koło Olkusza, w którym miejscu jest? Dokładnie?
4: I co atakuje?
5: Żuradź.
0: Pod którym drzewem szukać?
4: Ale jakie grzyby tam są?
0: Nie powiem.
4: Ale jakie grzyby tam są?
1: Czyli prawdziwa grzybiarka.
4: Czy idziemy na prawdziwki, na rydze? Tak, muchomory.
5: Do wyboru, do kolo, tak, tak.
1: No, mam tylu wrogów. Nikt nie zbiera,
4: ja
1: mam
4: tylu
1: to
4: wrogów, ja bym to porozdawał.
1: No. To, a po obiedzie, po grzybkach, po takim dobrym sosiku grzybkowym, kawka, więc 3 kilo kawy do ciebie wędrują, Agnieszka, do tego 2 kubki, żebyś sobie z mężem kawu się mogła wypić i jeszcze krówki.
4: Właśnie, nasze.
5: No, dziękuję bardzo.
4: Woksowym.
5: A mogę pozdrowić ludzi z firmy?
0: Oczywiście pozdrawiam.
4: To nie mów, jakiej firmy.
5: Pozdrawiam całą firmę i przyjdę z kawką.
3: Dzień dobry.
4: To nas.
0: To smacznej kawusi życzymy.

0: 5 minut do godziny 9, a kto ma ochotę dzisiaj usłyszeć dzień dobry od Skolima, to proszę poczekać do godziny 15, bo on się tutaj u nas pojawi i będzie robił naszym słuchaczom dzień dobry.
1: Żeś narobiła teraz,
2: jeżeli chodzi o oczekiwania, to po godzinie 9, kochaj, albo rzucaj, na które czekacie. I kto dzisiaj?
1: Nasz związek, wdarła się nuda. Tak, tak pisze Mateusz.
0: Ale czy ty i Konrad?
1: Nie, jak, mordowało nas przyzwyczajenie. Źle się działo, nie będę ukrywać. Nie robiliśmy niczego razem, ani rowery, ani basen, ani rolki, ani nawet grzyby, cokolwiek. Tylko wspólne wakacje. By to radować, Dominika dostała ode mnie pierścionek zaręczynowy i to było Pawelec na życzeństwo. Nic nie pomogło, bo nie rozmawiałem dalej z nią, nie naciskałem, by cokolwiek połączyć jakieś zainteresowania i wspólne pasja.
0: To i po dziewiątej dowiemy się więcej?
1: Trafiła się inna kobieta.
3: Zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Mama! Cześć, kochanie.
16: Co chcecie na obiad?
17: Cebulę z pire.
18: Pierogi z serem.
19: Makaron carbonara.
11: Fasolka po bretońsku.
16: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
0: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85.
15: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: Reklama.
22: Maszynista pociągu przesłuchany to po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. UOKiK współpracuje ze służbami, zapewnia prezes urzędu. Do prokuratury trafiły dokumenty w sprawie zonda krypto. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski i o tym powiemy na koniec.
2: Na zegarach godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na który zapraszam Marta Kiermasz.
22: Potwierdził ustalenia śledczych, ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Do tej pory z powodu stanu zdrowia mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
23: Mężczyzna zeznał, że obserwował ruch pociągu, którym dowodził. Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
22: Mówiła Aneta Guść z radomskiej prokuratury. Śledczy nadal nie przesłuchali kierowcy ciężarówki, który jest w szpitalu. A kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar. Rząd przyjął już projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. Mateusz Gołębiewski.
24: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
25: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
24: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
22: Przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu ciężarówki i pociągu zginęła jedna osoba. Przekazaliśmy prokuraturze wszystkie potrzebne dokumenty, również te, które dotyczyły reklam. Tak o aferze w sprawie zonda krypto mówił w porannej 8 rundzie prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. To potem jak służby weszły do siedziby biura w związku z toczącym się śledztwem. Na wpływy w tej instytucji miał się powoływać szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Sam UOKiK przekazał, że prowadzi postępowanie wobec operatora zonda krypto. Współpracujemy ze śledczymi, zapewnia Chrustny.
26: Na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem, zostały przekazane do prokuratury.
27: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
26: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o zondę krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
22: A z Tomaszem Chrustnym rozmawiał Marek Balawajder. Przypomnijmy, służby równolegle weszły do biur UOKiK-u i PKOL-u. Do przeszukań doszło na początku września. Służby rozbiły gang zajmujący się nielegalnym handlem złotem i srebrem oraz praniem brudnych pieniędzy. Przestępcy działali od 2017 roku. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 11 kg złota oraz gotówkę w różnych walutach. Zatrzymano 2 osoby, które usłyszały już zarzut. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja m.in. w konkursie głównym.
28: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowych Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
22: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Pełny program dostępny jest na stronie wydarzenia.
2: cieszmy się słońcem. Dzisiaj tego będzie sporo. Na zachodzie, co prawda, opady deszczu się pojawią i one będą przechodzić sobie tak przelotnie, przelatywać, można powiedzieć, przez cały kraj.
0: Ale aż miło dziś o pogodzie opowiadać, ponieważ dużo słońca, szczególnie na Podkarpaciu i w Krakowie i okolicach, i tam aż 26 stopni na termometrze się pojawi. Najchłodniej na Pomorzu, tam zaledwie 18, ale to wciąż ciepło jak na połowę września.
1: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
0: Julia Chren.
2: Konrad Piwowarski.
0: 5 minut po 9:00. Dzień dobry.
2: Za chwilę Kochaj albo rzucaj i Paweł Pawelec.

0: Niech na chwilę przestaną tańczyć i skakać, bo trzeba posłuchać Kochaj albo Rzucaj, no, które w Radiu Vox FM 14 minut po 9.
1: No właśnie, i dzisiaj Mateusz, który nie ma z kim tańczyć chyba, tak?
2: No, to znaczy, tak, już mu słabo to wychodzi, to pokłosie dzisiejszego naszego tematu, prawda? Tylko złe odpowiedzi. Pojawiła się w pewnym momencie na widnokręgu kuzynka jego Dominiki, z którą walczył przez 3 lata,
0: wszystko
2: żeby się ładnie układało. Bardzo ładnie powiedziane, też tak uważam, bardzo ładnie. Nie wiedziałem, że jesteś tak odważna. Co było tak naprawdę wielkim złem? Ze zgłoszenia czytam, że oni ze sobą nie robili niczego razem. Po prostu zachwycili się
1: więc
2: sobą.
1: Więc postanowił robić to z kuzynką, tak?
2: Nie, on właśnie chyba, jak czytam, nie zrobił z tą kuzynką nic, oprócz tego,
0: że
2: ta kuzynka po prostu piękna jest i flirtował i szła na ten lep i to tak naprawdę ta kuzynka chyba chciała go sobie zabrać.
0: Uff, dobra, dzwoń do Mateusza, opowiada i niech on mówi o kuzynce, o dziewczynie.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, Mateusz po tamtej stronie, przygotowany, rozgrzany, wie, że będę dzwonić. Cześć.
4: No cześć, cześć Paweł.
2: No to lecimy z tą historią. Wiemy, że będzie o kobiecie o imieniu...
4: Dominika.
2: Dominikę kochasz na zabój.
4: Dokładnie, zgadza się bardzo.
2: Ale piszesz mi, że przez ostatnie pół roku wkradła się w wasz związek nuda, przyzwyczajenie, przestałeś okazywać jej uczucia. Dlaczego to się działo?
4: No, zaniedbałem to, poczułem się zbyt pewnie. Znałem, że w sumie, jeżeli jesteśmy już na życzeństwie, no to kwestia tylko do ślubu i nie trzeba już okazywać uczuć. No taki typowy błąd, no. Zapoznałem się z taką dziewczyną na Sylwestrze, no i mieliśmy wspólne pasje, zainteresowania.
2: Dodajmy, że to była kuzynka twojej Dominiki.
4: Dokładnie, właśnie, niestety. No i zaczęliśmy rozmawiać, pisać, rozmowa się kleiła. No i co, no wyszło, no powoli. Zaczęliśmy się tak jakby, tak kontakt coraz bliższy. Już chciałem się nawet spotkać raz, no ale wszyscy razem się spotkaliśmy na wypadzie kuligowym. No i niestety Dominika przez przypadek przeczytała wszystko.
2: Ta kuzynka, ona wiedziała, że ty jesteś z Dominiką,
4: tak,
2: nie?
4: Tak.
2: Czyli podobałeś jej się i ona też dawała ci wyraźne sygnały, że jesteś w typie facet.
4: No, jestem.
2: I że chętnie by cię ukradła i chrupnęła, jak krakersa. No. Czyli byłeś w typie, dobrze. Ładna dziewczyna? Tak ładna, pytam, bo wiem. Ładna. Oczywiście, że ładna. Ciekawa, zgrabna i fajna, nie?
4: Dokładnie.
2: Coś się zgadzało, dobrze. Czyli chodziły ci kosmate myśli po głowie, muszę to wiedzieć, bo... Nie chcę, żebyś udawał niewinnego.
4: No nie, no chodziły mi po kosmaty, ale no jednak gdzieś tam z tyłu głowy była ta Dominika, no.
2: Co tam ona przeczytała?
4: No przeczytała, że tam zacząłem tak poważnie pisać do tej dziewczyny, tak chciałem się spotkać. Mhm.
2: Zainteresowania przeszły w bajerę.
4: Tak, dokładnie, że zacząłem ją tak jakby nawet porównywać do Dominiki, takim, że na przykład Dominika nie lubi tego, a ta lubi.
2: No i tak, to musiało Dominikę zaboleć, jak to
4: no
2: przeczytała.
4: Właśnie.
2: Czyli trochę narzekałeś na swoją babkę.
4: No niestety, no tak właśnie, no.
2: No tak.
4: Zrozumiałem, że to jest właśnie ta dziewczyna.
2: Czyli nie było żadnych spotkań, po których miałbyś możliwość z kuzynką zgrzeszyć.
4: Nie.
2: To teraz jeszcze powiedz mi, jak się z tobą twoja rozstała.
4: Przeczytała, no i powiedziała, że akurat wtedy byłem u niej. Powiedziała, że ona o wszystkim wie, że mam 10 minut na zabranie rzeczy, no i...
2: Dobra, to wiemy, o co chodzi. Dominiko, kochasz czy rzucasz Mateusza?
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Piszcie.
0: Właśnie, 609-869-869. Komu odjęło mowę podobnie jak mi, to może SMS-em przekażecie.
1: Ja bym coś powiedział, ale to ja jestem też tą osobą.

0: No i tu właśnie, powracając do tematu piosenki, pytamy, czy Dominika mu blow nie jeszcze w ten whistle.
1: Mi się wydaje, że on już sobie przegwizdał 22 minuty po godzinie 9. Dominika, nie rób tego błędu, co ja rzucaj. Taki SMS między innymi przyleciał.
2: Napisała też Angelika, ojej, to już raczej pozamiatane.
1: Przecież to tylko przypadek sprawił, że fizycznie jej nie zdradził. Mądra dziewczyna, że zerwała.
2: Poza tym zdrada to nie tylko seks. Jeśli masz kobietę, to nie flirtujesz z innymi.
0: Oj tam, to jest w ramach ćwiczebności. Będę go bronić. Oczywiście, że
1: wiem, że będziesz go bronić.
0: No będę go, bo muszę go bronić.
1: Takie jest twoje zadanie, taka jest twoja praca,
0: w
1: albo rzucaj.
0: Ktoś napisał, żeby gulasz ugotował.
1: Dobra, Paweł, przypomnij.
0: Wczoraj.
1: On, Dominik, znaczy Mateusz był z Dominiką.
0: Tak, był.
1: Ale nagle zaczął pisać z jej
2: kuzynką.
0: To znaczy nie nagle. Była impreza, prawda? Tam się zobaczyli, już nie pamiętam, chyba może to było nawet Sylwestra. Przypadli sobie do gustu i wydawało mu się, że no to jest ciekawa, interesująca kobieta. A tak naprawdę zwierzał się jej, jak mu tu źle, z tą jego kuzynką, czyli z Magdą. I próbował...
2: Co? Z Dominiką.
0: Z Dominiką, przepraszam.
2: I Dominika się o tym dowiedziała, postanowiła zakończyć ten związek.
0: Nie widzieli się nigdy później. Nie
1: I teraz będziesz do niej dzwonić,
0: nie
1: tak?
0: całowali, tak.
1: Tylko pytanie do niej, czyli do kogo? Do kochanki czy do partnerki? Bo tutaj słuchacz się dopytuje.
0: No to odpowiadam. Do partnerki to tymczasowej, która wstała i wyszła.
2: No i znowu skomplikował. I
1: do Dominiki dzwonisz?
0: Do Dominiki dzwonię, no przecież. No przecież nie do kochanki.
3: Kochaj. Albo rzucaj.

0: czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak, dzień dobry.
0: Cześć Dominika, Pawelec z Radia Vox FM dzwoni.
1: O, dzień dobry.
0: Miłe chwile z twojego życia chciałem ci przypomnieć na początek.
1: No, o co chodzi?
0: Chciałem cię przeciągnąć do rowów nad Polskim Morzem. Tam podobno bywało ci tak, że śmiałaś się całe dnie. Albo może spakować cię w samolot i zabrać do Bułgarii Słoneczny Brzeg. Farciarze.
1: No, kojarzę.
0: No, zabieram cię też do Białki Tatrzańskiej. Tam kolejne wydarzenie. Ty straszna pierdoła na nartach. Rozjeżdżało ci się. On nauczyciel nauczył jeździć. Wiesz, o kim mówię, nie?
1: No wiem.
0: Moja ty piękna, szczupła ruda. Nie przypadkiem los spowodował, żeście wpadli na siebie w pracy te 3 lata temu. Los spowodował, że kuzynka postanowiła wymienić się z nim telefonem i żeby on dostał od ciebie po nosie za to, że ją bajerował, że flirtował. Na pewno mu schlebiało, że równie atrakcyjna kobieta chciała z nim popisać. Oni na początku pisali o rzeczach, które ich interesowały. No ale facet by nie był facetem.
1: No ja znam tą historię, no, ale do czego to dąży?
0: Jestem jednym z wielu kroków, które przed nim, żeby cię przekonać, że on strasznie żałuje, że absolutnie nie miał zamiaru cię zostawić, że to, że narzekał w tych SMS-ach czasami na ciebie, to wie, że raczej trzeba nad tym pracować, a nie dzielić się tym z innymi. Kocha cię, błaga cię, nie zostawiaj tej miłości, wymierz karę jakąś, ale kochaj Mateusza. Teraz ty.
1: Ale co ja mam przekazać? To miałam powiedzieć, że wszystko przekazałam.
0: Znalazł taki program jak Kochaj albo Rzucaj w Radiu Vox FM. Błaga cię za pośrednictwem mojej osoby, żebyś dała szansę tej miłości.
1: Ale ja już niedawno powiedziałam, że on to skreślił, a nie ja. I już nie ma szansy.
0: Ale Dominika, on cię nie zdradził. On nie łaził z nią za rękę.
1: No ale to co z tego?
0: On się z nią nawet nie spotkał.
1: Zobaczy zdradę, a druga nie zobaczy czegoś takiego.
0: No. Czyli ty, Dominika, wyłącznie łatwą miłość chcesz, bez takich niespodzianek.
1: Tak.
0: Ale wiesz, że ci się nie uda.
1: Dlaczego?
0: Możesz tylko. No bo w życiu takie rzeczy się zdarzają. Myślisz, że jesteś bez winy zupełnie?
1: Nie, ale myślę, że jak chciałam rozmawiać, to on nie miał na to czasu i ochoty, a teraz.
0: No i za to cię przeprasza, Dominika. Walczy. Oczywiście bierze pod uwagę to, że możesz go zostawić. Zarówno ty, jak i on. W niedługim czasie, jeśli się nie dogadacie, będziecie mieli kolejne sympatie, może miłości, może małżeństwo i dzieci. Ale na razie walczy o ciebie. Kochasz czy rzucasz?
1: Rzucam.
2: No nie!
0: Szanuję twój wybór. Mateusz, zraniona duma 24-latki, nie pozwoli jej, pomimo tego, że jej nie zdradziłeś, znieść tego, w czym nie ma doświadczenia.
3: Dominika, no przepraszam. Wiesz, że cię kocham i staram się jak mogę, żeby było dobrze. Mam nadzieję, że mi wybaczysz.
1: Dobrze, że nie.
0: Na dobre i na złe.
1: Nie składałam jeszcze takich przysięgi.
0: No ale ludzie ze sobą są. Jak się kochają, to rozmawiają i są w stanie sobie gorsze rzeczy wybaczyć, jeśli tylko...
1: No trzeba było rozmawiać jakby na to czas, a nie teraz.
0: Okej. Okay. Zaczynam Mateusza rozumieć, dlaczego mu się ta kuzynka spodobała.
1: No i super.
0: Nie ma rzeczy, które kończą się źle. W tym momencie mam nadzieję, że jeśli Mateusz się nie dokopie do serca Dominiki, to myślę, że będzie wiedział dokładnie, że zrobił wszystko dla nadburmuszonej Dominiki, której nie zdradził. Trzymaj się, Mateusz. Pa!
1: Pa.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
5: No nic.
0: Ten kij w mrowisko to ja specjalnie.
5: To... Paweł, ty masz pomagać, a nie przeszkadzać.
0: Oj, ja przecież, no ludzie, no przecież to się zdarza w związkach takich naprawdę wieloletnich, albo już takich po zaryńczynach.
6: Już się Dominika rozłączyła, już nie musisz tak tu nawijać makaronu.
5: Obiecujesz, że spróbujesz jutro?
0: O, no pewnie, że tak, nie właśnie przejrzeć zgłoszenia.
5: Voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać,
0: ludzie,
5: a jutro kolejny odcinek. Kochajcie
0: się.
5: Rzucaj.

0: Dzień dobry, to już środa.
1: O, dzień dobry.
0: 16 września w kalendarzu. Limit niepowodzeń, chciałam powiedzieć, już wyczerpaliśmy.
1: Ja się przed chwilą słuchawkami w czoło uderzyłem.
0: I nie działa komputer. Tak. Także możemy zaczynać, słuchajcie.
1: Super!
0: Jak już było źle, teraz już będzie tylko dobrze.
1: Tak jest. Dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera.
0: O, no. Pozdrowienia dla Pawełczyka przy okazji.
1: A czemu? Co łysy jest, on do fryzjera nie chodzi.
0: To malutka złośliwość na dzień dobry.
1: Klaudia Wasiluk.
0: I Arek Sikora.
1: Ta złośliwa. I ten?
0: Oj, ten łagodzący.
1: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
12: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
13: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie. Reklama.
14: Konrad Baranowski, nowe szaty szpiornistów, co ważne dla kibiców, stare barwy zostały zachowane, nowa jest za to nazwa. Piłkarze ręczni do Ligi Centralnej w nowym sezonie przystąpili pod nazwą Aurum Gorzów. Konieczność powstała z powodu wcześniejszych ustaleń ze Stowarzyszeniem Stal Gorzów, gdy sekcja piłki ręcznej opuściła struktury klubu matki w styczniu 2025 roku. Szczypiorniści na podstawie zawartej umowy mogli jeszcze korzystać ze starej nazwy. Tak było do końca minionego sezonu. W pewnym momencie stal w nazwie miała stać się płatna. Dlaczego padło na Aurum? Firma marketingowa przedstawiła kilka propozycji, mówi Przemysław Zatylny, prezes klubu.
15: Chcieliśmy wybrać nazwę, która nie kojarzy się z żadnym innym klubem w Polsce sportowym na poziomie zespołów, czy to piłkarskich, czy piłki ręcznej, czy kosza. Tak najbardziej wpadło nam w ucho. Dwa, no idzie za tym szlachetność złota i podnoszenie systematycznie jego wartości.
14: Żółto-niebiescy w pierwszej kolejce Ligi Centralnej ograli na wyjeździe SMS Kielce 27-25. W sobotę zmierzą się w Bielsku Białej za AZS-em UEFA, początek o godzinie 15. Stal o krok od siódmego miejsca. W piątek postarają się przypieczętować. Trener Piotr Paluch wyznaczył skład, który o to powalczy. Pod dziewiątkę do składu wskoczył Paweł Przedpełski. Dalej są Nycz, Hatłas, Wright, Thompson, Jabłoński i Petnarz. W zestawieniu brak Oskara Palucha i Matisa Polesztada. W ostatecznym składzie powinni się jednak znaleźć. Mecz Gazet Stali z Włókniarzem Częstochowa o godzinie 20:30.
16: Cały dzień dzisiaj ze słońcem. Choć od czasu do czasu mają pojawiać się chmury, bardzo ciepło, przyjemnie słonecznie, ale wieczorem może co nieco pokropić. Kolejne dni także z przewagą słońca, ale nieco chłodniejsze. Na ten czas niedziela ma być mokra. Kierowcy, nie dociskamy pedału gazu, sprawdzamy licznik prędkości bez pośpiechu. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
3: Vox FM, FM, Gorzów. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
17: Kawusi?

0: FM. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
6: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
7: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM Gorzów.
10: Vox FM Gorzów.
12: Tragedia w jednym z mieszkań w Koszalinie. Odnaleziono ciała dwóch osób. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Bezzałogowiec odnaleziono niedaleko Jarosławca. Nowe leki i terapie są zmiane na liście refundacyjnej.
13: 10 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
12: Tragedia w Koszalinie. Wieczorem policjanci odkryli w jednym z mieszkań ciała starszych osób. Służby powiadomiła rodzina, która niepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do środka. Drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. Wtedy znaleziono dwa ciała.
14: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji.
12: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca w zachodniopomorskim. Maszyna została zlokalizowana w poniedziałek. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
15: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
12: Mówi nam rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.
15: W dniu dzisiejszym żandarmeria wojskowa realizowała będzie oględziny już samego statku powietrznego.
12: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że coraz więcej danych wskazuje, iż Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. A do rosyjskich prowokacji nie należy podchodzić w sposób rozedrgany, mówił w Polsat News szef prezydenckiej kancelarii. Zbigniew Bogucki odniósł się do wczorajszej wypowiedzi marszałka Czarzastego, że prezydent powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Marszałek skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu po niedzielnym ostrzale pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
16: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
12: Trzeba być ze sobą w kontakcie i myślę, że ten kontakt jest utrzymywany, odpowiedział szef prezydenckiej kancelarii. 24 nowe terapie lekowe refundowane od października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Na niej także 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, m.in. von Hippla-Lindaua.
17: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
12: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby Leśniowskiego Crohna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych. Na koniec jeszcze pytamy, kto rządzi w podkarpackim lesie. Na Pogórzu Przemyskim zakończyło się liczenie puszczyków. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują dwa gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i zwyczajnego.
18: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych. A więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23. To jest spadek o około 15%.
12: Mówił ornitolog Mateusz Michalicha, a podsumowanie badań nad puszczykami będzie można znaleźć w broszurze, której wydanie zaplanowano na listopad.
13: A wiemy o tym dzięki temu, że odbyło się tak zwane ptakoliczenie.
19: To prawda.
13: Ja jestem fanem ptakoliczenia.
19: Ciekawe dlaczego. Też się dowiem.
12: Czekaj, policzmy. Jeden.
13: Dzień dobry, dziękuję. Sikoreczka. Ale w studiu, zobaczcie, mamy ich więcej. One się uchowały.
19: To prawda.
13: Porozwieszane są po całym studiu na Instagramie. Możecie to zobaczyć. Gdzieś tam trzeba przeskrolować pewnie wzrok
19: tak,
13: wstecz.
19: Ale jest. Tam przy okazji wiosny coś.
13: I tyle o pogodzie.
19: Nie, no ciepło jest, no. Ciepło, 25 nawet maksymalnie dzisiaj.
13: Właśnie, dlatego nie chciałem mówić nic, bo Marta jest w studiu, ciepło, więc tak. Po co ją tutaj domować.
19: Ale tylko dzisiaj tak ciepło, Marta absolutnie się nie przejmuje.
12: Ale ja, żeby ci zaimponować, Arku, chciałam tylko powiedzieć, że 2 lata temu uratowałam sikorkę.
13: Zaimponowałaś. Dziękuję. Więcej takich Mart nam trzeba.
12: Bardzo tak, proszę i nie mówmy tak. W takim razie o pogodzie już.
13: Klaudia Wasiluk.
19: I Arek Sikora. Marta wraca o 11:00.

0: to feelings, że dzisiaj już środa, baby.
1: Yeah, o, teraz to już bardzo.
0: Feel you, dat, kurczę.
1: Tak, I feel it, kurczę, dat. Słuchajcie, 609-869-869. Ja bardzo lubię, jak wysyłacie do nas wiadomości, zwłaszcza te ze zdjęciami. Karolina przysłała zdjęcie z naszym kubkiem. Nie, i to jest najlepszy dowód na to.
0: Dobrze, że Karolina, bo... Hubert do ptakoliczenia się odniósł i że też może parę zdjęć wysłać. Nie, takich nie chcemy!
1: Ja tu chciałam o tym, że my tak robimy dzień dobry.
0: Chcemy zrobić dzień dobry i możecie nam napisać, co wam robi dzień, na voxfm.pl w zakładce konkursy.
1: A potem wysyłacie zdjęcia, że...
0: Nie, nie wysyłajcie żadnych ptaków, nie!

0: To Boże, Culture Club.
1: Jak głośno w tym studiu się zrobiło.
2: Troszkę kulturalnie teraz, Areczku.
1: A co się stało?
2: Bo to Culture Club, to tak z kulturą tak chciałam troszeczkę zacząć. Rozumiesz, kamilią za nami.
1: W ten sposób. No,
2: a propos kultury, to może troszeczkę coś byśmy zjedli kulturalnego. Na przykład usiądziemy przy stole, jakąś taką pizzunię. Może za wcześnie.
1: Ale pizza to taka chamska jest, taki fast food chyba, co?
2: Niekoniecznie. Tutaj można, wiesz, tutaj się pokusić o ranking takich najlepszych 50 top pizza world 2026.
1: Ale
2: bo
1: to poczekaj, to zróbmy może to w odpowiednim anturażu.
2: Poproszę, włoskie klimaty.
1: Italii.
2: Chociaż nie wiem, czy tutaj włoskie to będzie dobry wybór, ale to ci powiem za chwilę.
1: To poczekaj, to najpierw włoskie klimaty. Proszę bardzo.
2: Nie, teraz to już się rozmarzyłam, już ja nie wiem, czy ja coś powiem. Bo ja teraz sobie, wiesz, na gondolce sobie siedzę.
1: Dzisiaj siedzimy na weranda.
2: Ty po włosku mówisz, czy po francusku?
1: A mogę i po włosku, i po francusku.
2: Buongiorno, ciao.
1: I przynosi pizza prosciutto z piecunio. Kucharzinio,
2: ale kucharzinio sobie
1: Mario Bros.
2: Z Londynu.
1: A czemu z Londynu?
2: Z Londynu, bo najlepsza pizza na świecie to jest w tym momencie w Londynie, słuchaj. Miejsce pierwsze tego Top Pizza World. Byli mądrzy ludzie, którzy popróbowali
1: ludzie. Okay.
2: I tak uznali, no. Drugie miejsce to, słuchaj, też nie wcale Włochy, tylko Nowy Jork. I dopiero na trzecim miejscu pizzeria z Mediolanu.
1: Przepraszam, a gdzie jest ta pizzeria, ta moja spod bloku?
2: Ta chamska pizza,
1: na którym miejscu?
2: Też się zastanawiam.
1: No właśnie.
2: Czasami nie ma nic lepszego niż chamska pizza.
1: I dwie łyżki sosu czosnkowego na kawałek.
2: Obowiązkowo.
1: Prawda.
3: Autopromocja.
4: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
5: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
6: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
5: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
6: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
5: Ale ja bym cię nie podrywała.
6: Kto wie?
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Słuchaj codziennie od 6:00.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Hanie. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S. A.
15: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
16: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.
1: Konrad Baranowski. Gorzów na szlaku turystyki bezdomnych. W mieście streetworkerzy trafiają na osoby w kryzysie, które przybyły z innych gmin, m.in. z Międzyrzecza czy Dębna. Jak jednak podkreśla Tomasz Mańkowski, to sytuacja spotykana na całym świecie. Z reguły migracja osób bez stałego lokum ma miejsce z mniejszych miejscowości do większych. Większe miasto to większe możliwości zarobku na ulicy. Do tego więcej programów zapomogowych. Przyczyn może być więcej, mówi Tomasz Mańkowski, szef gorzowskich streetworkerów.
0: Często zostają po odbyciu kary w naszym zakładzie karnym. Że gdzieś pozna kogoś z Gorzowa, a przyjdzie do mnie na chwilę, a mam pokój, a oczywiście też pokój niepłacony i tworzy się następna melina.
1: Działa to także w drugą stronę. Mańkowski spotykał osoby znane mu z Gorzowa w większych miastach, nawet za granicami kraju.
0: Sporo osób wyjechało do Berlina. Żyją, jak oni mówią, jak królowie. Tam przynoszą pizzę, wożą ich autobusem i tam kilka osób jest.
1: Największy odsetek osób w kryzysie bezdomności spoza swojej gminy w Polsce notują Warszawa, Kraków, Trójmiasto czy aglomeracja katowicka. Skwer Akademicki, taką nazwę od wtorku nosi zielony zakątek u zbiegu ulic Walczaka i Piłsudskiego. W samo południe odbyło się odsłonięcie tablicy z nazwą. Dokonała tego rektor Gorzowskiej Akademii przy asyście dwojga radnych Gorzowa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Akademii imienia Jakuba Sparadyża i władz miasta. Nadanie nazwy skwerowi wpisuje się w obchody jubileuszu dziesięciolecia gorzowskiej uczelni.
20: Zaostrzone kary, mandaty, zatem kierowcy, czujność, rozwaga na drogach. W planach jest, by za przejechanie na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy ukarać kierującego stratą prawa jazdy. Pogodowo przyjemnie, słonecznie i ciepło, ponad 20 stopni. Tak też ma być w sumie do soboty, później więcej deszczu.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
14: Miał głowicę bojową, to najnowsze informacje w sprawie odnalezionego w Polsce drona. Od tego zaczynamy. Zaatakowany autobus, celem też pociąg. Rosja znów z ogromną siłą uderzyła w Ukrainę. Są ofiary i ranni. Kolej na Śląsku sparaliżowana. Składy mają kilkaset minut opóźnienia.
15: 11 na zegarach, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM, które już teraz przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
14: Wyłowiony z Bałtyku dron był niebezpieczny, miał głowicę bojową. To ustalenia prokuratury w sprawie bezzałogowca, który dwa dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca. Ładunek wybuchowy został dziś w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
16: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowa obudowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowice zdetonowano jeszcze na plaży.
17: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
16: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
14: Na wcześniej szef MON przekazał, że rosyjska armia najpewniej utraciła drona podczas ćwiczeń na Bałtyku. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie dniepropetrowskim. Pojazd został ostrzelany dronem, informują lokalne media. Trwa akcja ratownicza. Rosjanie kontynuują także polowanie na ukraińskie pociągi. Nad ranem zaatakowany został skład relacji Kijów-Mikołajów. Załogę i pasażerów udało się ewakuować, nikt nie ucierpiał. W Kowelu w obwodzie wołyńskim, to około 60 km od granicy z Polską, ostrzelana została lokomotywa elektryczna. O niespokojnej nocy mówią też mieszkańcy Kijowa. Rosyjski rosyjskie drony uderzyły w magazyn. Uszkodzone są też domy. Jedna osoba jest ranna. Obudził mnie wybuch. To było straszne. Pobiegłam do siostry, bo tam dom spłonął. Straszny ogień na ulicy. Przerażające.
18: Коли ми дивимося, вийшли на вулицю, а тут страшний огонь горить і все.
14: Mówiła pani Switłana, mieszkanka Kijowa. Prywatne budynki są uszkodzone także w obwodzie kijowskim. W związku z porannym rosyjskim atakiem Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Paraliż na torach na Śląsku. Opóźnienia pociągów sięgają już kilkuset minut. Powodem dwie usterki zasilania urządzeń sterowania ruchem. Dziś rano pociągi w ogóle nie kursowały przez stację Katowice. Jak udało nam się ustalić, usterka ma zostać naprawiona przed południem.
19: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
14: Mówiła Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Niektórzy przewoźnicy uruchomili autobusy. Busową komunikację zastępczą wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. Rosół, banany i naleśniki. Tak się żywiła przez 10 godzin 17-letnia Zofia Burkiewicz z Iławy, która przepłynęła w pław przez jezioro Jeziorak. To była jej pierwsza próba przepłynięcia najdłuższego jeziora w Polsce, która zakończyła się sukcesem.
20: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
14: Przed Zosią teraz czas na lądzie, bo przygotowuje się do matury. A przed nami kolejne wiadomości Vox FM. Zapraszam na nie w imieniu Dawida Osysko.
21: Myślę, że nam też mało już brakuje do bycia ludźmi sukcesu, bo my już po bananie zjedliśmy jeszcze rosół i naleśniki i
15: tak,
21: mamy to.
15: Znaczy, poczekaj, nie, to inaczej. To tam naleśniki jest, ja banana zjadłem, to jeszcze bułka i idę skakać na nartach jak małysz.
21: No, ale pogoda ci na to
15: tak
21: nie pozwoli
15: się,
21: dzisiaj.
15: Tak
21: dzisiaj mamy, słuchaj, lato 26 stopni, nawet na termometrach zobaczymy w cieniu, drodzy państwo.
15: No tak, Marta Kiermasz wyszła ze studia,
21: można mówić,
15: że lato. No, tak, to prawda.
21: Trochę deszczu jeszcze na zachodzie, no i możliwe, że zagrzmi dzisiaj na zachodzie kraju również, na przykład w Zielonej Górze możliwe. Takie grzmoty. Ale poza tym całkiem przyjemnie i sympatycznie.
15: Później w nocy jakieś tam opady deszczu, czwartek też deszczowy. W piątek ma być troszeczkę przejaśnień, no ale na zachodzie wciąż z opadami deszczu. Sobota piękna, bezdeszczowa, 22-23 stopnie na termometrach. Dużo słońca w sobotę.
0: Vox FM.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
21: Ty, a jakby tak zrobić dzień dobry?
15: Chodź, zagramy Whitnake'ę.
21: A grajmy.
15: Whitnake'ę zagrajmy. O, to jest Whitnake'a.
21: I wjeżdżamy z Whitnake'ą w środę. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
21: I Arek Sikora. 5 po 11.

0: Weather Dog Project.
1: I tak letnie się zrobiło, bo Summer Jam w głośnikach.
2: Właśnie o to chodzi, czyli zawodzcy.
1: Przyjemne dzisiaj letnie temperatury.
2: Otóż to, się składa. Otóż to, ale to słuchajcie, nie będzie trwało wiecznie?
1: Nie, to nie będzie trwało wiecznie, ale to akurat ja bym się zatrzymała przy dzisiaj, bo to dzisiaj jest dzień dobry, prawda? Skoro tak wszystko się ładnie składa.
2: Tak, ale to właśnie, to trzeba sobie zachować te takie dobre rzeczy na później. Czyli na przykład, patrz, dzisiaj możesz sobie na przykład wejść na voxfm.pl, zgłosić się do naszej zabawy, pisząc, co ci robi dzień i 3 kilogramy kawy zgarnąć. A to nie są tanie rzeczy.
1: A jakby jeszcze kubeczek do tego dorzucić? Albo dwa kubeczki.
2: Żeby można było pić z kimś, nie?
1: No. I jeszcze do tego garść krówek takich, wiecie, przepysznych, najlepszych na świecie.
2: Jakie wy macie szczęście, że wy teraz radia słuchacie? Jakie wy szczęście macie?
1: Słuchajcie, to się wszystko może złożyć w jedną piękną całość.
2: VoxFM.pl, zakładka konkursy, tam piszecie, co wam robi dzień, a my za godzinkę do kogoś z was zadzwonimy.
1: I zrobimy wam dzień dobry. I te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, trafią właśnie do was.
2: Jesteśmy umówieni, co by nie było, nie? No.
1: 20 po 11.
2: My słowa dotrzymamy, za godzinę zadzwonimy, ale wy, no też dotrzymajcie słowa i się zgłoście.
1: Czekamy na wasze zgłoszenie.
2: VoxFM.pl.

0: Arek Braxton, Marek Kościkiewicz.
1: I wszyscy razem zdobyliśmy świata szczyt. Tak. I to wszystko na 23 minuty przed 12. Słuchajcie, no już prawie 12, to już prawie, że połowa środy za nami, to już prawie, że pół tygodnia za nami.
0: No to coraz mały mniej czasu.
1: No to już naprawdę coraz... osiągnięcie.
0: 13 miejsce w Bestliście zdobyć świata szczyt. Zagłosujcie być może.
1: O, być może wtedy trafi na sam szczyt. Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, tam głosujemy. Nasza radiowa mobilna aplikacja również działa, także plusy są do waszej dyspozycji. Śmigamy i tyle.
0: I cyki pyk.
1: A, i jeszcze... I jeszcze powiedz, co w piątek.
0: A w piątek o 17:00 to, szanowni państwo, prosimy słuchać.
1: Tak.
0: Coś, co to śmiesznego było w tym, co...
1: Teraz to już na pewno będę.
0: Bardzo dziękuję.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Reklama.
9: Pierwsze IT testy za gorzowskimi uczniami. Najlepsi zdobyli ponad 90% i skończyli z nagrodą w postaci słuchawek. Głównym celem było jednak sprawdzenie, jaki poziom gorzowscy uczniowie w ogóle prezentują. Gorzów po raz pierwszy przystąpił do projektu IT Fitness Test, największego w Polsce sprawdzianu kompetencji cyfrowych dla szkół. W inauguracji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele gorzowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniowie popularnego elektryka. Średni wynik testu wyniósł około 44%, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
10: Nasi uczniowie najlepiej poradzili sobie z cyberbezpieczeństwem, natomiast więcej trudności sprawiły im zadania związane z narzędziami biurowymi. I właśnie o to w tym projekcie chodzi, nie o wystawianie ocen, ale o sprawdzenie, co młodzi ludzie już potrafią, a nad czym warto jeszcze pracować.
9: Test można rozwiązywać do 31 października. Urzędnicy liczą, że do projektu włączy się jak największa liczba szkół i uczniów. Kolejna Amerykanka na zamknięcie kadry. Tajna Mer podpisała kontrakt z AZS-MJP Gorzów. Nowa rozgrywająca akademiczek wcześniej była wybrana z numerem 14 w drafcie WNBA. 23-letnia koszykarka w ostatnim sezonie NCAA reprezentowała barwy Duke Blue Devils. Notowała średnio 11,6 punktu na mecz. W WNBA zagra dla Seattle Storm. Tym razem w kadrze drużyny Dariusza Maciejewskiego znajdują się cztery Amerykanki, w tym dwie posiadające europejski paszport.
11: Słońce przygrzewa i temperatura rośnie w Gorzowie. Przyjemnie, ciepło. Można nawet jeszcze użyć słowa wakacyjnie. To chyba takie ostatnie podrygi lata, no bo jesień tuż, tuż za płotem. Kierowcy rozważnie, bezpiecznie do celu, cały czas to powtarzamy. Znaki drogowe odpowiednio was kierują, ale także rozsądek. Policjanci prowadzą różne akcje.
12: Vox FM.
13: Vox FM.
12: Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
14: Magia Radia.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
3: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
5: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe, a jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
0: Reklama.
6: Vox FM.
7: Vox FM Gorzów.
6: Vox FM Gorzów.
8: Marcin Horała z wielkimi szansami na funkcję wicemarszałka Sejmu. Za jego kandydaturą mają zagłosować posłowie koalicji rządzącej. Ma dotyczyć bezpieczeństwa i współpracy w piątek spotkanie prezydenta z szefem MON. W wiadomościach także o randkowaniu jeleni w lasach rozpoczęło się rykowisko.
9: Na zegarze 12:00 w studiu Vox FM witamy Dawida Osysko.
8: Dzień dobry.
9: Zaczynamy wiadomości Vox FM.
8: Zaskakujący ruch rządowej koalicji. Kandydat Rozwoju Plus będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się radio Vox FM, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowca z PiS-u. O szczegółach z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
10: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
8: Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Przypomnijmy, że PiS wcześniej zgłaszał na tę funkcję byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na jej kandydaturę nie było jednak zgody sejmowej większości. Bieżąca sytuacja bezpieczeństwa to jeden z tematów planowanego na piątek spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W rozmowie weźmie udział także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Pojawi się także kwestia współdziałania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przekazał szef BBN-u Bartosz Grodecki. W nocy z soboty na niedzielę w trakcie nocnych ataków Rosji na Ukrainę w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano 2 uderzenia dronów Gierań-5. Jeden uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów Warszawa. Drugi dron trafił w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Policjanci są zawieszeni, śledztwo trwa. Jeleniogórska komenda zabrała głos po wycieku nagrania z interwencji funkcjonariuszy. W sieci pojawił się film, na którym widać ich akcję w jednym z hoteli. Policjanci m.in. kopią leżącego mężczyznę. Dwaj zostali zawieszeni w obowiązkach i wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne.
11: Całość zgromadzonej dokumentacji została przekazana do prokuratury rejonowej w Zgorzelcu, gdzie śledztwo nadal jest prowadzone, jak również w toku nadal jest postępowanie dyscyplinarne.
8: Potwierdziła nam rzeczniczka policji w Jeleniej Górze Edyta Bagrowska. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez policjantów, dodaje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
12: Policjanci mieli bezzasadnie użyć kajdanek, a także pałki służbowej, którą mieli, jak wynika zeznań pokrzywdzonego, uderzać go w różne części ciała.
8: Sprawa wypłynęła dopiero po publikacji w sieci nagrania z interwencji. Policja informuje, że chodzi o sytuację z początku lipca. Dotyczyła kierowcy podejrzanego o prowadzenie pod wpływem narkotyków. Tak niezwykłe leśne koncerty zdarzają się tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
13: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Garbowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
14: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
13: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
8: Rykowisko potrwa kilka tygodni. Tym tematem zajął się Rafał Różycki.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Przed polskimi siatkarzami ostatni grupowy mecz na Mistrzostwach Europy. O godzinie 18 zmierzą się z zespołem Bułgarii. Bez względu na wynik tego spotkania Polacy są już pewni pierwszego miejsca w grupie. A to dzięki wczorajszemu okazałemu zwycięstwu z zespołem Ukrainy. Polacy wygrali ten mecz bez żadnego problemu 3-0. Czwarte zwycięstwo z rzędu Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów. W drugim rozegranym wczoraj meczu Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem. 6 października Leo Messi zagra swój pożegnalny mecz piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Tego dnia wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem. Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji 31 sierpnia. Wcześniej 19 lipca zagrał w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Ja do tego rykowiska jeleni chciałabym wrócić.
17: Chciałabyś wrócić do
16: tak,
17: ten?
16: Jakby
17: do
16: drugie jelenie wam nie wyszło, to pamiętajcie, że u nas Pawelczyk jest i on wszelkie relacje.
17: No tak,
16: jelenie
17: tak.
16: I barany uratuje, także śmiało. Przy okazji przypominamy, że możecie się zgłaszać.
17: A wiesz, czym się różni Daniel od jelenia?
16: No.
17: Daniel pije, jeleń stawia. No, taka różnica.
16: Tyle jeszcze rzeczy się muszę nauczyć.
17: W przyrodzie takie rzeczy.
16: Jak dobrze, że ty jesteś, sikoreczko.
17: No właśnie, także tyle, jeżeli chodzi o pogodę.
16: Wszystko wyćwierkasz.
17: 5 minut po 12:00. O 13:00 wraca Dawid Osysko.
16: Tak.
8: Tak, już teraz zapraszam.
17: Uporządkujmy sobie tutaj wszystko. Klaudia Wasiluk jest w studiu.
16: Dzień dobry,
17: fajnie,
16: tak.
17: Super.
16: O, dobrze, że mówisz dzień dobry, bo to jest ten moment.
17: Że zrobimy komuś dzień.
16: Tak?
17: No. Za moment dzwonimy, mamy kilogramy kawy, mamy kubki i krówki do tego, ale żeby to komuś rozdać, to ten ktoś musi się najpierw zgłosić do nas.
16: VoxFM.pl to ostatnia szansa, drodzy państwo.
17: Zakładka konkursy VoxFM robi dzień dobry, to ta zabawa. Za moment dzwonimy.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: Potańczone? No, to teraz do roboty.
1: Już wystarczy.
0: Do roboty, zapraszam.
2: Vox FM robi dzień dobry.
1: Do roboty, bo komuś trzeba zrobić dzień dobry.
0: Właśnie, o to chodzi. Dzwonimy.
1: Największą przyjemnością, kochani.
0: Proszę, cyk, pyk, tu klikam, tu dzwonię. Jeżeli zgłaszaliście się na VoxFM.pl, to sprawdźcie, czy to przypadkiem wasz telefon nie dzwoni.
1: Jak musieliście wcześniej napisać, co robi wam dzień? Halo, halo, dzień dobry.
3: O! Dzień dobry.
1: Radio VoxFM się kłania. Klaudia Wasiluka, Reksikora.
0: Cześć, Klaudia.
3: Cześć.
1: Moja imienniczka. Już jesteś wygrana, kochana. Opowiadaj, co ci robi dzień.
3: Co mi robi dzień? Uśmiech mojego syna. Półtorarocznego.
0: Półtoraroczny, dobra.
1: A imię?
3: Tak, półtoraroczny Antoś.
1: Antoś.
0: Czy Antoś już coś gada?
3: Tak. I mam wrażenie, że chyba aż za dużo gada.
0: Masz gdzieś obok Antosia?
3: Nie, Antoś jest w żłobku jeszcze.
0: O, myśleliśmy, że sobie pogadamy z Antosiem. No nic.
3: Nie, Antoś jest jeszcze w żłobku.
0: Powiedz, Klaudia, gdzie się dodzwoniliśmy w ogóle? Jaka część Polski?
3: Województwo Śląskie.
0: Województwo Śląskie. Południe. Jak tam u was pogoda dzisiaj?
3: Słonecznie.
0: No i pięknie. I zrobimy tak, że ten dzień będzie jeszcze piękniejszy, bo piszesz nam tutaj w zgłoszeniu, że pijesz sobie z półtorarocznym dzieckiem kawę.
3: Tak, ja piję kawę, a małemu robię mleczko z pieniądze.
0: Żeby jasność była, no. Baby Chino?
1: Od razu po przebudzeniu?
0: Tak. To tak się nazywa, Baby Chino?
3: To się fachowo tak nazywa.
0: Że niby cappuccino, ale Baby Chino, okej.
1: I to są takie, wiesz, takie bardzo ważne chwile z dzieckiem, prawda? Takie tylko wasze, że sobie możecie rano wypić kawusie. Podejrzewam, że to wygląda tak. Klaudia wstaje rano, oczy jeszcze zaspane, bierze tak na biodro pewnie tego swojego Antosia, układa, podchodzi do ekspresu, klika Baby Chino, klika sobie kawusie, tylko kubków potrzebuje.
0: Słuchaj, Klaudia, to załatwimy sprawę, dobra? Dwa woksowe kubeczki już teraz pakujemy do paczuszki. Trzy kilogramy kawy.
3: To, o Jezu.
0: Starczy troszeczkę.
3: Starczy. Tak.
0: No i coś słodkiego. Garść, albo na dwie garście, bo tutaj mamy jeszcze Antosia, dwie garści krówek. Vox FM.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo prosimy. Niech każdy dzień będzie piękny.
3: Dziękujemy.
1: Pozdrawiamy.
0: Wszystkiego dobrego. Ucałuj Antosia od nas.
3: Ucałujemy, dziękuję.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Klaudy i Antosiowi dzień już zrobiliśmy.
0: Proszę bardzo.
1: Ale u Kamila Rutkowskiego dzisiaj dzień dobry zrobi, wiecie kto?
0: A właśnie, jak zgłosicie się teraz, to duża jest szansa, że zadzwoni do was sam Skolim. I co?
1: Słyszę dzień dobry od Skolima?
0: Lecimy. Vox FM.

0: Jax Jones, MNEK i Where Did You Go w Vox FM.
1: To już środa. Na 21 minut przed godziną 13, a w środę dzisiaj, słuchajcie, mamy co świętować. Mówiliśmy o dniu maszynisty.
0: Właśnie.
1: Ale tu jeszcze cały wachlarz możliwości.
0: Mamy dzisiaj, co jeszcze mamy?
1: Światowy Dzień Fryzjera.
0: Ja akurat
1: i
0: wiesz, co
1: mamy Dzień Bluesa.
0: Dzień Bluesa. I tutaj Klaudia mnie męczy cały czas. Arek, weź, zagramy jakiegoś bluesa na antenie, ale takiego jakiegoś innego bluesa.
1: Tak, już szukaliśmy nawet bluesa, techno bluesa, ale nie znaleźliśmy. Znaczy, jeszcze obiecujemy, że jeszcze dojdziemy na koniec internetu.
0: Ja coś mam. Chcesz naprawdę tego...
1: Ale tego... naprawdę masz?
0: No mam.
1: Ale ja jeszcze nie słyszałam tego.
0: Ja też nie. Ale
1: to może nie.
0: Nazywa się Techno Blues Underground, czyli Techno Blues Podziemny.
1: My też nie jesteśmy na to gotowi. Ale spróbmy to razem.
0: Jak to brzmi? Boogie Voltage, to tytuł piosenki.
1: Czekaj,
0: ale to nie brzmi jak blues w ogóle. To nie jest blues.
1: Dobra.
0: Czekaj.

0: Jakby ten, jakby rzeczywiście blues,
1: ale pozdrawiamy
0: nie?
1: serdecznie. Dziękujemy, Krzysiu, że nam pozwalacie robić takie rzeczy.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
12: Mama!
13: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
12: Cebulański
14: ryż. Pierogi z serem.
15: Makaron carbonara.
16: Fasolka po brytońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
19: Podrażnienia pogoleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
23: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
22: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
23: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
22: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
24: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
25: GWM. Go with more.
26: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
27: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
28: 3,17,41.
29: Co tak liczysz?
28: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
29: O, ja też umiem liczyć.
28: 8,11.
30: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Na Zawarciu kończą pracę, a na Górczynie zaczynają. Kolejne utrudnienia z ciepłą wodą. Chodzi o kilka tysięcy mieszkańców Gorzowa. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Elektrociepłownia wymienia zużyte odcinki sieci ciepłowniczej na nowe. Do godziny 20 ciepłej wody może brakować na Zawarciu, z kolei od rana zmiany na Górczynie. Chodzi o budynki m.in. przy Batalionów Chłopskich, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Batalionu Zośka, Obrońców Pokoju Okulickiego czy Popławskiego. Utrudnienie także w Wawrowie przy Słonecznej. Problemy skończą się w piątek wieczorem. Harmonogram prac na stronie gorzowskiej elektrociepłowni. Więcej zieleni na przystankach, część chodników zostanie rozwalona. Nie betonozie, mówią gorzowscy urzędnicy i czekają na oferty firm. Choć można było o tym wcześniej pomyśleć, na przykład podczas przebudowy deptaków w centrum. Więcej szczegółów Sebastian Kurny.
3: Będzie się działo w Gorzowie. Inwestycja jest spora, więc podzielono ją na trzy zadania. W planach jest około 40 miejsc, w których chodniki zostaną rozmontowane i posadzona zostanie roślinność. Przy 15 przystankach komunikacji miejskiej pojawią się kwiaty, krzewy i pnącza. Chodzi o wykorzystanie deszczówki, stabilizację temperatury, regulacji wilgotności powietrza. Zmiany czekają Śródmieście, Górczyn, Staszica, Wieprzyce, Osiedle Słoneczne oraz Wawrów.
0: Nowe nasadzenia zostaną objęte 36-miesięczną pielęgnacją. Wykonawca ma dbać o nowe tereny zielone. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie magistratu. W Gorzowie termometry pokazują już powyżej 20 stopni. Choć bywa, że jest przewaga chmur na niebie, to słońce się też pokazuje. Jakość powietrza bardzo dobra. Kierowcy, wy musicie skupić się na tym, co dzieje się na drodze, a już bywa różnie. Trzeba poczekać na światłach, skrzyżowaniach i rondach. Śródmieście oblegane, także mosty staromiejskie, lubuskie, no i Strujeczka.
4: Vox FM. Gorzów.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
9: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama. Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
16: Marcin Horała z Rozwoju Plus zostanie wicemarszałkiem Sejmu. Za chwilę komentarze do naszych ustaleń. Własnym ciałem zasłonił Polaka w Afganistanie. Świętokrzyskie Oleszno składa hołd Michaelowi Olisowi. Szef Facebooka mówi nie, Zuckerberg nie chce spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją.
17: Jest 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zapraszamy na te od Dawida Osysko.
16: Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się radio Vox FM, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiSu. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
18: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji, Prawo i Sprawiedliwość, nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus. No, taka ich decyzja.
16: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło także PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050, a więc jeden z członków rządowej koalicji.
19: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 z innych przewodniczących klubów nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. My podejmiemy suwerenną decyzję, taką, jaką uważam, powinniśmy podjąć.
16: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka odbędzie się w piątek. Unia chce lepiej koordynować odpowiedź na zagrożenia hybrydowe. Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie europejskiego odpowiednika artykułu 4 NATO. Pozwala on na pilne konsultacje między państwami w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Cyberataki, sabotaż, podpalanie i ataki dronów. Z każdym dniem jest ich coraz więcej. Wraz ze wzrostem poziomu zagrożenia Europa musi również zwiększyć swoją gotowość. Zaznaczyła szefowa Komisji Europejskiej w czasie swojego corocznego orędzia o stanie Unii. Von der Leyen zapowiedziała także utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Miałaby ona skupiać państwa Unii oraz najważniejsze europejskich partnerów, m.in. Wielką Brytanię, Norwegię, Kanadę i Ukrainę. Jej zadaniem byłoby wspólne omawianie zagrożeń dla bezpieczeństwa i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych. Świętokrzyskie Oleszno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem miejscowego centrum kultury będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza, osłonił Karola Cierpicę. Własnym ciałem podczas eksplozji ładunku wybuchowego zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. To właśnie z Oleszna pochodzi uratowany przez Amerykanina wojskowy.
20: Uważam, że to jest bardzo dobry film. Oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
21: Jak zasunął sobie, to niech będzie takie imię. No.
22: Czytałam książkę, oglądałam w telewizji o tym właśnie Karolu Cierpicy. No, dobra decyzja.
23: Wzruszająca historia.
22: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
16: Z mieszkańcami Świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzyk. Uroczystość właśnie się tam rozpoczęła od przemarszu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Na miejscu jest prezydent Karol Nawrocki oraz przedstawiciel polskiej i amerykańskiej armii. Szef koncernu Meta odrzucił apel o wstrzymanie lub spowolnienie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Według Marka Zuckerberga firmy rozwijające AI mają naturalną motywację do tworzenia systemów działających zgodnie z interesami użytkowników. Spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją domagali się ostatnio szefowie Anthropic Dario Amodei oraz szef OpenAI Sam Altman. Zakończyło się liczenie puszczyków na Pogórzu Przemyskim. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują dwa gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i zwyczajnego. Wyniki pokazały, że większy puszczyk uralski coraz wyraźniej wypiera swojego mniejszego rywala.
24: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15%.
16: Powiedział nam ornitolog Mateusz Michalicha. Dokładne wyniki badań będą dostępne i opublikowane w listopadzie.
17: Szczecin, Gorzów i Zielona Góra, to u was tej nocy nie popada, bo poza tym cała Polska skąpana w deszczu, a na termometrach tej nocy od 10 stopni do maksymalnie 15 stopni.
15: I burze jakieś mają się pojawić.
17: Chudy byk.
15: No,
16: nasz synoptyk przewiduje słońce, Klaudia.
17: Spodobały mu się moje okulary. Nie wiem, czy ty, może ty chcesz je sobie zostawić. Bardzo ci do twarzy, Areczku.
15: Dziękuję, to już są moje okulary.
17: Proszę.
15: Przydadzą się na pewno, w sobotę ma być dużo słońca.
17: O.
15: No właśnie, to ja już na sobotę jestem przygotowany. Kto by nie chciał w środę być przygotowany na sobotę. No,
17: o, masz ci los.
15: Chudy byk. 5 minut po 13, szanowni państwo, w tę środę właśnie mówimy wam znowu dzień dobry.
17: Tak.
15: Klaudia Wasiluk.
17: I o, masz ci los, chudy byk, Arek Sikora. Dzień dobry.
15: Dawid Osesko.
16: Będę o godzinie 14.
15: Dziękujemy.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
26: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: proszę bardzo, pochwal się teraz wszystkim. Powiedz, co powiedziałaś przed chwilą poza anteną.
1: No, Ferot to powiedziałam. Powiedziałam jeszcze Alessandra Amoroso.
0: Coś jeszcze powiedziałaś?
1: To zrobiłam przestrzeń dla ciebie.
0: And?
1: Dalej?
0: Big Mama. Słuchajcie, dobrze, nie, bo tu Klaudia mówi, że o, praca jest, trzeba zapracować na wypłatę.
1: Tak powiedziałam.
0: Tak powiedziała. I niezależnie od tego, jaka jest atmosfera w pracy.
1: Tak, a poza tym wy zresztą też piszecie, że nas słuchacie w pracy i że zaje fajnie wam się z nami pracuje. I ktoś tutaj na przykład pisze, Adamek z Jesionki, że robi saunę na zimę przy naszej fajnej muzyce.
0: Super.
1: Ktoś tutaj jeszcze wysyła zdjęcie, zobacz, to jest też pracownia, więc tym bardziej fajnie, że jesteśmy z wami w

0: pracy?
1: W pracy bardzo ważny jest nastrój.
0: Tak.
1: No, my na przykład robimy to podkładami muzycznymi. Teraz takim zrobimy sobie. Proszę bardzo. A jak macie zły nastrój w pracy i złą atmosferę, to pomyślcie sobie, że są miejsca, gdzie jest gorzej.
0: No, że na przykład... Tak, bo można by było myśleć o tym, gdzie jest trawa bardziej zielona.
1: Nie, nie, nie. Pomyślmy,
0: a
1: że u sąsiada
0: możemy
1: gorzej.
0: Się też przenieść na plan Nigdy w życiu, słuchajcie, bo tam już trwają prace nad kolejną kontynuacją.
1: No, tam po tych wszystkich aferach to musi być atmosfera w pracy, co?
0: Ale słuchaj, ale może się udaje jakoś się uratować, no nie wiem.
1: Są sposoby.
0: Czwartek,
1: są...
0: jutro jest, może ktoś jakiś owocowy czwartek zorganizuje.
1: Z jabłkami.

0: Ale to im wyszło.
1: Niech to wybrzmi. Andrea Bocelli, David Guetta, AI i Megan Thee Stallion, DNA.
2: To wszystko w Vox FM na 27 minut przed godziną 14.
1: A weź ty zerknij sobie, patrz na voxfm.pl.
2: No, no.
1: No, zakładka bestlista, bardzo cię proszę.
2: Ja mam, a ja mam jeszcze radiową mobilną aplikację, słuchaj.
1: W aplikacji też to samo zobaczysz w aplikacji.
2: To
1: no.
2: Samo. I wy też to zobaczycie. No. Mało tego, my nie możemy, ale wy za to możecie zagłosować na swoich
1: drugie miejsce DNA. A jest jeszcze 19 innych hitów. O, chyba coś ci gra w telefonie.
2: Jest jeszcze...
1: Chyba Vox FM włączyłaś w telefonie.
2: Tak też przy okazji wam mówię, że tak można zrobić.
1: Można.
2: No. No. I w piątek, bo do piątku coraz mniej czasu, tak możecie posłuchać.
1: Tak, piątek zróbcie. Co to było?
2: Chcesz powiedzieć.
1: Weź jeszcze raz. Zrobisz raz. Jak ty to zrobiłaś? No dawaj, dawaj.
2: Nie
1: zagram reklam, póki nie zrobisz. Dawaj.
2: To sobie poczekamy.
1: Wszyscy tego chcą. No, słuchacze już dzwonią naszej...
2: Da.
1: Dziękuję.
3: Autopromocja.
4: Śpisz?
5: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
7: To ty się jeszcze nie obudzili.
8: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
7: Ludzkie pojęcie.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
7: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
9: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Włączamy niskie ceny.
23: Orły oszczędzania
0: są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Reklama.
6: Kręgle, zatrzymanie w punkt, jazda z zasłoniętym licznikiem prędkości. Gorzowscy motorniczowie ostatni raz trenowali przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Zawody odbędą się w sobotę w Warszawie. Załogi z całego kontynentu zmierzą się z 8 zadaniami. Na terenie zajezdni tramwajowej dwoje gorzowskich motorniczych szlifowało konkurencję pod czujnym okiem trenera, mówi Marcin Pejski z gorzowskiego MZK.
7: Zadania zostały ujawnione w ostatni weekend, natomiast jeśli chodzi o same ćwiczenia, no to już kilka miesięcy. Wiadomo, że to nie są tak, że my ćwiczymy codziennie, tak? My się spotykamy kilka razy w miesiącu. Teraz tak mamy dosyć intensywnie.
6: W europejskich mistrzostwach motorniczych gorzowianie wezmą udział pierwszy raz. Startem żyje cały zakład, mówi Grzegorz Lachocki, uczestnik.
8: Wszyscy koledzy nam kibicują, nawet mamy grupkę naszych kolegów, którzy przyjadą specjalnie i będą nam kibicować w Warszawie.
6: W zawodach udział wezmą w sumie 24 ekipy z 23 krajów. Muzyka i taniec w Gorzowskim Teatrze. Do zobaczenia spektakl Moja Abba. To historia o wielkiej miłości, którą zawsze nosi się w sercu. To historia miłości do muzyki, a także do młodości szalonej, pełnej zabawy i beztroski. Kiedyś zdobycie płyty Abby graniczyło z cudem, bo stało się w kilometrowych kolejkach. W spektaklu także o przyjeździe Abby do Polski w 1976 roku i występie w legendarnym Studio 2. Moja Abba grana będzie w sobotę o 19, w niedzielę o 17. Bilety w kasie teatru.
9: To będzie mokry czas, za oknami w Gorzowie, warto o tym pamiętać, wychodząc z domu trzeba mieć ze sobą parasol, deszcz będzie nas dzisiaj niepokoił właściwie przez cały dzień, na szczęście z przerwami i na szczęście cały czas ciepło w Gorzowie, bo temperatura w okolicach 20 stopni. Jutro zrobi się nieco chłodniej, ale marznąć nie będziemy.

0: północy.
1: Chyba się oświadczę.
0: One chcą się bawić całą noc.
2: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
19: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
19: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
19: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Regulamin na circlek.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Reklama.
8: Vox FM.
2: Gorzów.
1: Miał głowicę bojową. Za chwilę nowe informacje o dronie odnalezionym na wybrzeżu.
20: Kierowcy z osłupieniem patrzą na ceny paliw. W Warszawie cena diesla przekroczyła 9 zł. Jak smakuje gęś nadwarciańska? Odpowiedź na to pytanie w sobotę w Gorzowie.
21: A w Vox FM już teraz czas na wiadomości. Vox FM o godzinie 14, na które zaprasza Dawid Osysko.
20: Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo niedaleko Jarosławca. Potwierdzono, że bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerberan 2 produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony głowicą odłamkowo-burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili ją w powietrze.
22: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
20: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy, tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Szef MON informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec to mogła być rosyjska maszyna, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Ceny paliw wystrzeliły. 9,19 zł za litr oleju napędowego. Taką cenę zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy ulicy Chełmżyńskiej w Warszawie. Jest to rekord, jeżeli chodzi o stawki za tankowanie. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, by sfinansować kolejny pakiet CPN, ale na razie kierowcy tankują z zaciśniętymi zębami.
23: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
24: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
23: No i jak przed wizytą na stacji?
24: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
25: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No, zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Wie pan, no to nie są jakieś takie wielkie skoki tych cen, bo to wychodzi, no tak jak w moim przypadku, 30 zł na tankowaniu.
26: Takich cen nie pamiętam.
27: Na szczęście mam auto elektryczne.
20: To usłyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. W Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Polityczne głosy w tej sprawie w kolejnych wiadomościach Vox FM. 25 osób zostało zwolnionych z więzień na Białorusi. Poinformował o tym wysłannik władz USA do Mińska John Cole. Centrum Praw Człowieka Wiasna podało, że uwolnionych więźniów politycznych przewieziono na Litwę. Według danych tego stowarzyszenia w białoruskich aresztach nadal przebywa ponad 900 więźniów politycznych. Teraz dobra informacja dla kierowców. Za pół roku od 16 marca 2027 kierowcy nie będą już płacić za przejazd autostradą pomiędzy Krakowem i Katowicami. Właśnie wtedy wygasa koncesja Staleksportu i zarządzanie tym odcinkiem A4 przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Gorzów ma nie tylko swoją jabłoń, ale także gęś. Jak smakują w duecie? Będzie się można o tym przekonać w sobotę. Właśnie wtedy odbędzie się drugi festiwal Renety Landserskiej i miodu. Gęś tam pojawi się po raz pierwszy i to nie byle jaka, bo to nowy gatunek gęś nadwarciańska. To krzyżówka wyhodowana w ostatnich latach przez gorzowskiego przedsiębiorcę Mariusza Szymkowiaka we współpracy z Poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym.
28: Jest bogatsza w mięsień piersiowy. Jest cięższa, a w związku z tym mniej kości, mniej tłuszczu i przede wszystkim jest wolnowybiegowa.
20: Dania degustacyjne z gęsiną, renetą landserską i miodem przygotuje zespół szkół gastronomicznych. Festiwal rozpocznie się w sobotę o godzinie 10.
29: 101,7 Vox FM.
30: Prawie dobrze, landserską, ale to jeszcze warszawka się nauczy. 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Witamy w naszym lokalnym towarzystwie. Darius Finlay z Colim za chwilę, żeby troszeczkę te chmury rozgonić. Zatem róbcie głośniej, a my gramy.

0: Eliosi, Lavinia, Reasons, 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Jack Holder i wychowankowie to skład Stali Gorzów na przyszły sezon. O żużlu pogadamy. Australijczyk przechodzi rehabilitację po kontuzji. Doniesienia medialne na temat jego stanu zdrowia budzą niepokój kibiców. Klub monitoruje na bieżąco postępy. Te są obiecujące i w przyszłym sezonie Holder ma stanowić o sile Stali. W przyszłym roku w drużynie musi być 4 Polaków plus rezerwowy. Również Polak do 21 roku życia. Stal musi zmienić koncepcję budowy drużyny. Więcej na ten temat dyrektor Stali Gorzów Magdalena Ciszek-Kozłowska.
1: Głównie też będziemy stawiać właśnie na tych naszych wychowanków. Myślę, że to kibice też widzą. Oni cieszą się tą jazdą. I myślę, że tą jazdą również cieszą nas, kibiców. Skład mamy dopięty na nowy sezon. Będzie to drużyna nie słabsza niż tą, którą mieliśmy teraz w tym sezonie.
0: Oby tak się skończyło rzeczywiście. To tyle, jeśli chodzi o ten przyszły sezon. Natomiast jeszcze mamy sprawy niedokończone w tym sezonie. Na przykład drugi mecz z Włókniarzem Częstochowa, który u nas już za parę dni w piątek. I tak się składa, że mamy podwójne wejściówki na ten mecz i bardzo chętnie je Wam przekażemy, jeśli jesteście zainteresowani. Czekamy na Wasze SMS-y o treści. Uwaga, Vox Gorzów Żużel. Numer telefonu znacie, 609-869-869. Jeszcze raz, treść Vox Gorzów Żużel. Numer telefonu 609-869-869. Czekamy.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć. 25 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Teraz o miejscowości, z którą dużo nas łączy i która blisko nas, a o której znowu głośno. Krzeszyce. Rada powinna się zająć sytuacją podczas dożynek, uważa Tomasz Trawiński, radny gminy Krzeszyce. To w związku z zachowaniem wójta gminy Stanisław Peczkajtis podczas dożynek w niewybredny sposób zwracał się do prowadzącej imprezę oraz reagującym buczeniem i wizdami mieszkańców. Filmik z wydarzenia naprawdę poniósł się w internecie. Ciężko na to było nie trafić.
1: Radni są reprezentantami mieszkańców, którzy ich wybrali, więc jeżeli tak się zwraca do mieszkańców, to po części zwraca się do radnych. Moim zdaniem przewodnicząca rady powinna zwołać takie nie tyle sesje, ale może zebranie radnych i usiąść do tematu, przedyskutować te problemy.
0: Mówił radny Tomasz Trawiński w rozmowie z nami. Wójt tłumaczył, że po wejściu na scenę ze strony publiczności padały wyzwiska w jego kierunku. Przyznaje, że nerwy mu puściły. Zapowiadał też, że krzyżycka jesień w przyszłym roku wróci do korzeni. Będzie lokalnie i bez gwiazd. Zobaczymy.
2: To jest

0: Active i Vices, 25 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Weekend, halo tu Londyn. Tak, zagramy po wiadomościach.
1: Reklama. Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją, musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
8: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Reklama.
13: Nietrzeźwy kierowca z dziećmi w aucie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W środowy poranek policjanci w Gorzowie prowadzili kontrolę na ulicy Kasprzaka. Większość za kierownicą była trzeźwa. Niestety nie można tego powiedzieć o kierowcy Renault. 39-latek wykazał się totalną nieodpowiedzialnością. Miał 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W aucie wiózł dzieci w wieku 4 i 14 lat. Towarzyszyła mu także żona. Jej pierwsze badanie wzbudziło wątpliwości, ale kolejne wykazało, że jest trzeźwa. Kierowcy czekają konsekwencje, a policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Gorzów ma nie tylko swoją jabłoń, ale także gęś. Jak razem smakują, będzie można przekonać się w sobotę podczas drugiego festiwalu Renety Landsbergskiej i Miodu. Gęsina pojawi się pierwszy raz i to nie byle jaka, bo nowy gatunek, gęś nadwarciańska. To krzyżówka wyhodowana w ostatnich latach przez gorzowskiego przedsiębiorcę we współpracy z Poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym, mówi Mariusz Szymkowiak, prezes firmy.
14: Jest bogatsza w mięsień piersiowy. Jest cięższa, a w związku z tym mniej kości, mniej tłuszczu i przede wszystkim jest wolnowybiegowa. Dbamy o dobrostan, rozwój polskiej gęsi.
13: Dania degustacyjne z gęsiną, Renetą Landsbergską i miodem przygotuje Zespół Szkół Gastronomicznych. Festiwal rozpoczyna się w sobotę o godzinie 10. Gęsina powraca na polskie stoły, zwłaszcza w listopadzie, na Świętego Marcina.
0: W
10: Deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. Bardzo mokro zrobiło się w Gorzowie i też niestety momentalnie nieco chłodniej. Temperatura w tej chwili spada. Jest w okolicach 20 stopni. Deszcz ma nas prześladować niestety do końca dnia. Jest szansa, że będą jakieś przerwy. Nie będzie jakoś drastycznie zimno, bo temperatura w okolicach 20 stopni.

Around the Angels, 12 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów nietrzeźwy kierowca z dziećmi w aucie czeka ko surowa kara. Więcej na temat dzisiejszej akcji policjantów piszemy na voxfm.pl w zakładce lokalne. Tam tylko sprawdzone wiadomości, 100% trafności. Zatem w wolnej chwili musicie koniecznie nas odwiedzić. voxfm.pl, zakładka lokalne. Luis Fonsi, Kaskada.

0: łobuzy. 4 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów krótka przerwa przed nami o 15. Co do sekundy wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z duetem Alexi i Yas.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Reklama.
16: Vox FM.
15: Vox FM.
16: Gorzów.
17: Jak zabezpieczone są dane pacjentów? Kontrolę zapowiada Urząd Ochrony Danych Osobowych. CBA u prezydenta Zgierza sprawdzana jest wartość jego domu. Płonie hala produkcyjna w Złotoryi. Na miejscu jest 13 zastępów straży.
18: A na zegarach mamy godzinę 15. Dawid Osysko w studiu zaprasza. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM już teraz przed Wami.
17: Na początek prosimy o uwagę kierowców. Zablokowany jest ruch w kierunku Poznania na drodze S11. W okolicach wsi Skrzynki ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. W kolizji nikt nie ucierpiał. Policja organizuje objazdy. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 17. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
19: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępstwo przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
17: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
15: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
17: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Na miejscu jest 13 zastępów straży. Trwa walka z ogniem w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Płonie hala zakładu produkującego wygłuszenia do samochodów. Pracownicy, ponad 100 osób, ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
20: Nie ma osób poszkodowanych, 119 osób się ewakuowało, 30 strażaków jest na miejscu.
17: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa, na razie nie wiadomo, co wywołało ogień. Pokażą, jak radzić sobie ze stresem, trudnościami z nauką i koncentracją przed egzaminem ósmoklasisty. Naruszyły zapisy do programu E8 w dobrym stanie, który organizuje Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
21: Będziemy mieli również ponownie uruchomiony taki moduł treningów biofeedback, czyli wykorzystania fal mózgowych w taki dobry, pozytywny sposób, ażeby właśnie nauczyć się szybszej relaksacji, szybszego radzenia sobie z sytuacją napięcia.
17: Tłumaczyła Monika Kaźmierczak, kierowniczka centrum. Toruńscy ósmoklasiści mogą skorzystać z nich bezpłatnie. W poprzedniej odsłonie takie zajęcia organizowano także dla maturzystów.
16: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
0: 3 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Alex C., DJ Ilham i Enrique Iglesias. Tak się witamy po godzinie 15.

0: Enrique Iglesias, Pitbull i Iam Hino, Tamowie, 14 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Na całe szczęście ten też żeśmy pożegnali, ale ja nie o pogodzie. Teraz pogadamy o sytuacji na naszych ulicach. Zaczynamy od mostu lubuskiego, który korkuje się strasznie w obydwie strony właściwie. Zatem proszę to wziąć pod uwagę. Bardzo intensywnie w samym centrum miasta, aż niespodziewanie. Postoicie długą chwilę i przy katedrze, i przy dawnym kinie Słońce. Dodajemy do tego dzisiaj Rondo Kosynierów Gdyńskich, poniekąd kwadrat szeroko rozumiany oraz Estkowskiego, aż do skrzyżowania przy Askanie. Słowiańska Roosevelta Andrzejewskiego, tutaj też bardzo intensywnie dzisiaj. Uwaga na Wyszyńskiego, zwłaszcza w rejonach Ronda Barlineckiego. Ostatnim takim najbardziej newralgicznym punktem to jest Walczaka, jadąc w kierunku Ronda Gdańskiego. Dalej, jak już to Rondo Gdańskie przejedziecie, to dalej już jest spokojnie i w miarę powiedzmy, że szybko. Wylotówki nasze gorzowskie są ok, nigdzie korki się nie tworzą. Hasła dnia znowu brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

Sobi Romeo i Fly High, 25 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. 17 stopni aktualnie w Gorzowie, ale już deszcz, jeśli się pojawi, to tylko symbolicznie. Krótko mówiąc o pogodzie, bardzo szczegółowo teraz pogadamy. Temperatury będą spadać w nocy minimalnie 11-12 na plusie. Jutro nieco więcej słońca, ale również przelotne opady deszczu. 18, max 19 stopni w godzinach popołudniowych. Piątek również 18-19, tutaj z zastrzeżeniem, że więcej chmur, natomiast rozpogodzi nam się w sobotę. 20 stopni będzie w sobotę, w niedzielę już opady deszczu do nas wrócą. 18 stopni tylko będzie, ale przez wysoką wilgotność i dość odczuwalny wiatr i w sobotę i w niedzielę, właśnie ta temperatura odczuwalna w niedzielę będzie zdecydowanie niższa niż ta na termometrach. Mamy również dosyć dokładny zarys następnego tygodnia. W następnym tygodniu już poniżej 20 stopni każdego dnia. Początek tygodnia bardzo mocno deszczowy, później więcej słońca. Ciśnienie aktualnie 1011 hektopaskali. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo na razie niekorzystne i tak do jutra mniej więcej zostanie. To jest dzień z Vox FM.

0: David Guetta, a Logistic Figure, Run, Run, River, 26 minut przed godziną 16 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w Rytmie Hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, a po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie.
1: Reklama.
2: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
3: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
6: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
1: Reklama.

0: Wojtek Hańczuk. Jack Holder i wychowankowie. Czy taki będzie skład stali na przyszły sezon? Australijczyk przechodzi rehabilitację po kontuzji. Doniesienia medialne na temat jego stanu zdrowia budzą niepokój kibiców. Klub monitoruje na bieżąco postępy. Te są obiecujące i w przyszłym sezonie Holder ma stanowić o sile stali. W przyszłym roku w drużynie musi być 4 Polaków plus rezerwowy. Również Polak do 21 roku życia. Stal musi zmienić koncepcję budowy drużyny, mówi Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektor.
1: Głównie też będziemy stawiać właśnie na tych naszych wychowanków. Myślę, że to kibice też widzą. Oni cieszą się tą jazdą. I myślę, że tą jazdą również cieszą nas, kibiców. Skład mamy dopięty na nowy sezon. Będzie to drużyna nie słabsza niż tą, którą mieliśmy teraz w tym sezonie.
0: Ponieważ Stal ma licencję nadzorowaną, wszelkie oficjalne ruchy kadrowe będzie mogła rozpocząć po zakończonym sezonie. Teraz nie może nawet podpisać prekontraktów ze swoimi zawodnikami. Warto wiedzieć, to propozycja dla kreatywnych, najmłodszych. Klub Zodiak to przy ulicy Słonecznej 62 organizuje warsztaty plastyczne. W czasie piątkowych spotkań najmłodsi nauczą się technik rysowania, malowania. Będą także robić konstrukcje z różnych materiałów plastycznych, ale przede wszystkim dobrze się bawić. Warsztaty dwukrotnie, pierwsze już w najbliższy piątek 18 września, drugie 25 września. Zaczynają się o godzinie 17. Są bezpłatne, ale trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły w MCK Zodiak. Deszcz będzie nam przeszkadzał do końca środy. Temperatura spada, ale nie jest źle, bo w okolicach 18-20 stopni. Na szczęście w czwartek i w piątek, jeżeli pojawią się opady, to będą dużo mniejsze. Na termometrach cały czas bez dramatu, czyli w okolicach 19-20 stopni w ciągu dnia. Oczywiście wieczory i noce dużo chłodniejsze.
2: Vox FM. Vox FM Gorzów.
3: Robi dzień dobry.
4: Magia radia.

Solaris, szmaragdy i diamenty, 14 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Przypominamy, że mamy ostatnie podwójne zaproszenie na piątkowy mecz Stali Gorzów z Częstochową. Jeśli jesteście zainteresowani, czekamy na wasze SMS-y zgłoszeniowe. Vox Gorzów Żużel, to wpisujecie w polu treść, a numer znacie dobrze, 609869869. Elena i Glans Fastboy, to do posłuchania do 16. Oh, mamma mia, oh. Fresh sound. Oh yeah.

0: Iman Beck by your belly dancer. 3 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami przerwa krótka o 16.00. Wiadomości Vox FM. Loft Majorka. Tam was zabieramy po 16.00.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi Ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM.
11: Gorzów. Gorzów.
13: Zarzuty usłyszy 53-letni mężczyzna. Mamy nowe informacje po podwójnym zabójstwie w Koszalinie. Awaria usunięta, pociągi nadal opóźnione, tak będzie na śląskich kolejach do wieczora. Strefy ciszy w szkołach, na ich utworzenie decyduje się coraz więcej placówek.
14: Na zegarach mamy godzinę 16:00, Dawid Osysko w studiu zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Słuchamy.
13: W dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Wszczęto śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Takie też zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
15: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane. Czynności te planowane są na jutro. Przy czym wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
13: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Wczoraj wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe na miejsce policjanci nie mogli dostać się do środka. Gdy w końcu drzwi otworzył 53-letni mężczyzna, w mieszkaniu odnaleziono ciała kobiety i mężczyzny. Oboje mieli rany cięte i kłute. 53-latek był mieszkańcem tego lokalu. Krakowska prokuratura zbada możliwe fałszerstwa na listach poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Chodzi o byłego szefa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył do prokuratury dwa zawiadomienia, doszło do nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia i możliwego podrobienia podpisu, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
16: Te nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów i również dotyczą w wypadku obu list kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które, jak ustalono wstępnie, dotyczą osób zmarłych.
13: W obu przypadkach może chodzić nawet o 3000 nieprawidłowości przy podpisach. Przypomnijmy, że do przedterminowych wyborów w Krakowie Miejska Komisja Wyborcza nie dopuściła Mariana Banasia i Bartosza Bocheńczaka. Powodem była niewystarczająca liczba ważnych podpisów na listach poparcia. Za wpisywanie danych osób zmarłych na listach grozi do 3 lat więzienia, a za podrabianie podpisów do 5 lat. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem. Z powodu braku zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym składy łapały gigantyczne opóźnienia. Tę usterkę udało się już naprawić, ale pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami.
17: Niestety sytuację komplikują utrudnienia w Sosnowcu, gdzie obowiązuje tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekłada się na powiększanie opóźnień pociągów przejeżdżających przez stację Sosnowiec. Należy się spodziewać komplikacji w podróży koleją do końca dnia. Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
13: Relacjonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ten przewoźnik musiał w sumie odwołać 39 pociągów. Przewoźnicy kolejowi będą wzajemnie honorować bilety pomiędzy Katowicami a Bielskiem Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami i Gliwicami. Hałas tłoki, krzyk na korytarzu. Dla części uczniów taka przerwa wcale nie jest odpoczynkiem między lekcjami, dlatego wrocławskie podstawówki urządzają miejsca, w których można posiedzieć w ciszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
12: Szkoły tworzą przytulne kąciki z pufami i kolorowymi dywanami. Niektóre placówki mają osobne pokoje wyciszenia albo kabiny akustyczne. Wszystko po to, by szkolny harmider tam nie docierał, bo dzieci, tak jak i dorośli, mogą mieć zły dzień.
18: Zmęczone, przebodźcowane i to są właśnie te miejsca, gdzie łapią oddech, gdzie na chwilę zwalniają i ładują baterie na kolejne lekcje.
12: Mówi Monika Dubiec z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Uczniowie są tam pod opieką nauczyciela, a o powstaniu takiego miejsca decyduje dyrekcja szkoły.
13: Sale wyciszenia działają już w około 50 dolnośląskich podstawówkach. Coraz więcej szkół rezygnuje także z głośnych dzwonków na rzecz spokojnej melodii.
19: No to Dawid idzie się wyciszać w takim razie?
13: Tak, a o 16.30 przyjdzie tutaj Katarzyna Pilewska.
19: Zapraszamy!
20: Vox FM Gorzów.
21: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów Loft, Majorka, Jorgus, Alan Walker i Ava Max. Tak zaczniemy granie po godzinie 16. Róbcie głośniej, śmiało.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Kwadrans po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitu. Dobre to. Będą balować 3 dni okazją 55. urodziny gorzowskiego AWF-u. To okazja do podsumowania, ale przede wszystkim do spotkania społeczności akademickiej, czyli absolwentów, czyli studentów, czyli pracowników. Na początek w piątek piknik absolwenta, wysiadowanie w Kłodawie przy ognisku od godziny 18. Będzie wspomnień czar, w sobotę oficjalne rozpoczęcie w Bibliotece Wojewódzkiej. O godzinie 11.00 rozmowy o historii i dorobku uczelni oraz kierunkach dalszego rozwoju. Od godziny 13.00 na dziedzińcu AWF-u spotkania rocznikowe, a wieczorem o godzinie 20.00 bal. Niedziela na sportowo, w Kłodawie mecz siatkówki, kadra kontra absolwenci oraz luźne aktywności w godzinach 11.00-14.00. Przypominamy, gorzowski AWF został powołany do życia 24 kwietnia 1971 roku jako filia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Takie mamy konotacje z Poznaniem. Właśnie mamy nadzieję, że na ten piątek już dyspensa u biskupa załatwiona.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Junotas, Michel Schulte. 26 minut po godzinie 16 i słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów siatkarski Stilon już w treningu, dołączył trener. Na razie brakuje 3 siatkarzy. Długo przyjdzie czekać kibicom siatki w Polsce na inaugurację rozgrywek. W tym sezonie pierwszy mecz niebiesko-biali zagrają dopiero w połowie października. Tydzień wcześniej podopieczni Huberta Henno rozegrają dwumecz o Puchar Prezydenta Gorzowa z drużyną Lwi Praga. Do drużyny niedawno dołączył szkoleniowiec, przebywał na zgrupowaniu sprowadzoną przez siebie reprezentacją Hiszpanii. Ilja Kowalow leczy uraz, z kolei Lazar Marinowicz i Aleksander Stefanowicz reprezentują Serbię na trwających teraz Mistrzostwach Europy. Na co stać drużynę w tym sezonie, opowiada dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga, nowy nasz kapitan.
1: Nauczony doświadczeniem wiem, że papier przyjmie dużo rzeczy, więc z oceną drużyny poczekajmy do przynajmniej pierwszej rundy. Chyba Leicester chyba w mistrzostwo to było kiedyś Anglii. Nikt na nich nie stawiał, więc wszystko się może zdarzyć. Oczywiście no, patrzymy na to chłodną głową.
0: Czyli wiemy, że nic nie wiemy. Pierwszy mecz ligowy w Chełmie z miejscowym HKS-em najprawdopodobniej 17 października. Miesiąc. Wytrzymamy.

0: Topic A7S Breaking Me, 24 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, po niej wiadomości lokalne, ostatnie wydanie. Dziś zatem posłuchajcie z uwagą i wracamy z Wiktorią Kidą.
1: Vox FM. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
9: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Reklama.
19: Wojtek Hańczuk. Śledczy ustalą okoliczności śmierci 65-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono dzisiaj w Ośnie Lubuskim. Kobieta półnaga leżała przy jednej z ulic. Policja w tej chwili nie zdradza żadnych szczegółów. Nie wiadomo, jakie były przyczyny śmierci. Do tematu będziemy wracać. Rada powinna zająć się sytuacją podczas dożynek, uważa Tomasz Trawiński, radny gminy Krzeszyce. To w związku z zachowaniem wójta gminy. Stanisław Peczkajtis podczas dożynek w niewybredny sposób zwracał się do prowadzącej imprezę oraz reagujących buczeniem i gwizdami mieszkańców. Filmik z wydarzenia jest internetowym wiralem.
20: Radni są reprezentantami mieszkańców, którzy ich wybrali, więc jeżeli wójt tak się zwraca do mieszkańców, to po części zwraca się do radnych. Moim zdaniem przewodnicząca rady powinna zwołać takie nie tyle sesje, ale może zebranie radnych i usiąść do tematu, przedyskutować te problemy.
19: Mówił radny Tomasz Trawiński. A co zrobią rajcy? Możliwa jest nawet próba odwołania Stanisława Peczkajtisa.
20: Rada może zgodnie z ustawą o samorządzie podjąć wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta.
19: W rozmowie z nami wójt tłumaczył, że po wejściu na scenę ze strony publiczności padały wyzwiska w jego kierunku. Przyznaje, że nerwy mu puściły. Zapowiedział też, że Krzeszycka Jesień w przyszłym roku wróci do korzeni. Będzie lokalnie, bez gwiazd. Wskoczyła do warty, uratował ją przechodzień. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór na bulwarze w Gorzowie. Postawa mężczyzny jest godna podziwu, ale policja radzi, by w takich sytuacjach wzywać służby. To deszcz jeszcze dzisiaj może się pojawić, ale wszystko wskazuje na to, że opady będą coraz mniejsze. Jutro na termometrach w okolicach 20 stopni nieco więcej słońca i jest szansa, że będzie nieco bardziej sucho. I taka pogoda ma się utrzymać do końca tygodnia. Oczywiście trzeba pamiętać, że teraz z każdą godziną będzie robić się coraz zimniej.

Labak, Alexis Carlier, My Heart Will Go On. 13 przed 17, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy do kalendarium naszego gorzowskiego i tu mamy przyjemną datę. 4 lata temu w Gorzowie otwarto stadion lekkoatletyczny imienia lubuskich olimpijczyków. To zmodernizowany dawny stadion piłkarski Warty przy Dąbrowskiego. Niech służy. Britney Spears, Top Girls i Armin van Buuren do posłuchania do godziny 17.00.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting, 4 minuty przed 17. Szanowni słuchacze, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po 14. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1C.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.
18: Prezydent wciąż ma wątpliwości, co dalej z Maciejem Berkiem, wybranym przez Sejm na sędziego Trybunału. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też ewakuacja w Krakowie. Mieszkanie musiało opuścić ponad 200 osób. A na koniec jeszcze jesienne randkowanie łosi. Posłuchajcie.
0: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
18: Jak sam mówił, liczył, że najpóźniej dziś prezydent odbierze od niego ślubowanie. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami. Mateuszu, impas wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa.
19: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
14: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
19: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
18: Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Swoje mieszkania musiało opuścić ponad 250 osób. To po tym, jak na parkingu podziemnym w budynku przy ulicy Wielickiej zapalił się samochód. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
15: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. W związku z dużym zadymieniem do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru. Na ten moment nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
18: Na miejscu pracuje około 50 strażaków. Wiadomo już, że całkowicie spłonęły 2 samochody. Nie wiadomo, czy były spalinowe, czy elektryczne. Trwa oddymianie pomieszczeń. Olesno uczciło amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w tej miejscowości w Świętokrzyskiem został sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował on życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku zdetonowanego przez samochowcę samobójcę. Podczas dzisiejszej uroczystości, mówiąc o swoim przyjacielu, Karol Cierpica nie krył wzruszenia.
17: Michael wtedy miał niespełna 25 lat. Jestem poruszony. Michael ruszył wtedy bez kamizelki i bez hełmu. Dla niego służba nie była tylko słowami, była stylem życia.
18: W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
20: Flagi w obliczu śmierci mogą być różne, ale odwaga przemawia zawsze tym samym językiem.
18: Michael Ollis zginął w wieku 24 lat. Dziś, 16 września, świętowałby 37 urodziny. Rozpoczęły się jesienne amory wśród jeleni. To nie tylko rykowisko, które odstrasza konkurentów, ale też błotne kąpiele. A leśne spa przyciąga samice.
21: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
18: O błotnych kąpielach opowiadał Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a jesienne randkowanie jeleni potrwa do połowy października.
22: Jesienne randkowanie jeleni. Piękna sprawa, no fajnie, fajnie. Widzisz, wszyscy randkują.
18: Do takiego spa?
22: Do takiego błotnego, tak. Ale wiesz, że są takie spa, gdzie
18: no,
22: faktycznie tam błotem cię traktują.
18: Wiem. No wiem, bym chętnie pojechała.
22: Okej, okay, no to słuchaj, przyjedź do mnie, nasypię ci ziemi, rozleję piachu, rozleję wodą i zrobię ci błoto, nie ma problemu. Dzisiaj w całej Polsce no całkiem ładna pogoda, chociaż są miejsca, gdzie faktycznie może troszeczkę pokropić, ale tylko troszeczkę, jeżeli chodzi o temperatury, nawet 26 stopni. Prawda? Coś byś dodała jeszcze?
18: Nie, tylko że to dzisiaj warto korzystać z tego wieczoru, bo może być jednym z ostatnich tak ciepłych.
22: A, właśnie. Czyli jednak domowe spa z błota, jak najbardziej. Tutaj mówimy stanowcze tak. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry. Proszę nie rozrabiać, Katarzyno.

0: jeden z nich.
1: Piosenka o marzeniach. Warto marzyć i warto te marzenia realizować. Ja zawsze to powtarzam i też każdemu oczywiście tego życzę, żeby szedł do przodu z podniesioną głową. 12 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Zakładam, że część z was już po pracy, ale w tym momencie też może stoi w korku. Niemniej, nieważne co robicie, nieważne gdzie jesteście, pamiętajcie, Vox FM cały czas jest z wami i cały czas gramy w rytmie hitów. A już za chwilę najświeższa zagadka cioci Madzi. Co tym razem dla nas przygotowała, tego jeszcze nie wiem, no ale będzie czas, żeby pogłówkować.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. To jak, gotowi na nową zagadkę? Uwaga, co ma wiele palców, ale nie ma dłoni?
2: Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni? To dzisiejsza zagadka. Jeśli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało, trzeba pisać. 6986 9869. Swoje głosówki też pod ten numer można wysyłać. Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni? Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni?

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

0: 27 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, to Jona.
1: Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni?
0: I jeżeli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało. 6986 6969. Tutaj można wysyłać swoje wiadomości oraz swoje głosówki.
2: Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
4: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
5: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
6: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
5: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
6: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
5: Ale ja bym cię nie podrywała.
6: Kto wie?
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: Reklama.
11: Godzina 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Ukraina otrzyma najpotężniejsze wsparcie na zimę. Taką deklarację złożyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o pomoc humanitarną. Do tego tematu wracamy w wiadomościach Vox FM o 18.00. Prace w toku, mieszkańcy pełni obaw. Na razie układane są tory i zwrotnice, a w przyszłym roku pojawią się drogi. Na terenie dawniej radomskiej elektrociepłowni przy ulicy Energetyków powstaje terminal intermodalny. Będzie umożliwiał przeładunek towarów z pociągów na ciężarówki.
13: Jesteśmy na końcowym etapie projektowania przebudowy ulicy Marii Gaj oraz wewnętrznego układu drogowego. Rozpoczęcie prac budowlanych we wskazanej lokalizacji planowane jest na przyszły rok.
12: Informuje Łukasz Kościelniak z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Mieszkańcy okolicznych osiedli obawiają się uciążliwego sąsiedztwa i hałasu.
14: No na pewno źle, no bo hałas to wiadomo, że każdemu przeszkadza.
15: Każdy właśnie mówi, że to będzie uciążliwe.
16: Powstaną te załadunki, no trochę więcej pracy dla radomian.
12: Budowa terminala jest szacowana na około 300 milionów złotych. Czasopismo oddane do biblioteki po 132 latach. Zaległy miesięcznik oddano, kiedy placówka ogłosiła czasową rezygnację z kar finansowych. Do niecodziennego zwrotu doszło w New Hampshire. Gdyby biblioteka nadal nakładała kary na spóźnialskich czytelników, zwrotowi pisma powinna towarzyszyć wpłata ponad 12 tysięcy dolarów.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś w Sofii zmierzą się z Bułgarią.
19: Bułgarią 3-0.
20: Tak łatwo pójdzie?
19: Oczywiście.
21: Damy radę.
19: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce mistrzostwa świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
12: Z kibicami biało-czerwonych przed meczem z Bułgarami rozmawiał Rafał Różycki. Początek spotkania za pół godziny, a Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój starego kontynentu. Jagiellonia, Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi są już w Pirausie, gdzie wieczorem zmierzą się z 48-krotnym mistrzem Grecji Olympiakosem. Mecz rozpocznie się o 21:00.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: To ile razy ten Olympiakos wygrał mistrzostwa?
12: Udało się mu wygrać 48 razy.
11: Czyli 48-krotnym.
12: No tak powiedziałam.
11: Bardzo ładnie.
12: Dziękuję.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No i coś mi się wydaje, że dzisiaj chyba było zbyt łatwo, bo dużo odpowiedzi, które się tak naprawdę powielają, powtarzają. Mam w zasadzie to tylko jedna odpowiedź, która się cały czas powtarza. No ale zanim odpowiedź, zanim rozwiązanie, to może samą zagadkę sobie przypomnijmy. Proszę bardzo, oto Jona.
2: Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni?
1: I jak patrzę na wasze odpowiedzi, to tak, albo stopy, albo rękawiczki. No to sprawdzamy. Stopy czy rękawiczki, bądź rękawiczka?
2: Poprawna odpowiedź to rękawiczka.
1: Rękawiczka, czyli jednak. A że tam stopy ktoś napisał, no nie wiem, jak się to wszystko łączy jedno z drugim, no ale okej, dobra, no dobra. Czyli co, dzisiaj jakoś za łatwo było, co? No, ale dobrze. To był ten moment, żeby się troszeczkę odprężyć i wyluzować. Taka zagadka, wiecie, no, puszczona mimochodem. Ale coś mi się wydaje, że jutro już tak kolorowo nie będzie.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje Zagaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
7: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
0: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM Gorzów.
13: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
14: Kawusi?

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
0: Reklama.
9: Vox FM Gorzów.
10: Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie znów podbiła cenę paliw. Zaczynamy od nie najlepszych informacji dla kierowców. W wiadomościach też zimowe wsparcie dla Ukrainy, zapowiedziała je przewodnicząca Komisji Europejskiej. A na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze wychodzą na boisko. Dziś zmierzą się z Bułgarią.
11: 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. A analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
12: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
13: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Houthis zajęli ważny port Mokka.
12: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
14: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
15: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
12: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
10: Ukraina otrzyma najpotężniejsze wsparcie na zimę. Taką deklarację złożyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Chodzi o pomoc humanitarną, wzmocnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz pomoc dla obrony powietrznej. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy wyraziliśmy zgodę na zakup amerykańskich rakiet obronnych Patriot. Muszą one teraz zostać pilnie dostarczone, wykorzystując pozostałe środki z funduszu SAFE. Uruchomimy także nowy program wspólnych projektów z ukraińskimi przedsiębiorstwami. Von der Leyen w swoim przemówieniu zwróciła także uwagę na rosnące zagrożenie dla Unii związane z sabotażem, atakami dronów i podpaleniami. Zapowiedziała pracę nad europejskim mechanizmem wzorowanym na artykule 4 NATO oraz utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Dzięki temu państwa europejskie mają szybciej koordynować działania i reagować na zagrożenia. Akcja antyterrorystów w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskiem. Służby postawiła na nogi walizka pozostawione na parkingu jednego z marketów. Ewakuowano klientów sklepów i okolicznej stacji paliw.
16: Po przybyciu na miejsce naszych policjantów i policjanta przeszkolonego w zakresie pirotechniki podjęliśmy decyzję o ewakuacji najbliższych placówek handlowych oraz pobliskiej stacji paliw. Również zablokowaliśmy i wyznaczyliśmy objazdy na tym odcinku drogi krajowej.
10: Relacjonuje Marcin Krasucki z Radziejowskiej Policji w Radziejowie. Na miejscu są też policyjni pirotechnicy z Bydgoszczy. To koniec z ignorowaniem Straży Miejskiej. Od 15 września sypią się za to wysokie mandaty. Czas pobłażliwości dla krewkich przechodniów i kierowców się skończył. Nowe przepisy dają strażnikom miejskim potężną broń do walki z tymi, którzy utrudniają im pracę. Tłumaczy Jacek Pytel ze Straży Miejskiej w Katowicach.
0: Będzie mógł nałożyć mandat w kwocie 500 zł za na przykład utrudnianie, przeszkadzanie podczas podejmowanych interwencji nie tylko przez siebie, ale przez inne służby. No i to jest im plus, że na przykład gdy czynnością taką podejmie strażnik, nie będzie już potrzeby wzywania na przykład na miejsce zdarzenia patrolu policji.
10: Strażnicy miejscy szczególnie pod lupę biorą też osoby przechodzące na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy. Kara za omijanie zapór to 2000 zł. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
17: Bułgarią 3-0.
18: Tak łatwo pójdzie?
17: Oczywiście.
19: Damy radę.
20: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce mistrzostwa świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
10: Z kibicami biało-czerwonych przed meczem z Bułgarami rozmawiał Rafał Różycki. Spotkanie właśnie się rozpoczęło. Wynik to 2-2, a ja jeszcze przypomnę, Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
11: Już 3-2 dla Polaków Polska, w pierwszym secie. Bardzo ładnie. Czerwoni. Trzymamy kciuki za naszych. No to będzie, tak jak pan tutaj powiedział, gładko 3-0. Tak
10: myślisz?
11: Myślę.
10: Dobrze, to ja obstawiam 3-1 dla nas. Jak ten drugi pan powiedział. No bądźmy dobra. Dzisiaj w takiej, wiesz, małym konflikcie.
11: Dobra, to możemy tak.
10: Co tam w pogodzie, panie Michale?
11: W pogodzie, no właśnie. Ja o ciebie o to samo chciałem zapytać, bo moja mapa mi gdzieś uciekła.
10: No właśnie, mam podobne problemy, już jestem.
11: A czekaj, deszczowo, ale nie wszędzie. Głównie na północy i na wschodzie kraju. A tak poza tym okolice 25-26.
10: A jutro powiedz mi, jak się
11: narzekać.
10: Jutro ubrać.
11: Jutro? No to jak chcesz, no wiesz, nie będę ci mówił, ale coś dłuższego i coś wodoodpornego by się przydało. Bo jutro deszcz. W całym kraju pada. I chłodno. 18-17. I feel your mind.

0: Eli Ox, Lawinia i Reasons w Vox FM, czyli numer 5 naszej bestlisty, ale pamiętajcie, to wszystko może się zmienić w kolejnym notowaniu, a najbliższe już w piątek po 17, więc jakby nie patrzeć, no jest jeszcze czas, jest jeszcze moment, żeby wejść, żeby zagłosować, żeby nacisnąć plusik, no albo minusik, ale ja zachęcam zawsze, żeby to był jednak mimo wszystko plusik i my później sprawdzamy, co żeście tam naklikali i prezentujemy to właśnie w każdy piątek. Patrzę na mecz, bo przypominam, Polska gra z Bułgarią, Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Pierwszy set 13-10 dla naszych. Bardzo ładnie to wygląda. No i co? No i ja myślę, że to będzie kolejne pewne 3-0.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Lubicie piłkę nożną? Ja lubię. Ja lubię czasami sobie obejrzeć jakiś mecz. Szczególnie lubię mecze w tych niższych fazach rozgrywkowych. Jak jest tam jakaś liga okręgowa, B-klasa, A-klasa, no bo tam się najwięcej dzieje. Tam jest zawsze wesoło. I czytam, że podczas meczu B-klasy pomiędzy, uwaga, Rędzinianką Wojaszówka, a Piastowia Miejsce Piastowe, w przerwie spotkania doszło do niecodziennej sytuacji, bowiem na mecz przyjechała policja. Ale nie dlatego, żeby ten mecz obstawiać, bo tam byli kibole, tylko dlatego, że okazało się, iż jeden z sędziów jest pod wpływem alkoholu, dokładnie wydychanym miał 1,6. No i co więcej, on na ten mecz przyjechał podobno samochodem. No, ja wiem, że ważne jest nawodnienie, szczególnie w sporcie. No tylko chyba ten chłop pomylił jednak butelki.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: I to jest właśnie to. I to jest to. Pierwszy set wygrany 25-20, czyli idzie gładko i oby tak. Dalej mocno trzymamy kciuki za naszych. Ja cały czas wierzę realnie w to, że uda się wygrać kolejny mecz, kolejne spotkanie 3-0. No i to jest to. To jest to.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi Ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
10: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan

0: od 30 lat.
1: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: FM Gorzów. Gorzów.
7: Trudno mówić o dywersji, komentują służby w sprawie poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Od tego tematu zaczniemy. W nich też protest farmaceutów pod Sejmem, a na koniec jeszcze sport. Nasi siatkarze walczą, trwa spotkanie Polska-Bułgaria, a my sprawdzamy wynik.
8: 19 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii pokolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Poranna awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Jej przyczyny ustala policja pod nadzorem prokuratury, a sprawie przygląda się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapewnia, że zdarzenie jest traktowane bardzo poważnie.
9: Naturalną rzeczą jest, że w dzisiejszych czasach w takich czynnościach uczestniczą też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na tym etapie oczywiście nie przesądzamy, czy doszło w tym wypadku do aktu dywersji.
7: Wskutek dzisiejszej awarii urządzeń STR ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany od 3 do 5 rano. Koleje Śląskie odwołały 39 pociągów na całych trasach, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Farmaceuci ściągną przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży podczas, jak sami to nazywają, pokojowego zgromadzenia. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
10: Głównych postulatów jest 6. To m.in. obowiązek obecności farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków na receptę oraz uproszczenie prawa przy realizacji recept. Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jest przeciwko obecnym propozycjom rządu.
11: Pewne rozwiązania prawne, które są dyskutowane, a które miałyby dla nas bardzo niekorzystne skutki, choć nie tylko apteki i farmaceutów, ale ogólnie na polskie społeczeństwo, dostęp do leków i bezpieczeństwo lekowe.
10: Władze twierdzą, że nie rozumieją sensu protestu, argumentując, że cały czas starają się działać na korzyść farmaceutów.
12: Powinniśmy tak naprawdę chyba wyhamować całkowicie z panią minister.
10: Mówi Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Aptekarze zbiorą się pod Sejmem 7 października.
7: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma około 40 tysięcy osób. Już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań Kościuszki i Zielonej, a za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym już Grzegorz Mnich.
13: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
14: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu.
15: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczne.
13: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
16: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
13: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
17: To dotknie ludzi.
13: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
18: Jest najlepszym rozwiązaniem.
19: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
13: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
7: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się. Wicemistrzowie świata, czy pozostaną niestraszni? Polscy siatkarze prowadzą z Bułgarią. W pierwszym secie wygrali do 20. Drugiego też świetnie zaczęli, ale przewaga szybko stopniała. No patrzymy, co się dzieje w tym momencie. Jest 27-26 z przewagą dla Polaków. Co na to kibice?
10: Teraz to tak trochę w napięciu jesteśmy. No nie tyle punktów i przetrzepaliśmy to, no to trochę szkoda, nie? Muszą się brać do roboty.
7: Bo w drugim secie podaliśmy im tlen.
10: Mówię, jak grbić jest spokojnie.
8: Jakieś rozkojarzenie brak
7: W pierwszym secie poszło gładko.
10: Poszło gładko, a teraz coś pod górkę troszkę. Zobaczymy. Czekamy.
7: Ale są panie dobrej myśli.
10: Oczywiście, że tak.
7: strefy kibica w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Podczas dźwięków kibiców, drodzy Państwo, niestety Bułgarzy zdobyli kolejny punkt, jest 27-27. Przypomnijmy jednak, że bez względu na wynik Polska ma już zagwarantowane pierwsze miejsce w swojej grupie.
8: Ale przecież trzeba wygrać, trzeba
7: no, pewnie,
8: to wygrać, chłopy, do roboty! Już dawno nie było takich emocji. Boże, co tutaj się dzieje? Uwaga, o pogodzie wypadało coś powiedzieć. Dobra, 28 dla
7: bardzo, bardzo, widzisz, bardzo piękny
8: nie
7: dzień za nami. Jutro deszcz i około 18-19 stopni. W sobotę znowu będzie nieco więcej słońca. Piątek, czwartek takie raczej deszczowe.
8: Aha,
7: 28 do 27 dla Polaków i my teraz serwujemy, bo przed chwilą zawodnik Bułgarii trafił w siatę.
8: No i o to chodzi. Uwaga.
7: No,
8: zobaczymy.
7: Czekamy, czy to będzie
8: to
7: ten punkt.
8: Emocje?
7: Nie. Niestety, 28
8: ale
7: do 28.
8: Co to jest za rywalizacja? Dajcie spokój. Tak zaciętego spotkania już dawno nie widziałem.
7: Pamiętajmy.
8: O czym?
7: Że jest 1-0 w setach.
8: No ja wiem, ale fajnie by było wygrać cały ten mecz.
7: Do jaja.
8: 3-0. 3-0, jak ostatnio. Na to liczymy. 28-28. I teraz będą serwować się Bułgarzy. Zobaczymy. Katarzyno, uwaga,
7: jestem,
8: obserwujemy.
7: Jestem.
8: Obserwujemy, obserwujemy.
7: I co się wydarzy?
8: No i to jest chyba 29 dla Bułgarii.
7: 29,
8: nieciekawie
7: tak.
8: się robi, nieciekawie się robi. No nie, no, czyżbyśmy
7: byli świadkami tego ostatniego punktu. Ach, to nie był as, niestety nasz zawodnik odebrał,
8: nie,
7: ale...
8: Fornal źle przyjął piłkę.
7: Dobrze, widzę, że dziennikarze sportowi z nas, zobacz.

No nie pykło, no nie pykło. Było dobrze, ale nie pykło. Finalnie drugiego seta wygrywa Bułgaria po bardzo zaciętej walce, to trzeba przyznać. No i teraz aktualnie trwa trzeci set na Mistrzostwach Europy Polska-Bułgaria. I w tym trzecim secie mamy wynik 1-1. No dobrze, no nic się nie stało. Nic się nie stało, to był mały, drobny wypadek przy pracy. Wracamy już na właściwe tory, panowie. No i teraz lecimy po swoje. Wy też możecie lecieć po swoje, bo przypominam, informuję, że Vox FM robi dzień, a jak my robimy dzień, to robimy go naprawdę zawodowo. Do zgarnięcia piękny niebieski kubeczek, nie byle co, do tego wszystkiego dorzucamy zapas kawy, a umówmy się, wypić kawę w voxowym kubku. No, to już jest naprawdę rarytas, a żeby było jeszcze przyjemniej, to damy też coś na osłodę. Voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie. Na pełne.

Jack Style i John w Vox FM, 24 minuty po 19 na naszych radiowych zegarach. Właśnie takie brzmienia są o tej godzinie potrzebne wszystkim tym, którzy są w pracy, wszystkim tym, którzy potrzebują takiego turbo muzycznego doładowania. No i nasi siatkarze, myślę, też takiego doładowania potrzebują i wsparcia, bo cały czas przypominam, że trwa mecz Polska-Bułgaria, to na Mistrzostwach Europy i ten... Drugi set, choć zacięty, to ostatecznie przegrany. Trwa trzeci set, 12-18 dla naszych, więc jest dobrze teraz tylko utrzymać tę różnicę punktów, no a najlepiej byłoby odskoczyć Bułgarom i tego trzeciego seta wygrać. Jak będzie, pożyjemy, zobaczymy. Niemniej, no, Vox FM oczywiście kibicuje naszym polskim siatkarzom. O, proszę bardzo, i chyba mamy 13 punkt, tak, a nie, jednak nie.

0: I tak ta rzeczka sobie po prostu płynie. Run, Run River, David Guetta i Alok w Vox FM, czyli numer jeden naszej bestlisty. Tak głosujecie i tak faktycznie jest. A propos bestlisty, warto wchodzić, warto głosować. Najświeższe notowanie już w ten piątek, po 17. Jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść i głosować na swoich ulubieńców i faworytów. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Vox FM.
1: Największe hity.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Reklama.
1: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazet.pl.
0: Reklama.
4: Vox FM Gorzów.
5: Na początek pilny apel policji. Trwają poszukiwania rodzeństwa ze Szczecina. Posłuchajcie. Głowica jest już unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży. To za chwilę, a na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze walczą z Bułgarią. Zapraszam.
6: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
5: Na początek pilny apel policji. Trwają poszukiwania rodzeństwa ze Szczecina. Dzieci weszły rano do szkoły, ale do niej nie dotarły, nie ma też z nimi kontaktu. Poszukiwani to 11-letnia Nina i 8-letni Oskar. Na linii Szczecin i nasza reporterka Oliwia Rudnicka, która zna szczegóły.
7: Poszukiwania prowadzą policjanci z komisariatu Szczecin-Śródmieście. Wiadomo, że rodzeństwo wyszło z domu do szkoły, ale tam nie dotarło. Sprawdzenie miejsc, gdzie mogły przebywać, nie przyniosło rezultatu. Nina jest ubrana w czerwoną bluzkę z białymi długimi rękawami, szare luźne spodnie i białe buty z różowymi akcentami. Natomiast Oskar ma przy sobie fioletowy plecak.
5: Osoby, które mają jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu dzieci, proszone są o kontakt z komisariatem Szczecin-Śródmieście. Zdjęcia rodzeństwa są opublikowane w mediach społecznościowych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Głowica bojowa rosyjskiego drona znalezionego w zachodniopomorskim została unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży w kontrolowanych warunkach. Bezzałogowiec odnaleziony w rejonie Rusinowa trafił na teren wojskowy, gdzie jest szczegółowo badany. O czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
8: Saperzy oddzielili głowicę odłamkowo burzącą od drona, a następnie bezpiecznie zdetonowali ją na plaży. Zawierała około 4 kg materiału wybuchowego.
9: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
8: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura potwierdziła, że bezzałogowiec to dron Gerbera 2, czyli maszyna produkowana i używana przez Rosję. Śledczy ustalają teraz, skąd wystartowała i dokąd miała dolecieć.
5: Jest śledztwo w sprawie śmierci funkcjonariusza służby więziennej. Sprawę badała częstochowska prokuratura. 34-letni funkcjonariusz brał udział w transporcie osadzonego z aresztu do zakładu karnego w Wąsoszu. W miejscowości Miedzino zatrzymano się na stacji paliw, gdzie mężczyzna korzystał z toalety. To tam później znaleziono jego ciało.
10: Prokurator ujawnił na zwłokach ranę postrzałową oraz znajdującą się obok służbową broń palną. Przesłuchano już pierwszych świadków, zabezpieczono m.in. zapisy monitoringu. Celem dalszego śledztwa w tej sprawie jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności śmierci pokrzywdzonego.
5: Mówi Tomasz Zimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Zaplanowano już sekcję zwłok funkcjonariusza, a prokuratura chce dotrzeć do dokumentów służby więziennej, które dotyczą zatrudnienia 34-latka. Chodzi m.in. o jego badania lekarskie. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne, jego zdaniem, zachowania jak grzebanie w śmietnikach.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Trwa ostatni mecz grupowy. Zanim podamy wynik, powiedzmy o kolejnych rywalach, bo są już oni znani. W 1/8 turnieju biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą.
0: Myślę, że pokonamy ich tak jak Ukrainę i resztę wcześniejszych zespołów. Myślę, że taki będzie sparingowy bardziej mecz.
11: Nie ma co się bać, Łotwy?
0: Nie ma.
12: Będzie dla nas kolejny, spokojny, bezpieczny mecz, uważam, że tutaj chyba nie ma się co denerwować i nasi po prostu następny mecz wygrają 3-0.
5: Z kibicami reprezentacji polskiej rozmawiał Rafał Różycki. Rywal biało-czerwonych zajął 4. miejsce w grupie D. A w trwającym meczu Polska-Bułgaria na razie mamy trwający 4. set. W setach jest 2-1 dla Bułgarii. No ale teraz znowu mamy przewagę 17-13 dla Polski. Więc zobaczymy, może uda zakończyć się tego seta z wynikiem 2-2. No i wtedy przed nami jeszcze kolejny 5. Polskie kluby ruszają na podbój starego kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lech Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi są już w Pirusie, gdzie dziś wieczorem zmierzą się z 48-krotnym mistrzem Grecji. Dumę Podlasia czeka trudna przeprawa. Nie ma wątpliwości kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk.
13: Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odstawia nogi czy odpuszcza jakieś stykową piłkę, bo przeciwko takiemu przeciwnikowi doświadczonemu szybkim zawodnikom i bardziej wyszkolony technicznie, to może po prostu skończy się stratą bramki, także musi być cały czas skupiony, skoncentrowany i zaangażowany w każdą piłkę.
5: Starcie rozpocznie się za niecałą godzinę o 21:00, a teraz mamy dla Państwa jeszcze informacje z przed chwili. Rodzeństwo poszukiwane ze Szczecinie właśnie się odnalazło. Wszystko jest w porządku, dzieci są całe i zdrowe.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Pogoda na dzisiejszą noc. Noc będzie chłodna, chłodna i deszczowa. Chociaż ja nie wiem, czy 14-15 stopni to jest zimno?
5: Tak.
6: Tak, dobra, to będzie chłodna, to będzie chłodnia, tak. A na zachodzie kraju nawet 10-11, czyli faktycznie, będzie chłodnawo. Jutrzejszy dzień 18-19 stopni i cała Polska pod znakiem deszczu właśnie. Ale za to w piątek będzie cieplej i deszcz tylko na północy i zachodzie kraju. No więc tak, a sobota? Sprawdzę jeszcze sobotę.
5: A sobota, z tego co widziałam,
6: a sobota ładna, zobacz. Tak. A niedziela? Niedziela? No już nie bardzo.
5: Skupmy się na sobocie.
6: Co mówisz?
5: Żeby się skupić na sobocie.
6: A to tak, sobota. Skupiamy się na sobocie.

0: Moving to the Sun w Vox FM. Mam cztery wejściówki do Energyland i te wejściówki mogą być wasze. Co wy na to? Jak ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo, to jest ten moment, gdzie chwytacie swój telefon i na 609-869-869 piszecie, dlaczego to właśnie do was te wejściówki powinny trafić. A później ja zadzwonię, trochę pogadamy, ja te wejściówki wręczę, wy sobie pojedziecie, będziecie zadowoleni, no i ja będę też szczęśliwy i szczęśliwy, że ktoś z was te wejściówki dostał. Układ chyba uczciwy, prawda? No to śmiało, 609-869-869, dlaczego to właśnie ty powinnaś zgarnąć wejściówki do Energylandii.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Rihanna, Only Girl w Vox FM. 27 minut po 20 na zegarach. Mecz na Mistrzostwach Europy cały czas trwa. Oczywiście siatkarskich Mistrzostwach Europy. Polska-Bułgaria. Mamy już piąty set. No i ta rywalizacja jest, słuchajcie, tak zacięta. No dawno nie widziałem naprawdę tak dobrego meczu siatkarskiego. Bo o piłce nożnej to już się nawet nie mówi, bo już przestałem oglądać. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tematu Energylandii, bo cztery wejściówki mam przed sobą. Te wejściówki mogą być wasze. Przypominam, czekam na wiadomości. Wiadomości, w których trzeba napisać, dlaczego to właśnie wy powinniście te wejściówki po prostu dostać. A gdzie piszecie? Na 609-869-869. A za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię i te wejściówki wręczę.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Felix Jen, Jasmine Thompson w Vox FM, 21 minut do 21. Ze mną Adrian, który jest doskonałym przykładem tego, że Voxa słucha się niezależnie od tego, co się robi. Chłopie, pochwal się, co ty robisz przed momentem?
1: No, cześć wszystkim. W tej chwili właśnie ćwiczyłem sobie w piwnicy, słuchając naszego Voxa i myślę, zrobię sobie chwilę serwis, wyjdę do Voxa.
0: Czyli klata, bareczki, a aktualnie było tam działane, rozumiem?
1: Tak jest, dokładnie.
0: Dobra, to ile na płaskiej, pochwal się?
1: No, nie wiem, wiesz, tego nie mam, nie biorę, tak ćwiczę sobie gruszkę.
0: Okej. Czyli po prostu tak dla lepszego, po prostu dla lepszej kondycji, dla lepszego zdrowia.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, no i fajnie, i to o to chodzi. Dobra, ale pochwal się, chłopie, co ty napisałeś w sprawie Energylandii do nas?
1: No właśnie, mamy syna, który poszedł do czwartej klasy. Stara się chłopak.
0: Jak ma syn na imię?
1: Syn na imię ma Kacper.
0: Kacper, dobra, okej.
1: I stara się chłopak. Dostał teraz dzisiaj znowu szósteczkę z matematyki.
0: O, kurczę, z matmy? No to klasa!
1: I więc wymyśliliśmy z żoną dzisiaj, że chcielibyśmy mu dać jakąś nagrodę, ale nie mamy pomysłu.
0: Aha.
1: Akurat słuchałem waszego Voxika i sobie myślę, takie 4 bileciki do Energylandii to byłby wspaniały prezent.
0: Słuchaj, nie możecie po prostu kupić jakiegoś batona?
1: No i tego jest na co dzień, nie?
0: No to nie wiem, po prostu poklepcie go po plecach i powiedzcie: Kacper, super, bardzo świetna robota. Oby do
1: przodu. Ale mam nadzieję, że to zachęci go właśnie bardziej.
0: A, okej, czyli to ma być w ramach
1: rezultaty z czerwonym paskiem.
0: W ramach motywacji, no dobra,
1: dokładnie.
0: Słuchaj, to ja będę takim dobrym wujkiem w takim razie i do tego się wszystkiego dorzucam, także 4 wejściówki do Energylandii to już jest wasze.
1: Dzięki bardzo, syn na pewno się ucieszy. I młodszy też.
0: No to jedźcie i bawcie się. Korzystajcie oczywiście z tego.
2: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4-paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM Gorzów.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
2: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
1: I w ekstra cenie, to rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Regulamin na circlek.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Na początek dobre wiadomości ze Szczecina. Zaginione o poranku dzieci odnalazły się, od tego zaczniemy. W wiadomościach też projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach ze sprzedaży. Posłuchajcie o pracach Sejmu. A na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze muszą uznać wyższość Bułgarii, a Jagiellonia rozpoczyna rywalizację w fazie ligowej Ligi Europy. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszukiwania ruszyły po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też kontaktu. Policjanci natychmiast po zgłoszeniu ruszyli do akcji.
9: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
8: Relacjonuje Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pada obietnica, że za paliwo dzięki temu zapłacimy mniej. Do Sejmu wrócił praktycznie ten sam projekt. Głosowanie nad nim ma mieć podobny przebieg co kilka miesięcy temu. Posłowie dyskutowali na temat ustawy o nadzwyczajnych zyskach ze sprzedaży paliw. To rozwiązania, które prezydent w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz te regulacje ponownie zgłosił rząd. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Według rządu to projekt, od którego zależy, czy możliwe będzie ponowne wprowadzenie pakietu CPN i obniżenie cen paliw. Tak też na sali sejmowej poparcie dla tych rozwiązań komentowali politycy rządowej koalicji.
11: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
10: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmuk z PiS-u odpowiadał, że rząd miał czas, by tym razem przygotować rozwiązania zgodne z konstytucją.
12: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
10: Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugeruje, że jeśli podniesie się podatki firmom paliwowym, to te przeniosą koszty na kierowców.
8: Sejm w piątek będzie głosował nad przyjęciem projektu. Ten przede wszystkim zakłada 60% podatek od wykazanego zysku nadzwyczajnego przez firmy paliwowe. Rząd szacuje wpływy z daniny na około 4 miliardy złotych. Przypomnijmy, prezydent skierował poprzednią ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Przy przejściu granicznym w Dorohusku stanęły umocnione posterunki Straży Granicznej. Do ich budowy użyto tak zwanych heskobastionów, czyli składanych koszy z drucianej siatki otoczonej wytrzymałą tkaniną, wypełnioną na przykład piaskiem. Będą służyły jako punkty obserwacyjne dla strażników, chroniące przed ewentualnym uderzeniem odłamków czy pocisków.
13: Wydarzenia z ostatniego weekendu pokazały, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu Polski, jak i całej Europy. Dlatego zgodnie z decyzją rządu została wzmocniona m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Wzmocnione zostały posterunki na przejściu granicznym w Dorohusku.
8: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Docelowo takie punkty mają stanąć także przy przejściach w Medyce i Korczowej. Polska przegrywa pierwszy mecz na siatkarskich mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni musieli uznać wyższość Bułgarii w ostatnim meczu fazy grupowej. Ze mną jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Dobry wieczór.
8: Mateuszu, dobry wieczór. Powiedz, czy polscy kibice mają się czym martwić?
14: Niekoniecznie. Polacy i tak skończą na pierwszym miejscu w grupie, choć taki chłodny prysznic nam się może przydać. Trzeba przyznać, że Bułgarzy byli świetnie dysponowani, a do tego pomagały im trybuny, bo mecz rozegrano przy pełnej hali w Sofii. Zapominamy o tym meczu i skupiamy się na jednej ósmej, bo tam rywalem podopiecznych Nikoli Krbicia będą Łotysze.
8: Boże, ale powiedz, to nie koniec sportowych emocji na dzisiaj, prawda?
14: Oczywiście, Jagiellonia Białystok rozpoczyna dzisiaj rywalizację w fazie ligowej Ligi Europy. Zespół Adriana Siemieńca czeka od razu bardzo trudne zadanie, wyjazdowe spotkanie z Olympiakosem Pireus, najbardziej utytułowanym klubem w Grecji i regularnym uczestnikiem europejskich rozgrywek. Dla białostoczan będzie to pierwszy z 8 meczów w tej fazie. Punkty zdobyte w Pireusie mogą mieć duże znaczenie w walce o awans do rundy pucharowej.
8: To był Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, bardzo dziękuję za relację. a przed nami deszczowy czwartek. Temperatury niezachęcające. 18 stopni na północy, 19 w centrum i jedynie 14 na południu. To, co połączy te wszystkie województwa, to fakt, że jutro wszędzie będzie padał deszcz. W piątek natomiast więcej słońca, deszcz jedynie na zachodzie i na północy. W centrum i na południu powinno być już słonecznie. Tak będzie w całej Polsce w sobotę. Bardzo wysokie temperatury, jak na wrzesień, bo 23 i słońce.
7: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
5: W naszym studio Tomasz Trawiński, radny z Krzeszyc, także sołtys Studzionek, czyli trochę o tym, co dzieje się w regionie, a dzieje się, nie wiem, czy o takim rozgłosie marzyliście, ale sporo mówi się o Krzeszycach w ciągu ostatnich dni. Zaczęło się na dożynkach niedzielnych.
6: Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Oczywiście tak, w tą niedzielę 13 właśnie mieliśmy do czynienia września z taką niemiłą sytuacją, która się wydarzyła i nie jest to ciekawe. Nie z tego chcielibyśmy pewnie słynąć jako gmina Krzeszyce, ale wydarzyło się, trzeba będzie ten problem jakoś rozwiązać albo nad nim się bardziej pochylić.
5: Tak. Powiedzmy troszkę tym, którzy jeszcze nie zdołali zobaczyć filmiku, co się wydarzyło.
6: Podczas już tak na końcu imprezy, kiedy już były koncerty, kiedy już impreza praktycznie dobiegała końca, rzeczywiście na scenie wszedł wójt gminy Stanisław Puczkajtis i chciał zrobić przemówienie, ale... zaczęło się od tego, że zwrócił chyba uwagę, nieładnie potraktował panią, która prowadziła to, i mieszkańcy to usłyszeli, zaczęli buczeć, gwizdrzeć i nie chcieli wójta do głosu dopuścić, i zwrócił się do nich z takimi nieelegancko, żeby zamknęli tam do sołectwa, zwrócił się do tłumu, żeby zamknęli.
5: Zamknęli się.
6: Tak, zamknęli się w taki niefajny sposób i to nie było ładne. I rzeczywiście to się nie spodobało mieszkańcom, bo tak nie powinno być, ale sytuację na końcu uratowała pani prowadząca, stanęła chyba na wysokości zadania. Nieładnie to wyszło i przy okazji, jakbym mógł, to w imieniu chyba swoim i wszystkich chciałbym przeprosić panią Małgosię za to zachowanie, bo to każdy wie, że robi bardzo dobrą pracę od wielu lat na tych festynach i nie było to miłe. Nie było to miłe zakończenie, ale w ciągu dnia było... wójt parę razy pokazał, że tam mieszkańcy opowiadali, że te od początku tej imprezy jakieś takie różnego rodzaju wydarzenia, incydenty z nim były. Wydaje mi się, że to była jakbyś taka kulminacja, że wójt chyba już nie wytrzymał tego i na końcu mu puściły nerwy.
5: Duże napięcie po prostu. Dożynki to duża impreza, duże napięcie.
6: Duże napięcie, duża impreza. Ja od dłuższego czasu widać, że wójt jednak... trochę choruje jednak, tak, ma problemy, tam miał operację z chodzeniem. On wiem, że przypisuje sobie, to z jego, zresztą on zainicjował tą całą imprezę. I wydaje mi się, że tak jak gdzieś tam komuś udzieliłem wywiadu, że w pewnym momencie go to chyba zaczęło przerastać. On chciałby mieć wójt nad wszystkim kontrolę, ale się nie da wszystkiego w dzisiejszych kontrolować. Trzeba trochę oddać inicjatywę innym osobom, które za to też odpowiadają. A wójt chce być taki na projekcie, ale ja wiem, że on jest gospodarzem, on się czuje, on chce zawsze mieć ostatnie zdanie, słowo. Ja to rozumiem. Ale niestety te czasy już są inne, już nie każdy chce słuchać tego, co było 30 lat temu, czy co było 25 lat temu. Już to są inne pokolenie, mieszkańcy już nie chcą w kółko tego samego słuchać. I chyba to też wójta trochę tak, ten natłok tego wszystkiego, tej pełnej chęci pełnej kontroli nad tym wszystkim go przytłoczyło i na końcu chyba puściły mu już nerwy i nie wiemy, co jest przyczyną. Wójt powiedział, że to miało szerszy kontekst. Może się dowiemy, może wójt wyjaśni, może będzie jakieś wystąpienie. Ale na pewno też nie możemy tak tego zostawić, nie?
5: No właśnie, czy jako samorządowcy będziecie się tematem zajmować? Czy to jest temat w ogóle do rozmawiania przez radnych?
6: Jak najbardziej, bo radni są reprezentantami mieszkańców, którzy ich wybrali, więc jeżeli wójt tak się zwraca do mieszkańców, to po części zwraca się do radnych i radni są tymi osobami, które w pierwszej kolejności powinny Moim zdaniem przewodnicząca rady powinna zwołać takie nie tyle sesje, ale może zebranie radnych i usiąść do tematu, przedyskutować te problemy. To nie jest ostatni czasy taki pierwszy występ wójta na dłuższego czasu. Wiemy, że to już gdzieś tam różnego rodzaju jakieś takie rzeczy się pojawiały w tamtym roku też. No i trzeba będzie pomyśleć, co z tym zrobić. Rada ma różnego rodzaju narzędzia, więc zobaczymy, co radni podejmą, jakie decyzje. No, poczekamy, co przewodnicząca rady na to.
5: To co się może wydarzyć? Jakie są możliwe scenariusze?
6: Możliwe scenariusze to można porozmawiać z wójtem, co się wydarzyło, żeby nam wyjaśnić i żeby do mieszkańców jakoś, może ich przeprosić, może wystosować jakieś, nie wiem, oświadczenie, wyjaśnić, dlaczego to się tak wzięło. No to pierwsze takie moje, które przychodzi na myśl, no takim już ostatecznym to jest to, że Rada może zgodnie z ustawą o samorządzie podjąć wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta. Z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium, to chyba artykuł 28b punkt pierwszy o tym mówi, co Rada może. I jeżeli Rada stwierdzi, że zachowanie wójta nie było na miejscu, to znaczy wniosek musi trafić do komisji rewizyjnej, komisja wtedy go opiniuje i wtedy Rada może podjąć uchwałę taką o przeprowadzeniu referendum. No wiąże to się też z tym, że jeżeli referendum się oczywiście nie uda, nie będzie frekwencji, nie ma to konsekwencji ani dla wójta, ani dla rady, ale jeżeli referendum się uda, czyli będzie frekwencja, ale większość mieszkańców będzie za zostawieniem wójta, to z automatu jest odwoływana rada. Więc to nie jest też tak, że może rada sobie robić kiedy chce, kiedy jej się to podoba, tylko też musi się liczyć z tym, że jak mieszkańcy wyrażą, że nie chcą odwołania wójta, to rada wtedy zostaje z automatu rozwiązania. Aczkolwiek to jest kwestia do dyskutowania, no trzeba to mądrze zrobić. To jest taka ostateczność. Nie wiem, czy do tego dojdzie, bo to 9 radnych, czy 5 składu rady z 15 musi wyrazić na to zgodę, więc trzeba z radnymi rozmawiać, jaki nie mają pomysł, bo no wójt ma większość w radzie.
5: Ale nie chcecie tego tak na pewno zostawić, tej sprawy. Bo przypomnijmy, wójt wygrał ostatnio referendum, odbyło się ono i mieszkańcy poparli go kolejny raz.
6: Tak, i rzeczywiście wygrał wybory, sprawuje mandat, było referendum, wygrał te referendum, aczkolwiek zawsze będę podkreślał, to nie było takie spektakularne wygranie, bo na 750 osób, 700 ponad chyba 20 było za odwołaniem, brakowało frekwencji, ale jak widać w ostatnim referendum w Łagowie teraz, które miało miejsce, no też nie udało się odwołać, tak, jest 180 głosów zabrakło, bo system referendalny w Polsce jest taki, że ciężko odwołać włodarza. No niestety tak mamy. No i ma ten mandat, dostał. No może przez to, co się od tamtego czasu wydarzyło i to, co na ostatniej Krzyckiej Jesieni, to powiem, że to jest może czas, panie redaktorze, to ja myślę, że to jest czas, w którym wójt, on dużo zrobił do gminy. To naprawdę możemy być w opozycji, możemy się różnić, ale wójt bardzo dużo zrobił i każdy, nikt mu tego nie ujmuje. Ale kiedy człowiek już jest, bo widać, że jest chorowany, już ma problemy z chodzeniem, z pooperacji, pewnie gdzieś tam się mówi, że czeka go kolejna. Wydaje mi się, że powinien już, jak perfekt, tak śpiewa, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Powinien już powiedzieć, ja mam już dosyć, niech teraz ktoś inny to robi, tylko i z korzyścią dla siebie i dla gminy uważam, że mógłby oddać tą władzę. On już długo sprawuje i naprawdę zrobił swoje. By chyba takim splendorze, takiej sławie odszedł, a nie jak teraz, że no, zostaje wygwizdany, wybuczany, bo to nawet to jest przykre, ale no tak się dzieje. Tak? Także wszystko w rękach wójta, co on zadecyduje, aczkolwiek władza uzależnia. To jest jak narkoty, jak ktoś już raz dostał władzę, to już nie chce jej oddać do końca, moim zdaniem.
5: To byłoby szczególne referendum, gdyby do niego doszło, bo tu faktycznie, jeżeli byłoby ważne, no to albo wójt, albo rada. Jesteście gotowi na taką konfrontację?
6: Wydaje mi się, że tak, bo nasza rada nie działa tak, jak powinna. My nie mamy dobrej rady i to mówię, mogą się radni obrazić na mnie, ale ja uważam, że jesteśmy chyba najsłabszą radą, odkąd ja pamiętam i oglądałem te sesje. Teraz jest rada, w której już dwóch radnych zrezygnowało z bycia radnym. Odbyły się niedawno wybory uzupełniające. Teraz wojewoda odwołał kolejnego radnego. Są 4 chyba października kolejne wybory uzupełniające. Ta rada jest taka, która nie działa od początku tak, jak powinna. Jako radni uważam, że nie działamy tak, jak powinniśmy. No i w połączeniu z wójta tym, co robi, no to Krzeszycy dużo na tym tracą. I ja powiem szczerze, że ja nawet kiedyś optowałem, żeby zrobić referendum w sprawie odwołania wójta i całej rady. To trzeba nieraz trzeba wszystko wymazać, na nowo rozpisać i niech to idzie, bo wie pan, panie rektorze, to nie jest tak, że bycie radnym, żeby przychodzić, siedzieć i pić wodę na sesjach, to szkoda czasu, szkoda powietrza, tak? Szkoda pieniędzy podatników.
5: Trudno się nie zgodzić.
6: Tak. Dlatego albo ta rada weźmie to w swoje ręce i coś zrobi z tym porządek, albo będziemy dalej mieli 2 lata, czy tam 2,5 roku jeszcze tego markazmu. Problem jest to, że inne gminy na tym zyskują, bo jeżeli my nie potrafimy się porozumieć w radzie z wójtem, nie gramy do jednej bramki, to korzystają ościenne gminy na tym. Na przykład ta sytuacja, która była teraz w miejscu miała odnośnie tego zachowania. Niech pan sobie wyobrazi, że mamy strefę ekonomiczną i mamy przyciągać inwestorów. Potencjalny inwestor, który widzi to wszystko, co się wyrabia i ma iść rozmawiać z takimi włodarzami, no to on się 3 razy zastanowi, czy będzie chciał tam inwestować, tak? No bo widzi, że ta gmina nie funkcjonuje, czasami odpuści i pójdzie gdzieś indziej, gdzie ma lepsze warunki i wie, że to jakoś tam działa. No, nie wiem, radni muszą się tym zająć na pewno i zajmiemy się, tak mi się wydaje.
5: Gmina nie funkcjonuje, to jest bardzo takie, bardzo mocne i przerażające wręcz sformułowanie, ale czy adekwatne na pewno? No, przecież oddajecie inwestycje, prace nad budżetem trwają, bo to ten czas.
6: Znaczy tak, inwestycje oddajemy, ale niektóre są z dużym opóźnieniem. Z dużym udało nam się oddać. Zawsze są, wiadomo, że nie idzie doszacować inwestycji, ale te inwestycje u nas to nieraz to trzeba do 30% dokładać do tych inwestycji. Nie wiem, z czego to wynika. Rzeczywiście ostatnio oddaliśmy klub Malucha. To uważam, to jest potrzebne i to już powinno być wcześniej dużo zrobione, bo to jest coś, co przyciąga młode osoby do Krzeszyc, bo żeby gmina się rozwijała, to musi mieć nowych mieszkańców. My w raporcie o stanie gminy mamy, że więcej ubywa niż przybywa, tak? Mieszkańców. I wszędzie to jest problem, ja wiem, ale jeżeli stwarza się warunki młodym osobom, to one chętniej się osiedlają. Cieszy mnie to, że chyba na 16 miejsc 12 jest zapełnionych. Więc to jest takie pozytywne. No, ale to jest pierwsza inwestycja otwarta od dłuższego czasu. Jeszcze kończymy tą...
5: Klub Malucha to ani żłobek, ani przedszkole tak naprawdę. Powiedzmy trochę więcej o tym, jak działa...
6: Klub Malucha to jest to, że chyba od roku można oddawać dzieci do klubu Malucha, ma chyba krótszy okres godzin, i ograniczoną ilość tam osób, które są w tym klubie Malucha. No na początku osoby mało się osób zapisywało, teraz trochę więcej się zapisało, co mnie bardzo cieszy. Było tam parę kontrowersji odnośnie osoby zatrudnionej jako kierownik tego klubu, ale to

0: Czasy też pojawił się inwestor z biogazownią obok tej strefy. Też taki mają problem. Od niedawna mieszkańcy się dowiedzieli.
1: Właśnie te biogazownie co jakiś czas wypływają, akurat właśnie w okolicach Krzeszyc, i wypływają no, w takiej atmosferze jednak kontrowersji dużych. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o biogazowni, która miała się, proszę przypomnieć,
0: w Muszkowie.
1: Muszkowo właśnie. I tam jest po temacie już, tak?
0: Znaczy na dzień dzisiejszy tak, odbyło się spotkanie mieszkańców z inwestorem. No i po tym spotkaniu inwestor wycofał się z tej inwestycji, także wiemy, że na razie ten temat tam, nie będzie tego tematu, wycofał się, tak jakby temat został już już tak zakończony teraz, ale o biogazownię, którą mamy tu Kołczyn, Sulęcin, no tam jeszcze jest cały czas to w toku, zobaczymy jak to się dalej uda, tam sprawa jeszcze nie jest do końca rozwiązana. No i teraz ostatnio mieliśmy też inwestora, który w Krzeszycach chce postawić biogazownię między właśnie strefą a osiedlem mieszkań, więc mieszkańcy też zebrali się, chyba jeszcze tydzień temu zbierali ostatnie podpisy z protestem. No jest taka możliwość, że może. Chciał tam robić działki, wiem, że budowlane, nie wiem z jakich przyczyn, bo nie interesowałem się tym, ale gmina odmówiła mu wydania warunków zabudowy. To miał dosyć sporo, więc postanowił zainwestować i chce w biogazownię. Zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Mieszkańcy złożyli protest, teraz będzie to procedowane.
1: Jaki jest, bo biogazownie wydają się bardzo logiczną inwestycją. Krzeszyce to rolnicza gmina, w związku z tym jest potencjał, żeby te biogazownie działały. Skąd taki opór i czy nie ma pomysłu na to, gdzie i jak je budować?
0: 0,5 MW biogazowni, my mamy rolnika, który ma koło domu. To było zrobione po to, aby rolnicy mogli w uproszczonej procedurze sobie budować, ale ideą tego było, aby budowali przy swoich gospodarstwach, czyli aby, jakby to powiedzieć, cały ten ferment, czy też gnojowica, to trafiała bezpośrednio z budynku gospodarczego do biogazowni.
1: Nie wozić tego.
0: I to była cała idea. I z tym, i to jeżeli jest przykryte, jeżeli to funkcjonuje, to nie śmierdzi, bo rolnicy przy tym mieszkają. Ale kiedy buduje się biogazownię oddaloną kilkadziesiąt kilometrów od jakby tego całego załadunku i będzie stała w okolicach domów mieszkalnych, to nie ma najmniejszego sensu, bo to naprawdę trzeba duże ilości przywozić tego, wywozić. No i mieszkańcy obawiają się po pierwsze transportu, no i zapachu, tak? Nikt nie mówi, że... My wiemy, że to jest gmina rolnicza, ale no też jak ktoś buduje sobie dom, to on nie chce mieć pod nosem takiego czegoś i nikt by z nas nie chciał. No mówię, ideą jest tego, że one mogą, powinny powstawać, ale niech powstają w gospodarstwach wielkopowierzchniowych, gdzie jest ten substrat, czyli nie trzeba go wozić, zakupować, kupować gdzieś indziej, tylko przewozić, tylko w tych gospodarstwach. No niestety jest taka procedura, że jak ktoś ma ziemię i ma pieniądze, to może stawiać sobie gdzie chce. I to jest, uważam, taki minus tego. A że mamy ten zielony ład, no to na to jest duży nacisk, na te biogazownie. No i tak problem z tym jest i będzie się pojawiał, uważam, dopóki ktoś rozsądny się za to nie weźmie. To jest moje takie prywatne zdanie.
1: Wiadomo, ile biogazowni macie na terenie gminy?
0: Ja nie wiem, ale chyba nie. Mamy na pewno jedną w Karkoszowie na strefie przemysłowej, gdzie ciepło odbierane jest przez firmę tą Hipromań, i jedną mam tutaj na Malcie, z tego co kojarzę, ale o większej ilości nie słyszałem. Nie.
1: To niewiele jak na gminę rolniczą.
0: Niewiele, no bo no, tych gospodarstw takich wielkopowierzchniowych my też nie mamy aż tylu, tak? Mamy w Muszkowie, mamy na Malcie, mamy Rudnica Łąków tam potężne takie, no może tam będą one stawiane.
1: To paru sąsiadów nie mogłoby się skrzyknąć i wspólnie postawić?
0: Pewnie by chcieli, jakby mieli ciepło i z tego i ten, ale nie sądzę, nie wiem. Powiem szczerze, ten temat jest tak zmienny, że ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Na chwilę. Ja uważam, że rolnicy, którzy mają możliwość i koło domu, niech stawiają jak najbardziej, ale stawianie gdzieś przy osiedlach domków jednorodzinnych, to już chyba, to już takie jest trochę niepotrzebne i nikomu, tak? No ale jak ktoś ma pieniądze, chce i ma możliwość wzięcia dofinansowania na to, prawdopodobnie ona miała tam powstać, bo no ono gdzieś musi to ciepło oddawać, tak? Które wytworzy. Prawdopodobnie firmy, które na strefie, gdzieś tam pogłoski chodziły, że właśnie firmy potrzebują więcej energii, będą odbierały i to tylko z tego się bierze, tak? strefa źle

0: Przepraszam, tak powiem, panie redaktorze, ta strefa jest źle umiejscowiona od początku.
1: Za blisko
0: i od strony zawiecznej, czyli 80% wiatrów zachodnich jakby wieje w stronę Krzeszyc. Gdyby była z drugiej strony Krzeszyc, nie byłoby z niczym problemu. Ona od początku, znaczy ona miała dobry zamysł, ale tam miało co innego powstawać. To miała być logistyka, przepakowanie. Potem to zostało, z tego co wiem, zmienione, że można było takie właśnie zakłady, ale zakłady nie o takie uciążliwe. Właśnie gdyby to miało, że tam by był transport, magazyny, tak jak miała pierwotnie być przeznaczona, nie byłoby z tym problemów. No potem to zostało zmienione, że takie zakłady powstają, no i problem się pojawił.
1: Dom Malucha, jeszcze takie głośne inwestycje, o których rozmawialiśmy, na pewno ścieżka rowerowa, którą budowaliście i stadion, który gdzieś tam cały czas trwały rozmowy. Nie do końca byliście przekonani do tej inwestycji. Jak to wygląda?
0: Na dzień dzisiejszy ruszyły prace na stadionie, więc tam widać, że inwestor już trybuny chyba będzie stawiał, bo to będzie trybuny, tak, zadaszenie. Zobaczymy, bo to rzeczywiście ma kilka lat opóźnienia. Mnie tylko troszeczkę dziwi, bo też w tym wszystkich tych rozmowach wyszło, że stadion, ani bieżnia, ani murawa nie będzie remontowana, więc nie wiem, jaki jest plan na to, bo uważam, że jeżeli będą nowe trybuny, nowe szatnie, a bieżnia jest pokryta, nie wiem, tam takim szlaką czy żużlem, to nie ma sensu najmniejszego, ale no wiem, że tylko ten projekt dotyczy budowy trybun i zadaszenia, a reszty nie będzie, więc też trzeba by się na tym pochylić, czy to nie można jakoś zrobić, żeby to kompleksowo było zrobione. No, zobaczymy, jak będzie otwarcie. Na razie prace ruszyły, co mnie bardzo cieszy, bo widać, że coś się dzieje po tych 3 latach. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, to z tego, co widać, została ukończona. No, jako radny przyjrzę się bardzo, bo wiem, że dołożyliśmy parę pieniędzy do tej inwestycji. No to są pieniądze publiczne, więc będę chciał rozliczyć to. Mam nadzieję, że będzie lada chwilę otwarcie. No i zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała i czy ona gdzieś dalej, są plany w innych gminach połączenia z tą ścieżką, czy to będzie tylko taka ścieżka do biegania i jeżdżenia. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Nie krytykuję na razie, zobaczymy, otworzą. Jeżeli się przyda, widzę, że mieszkańcy jeżdżą, biegają. Zobaczymy, teraz idzie okres jesienno-zimowy. Zobaczymy, jak ona będzie... No, trzeba będzie o nią zadbać, zobaczymy, jak będzie funkcjonowała.
1: Wygląda na to, że moment dla gminy taki przełomowy. Sporo znaków zapytania przy okazji funkcjonowania samorządu, no ale... Prace nad budżetem trwać muszą. Jakie wy macie pomysł na przyszły rok? Co realizować? Co robić? W którym kierunku gmina powinna się rozwijać? No w tej chwili pewnie trochę rozmawiamy po prostu o pomysłach, że wrócę do meritum, do tego, co powiedziałem, no ale no, nie wiadomo, co będzie zrealizowane, ale chętnie ja posłucham, co wy byście chcieli jako radni opozycyjni zmienić.
0: Ja powiem to, co mówię od dłuższego czasu. Gmina Krzeszyce, połowa mieszkańców mieszka w sołectwach, czyli ona ma kilkanaście wiosek i to jest połowa wyborców, połowa osób, które płaci podatki. Do tej pory było tak, że większość działo się w Krzeszycach, więcej inwestycji było w Krzeszycach. Też to też zrozumiałe, jest ośrodek zdrowia, jest szkoła, ale chciałbym, żeby w tym budżecie sołectwa miały większe poparcie. Czyli żeby część pieniędzy też, bo do końca września możemy zgłaszać radni, czy też każdy mieszkaniec może zgłaszać wnioski do budżetu z prośbą o uwzględnienie ich. Wiem, że mnóstwo sołectw, tak jak moje, od kilku lat piszemy o to samo, i z reguły nic nie jest uwzględniane, tak? Także w tym roku na pewno będę chciał otrzymać dokładnie spis, jakie sołectwa o co wnioskowały, od ilu lat o to wnioskują i czy to w budżecie będzie ujęte. To po pierwsze, chciałbym, żeby te pieniądze były bardziej też rozdysponowane do sołectw, bo w tych sołectwach ludzie mieszkają, płacą podatki i trzeba im też trochę uwzględnić ich potrzeby.
1: Duże miasta mają często budżety obywatelskie, gdzie tak naprawdę przeznaczają pieniądze i pozwalają mieszkańcom decydować samemu, na co je wydać. Może taki budżet sołecki?
0: Mamy tak zwane fundusze sołeckie.
1: No właśnie.
0: Oczywiście, fundusze sołeckie w zależności od liści mieszkańców są rozpisywane i zebranie wiejskie decyduje, na co je wydać.
1: Rozumiem, że to są za małe pieniądze.
0: No, ja mam fundusz około, rok temu miałem 17 tysięcy, w tym mam około 24 tysięcy.
1: No, i duże inwestycji się nie da z tego.
0: No, to jest takie, że dokończenie remontu sali wiejskiej, 8 tysięcy przeznaczyłem na łatanie dziur, czyli zakup kruszywa, bo to nie mamy dróg utwardzonych, więc na oznakowanie, więc robimy to, co możemy, ale...
1: Za mało.
0: Ale to jest cały czas za mało, dlatego będę... No, te fundusze są małe, bo to jest chyba około 500 000 na wszystkie wioski. No to nie można z wszystkich wiosk za 500 000 wszędzie naprawić. Jak gmina w budżecie przeznaczyła 300 tysięcy na naprawy dróg, no to jest za mało.
1: Czyli taki fundusz sołecki powinien być, nie wiem, zamiast 500 000 to 5 milionów?
0: No, fundusz sołecki powinien być zdecydowanie większy, ale ustawa nakłada widełki, w jakich można dać. To wszystko zależy od ilości mieszkańców, jest odpowiedni przelicznik, więc więcej wiemy, że nie dostaniemy. Ale no to jest pierwsze, żeby właśnie uwzględnić w budżecie to, aby mieszkańcy więcej poszło na niektóre wioski. Mamy zaplanowane projekty dróg na Dębokierzu. Teraz chciałbym mostków. Mieliśmy projekty 3 mostków, ale okazało się, że jeden mostek, gdzie jest ważny dojazd jest zerwany. No, około 200 tysięcy kosztuje, niecałe 200 tysięcy zrobienie takiego mostku. A mostki mamy mnóstwo mostków w gminie Krzeszyce, które wymagają pilnie remontu, więc tutaj potrzeba więcej pieniędzy. Co ważne, w budżecie tym, no ja mogę powiedzieć tak, na pewno będę optował za tym, aby obniżyć podatki. Wiem, że to dziwnie brzmi, to nie jest populizm, który teraz mówię, ale w tamtym roku byłem przeciwny tej podwyżce. Podnieśliśmy o 90% prawie podatek mieszkańcom. To są bardzo duże. W tym roku była zima i wiemy, że paliwo idzie w górę, opał idzie w górę. Mieszkańcy dostaną wyrównanie za ogrzewanie, za energetykę. Niektóre domy są opalane tą energią i wiem, że to te podwyżki, które tych teraz to zaboli, tak, te wydatki. Dlatego moim zdaniem powinniśmy, w tamtym roku skierowaliśmy projekt ustawy, chcieliśmy, żeby była podana procedura obniżenia o 20%. No nie przeszło, to nie zgodzili się radni z tamtej strony, w ogóle nie był wniosek procedowany. I moim zdaniem, że o podwyżce nie ma mowy. Ja się na budżet, w którym podnosimy kolejny raz podatki, tak mocno w takim krótkim okresie, to ja się absolutnie nie zgodzę i uważam, to jest okres, gdzie trzeba ludziom pomóc i trzeba je obniżyć. I jeszcze mocno się zastanawiamy, bo bardzo mi się nie podoba pomysł funkcji...
1: Przypomnijmy, o jakim podatku mówimy, bo myśmy...
0: Od nieruchomości, to było tak, on był podniesiony o 89%.
1: Niecałe 90%.
0: To jest zabójstwo, ja uważam, z roku na rok. Można je podnosić stopniowo, czyli tak jak mówiliśmy, podnosi o 20% co roku, ale nie taki duży skok. Ja wiem, że przez lata nie był podnoszony, ale nie był podnoszony, bo były jedne wybory, były drugie i nikt nie chciał przed wyborami, a potem nagle się tak mieszkańcy przed takim faktem. To jest złe. To jest złe, to trzeba na to wrócić, nie można tak robić. No i jeszcze zastanawiamy się, bo uważamy, że naszą gminę, bo co my radni piszemy, to nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Taka jest odpowiedź. Bo to kto sesję ogląda, to widzi. No to też funkcja zastępcy wójta uważamy, że jest niepotrzebna w naszej gminie. Nigdy jej nie było. To jest wydatek ponad 300 tysięcy rocznie. To jest duży wydatek. Jeżeli my na drogi przeznaczamy na remont 300 tysięcy w gminie, a na jedno stanowisko też ponad 300 tysięcy, to dla mnie to jest chore i niezrozumiałe. My nie jesteśmy gminą, gdzie co miesiąc się coś otwiera, co pół roku się jakieś inwestycje, że potrzeba mieć zastępcy, że wójt musi mieć zastępcę. Dla mnie, i to nie mówię, nie atakuję personalne, żeby to nie było takie odebrane.
1: Po prostu stanowisko.
0: Stanowisko moje jest takie, że te pieniądze można gdzieś indziej wykorzystać jako wkład na dofinansowanie na innych inwestycji. Jeżeli ktoś nas kosztuje 300 tysięcy przez kilka lat, to jest prawie 1 000 000 wydany na pensję, na utrzymanie jednego stanowiska. Nigdy nie było w gminie Krzeszyce takiej funkcji, że była łączona. Można połączyć sekretarza i zastępcę w jednej osobie, bo było, poprzednio tak było. Więc dla nas to będzie też takie, żeby wójt... Ja rozumiem, że no może, fajnie mieć zastępcę, bo się nie chce, bo można sobie wtedy mniej jakby pracować, ja to tak odbieram.
1: Może dodatkowy urzędnik sprawił, że do gminy wpłynęło więcej pieniędzy.
0: Niestety muszę pana zmartwić,
1: i wypracował sobie tą swoją pensję tak naprawdę.
0: Wydaje mi się, że nie, bo za czasów poprzedniej władzy Był rekordowy budżet, ponad 50 chyba milionów z KPO wpłynęło do gmin. Teraz nie wpływają takie pieniądze i to nie chcę krytykować, ani nie mówić, że kiedy było lepiej, bo jestem apolityczny w 100%, ale realnie patrzę, że to spowodowało tylko tym, że wuj trochę mi jakby w moim odczuciu pracuje. A to nie mówię złośliwie, napisałem interpelację, kiedy wójt był na chorobowym, kiedy pracował. Interpelacja jest ogólnie dostępna w tym roku na przykład na BIP-ie, na stronie gminy, bo jest obowiązek, może każdy sobie wejść zobaczyć. I jak widzę, jak inni włodarze spotykam, są aktywni, jak uczestniczą, to u nas to tak nie jest. I chyba to jest taki niepotrzebny wydatek. Trzeba na tym też popracować. Są dwa takie, które my jako radni chcemy też naświetlić na teraz pani skarbnik przy wójtowi przy konstruowaniu budżetu, żeby na to zwrócili uwagę.
1: Trochę odniosę się do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli młodzi ludzie i zachęcanie ich do tego, aby zamieszkali w waszej gminie. Wiele podgorzowskich gmin nadal ma olbrzymie problemy z wydawaniem tzw. WZ-ek, czyli warunków zabudowy. Pobliskie Deszno rocznie wydawało około 300 takich decyzji, a w tym roku już wydało 1500. Ma to związek ze zmianami ustawowymi, które można usłyszeć, jednak będą cofnięte i pozwoli się gminom dalej wydawać te WZ-ki na podstawie własnych decyzji, a nie tylko planu zagospodarowania, bo tych planów zwyczajnie w gminach, małych gminach po prostu nie ma, bo to jest duży wydatek i duże przedsięwzięcie. Czy u was jest podobnie? Też mieliście natłok tych wniosków o wydanie WZ-ek?
0: Jeśli chodzi tak, gmina, to było już kilka razy przesuwane przez rząd, z tego co pamiętam, te terminy. Pani, która się tym zajmowała w gminie, rzeczywiście jak się wchodziło do jej biura, to było widać starty teczek i potem ona gdzieś tam z tyłu. Mieliśmy chyba do końca września uchwalić, albo sierpnia, nie chcę się pomylić, te miejsce, plany ogólne. Nie podołaliśmy tego, więc termin został wydłużony. I wiem, że no tam w rządzie chyba są jakieś tam roszady, żeby ten termin jeszcze wydłużyć. Szkoda, bo z tego co wiem, przypadło nam 120 tysięcy dofinansowania do tego. Niektóre gminy się wyrobiły w terminie. My na pewno się nie wyrobiliśmy przez te nasze... Główną chyba przyczyną były te inwestycje takie kontrowersyjne, bo tam dużo mieszkańcy zgłaszali swoich uwag i to było przyczyną. To jest ogólnopolski problem, uważam. Pewnie to się kiedyś skończy, ale to już się chyba około roku już trwa, że te terminy są przesuwane. Podejrzewam, że nadal będą przesuwane. No, to trzeba zrobić mądrze, bo jeżeli teraz zrobi się byle jak, to potem konsekwencje tego zmiany to są kosmiczne dziesiątki tysięcy złotych zmian takich, więc to trzeba mądrze usiąść, a przy gminach takich rolniczych to nie jest taka łatwa sytuacja, bo się wyda jednej osobie, że będzie mogła stawiać co chce, a druga na swoim obok nie będzie mogła nic, bo będzie tak zrobione. Ja powiem szczerze, to też wyglądało tak, że informacja publiczna, która docierała do mieszkańców, ja uważam, że od początku to nie było dobrze przygotowane, bo mieszkańcy nawet nie wiedzieli, co to jest, czym to się je, jakie to ma konsekwencje prawne.
1: I co? Trochę w panice składali wnioski?
0: Składali wnioski, tak jest. W panice. Ja uważam, że tak jak w naszej gminie, trochę radni wymusili, żeby były bardziej dialog społeczny i konsultacje społeczne. Jeżeli mamy taką gminę, to w każdym sołectwie zrobiłbym spotkanie z mieszkańcami już pół roku wcześniej, porozmawiał, z czym to się wiąże, co mogą, jakie mają obwarowania, ograniczenia i uważam, że wtedy część mieszkańców by albo odpuściła, bo powiedziała, że nigdy koło siebie nie chce mieć osiedla domków i nie będzie o warunki zabudowy, bo będzie miało gospodarstwo rolne, a ktoś, kto ma gdzieś ziemię, to by tylko składał. Tej informacji nie było i uważam, że mieszkańcy na potęgę składali, bo myśleli, że jak sobie złożą warunki zabudowy, że mają ziemię rolną, to zaraz przyjdzie inwestor, kupi od nich za kosmiczne pieniądze te działki. I to było takie chyba ten natłok. Tylko trzeba im powiedzieć, że te warunki są ważne 5 lat, że przez 5 lat musi coś się zacząć dziać, jeżeli nie, to trzeba nowe. To wszystko trzeba było wytłumaczyć. I niektórzy podejrzewam, żeby odpuścili, ta pani miałaby mniej pracy, mniejszy nawał pracy i wszystko zamknęłoby się w czasie. No, nie stało się tak i żałuję, bo można było po salach wiejskich w każdym sołectwie zrobić raz w tygodniu, tydzień po tygodniu spotkanie, wytłumaczyć o co chodzi, dlaczego tak i to by poszło inaczej. No, tego zabrakło, ale...
1: A czemu zabrakło?
0: Zabrakło, bo może ktoś tam gdzieś w gminie ma inne zaopatrywanie na to.
1: Radni mogli samodzielnie takie spotkania zorganizować.
0: Rzeczywiście, radni mogli, ale też od tego mamy włodarzy, od tego mamy wójta, zastępcę, panią sekretarz, którzy piastują od tego, mamy pracowników merytorycznych.
1: Tak, wy też nie jesteście na etatach, to też warto pamiętać, macie swoją pracę zawodową.
0: Mamy, tak, poświęcamy tyle, ile możemy czasu, rzeczywiście, ale to też zawsze pomysły radnych, tym bardziej z opozycji, nie są brane pod uwagę. I pan redaktor wie, że my zawsze jesteśmy postrzegani tylko ci, którzy chcą źle, a nie ci, którzy chcą dobrze. I nasze głosy są mniej słuchane. Władza zawsze wie najlepiej, tak? Jak to robić. No, tak jest już. No,
1: od was, jako od samorządowców, jest jednak takie oczekiwanie, żeby jakby wydłużyć jednak ten okres i dać ludziom na spokojnie zrealizować wszystkie te swoje plany i przygotować te gminy do tego takiego ostatecznego obcięcia tego Eldorado WZ-kowego, tego, że właściwie to wszystko było wydawane tak...
0: To było nieprzygotowane, to było Eldorado, tak, rzeczywiście, na potęgę, a pamiętajmy, że w gminach też jest budżet, też nie zatrudni się dodatkowych osób, żeby siedziały i to przeglądały i wydawały, jest budżet sztywny, regionalna izba obrachunkowa potem kontroluje, a propos, teraz mamy właśnie kontrolę w gminie, która do połowy grudnia potrwa, zobaczymy też, co tam oni znajdą, ale nie może być tak, że ustawodawca wprowadza jakiś przepis, że narzuca termin i gminy mają się wyrobić, bo jedna osoba tego nie jest w stanie zrobić, prawda? Ja myślę, że to zostanie, coś z tym jeszcze będzie rząd próbował zrobić, albo nie.
1: Zobaczymy. Na pewno głos i nie jest Krzeszyce, nie są jedynym samorządem, gdzie jakby samorządy mówią, właśnie szczególnie te mniejsze, jednym głosem, że coś trzeba z tym zrobić,
0: tak,
1: bo są zawaleni wnioskami i absolutnie procedowanie jest bardzo trudne. Nie można mówić o jakichkolwiek terminach urzędowych, żeby
0: ciężko dotrzymać.
1: Nie da się po prostu. Wiem, że delegowani są pracownicy w niektórych gminach, żeby dodatkowo wykonywali obowiązki, ale to i tak mają swoje możliwości. Skoro było 300, a jest 1500, to jest 500%, to jest olbrzymi skok.
0: To dla osoby, która się zajmuje, ale żeby nie popełnić też błędów, pamiętajmy o tym.
1: To są
0: urbaniści, tak, jeszcze do tego potrzebni.
1: To nie są łatwe decyzje, trzeba naprawdę uzasadnić i sprawdzić i przygotować.
0: I bierze się za to odpowiedzialność też. Tak.
1: Wracając do młodych, co zrobić, żeby tych młodych było więcej w gminie? Rolnictwo raczej nie jest najpopularniejszym zawodem, niestety. Czy jest coraz bardziej popularnym?
0: W Polsce rolnictwo ma się, młodzi rolnicy jest na dobrym poziomie w porównaniu z innymi krajami, ale powiedzmy sobie szczerze, nikt nie chce na roli w dzisiejszych czasach ciężko pracować. Z reguły te gospodarstwa przyjmują dzieci i zostają. Jeżeli Krzeszyce by chciały mieć, bo musi młode osoby, ja myślę, że potrzebna jest budowa tanich mieszkań, jak Towarzystwo Budownictwa Społecznego, TBS-y.
1: Pod wynajem?
0: Pod wynajem. To niskoczynszowe, bo jeżeli były takie bloki, my z tego nie skorzystaliśmy jako gmina, to bardzo żałuję, bo było duże dofinansowanie od rządu kilka lat temu, 3 miliony złotych. W ościennych gminach to powstaje. Takie towarzystwo powinno powstać. Powinno być niskoczynszowe, żeby młodzi nie musieli na start brać jakiego kredytu i mogli mieć możliwość wykupienia na przykład po 10 latach mieszkania, tego mieszkania za jakąś tam połowę wartości, tak? To jest po pierwsze, bo trzeba przyciągnąć. To jest pierwszy warunek, bo co jest warunkiem? Wybudowanie domu teraz, to nie czarujmy się, nikt z zewnątrz nie przyjedzie do Krzeszyc, nie kupi działki za 100 tysięcy i nie wybuduje miliona za półtorej, żeby żyć w Krzeszycach, gdzie będzie mu ciężko znaleźć pracę. No i Krzeszyce nie są aż tak atrakcyjne, żeby tam mieszkać, tak? Dla młodego małżeństwa. Krzeszyce są dla osób, które i ościenne te wioski u nas, które mają już jakiś statut, mają pieniądze, jedzie, kupuje gospodarstwo sobie, stawia domek, chce mieszkać na wsi i odpoczywać. To jest dobre. Dla młodych trzeba takie tanie na wynajem, trzeba strefę, mocno strefę, żeby powstały dobre firmy, które będą zachęcały do pracy tutaj, nie do wyjazdu za granicę, bo niestety w Krzeszycach większość tych osób młodych, które stawiają dom, one pracują za granicą. I to wiemy o tym, i to żadna tajemnica, bo ich znamy, oni wyjeżdżają, zarabiają tam dużo. Jeżeli strefa będzie tak, jak jest, nic się na niej nie będzie działo, to perspektywa zatrudnienia tam i znalezienia pracy jest praktycznie znikoma. Dlatego tak, po pierwsze start-upy, rozkręcenie tej strefy, żeby przyciągnąć inwestorów i dać młodym osobom pracę. No i tanie mieszkania na wynajem. Jeżeli ktoś będzie, już mamy ten klub Malucha, jeżeli ktoś przyjdzie i będzie mógł sobie tanio wynająć mieszkanie, to on wynajmie, ale tak, będzie miał dziecko pójdzie do szkoły, mamy dofinansowania wtedy od państwa, no bo to jest ważne, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby koszty utrzymania szkoły, bo utrzymania szkoły, koszty przedszkoli są bardzo duże. Bardzo dużo, większość budżetu pochłania utrzymanie dwóch szkół i w tym czasie liczy, że jak będzie coraz mniej dzieci, to te koszty będą rosły i potem będzie tak jak w innych gminach ościennych, że będą likwidowane szkoły.
1: Każde dziecko to jest dotacja.
0: Dokładnie.
1: I im mniej dzieci, tym mniejsza dotacja.
0: Dlatego trzeba przysłać. Ja uważam, że tak, po pierwsze strefa, przyciągnięcie nowych zakładów, które dadzą miejsca pracy i budowa tanich mieszkań na wynajem. To jest dla mnie podstawa, bo inaczej to nikt nie będzie chciał się osiedlać. Gmina jest piękna, krajobrazowo ma tyle walorów i podejrzewam, że większa promocja naszej gminy, bo mamy dużo lokalnych producentów win, miodów, stadniny koni, mamy piękne, że można naprawdę pięknie czas spędzać. I to też ja bym w to inwestował. Nie inwestowałbym, nie wiem, podejrzewam, tak wszystko się około 200 tysięcy nas kosztowała. Wolałbym zrobić coś innego. Może nie takich ściągać super gwiazdy na jedną, tylko zrobić to za 100 tysięcy, a 100 tysięcy w promocję właśnie tych lokalnych, żeby jakiegoś takiego właśnie szlaku, żeby ludzie wiedzieli, że warto przyjechać do nas i nas zostawić pieniądze.
1: Trochę to jest tak, że jakby chyba musicie znaleźć powód, dla którego ludzie mogliby zainteresować się Krzeszycami i przyjechać do was. Bo trochę tego powodu nie ma, jeżeli ktoś nie jest fascynatem właśnie pięknych widoków, bo absolutnie jest pięknie nad Wartą, jest czasami zjawiskowo wręcz. Myślę, że teraz żurawi macie mnóstwo w pobliżu pod dostatkiem. I dzieje się, i niesie się. To tak naprawdę nie ma powodu, żeby przyjechać.
0: Panie redaktorze, nie ma. Mamy piękne tereny na grzyby. Teraz zaczęło się rykowisko. Jak ktoś gdziekolwiek nie stanie na wiosce, to słyszy, jak pięknie jelenie byka melodię. Żurawie rano, wieczorem, klucze teraz nad Krzeszycami, tu z strony Kołczyn, Rudnica, Studzionka, przelatują w stronę Narodowego Parku Ściewarty, bo jest ten szlak migracyjny. To są piękne tereny. To trzeba widzieć, mieszkańcy dla pięknych terenów, to można sobie dojechać z Gorzowa, można dojechać z okolic, nie zawsze
1: się chce. Bym chciał mieć gdzie usiąść, chciałbym przy okazji coś zjeść regionalnego, chciałbym przy okazji jakby, żeby ten wypoczynek nie był tylko i wyłącznie takim...
0: Że w niedzielę na dwie godziny, tak, rozumiem. No też racja. No, dlatego...
1: Ta infrastruktura jest potrzebna.
0: Jest. Może w przyszłości się uda, może będzie jakiś pomysł, zobaczymy.
1: Oczywiście trudno porównywać Deszno do Krzeszyc, bo to jednak podgorzowska miejscowość, ale Deszno w tym roku po raz pierwszy odmówiło przyjęcia, więcej było chętnych dzieci do przedszkola niż miejsc, bo coraz większe zainteresowanie. Deszno buduje basen przy szkole, żeby właśnie ta szkoła miała jednak napływ uczniów, bo to jest dotacja i będą tam będą na lekcje pływania codziennie tak naprawdę i taki jest pomysł na rozwój gminy. Więc, że tak powiem, można próbować.
0: No, to jest to, co ja mówię. To, co się dzieje w gminie Krzeszyce, inne gminy na tym zyskują, bo Deszno będzie miało basen, Słońsk ma piękną halę, więc mieszkańcy wybierają tam i my zostajemy tak, jak kiedyś byliśmy, tak jak mówiono, że byliśmy z przodu tej czołówki, to gdzieś to nam ostatnie lata uciekło i to wszystko przesiadło. Ja bym miał się sprowadzać, bo sprowadzałem się też przecież ponad 10 lat temu do gminy Krzeszyce, to teraz bym został w Deszno, nie osiedliłbym się. Wiem, że to może niepopularne, co powiem, ale niestety, ale budżet też gminy Deszno, oni nie mają deficytu, oni nie mają żadnych kredytów. My cały czas na kredytach. Ja uważam, że inwestycje u nas trzeba przemyśleć, wszystkie inwestycje i trzeba to robić z głową. No i przede wszystkim mamy tą strefę. Jeżeli tego nie ruszymy, to Krzeszyce nie będą się tak rozwijały. Z rolnictwa nie utrzymamy całej gminy z rolnictwa, no niestety, a potrzeba nam nowych mieszkańców, a raporty mówią, że ich jest coraz mniej, więc tutaj trzeba usiąść i przedyskutować i mądrze zainwestować pieniądze.
1: Wygląda na to, że najbliższe miesiące w Krzeszycach mogą być ciekawe i decydujące. Może czeka Was taki twardy reset i znalezienie nowego pomysłu na gminę i na to, w którym kierunku powinna się rozwijać. Ale no, nie mogę nie skorzystać z tego, że nasz gość jest także wójtem uroczej Sołtysem.
0: Tak.
1: Jeszcze Sołtysem, Studzionka jeszcze.
0: Studzionki, tak jest.
1: No nie na tyle duża, żeby...
0: Ale
1: żeby
0: gonimy, wyjść, gonimy Krzeszyce.
1: Sołtysem, no ale także druh, czyli strażak ochotnik. Kibicowaliśmy wam mocno właściwie od pomysłu, żeby reaktywować
0: Studzionkę OSP, tak.
1: OSP. Mieliście pomysły na to, żeby być takim wodnymi strażakami ochotnikami. Jak to wygląda?
0: Wygląda dobrze, ale nie najlepiej.
1: No tak.
0: Powiem tak, oczywiście nie poddajemy się. Wyprowadziliśmy całą dokumentację, bo musieliśmy zacząć od tego. Teraz złożyliśmy warunki o rozbudowę naszej remizy. Żeby ubiegać się o sprzęt, musimy mieć gdzie go trzymać. Przykro było trochę tak, muszę na gminę zgonić, że gmina w ogóle nie było nam zainteresowania wydania warunków zabudowy, chociaż na ich terenie powiedzieli, jak chcemy, możemy sami sobie to robić. To mnie troszeczkę tak zabolało, bo dużo wkładu zrobiliśmy w to, a gmina na końcu się odwróciła plecami, ale ja jako osoba złożyłem prywatne warunki zabudowy, bo mogłem na tą działkę, więc czekamy, co teraz będzie. Mamy projekt takiej remizy kontenerowej pięknej, takiej małej, niedużej, nakłada na łódkę i na pokój socjalny. Mamy przeszkolone osoby. Napisaliśmy parę projektów.
1: Ilu już macie strażaków ochotników przeszkolonych?
0: Mamy 7, a 12 ogólnie mamy. Czeka 3 na przeszkolenie.
1: Czyli już tą normę spełniacie?
0: Spełniamy, tak. Normę jeszcze nam brakuje, ale no, w tym roku gmina nie wyraziła nam zgody na wysłanie na szkolenie. Nie wiem.
1: No ilu musi być? 11?
0: No 8, bo mieliśmy 8, żeby mieć dwa takie zastępy, więc ja mam nadzieję, że to się uda. W następnym roku mam obiecane, że wyślą, bo w tym roku chyba 4 osoby z Krzeszyc pojechały, 3 z Kołczyna. Studzionka się nie załapała, no bo nie jesteśmy w kraju systemie ratownictwa, ale nie musimy być, żeby nas szkolić, więc nie każdy ma obowiązek. No ale odpowiedź była na nie. Warunki zabudowy były na nie. Wsparcie na nie. Nie poddajemy się. Mamy piękny, duży projekt napisany na dużą kwotę. Trafiliśmy na listę rezerwowych, także jeżeli ktoś wypadnie z tego, to my wchodzimy na ich miejsce. To jest duże dofinansowanie, około 900 tysięcy, więc mam nadzieję, że się uda. Poskładaliśmy parę wniosków, teraz czekamy jeszcze.
1: A projekt na co?
0: To jest projekt, że właśnie na zabudowę, na kupno tej remizy kontenerowej, na wyposażenie oraz na przeprowadzanie szkoleń osób i jednostek z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, żeby przeszkolić, wyspecjalizować osoby, bo mówię, brakuje takich jednostek, które będą jeździły i szkoliły osoby, tak? I my w tym kierunku chcemy iść. Nie mamy takich ambicji jak te duże, bo nie mamy na to miejsca, ale z tego co wiem, to jest duże zapotrzebowanie na osoby, które by jeździły, szkoliły dzieci w szkołach, inne osoby pokazywały z pierwszej pomocy i takich rzeczy. I w tym chcieliśmy się wyspecjalizować. Nie poddajemy się. Naprawdę walczę, jest ciężko. Ja sobie zdaję sprawę, ale my nie poddajemy się. Mamy parę wniosków. Zaraz się kończy rok. Ruszą nowe nabory na nowe wnioski. Pojeżdżę, poszukamy sponsorów. Może ktoś jeszcze nam pomoże. Na początku było duże. Panie redaktorze, na początku i różne tam władze nas, tak, róbcie, fajna inicjatywa, wspieramy. Każdy przyjechał na Studzionkę Bezpiecznie podczas powodzi. Naprawdę piękne wydarzenie. Dużo osób przeszkolonych. Tak, pomożemy. Kurz opadł. Zostaliśmy sami. No tak to bywa, ale to nas nie zniechęca, a wręcz przeciwnie, to mi dało jeszcze większej motywacji, żeby pojechać i powiedzieć, pamięta pan, jak mi pan obiecał i nic się nie wydarzyło. To nie trzeba, no będę walczył, bo mi szkoda, to jest ponad 100 lat tradycji tej jednostki, tak? Teraz wychodzimy na prostą, także wydaje mi się, że będzie ok. Także na pewno, może nie w tym roku, ale za rok, jak mi się uda, to jeszcze będę z panem rozmawiał, to powiem, że właśnie już cele zrealizowane zostały.
1: Czyli remiza będzie stała, a będzie, w środku będzie łódka.
0: Łódka, na razie jest żuk dwuosobowy, ale łódka będzie stała obok w nowej remizie.
1: Przypomnijmy, bo rozmawialiśmy o tym, to był duży program szkoleniowy z realizowaliście go także w szkołach i rozmawialiśmy o tym, że taki program, jak się zachowywać w czasie powodzi, jak sobie radzić, właściwie przydałby się w każdej szkole, zwłaszcza, że no, nad Wartą czy Odrą w naszym regionie dużo terenów jest po prostu zagrożonych wodą.
0: Jest zagrożonych, jeżeli przychodzą, wie pan, to jest na zasadzie, że teraz może jest i susza hydrologiczna od kilku lat i to tej prawda. Wody nie ma, ale przez to, że jest susza, przy dużych opadach ziemia nie jest w stanie przyjąć dużej ilości wody i wtedy właśnie występują te powodzie. To jest taki problem. Przeszkoliliśmy w Kołczynie, w Krzeszycach, dużo osób przyszło, bardzo fajne, echem to się odbiło.
1: No mieliście plany, żeby to robić
0: i właśnie to
1: dalej.
0: Jest, mamy plany i to jest to dofinansowanie, na które czekamy. Kiedy nam wyjdzie ten projekt, to z tego będziemy jeździli, będziemy szkolili. Mamy wszystko rozpisane, czekamy, jesteśmy na liście rezerwowych, ponieważ rząd, no lekko zostały obcięte fundusze na te projekty z różnych przyczyn geopolitycznych, że jednak no, gdzieś te pieniądze zostały obcięte. Jeżeli nam się to uda, mamy wszystko przygotowane i wystartujemy. Czekamy tylko na zielone światło i wówczas będziemy właśnie to realizować tutaj z innymi jednostkami i się zwrócimy do innych też gmin o takie szkolenie, bo gminy nam się po tym szkoleniu gdzieś to w telewizji było, w radiu o tym mówione, więc gminy chciały się zapoznać, jak to było, z czego to wynika, jak to zrobić i jest duże zainteresowanie, więc czekamy tylko na uchronienie środków. No na dzień dzisiejszy to powiem panu, że nawet nie mamy auta, żeby dojechać na takie szkolenie, no bo to no, żuk może jeździć, ale jest dwuosobowy. No, gdzie ja żukiem dojadę? No. To jak jadę nim 100 metrów, żeby zobaczyć, czy on jeszcze chodzi, to się cieszę, że wracam do remizy. Okej, ja rozumiem, że ty śmieszny, ale w tej sytuacji tylko się śmiać. No może się uda jakiegoś jedno auto dostać gdzieś od jakiejś jednostki wysłużonej nam przekaże. Czekamy.
1: Przy całym szacunku, żuk to raczej maskotka będzie wasza niż sprzęt, który będzie faktycznie służył przy akcjach czy przy innych działaniach ratowników.
0: No jest, ale jest wpisany, że może, ale no nie będziemy nim jechać, bo jego spalanie jest takie, że przy tych cenach paliwa to my byśmy musieli za sobą cysternę ciągnąć. No nie tak już żartobliwie mówię, ale nie, idzie w dobrym kierunku, jeszcze się nie poddajemy.
1: Czyli ta remiza to jest jakby punkt numer jeden. W sumie na jaką kwotę chcecie wystąpić poza remizą, na jakie inne wnioski, o ile się ubiegacie, będziecie ubiegać, jakie pomysły na ten najbliższy rok?
0: Ale jako OSP czy jako...
1: Tak, jako OSP.
0: No na pewno będą takie małe granty, teraz będziemy pisali do wojewody, to jest około 10 tysięcy na doposażenie do KRUS-u, też kilka tysięcy KRUS może nam przeznaczyć, bo nawet nie mamy mundurów, żeby, tak powiem szczerze, nie mamy mundurów, no nie mamy nic tam, co kupiliśmy, może dwa kaski, kilka latarek i to wszystko, no bo na tyle nas fundusze, no nie jesteśmy jakoś doinwestowani mocno, ale do KRUS-u, do Orlenu pójdzie za chwilę, będą ruszą jakieś takie programy. Wydaje mi się, że pomału będziemy to sobie zbierali. No ja czekam tylko na te warunki zabudowy odnośnie żebyśmy mieli gdzie ten sprzęt trzymać. Tak, bo nie sztuka też kupić sprzęt i nie mieć gdzie go trzymać po domach, nie? Ale wydaje mi się, że to będzie takie oczko w głowie. No to naprawdę to będzie bardzo fajne, wodne i to się uda. Ja jestem przekonany, że to się uda w dzisiejszych czasach.
1: Zwłaszcza, że jako sołtys Stucionek w domu to trzeba mieć dużo baniaków na wodę.
0: Bardzo dużo.
1: Będzie znowu problem z wodą, bo on się powtarza cyklicznie. Są kłopoty. W tamtym roku trzeba było rozwozić je. Sołtys rozwoził je baniakami po gospodarstwach.
0: Ja uważam, że... Mam nadzieję, że nie, że jednak przeszło, zostały zamontowane odpowiednie lampy, które mają te bakterie coli wyeliminować. Ta studia jest nowy punkt, będziemy myśleli nad rozbudową chyba w Krzeszycach nowego punktu. Ja trzymam kciuki, że nie. Nie wiem, jak to będzie, bo to nikt nie wie tego. To przychodzi z dnia na dzień, jest badanie i jest sanepid zakazuje. Wydaje mi się, że w tym roku nie mieliśmy takiego dużego problemu. I raczej w tym roku nie będzie. Zawsze to wychodzi na jesień, rzeczywiście, bo to wychodzi do siebie, że z tego, że jest niski stan wody, jest poferment kurzy czy z biogazowni na pola rozwożone tam w okolicach Malty i to też gdzieś tam przenika i być może to z tego też się bierze, ale wydaje mi się, że w tym roku...
1: No pytam, bo rozmawialiśmy właśnie...
0: Trzymam kciuki, że nie będzie.
1: I było tak... Tak wynikało z naszej rozmowy, że to właściwie co roku się powtarza i że bez jakichś innych działań, nie tylko doraźnych, że może ten problem być. Czyli rozumiem, że z tych innych działań...
0: To te lampy zostały zamontowane, wydaje mi się, że to problem zostanie zażegnany. zobaczymy jeszcze, bo tam też...
1: Bo też rozmawialiśmy o tym, że jakieś inne ujęcie, żeby
0: tak,
1: było.
0: Ja uważam, że powinniśmy... Przeszła ta modernizacja, nowe studnia została wybita, ale ja uważam, że w Krzeszycach powinien być drugi punkt poboru, bo mamy tylko tam na Malcie, powinien być drugi punkt poboru, w razie czego, żeby można było zamienić, żeby nie cała gmina była odcięta, tylko że na przykład to jest też łatwiej zaopatrzenie dodatkowej wody, jak ma się połowę do rozwiezienia, a nie do 4700 mieszkańców, tak, no to jest łatwiej. Ja uważam, że Krzeszyce powinny mieć swoje ujęcie, tym bardziej, że tam jest ta strefa przemysłowa, że tam się rozwija, a jeszcze powiem, że są trzy sołectwa, które nie mają w ogóle dostępu do bieżącej wody, więc to też trzeba brać pod uwagę, że w dzisiejszych czasach, w XXI wieku są sołectwa, które nie mają bieżącej wody.
1: Także, które?
0: No jest chyba Dębokie, że chyba Maszków, Rudna, z tego co wiem, nie mają...
1: Czy studnie?
0: No studnie z wiadrami, albo takie, że korbą się kręci w dół.
1: Nie.
0: No to, no, to nie jest tak kolorowe, jak się wydaje.
1: Naprawdę?
0: No dlatego ja mówiłem, najpierw zanim zrobimy ścieżkę rowerową, pociągnijmy wodę, jak się da mieszkańcom w dzisiejszych czasach.
1: I ilu to osób dotyczy?
0: No tak, wydaje mi się, że może około 500 osób, nie? No nie wiem, ile w tych 150, 300, 400 osób może.
1: 400 osób, no, tak mi się w gminie wydaje. Krzeszyce nie ma dostępu do bieżącej wody.
0: To są
1: wody.
0: Trzy wioski z tego, co wiem. Dębokierz nie ma, chyba Maszków i Rudna z tego, co wiem, ale no tak wiem, nie mylę się, chyba nie mylę się, nie mają dostępu do bieżącej wody, ale mają prąd. No tak żartobliwie już mówię.
1: Nie bardzo, nie, jak to można by zamienić?
0: No nie da się.
1: Wodór jakoś...
0: No nie da się, ale no dlatego ja przy inwestycjach mówię najpierw trzeba, ale wie pan, panie rektorze, ci mieszkańcy płacą podatki od lat i należałoby w pierwszej kolejności w XXI wieku dać im wodę bieżącą, żeby nie musieli mieć studni, żeby nie musieli pompować ze studni.
1: Dziś kończymy. Tomasz Trawiński, radny gminy Krzeszyce,
0: Sołtys. Studzionki i wójt Studzionki może kiedyś.
1: Może kiedyś, jak Studzionki będą większe, ale także strażak ochotnik był naszym gościem. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jeszcze przed wylotem do Nowego Jorku Karol Nawrocki spotka się w piątek z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Dzień wcześniej szef BBN będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
2: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkania z szefem CIA.
1: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Pomoże obniżyć ceny paliw, czy wręcz przeciwnie? Sejm debatuje nad podatkiem od koncernów paliwowych. Głosowanie przewidziane na najbliższy piątek. Stawka nowej daniny została ustalona na poziomie 60% tej nadwyżki. Wcześniejsza próba podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych zablokowało weto prezydenta. Nowa opłata przyniesie państwu około 4 miliardów złotych. A to oznacza, że mógłby na stację paliw powrócić program CPN. Ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brombosz.
3: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
4: Bo byłoby z czego spłacać.
3: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście na to. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
0: Kancelaria prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. Program CPN obniżający cenę paliw był już realizowany od końca marca do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia. Obniżek stawek VAT i akcyzy na wybrane paliwa sprawiły, że ceny paliw spadły o około 1 złotego na litrze. Tymczasem ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się w środę zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. A analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
6: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
5: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
7: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
8: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
5: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. I w temacie podwyżek cen zostajemy. Ceny egzaminów na prawo jazdy idą w górę. Od czwartku w łódzkim WORD-zie zapłacimy średnio 5% więcej. Do tego dochodzi jeszcze koszt całego kursu. Ile więc trzeba wydać, żeby stać się kierowcą? To sprawdzał nasz łódzki reporter Daniel Tekliński.
9: Za egzaminy zapłacimy nieco więcej, prawda?
10: Tak, Michał Gogolewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
9: Ile w ogóle teraz kosztuje cały taki kurs?
11: 3-4 tysiące, jakoś ten przedział. Może się z tego ładna sumka zrobić.
12: Uważam, że cały kurs nie kosztuje za dużo, to było około 3 tysięcy złotych.
9: I tak myślisz, że całościowo się zamkniesz w jakiej kwocie?
12: Jak dzisiaj zdam, to niecałe 4 tysiące, tak? Plus minus, no.
0: Jak dodają kursanci, do kosztu kursu trzeba często doliczyć także dodatkowe godziny jazdy. Już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań Kościuszki i Zielonej. A za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym już nasz reporter Grzegorz Mnich.
13: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
14: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu?
15: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczne.
16: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
17: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
16: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
18: To dotknie ludzi.
19: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
20: Jest najlepszym rozwiązaniem.
21: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
16: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
0: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 lata budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się. A gościem 8 rundy był dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz wrócimy do tej rozmowy, którą przeprowadził Marek Balawajder.
22: Dzień dobry, panie prezesie. Ponad 500 000 złotych kary dla właściciela Biedronki. Za co?
23: Za zmowę na rynku pracy, przede wszystkim dotyczącą nierywalizowania kierowców pomiędzy przewoźnikami, którzy obsługiwali centra dystrybucji.
22: I mówiąc wprost, jak to wyglądało, ta zmowa?
23: Wyglądało w taki sposób, że stosowano mechanizm pewnej karencji kierowcy, jeżeli nie uzyskał zgody swojego pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji obsługującej Biedronki, inaczej miał zakaz wjazdu na teren centrum dystrybucyjnego.
22: Czyli dogadali się, że nie mogą dać podwyżki, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę w innej firmie.
23: Jak to wynika z jednej z korespondencji, wskazywano, że po co tworzyć niezdrową konkurencję o pracowników, lepiej pozostać w zasadach, w których nie musimy rywalizować o kierowców.
22: Pytam o dalsze efekty pracy pana urzędu. Cytuję, oszust wyprowadził pieniądze z mojego konta. Kiedy bank powinien je oddać?
23: Najpóźniej kolejnego dnia, następnego dnia po zgłoszeniu transakcji nieautoryzowanej przez klienta, chyba że rzeczywiście widzi, że doszło do ciężkiego też braku rozsądku i tej braku rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta.
22: Idziemy do sklepu, patrzymy na opakowanie na przykład masła. Tam do tej pory było, nie wiem, 250, potem 200. Teraz małym druczkiem jest 190. Oszukują nas?
23: W tego typu sytuacji przede wszystkim powinniśmy dostać jasną i czytelną informację o tym, że zmniejszyła się gramatura opakowania.
22: A gdzie ta informacja powinna być? Gdzie jej mamy szukać?
23: Błąd. No i to jest właśnie to, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy. Jasno i czytelnie powinniśmy, czy to na opakowaniu, czy poprzez zmianę kształtu opakowania wielkości, powinniśmy dostać informację, czytelny zapis jednoznaczny dla konsumenta, że mamy mniejszą gramaturę, po to, żebyśmy jako konsumenci przed tą półką mogli uwzględnić to w decyzjach zakupowych.
22: Telemarketer dzwoni i mówi, ja tylko umawiam spotkanie. Na taki telefon też potrzebuje zgody?
23: Oczywiście, że tak. Jeżeli umawiane spotkanie ma to charakter komercyjny, marketingowy, najpierw świadoma i jasna zgoda konsumenta, dopiero później możliwość dokonania telefonu.
22: Panie prezesie, ostatnie pytanie w tej części. Na metce, nie wiem, mojej marynarki jest napis, że to jest, nie wiem, bawełna, a potem się okazuje, że to jest poliester. Bo taką kontrolę zrobiliście, prawda?
23: Tak.
22: To jest przerażające. Nie wiem, rodzice kupują ubranka dla dzieci, które miały być z takiego materiału, a są zupełnie innego. Ta skala jest olbrzymia?
23: Wciąż znajdujemy tego typu nieprawidłowości. Wcześniej, jeżeli chodzi o odzież męską, odzież damską, jeżeli na liście naszych zbadanych produktów jest marynarka, którą na przykład byś posiadał, idziemy do sprzedawcy i reklamujemy za niezgodność z umową, którą zawarliśmy, dokonując zakupu.
22: Ale to chcę pan powiedzieć, że skontrolowaliście wszystkie ubrania w Polsce, czy część?
23: Oczywiście nie możemy skontrolować wszystkich. To jest niemożliwe nawet technicznie, ale tam, gdzie to budzi wątpliwości, inspektorzy mają już to nawet wyczucie w terenie, potrafią identyfikować te produkty, ale potwierdzenie zawsze.
22: Gdzie mam szukać informacji, że mój ciuch kupiony w konkretnym sklepie jest wykonany z takiego materiału, z którego oczywiście chciałbym, żeby był wykonany?
23: Wyniki pracy inspekcji handlowej na stronie uoki.gov.pl.
22: Ostatnie pytanie w tej części. Zonda Krypto. Czy jeszcze prokuratura coś chce od UOKiK-u?
23: My na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem, zostały przekazane do prokuratury.
22: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
23: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
0: Dalszą część 8 rundy możecie śledzić na voxfm.pl. Bezpieczniejsza jazda pociągów i większa kontrola nad ich ruchem. Polregio rozpoczyna wyposażenie 15 pojazdów w system ETCS. Pierwsze zmodernizowane składy mają pojawić się na torach jeszcze w tym roku. A jak działa nowy system, to sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
2: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o sytuacji na trasie. Kontroluje też, czy skład porusza się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. W razie zagrożenia system może zareagować, zwiększając bezpieczeństwo jazdy.
14: Nadajnik, odbiornik ma też możliwość komunikacji z bazą, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać.
2: Mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz. Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, m.in. na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
0: Wartość projektu to blisko 34 miliony złotych, z czego prawie 24 miliony stanowią unijne dofinansowania. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Euro. Biało-czerwoni przegrali 3-2 z aktualnymi mistrzami, wicemistrzami świata, Bułgarią.
18: Ciężko jest komentować taki mecz,
20: ale wygrali lepsi, no dzisiaj byli lepsi.
24: Nasi tak dalej. Takiego tiebreaka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
25: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
20: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
26: I tak mamy pierwsze miejsce w grupie, czy nic się nie stało.
0: Z kibicami i kibickami rozmawiał Rafał Różycki, a w 1/8 turnieju nasza drużyna zmierzy się z Łotwą. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
27: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
28: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
27: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
28: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
27: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje. Szkoła dostanie certyfikat lub tabliczkę i będzie miała prawo do użycia tytułu. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.
29: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
30: Będzie o Renecie Landsbergiej, zajrzymy także do Krzeszyc, bo tam w czasie dożynek sporo się wydarzyło. Na początek jednak dwie sprawy związane z pracą wymiaru sprawiedliwości. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów. Śledczy ustalą okoliczności śmierci 65-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono dzisiaj w Ośnie Lubuskim. Kobieta półnaga leżała przy jednej z ulic. Policja w tej chwili nie zdradza żadnych szczegółów. Nie wiadomo, jakie były przyczyny śmierci. Do tematu będziemy wracać.
31: Nietrzeźwy kierowca z dziećmi w aucie. W środowy poranek policjanci w Gorzowie prowadzili kontrolę na ulicy Kasprzaka. Większość za kierownicą była trzeźwa. Niestety nie można tego powiedzieć o kierowcy Renault. 39-latek wykazał się totalną nieodpowiedzialnością. Miał 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W aucie wiózł dzieci w wieku 4 i 14 lat. Towarzyszyła mu także żona. Jej pierwsze badanie wzbudziło wątpliwości, ale kolejne wykazało, że jest trzeźwa. Kierowcy czekają konsekwencje, a policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.
30: Skoczyła do warty, uratował ją przechodzień. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór na bulwarze w Gorzowie. Postawa mężczyzny jest godna podziwu, ale policja radzi, by w takich sytuacjach wzywać służby. Do zdarzenia doszło po godzinie 23. Młoda kobieta wskoczyła do rzeki, uratował ją przechodzień, który błyskawicznie wskoczył za nią i wyciągnął ją na brzeg. Trafiła pod opiekę pogotowia. Jak podkreślają mundurowi, reakcja jest bardzo ważna, ale warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Osoby w kryzysie mogą otrzymać wsparcie w kilku całodobowych infoliniach. Rada powinna zająć się sytuacją podczas dożynek, uważa Tomasz Trawiński, radny gminy Krzeszyce, to w związku z zachowaniem wójta gminy. Stanisław Peczkajtis podczas dożynek w niewybredny sposób zwracał się do prowadzącej imprezę oraz reagujących buczeniem i gwizdami mieszkańców. Filmik z wydarzenia jest internetowym wiralem.
32: Tak na końcu imprezy, kiedy już były koncerty,
1: kiedy już impreza praktycznie no, dobiegała końca, oczywiście na scenie wszedł wójt gminy, chciał zrobić przemówienie, ale no, zaczęło się od tego, że zwrócił chyba uwagę, nieładnie potraktował panią, która prowadziła to, i mieszkańcy to usłyszeli, zaczęli buczeć, gwizdrzeć i nie chcieli wójta do głosu dopuścić, i zwrócił się do nich z takimi no, nieelegancko, żeby zamknęli tam do sołectwa, zwrócił się do tłumu, żeby zamknęli w taki niefajny sposób i no to nie było ładne i rzeczywiście to się nie spodobało mieszkańcom, bo tak nie powinno być, ale sytuację na końcu uratowała pani prowadząca, stanęła chyba na wysokości zadania. No, nieładnie to wyszło i duże napięcie, duża impreza i wydaje mi się, że tak jak gdzieś tam komuś udzieliłem wywiadu, że w pewnym momencie go to chyba zaczęło przerastać. On chciałby mieć wójt nad wszystkim kontrolę, ale się nie da wszystkiego w dzisiejszych kontrolować. Trzeba trochę oddać inicjatywę innym osobom, które za to też odpowiadają. No a wójt chce być taki naprysty, ale ja wiem, że on jest gospodarzem, on się czuje, on chce zawsze mieć ostatnie zdanie, słowo. Ja to rozumiem, ale no niestety te czasy już są inne, już nie każdy chce słuchać tego, co było 30 lat temu, czy co było 25 lat temu. Już to są inne pokolenie, mieszkańcy już nie chcą w kółko tego samego słuchać. Radni są reprezentantami mieszkańców, którzy ich wybrali, więc jeżeli wójt tak się zwraca do mieszkańców, to po części zwraca się do radnych. Moim zdaniem przewodnicząca rady powinna zwołać takie, nie tyle sesje, ale może zebranie radnych i usiąść do tematu, przedyskutować te problemy. No i trzeba będzie pomyśleć, co z tym zrobić. Rada ma różnego rodzaju narzędzia, więc zobaczymy, co radni podejmą, jakie decyzje. No, czekamy, co przewodnicząca rady na to. Możliwe scenariusze, to można porozmawiać z wójtem, co się wydarzyło, żeby nam wyjaśnić i żeby do mieszkańców jakoś, może ich przeprosić, może wystosować jakieś, nie wiem, oświadczenie, wyjaśnić, dlaczego to się tak wzięło. No to pierwsze takie moje, które przychodzi na myśl, no takim już ostatecznym to jest to, że rada może zgodnie z ustawą o samorządzie podjąć wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta. No wiąże to się też tym, że jeżeli referendum się oczywiście nie uda, nie będzie frekwencji, nie ma to konsekwencji ani dla wójta, ani dla rady, ale jeżeli referendum się uda, czyli będzie frekwencja, ale większość mieszkańców będzie za zostawieniem wójta, to z automatu jest odwoływana rada. Więc to nie jest też tak, że może rada sobie robić kiedy chce, kiedy się to podoba. Ja myślę, że to jest czas, w którym wójt, on dużo zrobił do gminy. To naprawdę możemy być w opozycji, możemy się różnić, ale wójt bardzo dużo zrobił i każdy, nikt mu tego nie mówię. Powinien już, jak perfekt tak śpiewał, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Powinien już powiedzieć, ja mam już dosyć, niech teraz ktoś inny to robi, tylko i z korzyścią dla siebie i dla gminy uważam, że mógłby oddać tą władzę.
3: Mówił radny Tomasz Trawiński. W rozmowie z nami wójt tłumaczył, że po wejściu na scenę ze strony publiczności padały wyzwiska w jego kierunku. Przyznaje, że nerwy mu puściły. Zapowiedział też, że Krzeszycka Jesień w przyszłym roku wróci do korzeni. Będzie lokalnie, bez gwiazd.
31: Kręgle, zatrzymanie w punkt, jazda z zasłoniętym licznikiem prędkości. Gorzowscy motorniczowie ostatni raz trenowali przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy. Zawody odbędą się w sobotę w Warszawie. Załogi z całego kontynentu zmierzą się z 8 zadaniami. Na terenie zajezdni tramwajowej dwoje gorzowskich motorniczych szlifowało konkurencję pod czujnym okiem trenera, mówi Marcin Pejski z gorzowskiego MZK.
4: Realizator tego konkursu zaplanował i możliwość zapoznania się też z taborem, na którym będzie odbywał się konkurs, już na miejscu w Warszawie i taką możliwość będą nasi motorniczowie mieli w piątek. Będzie to w sumie 8 zadań, które będą podlegały ocenie.

0: mniej punktów. Drugie zadanie to jest rozpędzenie tramwaju do 25 km na godzinę, ale z zasłoniętym licznikiem, czyli tu motorniczowie muszą się po prostu nauczyć tak jakby pracy silnika, jak silnik pracuje przy prędkości 25 km na godzinę. Trzecie zadanie to jest hamowanie. Jadąc te minimum 25 km na godzinę, muszą tak wykalkulować sobie i ustawić hamowanie tramwaju, żeby tramwaj zatrzymał się na macie, najlepiej na 500 punktach. Kolejne zadanie to są kręgle tramwajowe. No i po tych kręglach tramwajowych zmieniają tramwaj, dlatego że ten konkurs odbywa się na dwóch typach tramwajów. Pierwszy typ to jest eksploatowany przez tramwaje warszawskie Hyundai, a druga część jest realizowana na tramwaju typu Tesa. Jeśli chodzi o te cztery kolejne zadania, to jest ustawienie syrenki przy tramwaju, tak aby ta syrenka znajdowała się jak najbliżej tramwaju, a jednocześnie, żeby nie zahaczył tramwaj o tą syrenkę. Syrenka to jest taki, w każdym mieście to się inaczej nazywa, na przykład podczas ogólnopolskiego konkursu to był Koziołek Poznański, w Warszawie jest to syrenka, czyli to jest po prostu przeszkoda znajdująca się obok tramwaju. Muszą tak motorniczowie ją ustawić, żeby tramwaj jak najbliżej tej przeszkody przejechał, ale równocześnie, żeby nie dotknął tej przeszkody, ponieważ dotknięcie to jest 0 punktów. Kolejna konkurencja to jest koszykówka. Muszą zatrzymać tak tramwaj, żeby okno znajdowało się jak najbliżej kosza. No i z tego okna muszą wrzucić piłki do kosza, 5 piłek do kosza. Przedostatnie zadanie to jest perfekcyjne zatrzymanie się na przystanku, czyli muszą tak zatrzymać się na przystanku, aby wskaźnik znajdujący się w drugich drzwiach, najlepiej, żeby wskazywał 500 punktów na przystanku. No i ostatnie zadanie to jest cofanie tramwajem jednokierunkowym, przy czym jeden motorniczy znajduje się w kabinie, natomiast drugi znajduje się przy przeszkodzie, która znajduje się na zewnątrz tramwaju i ten drugi motorniczy po prostu za pomocą gwizdka nawiguje tego motorniczego będącego w kabinie tramwaju, w którym momencie się ma zatrzymać. Zadania zostały ujawnione w ostatni weekend, natomiast jeśli chodzi o same ćwiczenia, no to już kilka miesięcy. Wiadomo, że to nie są tak, że my ćwiczymy codziennie, tak? My się spotykamy kilka razy w miesiącu. Teraz tak mamy dosyć intensywnie, bo praktycznie dwa razy w tygodniu. Musimy też się liczyć z tym, że są motorniczowie, którzy na co dzień jeżdżą na linii, więc wożą pasażerów, no i musimy po prostu jakoś wygospodarować ten czas i pogodzić ich pracę właśnie z ćwiczeniami. Część z tych zadań to są takie zadania, które są gdzieś tam zadaniami, które pojawiły się czy w ogólnopolskim konkursie. Spodziewaliśmy się innych troszeczkę zadań, bo spodziewaliśmy się też bilarda i ten bilard ćwiczyliśmy. Natomiast zaskoczeniem jest na pewno ostatnia konkurencja, czyli cofanie tramwajem jednokierunkowym.
1: Emocje rosną.
0: Myślę, że tak. Najbardziej to widać po nich, bo no to oni są tutaj najważniejsi chyba w tym wszystkim, tak? Bo to od nich dużo zależy, jak nam pójdzie. No wiadomo, że ranga tych zawodów jest dosyć spora. Są to jednak europejskie mistrzostwa motorniczych, tak? Więc, ale zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, które miejsce zajmiemy.
2: W europejskich mistrzostwach motorniczych gorzewianie wezmą udział pierwszy raz. Startem żyje cały zakład, mówi Grzegorz Lachocki, uczestnik.
3: Na razie nie ma czym się stresować. Generalnie ja jestem taki, że stresuję się przed samym zawodami. Generalnie stresuję się przed samym startem, ale nie daje się po tym poznać.
1: Poznaliście no, kilka dni temu te konkurencje, które będą podczas Mistrzostw Europy. Było jakieś zaskoczenie?
3: No ciekawą chyba konkurencją będzie cofanie tramwajem z kabiny. To się u nas nie zdarza, jedynie w przypadku tramwajów Helmutów, które były kiedyś fabrycznie dwukierunkowe i nie mają drugiej kabiny, a nie mają też pulpitu manewrowego, nam zdarza się takie manewry zrobić. Jest to bardzo sporadyczne, bardzo rzadko się nam zdarza to robić, także to będzie ciekawa konkurencja.
1: A na co najwięcej poświęciliście czasu?
3: Najwięcej czasu poświęciliśmy na precyzyjne zatrzymywanie się na przystanku oraz precyzyjne whamowanie w punkt. O ile PESę znamy, tyle, że to jest PESa z innej rodziny, ponieważ my mamy PESy Twist, a natomiast my będziemy na PESie Swing. To są 1% jest taki sam, natomiast wagony się zupełnie inaczej różnią. My mamy wagony trójczłonowe na trzech wózkach, natomiast ich są wagony

0: Też na trzech wózkach, ale już są pięcioczłonowe i są dużo dłuższe. To, co, jakie problemy będą, to zobaczymy na miejscu dopiero. To będziemy wtedy myśleć, kombinować, co zrobić, żeby jakoś przezwyciężyć te trudności. No, wszyscy koledzy nam kibicują, nawet mamy grupkę naszych kolegów, którzy przyjadą specjalnie i będą nam kibicować w Warszawie.
1: W zawodach udział wezmą w sumie 24 ekipy z 23 krajów.
2: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
1: Renata Landsberska, Miód i Gęsina idealnie się komponują. Przekonają się o tym uczestnicy gorzowskiego festiwalu Renaty Landsberskiej Miodu. Impreza w sobotę w godzinach od 10 do 16 na ryneczku przy Jeżogo na Zawarciu. Będą występy artystyczne, losowanie nagród i dobre jedzenie, mówi Anna Kasprzek-Perka.
3: Ten festiwal nie byłby możliwy też bez udziału po prostu partnerów. Mamy dwa przewodnie tematy, jest Renata Landsberska i Miód. Pszczelarze, którzy na co dzień są z nami na ryneczku Jeżego, ale też obchodzą swój szczególny jubileusz 80-lecia. Natomiast są z nami też inni partnerzy. Chciałam tylko powiedzieć, że na ten dzień przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla gorzowian, małych, dużych, średnich, więc jest to impreza dla całych rodzin. Z myślą o nich jest przygotowany program artystyczny. Jak Reneta, to na pewno sprzedaż Renety Landsberskiej w ilości, uwaga, 400 sztuk. Jakie udogodnienia w tym roku dla tych kupujących i usprawnienia zrobiliśmy, bo sprzedać 400 drzewek to nie lada sztuka. Natomiast mamy też bardzo dużo nagród od partnerów i sponsorów, które te nagrody będzie można właśnie wylosować. Jest też główna nagroda. Główną nagrodą jest rower, bo jesteśmy, kojarzymy się z takim ekologicznym, myślę, tematem, jeśli chodzi o rynek. I ten rower jest taki, że jego konstrukcja jest taka, że może na nim jeździć i mała osoba, i dorosła. Także ten rower, obojętnie kto wygra, on naprawdę jest tak skonstruowany, że będzie służył każdemu. Natomiast na scenie będą artyści i o 10 zaczynamy, o 16 kończymy. Przede wszystkim będzie wesoło, muzycznie i smacznie. A ja wszystkich gorzowian zapraszam w sobotę o godzinie 10 tutaj u nas na plac. I powiem tak, żadna pogoda nie jest nam straszna, ponieważ jesteśmy zabezpieczeni w pełni. Scena w tym roku jest zadaszona. Miejsca, zakupiliśmy parasole z logo gorzowskiego rynku hurtowego, pod którymi każdy, kto przyjdzie, będzie mógł usiąść na ławeczce, a wszyscy wystawcy mają namioty i w tych namiotach też będą warsztaty, więc nawet jak przyjdziemy z dziećmi i będzie kropić, to się schowamy pod tymi namiotami, a jak będzie słońce, no to po prostu będziemy na placu.
1: W tym roku współorganizatorem jest Gorzowskie Koło Pszczelarzy, świętują 80-lecie i zachęcać będą do jedzenia miodu, mówi Piotr Woźniak, prezes Gorzowskiego Koła.
4: I my jako koło na pewno przygotowaliśmy się, myślę, że dobrze. Będą konkursy, będą zabawy, będzie można coś wygrać i słodkiego, i nie tylko słodkiego. Od naszych darczyńców mamy troszeczkę różnych prezentów, które będzie można u nas jakby wygrać. Troszeczkę coś tam w bloku poopowiadam o historii koła, dlaczego warto jeść. Może nie powiem, że jest zdrowy, bo nie wiem, czy można teraz mówić, że żywność jest zdrowa, leczy i tak dalej, ale tak, ja uważam, że jest zdrowy, warto go jeść, szczególnie teraz zbliża się jesień, warto skorzystać z miodu, z pyłku pszczelego, z innych produktów pszczeli, bo jednak w jakiś sposób buduje to odporność, gdzie uważam, że jest to jakby najważniejsze, żeby po prostu nie chorować. Myślę, że to jest, każdy z nas ma inne swoje smaki, dla mnie lipowy jak najbardziej, chociaż na finiszu, że tak powiem, gryzie troszeczkę w gardełko, ale chyba jest najbardziej jakby prozdrowotny, więc jeżeli tak to można nazwać, więc ja polecam lipowy. Szczególnie, że Gorzów Wielkopolski kiedyś w dawnej historii słynął z lip i było to w Landsbergu, było to uważane za miasto właśnie lip. Chociaż z tego, co wiem, Marek Pogorzelec, który jest naszym pasjonatem lip, twierdzi, że lip jest teraz więcej niż było kiedyś. Nasze koło jako gorzowskie ma około 60 pszczelarzy.
1: Podczas festiwalu tradycyjnie będzie można zakupić sadzonkę Renety Landsberskiej.
5: Kolejna Amerykanka na zamknięcie kadry. Dajna Mer podpisała kontrakt z AZS-em AJP Gorzów. Nowa rozgrywająca akademiczek wcześniej była wybrana z numerem 14 w drafcie sporcie WNBA. 23-letnia koszykarka w ostatnim sezonie NCAA reprezentowała barwy Duke Blue Devils, notowała średnio 11,6 punktu na mecz. W WNBA zagra dla Seattle Storm. Tym razem w kadrze drużyny Dariusza Maciejewskiego znajdują się cztery Amerykanki, w tym dwie posiadające europejski paszport. Gorzowianki mają ze sobą już rozegrane sparingi z Albą Berlin, Wisłą Kraków i Ślęzą Wrocław. Wszystkie wygrane.
6: Warto wspomóc gorzowskich żużlowców. Przed nami kolejny mecz o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Już w piątek o godzinie 20:30 Gazety Stal Gorzów zmierzy się z ekipą z Częstochowy. Faworytem na Jędzarzu oczywiście gorzowianie, zwłaszcza, że w pierwszym meczu w Częstochowie wygrali 47-43. Rywal nie wygrał w rozgrywkach PGE Ekstraligi ani jednego spotkania, więc pewnie nic się po piątkowym meczu nie zmieni. Warto jednak wspomóc gorzowskich żużlowców, zwłaszcza, że to nie koniec zmagań o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywek. Później naszych zawodników czeka mecz z wicemistrzem pierwszej ligi.
5: Siatkarski Stilon już w treningu, dołączył trener. Na razie brakuje trzech siatkarzy. Długo przyjdzie czekać kibicom siatki w Polsce na inaugurację rozgrywek Tauron Ligi w sezonie 26-27. Pierwszy mecz niebiesko-biali rozegrają dopiero w połowie października. Tydzień wcześniej podopieczni Uberta Eno rozegrają dwumecz o puchar prezydenta Gorzowa z Lwi Praga. Do drużyny niedawno dołączył szkoleniowiec. Ubert Eno przebywał na zgrupowaniu z prowadzoną przez siebie reprezentacją Hiszpanii. Ilja Kowalow leczy uraz, z kolei Lazar Marinowicz i Aleksander Stefanowicz reprezentują Serbię na trwających teraz Mistrzostwach Europy. Na co stać drużynę w tym sezonie? Odpowiada dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga, nowy kapitan niebiesko-białych.
7: Nauczony doświadczeniem wiem, że papier przyjmie dużo rzeczy, więc z oceną drużyny poczekajmy do przynajmniej pierwszej rundy, którą rozegramy w Tauron Lidze i wtedy będziemy, że tak powiem, mądrzejsi. Na ten moment najważniejsze, że wszyscy są zdrowi i trenują, że przyjechał też trener już i możemy, że tak powiem, ten język łapać wspólny. To jest polska liga, więc nie będzie na pewno łatwo, ale no, ambicje są na pewno takie, żeby po prostu klub robił progres. Ale życie może bardzo szybko to zweryfikować, ale ja jestem pozytywnie nastawiony na ten moment, na to, co widzę w drużynie, więc bądźmy dobrej myśli. Oczywiście, że postaramy się, że tak powiem, jak najlepsze wyniki i życie. Chyba Leicester chyba mistrzostwo to było kiedyś Anglii, nikt na nich nie stawiał.
8: Ale to w innej dyscyplinie.
7: No, ale jest sport, więc wszystko się może zdarzyć. Oczywiście no, patrzymy na to chłodną głową. Inne podejście, inne ambicje, ale nie zmienia się nic, czyli siatkówka. Ja mam dalej z tego fan i to jest najważniejsze dla mnie. Po rozmowach z prezesami, z trenerem wiem, czego ode mnie oczekuje klub i czego ja mogę oczekiwać od klubu. I jakby zgodziłem się na to, akceptuję to i nie ma żadnego ale. Wszystko ma znaczenie, jak się podpisuje kontrakt. Chwilę rozmawialiśmy. Chwilę nam to zajęło, ale koniec końców się dogadaliśmy i myślę, że na takim etapie, że tak powiem, czy kariery, czy klubu, wszystkie aspekty są ważne. A tak na poważnie czekamy na wszystkich chłopaków, wtedy będziemy się integrować, poznawać. Na ten moment wylewamy pot na treningach i to jest nasza integracja.
5: Pierwszy mecz ligowy w Chełmie z miejscowym HKS-em najprawdopodobniej 17 października.
2: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pani Iza Konicka, Gorzowskie Stowarzyszenie Azyl, czyli nasze gorzowskie Azorki, schronisko. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
1: Pani Izo, no wiele się działo przez te wakacje, spraw bieżących, ale też niektóre, które się, że tak powiem, nagle pojawiły i chciałabym właśnie od tego zacząć, bo pewnie mieszkańcy też mieliście kontakt, dzwonili, pisali. Jaka ta sytuacja w naszych Azorkach wygląda? Po nosówce już, czy jeszcze właśnie są jakieś zagrożenia? Bo informowaliśmy, że są ograniczenia, że schronisko się otworzyło. Ale opowiedzmy po kolei, jak wyście to w ogóle wszystko przeszli, przetrwali?
9: Nie było łatwo, przetrwaliśmy to. Na szczęście nie ma nowych zachorowań już od jakiegoś czasu, dlatego pozwoliliśmy sobie na ponowne otwarcie schroniska. Natomiast jeszcze z takim lekką dozą
8: Nieśmiałości.
9: Tak, nieśmiałości.
8: Niepewności może bardziej.
9: Dokładnie. Dlatego, że nie chcielibyśmy, wiemy, że nosówka to jest taki wirus, który może ponownie gdzieś tam w innej formie wystąpić, bo są różne formy tej nosówki. Najgorsza forma jest neurologiczna i taką też był taki powrót do psiaka, który już przechorował nosówkę. Wydawało się, że wszystko okej, ale niestety powrót neurologiczny, no i była porażka, niestety nie udało się uratować pieska. Dlatego jesteśmy tak czujni. Na tą chwilę otworzyliśmy schronisko w tygodniu dla odwiedzających. Wiadomo, tych osób jest mniej. W weekendy jest, zawsze było bardzo dużo osób. Dlatego jeszcze chcemy uniknąć tych tłumów z tego powodu, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że wszystko jest okej i już nic do nas nie powróci nigdy.
8: To jest zrozumiałe, że no tak jak sami właśnie czy pisaliście, czy jak rozmawiałyśmy, że trzeba dmuchać na zimne. Są też tak, wspominaliśmy te maty dezynfekujące, te środki odkażające właśnie tak. Do rąk, no bo to trzeba zachować te podstawowe zasady higieny.
9: Tak, podstawowe zasady higieny są bardzo ważne. Ważne jest też, żeby ludzie gdzieś na spacerach nie kontaktowali się z pieskami face to face piesek. Także to jest bardzo istotne i o tym też informujemy ludzi, jak przychodzą do nas wyprowadzać pieski.
8: No właśnie, czekali mieszkańcy, właśnie uderzyli od razu po otwarciu?
9: Tak, tak, czekali ludzie, pisali do nas, już tacy stali nasi mieszkańcy, wirtualni opiekunowie naszych psiaków czekali, tak, brakowało im tego na pewno.
8: No im też, ale na pewno i czworonożnym.
9: Tak, tak, pupilom też. Tak, bo one się wysiedziały w tych boksach, nie wychodziły nigdzie przez ten okres, kiedy panował wirus u nas.
8: No właśnie, bo powiedzmy trochę, jak to wyglądało, bo człowiek tak sobie nie zdaje sprawy. No, wiemy, jak to w pandemii u nas wyglądało właśnie, mm-hmm. że ograniczenia, wychodzenie z domu. No wiadomo, że czworonogi zwierzęta, no to w ogóle jeszcze inaczej. Wszystko zaczęło się tam w drugiej połowie lipca, jak dobrze pamiętam.
9: Tak.
8: To był jeden przypadek, bo tak jak dziś sobie tam czytałam, że to też jest tak, że właśnie duże prawdopodobieństwo jest takie, że jak piesek jakiś przychodzi, tak, do schroniska, czy może właśnie to ze sobą przynieść. No bo do tej pory nie mieliście takiego
9: przypadku. Nie mieliśmy i od wielu, wielu lat nie było tego w schronisku. No, natomiast zdarzyło się tak, że nie wiemy skąd to przyszło do nas, ale przyszło. Co może uratować zwierzęta przed nosówką, to tylko i wyłącznie szczepienia. Nasze zwierzaki są wszystkie szczepione, ale te, które przychodzą gdzieś tam, czy z interwencji, czy znalezione na ulicy, czy ktoś oddaje i nie mają szczepień na choroby wirusowe, no to są bardziej narażone na tego wirusa.
8: Jasne, bo wiadomo, tak jak u ludzi, tak, że szczepienia pomagają, tak samo zwierzakom pomagają. Jak w ogóle funkcjonowaliście właśnie w tym czasie? Jakby trochę, pani Izo, odsłonimy działanie. Jak to wyglądało? No bo wy musieliście tam być, bo nie mogliście przecież zostawić samopas.
9: Byliśmy. Było, część schroniska była odgrodzona, były tam pieski z objawami. Te, które były nam podejrzane, też były, tam nie można było w ogóle nikomu wchodzić, tylko wchodzili tam pracownicy, oczywiście w odpowiednim ubraniu i tymi pieskami się zajmowali.
8: No właśnie, to było 6 tygodni chyba tak mniej więcej licząc, to jest bardzo dużo czasu. No niestety, jakby podsumowując te 6 tygodni, to wiemy tak, że właśnie w sumie 3 pieski,
9: tak, 3 pieski
8: nie udało się uratować. Kilkanaście było podejrzanych, ale rozumiem, że wszystko jest z nimi okej.
9: Tak, wszystko jest okej. Na tą chwilę nie ma nowych zachorowań. Obserwujemy oczywiście bacznie każdego naszego pieska, ale na tą chwilę jesteśmy zadowoleni, jest wszystko okej.
8: No to całe szczęście. Tak, do końca września właśnie będziecie działać w tej formie ograniczonej i później już, jeżeli nic się nie wydarzy, spokojnie się otwieracie już też na weekend, tak?
9: Tak, myślę, że tak. Od października już będziemy zapraszać ludzi w weekendy, bo wiadomo, ludzie mają więcej czasu w weekendy, także myślę, że wszystko pójdzie tak, jak po naszej myśli.
8: No i te psiaki pewnie sprawnione właśnie są tych spacerów, wychodzenia na zewnątrz, prawda?
9: Tak, tak, bardzo chcą wychodzić na zewnątrz.
8: Przez ten czas były tylko w schronisku. Jak wy działaliście? To były jakieś zmiany właśnie? No bo to było, trzeba by było ci chyba 24 na dobę. Jak jest taka sytuacja?
9: Tak, tak. Opiekę miały psiaki cały czas. Te psiaki, które były w najgorszym stanie, wywoziliśmy do klinik całodobowych, więc one były tam przez specjalistów, jakby pod bacznym okiem specjalistów, lekarzy.
8: Pani Zo, a właśnie powiedzmy, no bo to jest tak, 6 tygodni, wasza praca, intensywne działania, ale wiadomo, wiemy, że wszystko to też wiąże się z finansami, bo to są właśnie szczepionki, leki. Powiedzmy, jakie macie już może jakieś podsumowanie właśnie tego okresu?
9: To znaczy finansowo nie mogę w tej chwili powiedzieć, jak to wyglądało. Jeszcze takiego nie mamy jakby finansowego sprawozdania z tego okresu. Natomiast wszystkie nasze psiaki zostały podoszczepiane taką szczepionką tylko i wyłącznie na wirusy. Dostawały kapsułki takie immunologiczne, żeby tą odporność zwiększyć. Dostawały witaminy, sporo tego było, także to też jakby na ich zdrowie wpłynęło.
8: No i wiadomo, te testy. Tam wiem, że gdzieś się pojawiła informacja, chyba z pierwszych kilkunastu dni, że te faktury faktycznie były na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak. No to nie jest mało.
9: Tak, tak. Fajnie poszła nam zbiórka, którą założyliśmy. Tam się zebrało ponad 30 tysięcy. Także no, jesteśmy niesamowicie wdzięczni ludziom i wiemy, że ludzie z nami są. Po takich właśnie akcjach widać, że ludzie są z nami.
8: Super. Czy ta akcja jeszcze trwa? Jeszcze można właśnie wspierać was? Czy to już się zakończyło?
9: Ta zbiórka już się zakończyła, ale jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć nas, to jak najbardziej zawsze można.
8: Dokładnie, więc odsyłamy na stronę, na media społecznościowe. No jeszcze ta sytuacja, raz, że właśnie wirus, zwierzaki i opieka, no to też się dzieje w schronisku, bo cały czas trwają prace związane z budową budynku socjalno-administracyjnego, więc to też nie było łatwo.
9: No akurat nam nie przeszkadzał ten remont, bo tutaj to się dzieje całkiem z boku, także wszystko szło gładko.
8: Na całe szczęście. Do tego tematu jeszcze wrócimy. To teraz pani Izo, chciałabym zapytać właśnie, czy coś wam potrzeba? Coś szczególnie psiaki wymagają? Są jakieś takie potrzeby na teraz?
9: To znaczy, no będzie zaczynał okres jesień-zima, więc już intensywnie zaczynamy myśleć, żeby gdzieś tam zgromadzić jakieś zapasy. Na tą chwilę brakuje nam mokrej karmy typu Dolina Noteci. To na pewno. Ogólnie karma jak najbardziej dobrej jakości, jeśli ktoś ma gdzieś niepotrzebne kołdry, koce, takie rzeczy, które mogłyby nam się przydać już jak będzie zimno, jesień, zima, to jak najbardziej można zadzwonić, zapytać lub podjechać i przywieźć nam do schroniska.
8: To zawsze się przyda, oczywiście dobre, czyste, niezniszczone, podkreślmy.
9: Tak, tak. Jeśli są używane w dobrym stanie, wyprane, czyste, to jak najbardziej.
8: Jesień z zapasem, żywność, ale tak, cały czas to podkreślamy też, że już teraz nie ma okresowości a propos kleszczy, a propos właśnie innych, że tak powiem, drobnoustrojów, które gdzieś tam chcą nas zaatakować. No. Czy tu, bo wiemy też, że te preparaty też są potrzebne.
9: Tak, kleszcze są cały rok, także tutaj w terenach naszych, gdzie nasze pieski spacerują, także jest ich masa i musimy co miesiąc zabezpieczać je. Używamy preparatu Simparica dla nich i to jest też nam cały czas potrzebne.
8: No potrzeby są, zima się zbliża, choć pogoda jeszcze różna bywa, trochę lata, trochę jesieni, ale wiadomo, że i bardziej bliżej nam już do tych chłodniejszych dni, więc najlepiej właśnie przedzwonić, zapytać, dopytać. Ile teraz aktualnie w schronisku jest piesków?
9: Aktualnie mamy około 80 piesków.
8: Czyli ta liczba troszeczkę pomalutku już spada, bo pamiętam, że gdzieś było na przykład koło setki jakiś czas temu.
9: Tak, tak,
8: czyli co, tutaj zasługa właśnie adopcji?
9: Tak, adopcje jakby szły u nas, no był ten okres nosówkowy, to no troszeczkę zwolniliśmy, żeby mieć pewność, że wydajemy zdrowe pieski do domów. Natomiast no nie utrudnialiśmy adopcji, jeśli było wiadomo, że piesek jest zdrowy, robiliśmy testy i wszystko było okej i była dobra rodzina, to piesek szedł do domu.
8: Super sprawa. Pani Izo, właśnie przypomnijmy, bo ja wiem, że to tak trochę jak mantra, ale to trzeba ludziom przypominać właśnie, jak to wygląda. Oczywiście każdy może się zgłosić, tak? Na stronie publikujecie właśnie opisy piesków. Zdarzają się też kotki, bo różnie bywa,
9: tak,
8: że gdzieś...
9: Tak, kotków mamy też całą masę.
8: O, i to na bieżąco teraz?
9: Tak, na bieżąco. Teraz jest taki jakiś drugi wysyp kotków i no, ludzie dzwonią, no, przyjmujemy na domy tymczasowe, do wolontariuszy. Robimy co w naszej mocy. Wciąż wydajemy też sterylizację. Jeśli ktoś gdzieś ma, czy widzi na działkach jakieś kotki, także może się do nas zgłosić, może zadzwonić. My wydajemy skierowanie na sterylizację, kastrację kotów, aby właśnie uniknąć tych takich niechcianych miotów i cierpienia tych zwierząt, przede wszystkim tych małych kotków, no bo one cierpią. Gdzieś tam urodzone w krzakach, dzikie, chorują, kocie katary i inne wirusy też je dopadają, więc to jest tylko ogrom cierpienia. Także kotków też u nas i zdrowych kotków do adopcji też mamy, także zapraszamy serdecznie.
8: Super sprawa, więc tu możemy pomóc zwierzakom bezdomnym, które gdzieś właśnie są w pobliżu naszych domów. Teraz też kotki macie do wydania. Pieski widziałam też właśnie co jakiś czas też się pojawiają, że właśnie znalazły dom. Na tą chwilę tak, sprawdzacie. Powiedzmy trochę o tym procesie adopcji, jak to wygląda.
9: To znaczy, jeśli ktoś chce adoptować pieska, no to my staramy się dobrać pieska, żeby pasował do rodziny, bo na zdjęciu piesek wygląda tak, że kogoś złapie za serce, natomiast okazuje się, że zupełnie nie nada się dla tej osoby z różnych powodów, tak? To zależy od temperamentu pieska, czy on lubi dzieci na przykład, bo ludzie też są rodziny z dziećmi, a nie każdy piesek lubi dzieci, a to, co my możemy zaobserwować na miejscu, no to zawsze staramy się przekazać zainteresowanej rodzinie, no i dobrać takiego pieska, żeby wszyscy byli szczęśliwi, no bo tutaj o to chodzi, tak? Czasami ludzie chcą dobrać innego pieska do swojego pieska, no to też trzeba dobrać charakterem odpowiedniego, żeby się pieski polubiły. No, zdarzają się takie rzeczy, że naprawdę wszyscy są szczęśliwi. Jak dostajemy później zdjęcia takie z adopcji, no to nic więcej nie trzeba.
8: No i właśnie na tym to ma polegać, że obie strony muszą być zadowolone, ale właśnie ten temperament i charakter jest bardzo istotny w doborze, więc tutaj trzeba się posłuchać fachowców, czyli pracowników schroniska. Zaglądajcie na stronę, tam prezentowane są czworonogi. Czy są właśnie pieski, te seniorki tak zwane właśnie? Dużo ich jest, bo wiem, że po tym zimowym okresie, tu jak rozmawialiśmy z wolontariuszką, to było tak, że faktycznie ta akcja się fajnie, że tak powiem, ograła, bo spora część nie wróciła, tylko została właśnie u ludzi.
9: Tak. No na tą chwilę mamy kilka takich piesków seniorków, ale nie jest to jakaś taka duża liczba.
8: Czy podobne działania będą właśnie na tą zimę?
9: Myślę, że tak. Też będziemy starać się, żeby te seniorki jednak znalazły domy jak najszybciej, no bo im tego czasu zostało już niewiele, tak?
8: Dokładnie. Zapytam jeszcze o ten okres letni, który nam się kończy. Wakacje. Przyniosło dużo porzuconych, znalezionych psów? Jak to wyglądało w tym roku?
9: No w tym roku nie było jakby takiej dużej ilości psów, które gdzieś zostały porzucone tutaj, przynajmniej w naszym rejonie. Nie odczuliśmy tego tak jak w poprzednich latach.
8: Czyli co,
9: w miarę spokojnie ludzie było.
8: Czyli ludzie już mają tą świadomość właśnie, że no...
9: No oby.
8: Że to właśnie nie zostawiamy, nie porzucamy i tak dalej?
9: No myślę, że może to coś działa.
8: Zbliża się też okres świąteczny. Tak trochę wybiegam w przyszłość, bo tu jeszcze wiadomo, ciepłe słońce, a śniegu jeszcze nie zobaczymy długo, ale też zawsze tak profilaktycznie mówimy o tych świętach, ale też i prezenty różnego typu na różne okazje, że też bywa, że rodzice dzieciakom kupują pieski, a to jest bardzo odpowiedzialne zadanie.
9: Dokładnie, no tak się zdarza, że do nas też dzwonią ludzie, bo chcą pieska dla dziecka. No, to jest bardzo odpowiedzialna decyzja, tak jak pani powiedziała, więc no to rodzic jest odpowiedzialny tak naprawdę za to życie. Często się tak zdarza, że po takim kupnie czy tam gdzieś adopcji pieska dla dziecka, no ten piesek wraca, no bo dziecko nie udźwignie samo, tak, takiego obowiązku. To wszystko spoczywa na rodzicu, także prezent dla dziecka w postaci zwierzaka jakiegokolwiek to nie jest dobry pomysł.
8: No i właśnie tego się trzymajmy, bo to bardzo odpowiedzialna i ważna decyzja, bo trzeba się tą żywą istotą małą bądź większą zająć, tak, bo to też wymaga opieki. I to nie jest właśnie zabawka, ani to, że piesek czy kotek zrobi jakiś, nie trik, ale właśnie, że się nauczy sztuczki jakieś,
9: malutka,
8: prawda?
9: Malutka kuleczka jest ładna, ale z kuleczki jak wyrośnie duży pies, no to już później przeszkadza.
8: Dokładnie. A wiadomo, trzeba mieć odpowiednie żywienie, opiekę właśnie weterynaryjną, bo to trzeba też co roku szczepienia i tak dalej robić. Więc naprawdę trzeba to bardzo dobrze przemyśleć. Pani Izo, to jeszcze zapytam. Pną się mury, buduje się budynek. Jak to wygląda na tą chwilę? Jak tam obserwujecie?
9: No rosną mury, także cieszy nas to. Czekamy na zakończenie prac, czekamy na chwilę, kiedy będziemy mogli się przenieść do nowego budynku.
8: No właśnie, bo tam będzie ta super sala adopcyjna, właśnie tak. Takie pomieszczenie. Opowiedzmy właśnie, że to jest takie, mi się wydaje, najfajniejsze, bo oczywiście zaplecze socjalne dla pracowników też ważne, które do tej pory no, takiego prawdziwego nie było. Ale właśnie ta możliwość przebywania z psem, jak to tam wszystko będzie zorganizowane?
9: Tak, nie było też takiej możliwości, żeby można było z rodziną adopcyjną usiąść sobie i na spokojnie, żeby mogła zapoznać się z psiakiem. No jeśli będziemy mieć już budynek nowy do użytku, to taka sala będzie. Także bardzo nas to cieszy, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne, żeby ludzie przyszli i zapoznali się również ze zwierzakiem w środku, tak? Żeby z nim poprzebywali trochę i zobaczyli, jak on się zachowuje. No i wtedy podjęli decyzję o adopcji.
8: Dokładnie. Na spokojnie właśnie, nie gdzieś, żeby tam w pośpiechu, bo to nie o to chodzi. Chciałam jeszcze zapytać, czy coś z bieżących spraw się wkrótce będzie działo? Opowiedzmy trochę, jakie tam macie plany.
9: Aktualnie dzięki uprzejmości Centrum Handlowego Big Gorzów i sklepu Maxi Zoo 19 września między godziną 12 a 18 będzie nasze stoisko wystawione z naszymi wolontariuszami. W sensie nasi wolontariusze będą na stoisku, będzie można wspomóc nasze psiaki, będzie można posłuchać interesujących rzeczy adopcji. Jeśli ktoś będzie miał ochotę o coś zapytać, to wolontariusze jak najbardziej odpowiedzą na wszystkie pytania. Będą nasze psiaki, będzie można nas wspomóc i pieski. Będzie można nabyć jakiś gadżet nasz azylowy lub kupić karmę w sklepie Maxi Zoo i dostarczyć tutaj właśnie na to stoisko dla naszych piesków. Różna forma będzie tego dnia możliwa pomocy.
8: I to przez cały dzień będziecie tam obecni?
9: Od 12 do 18 będą nasi wolontariusze tam na stoisku.
8: Super. Warto też przypomnieć, że cały czas też działa azylowy bazarek online'owy w internecie. Tam są też fajne, różne, ciekawe przedmioty, gadżety, słodkości i inne tam, że tak powiem, rzeczy. Każdy znajdzie coś dla siebie, a właśnie wszystko idzie na właśnie wsparcie placówki. Czy jakieś wydarzenie, bo wiemy, tak, były urodziny czerwcowe,
9: tak.
8: Było fajny piknik. Czy coś jeszcze przed tą zimą taką z takich wydarzeń się coś będzie działo, czy na razie tylko właśnie to spotkanie 19 września?
9: Myślę, że coś jesteśmy w stanie jeszcze tutaj zorganizować dla naszych mieszkańców i dla naszych psiaków. Coś zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo trochę nam ta nosówka popsuła szyki, ale coś z zakończeniem lata na pewno będziemy jeszcze organizować. To będziemy oczywiście informować na naszych mediach społecznościowych i zapraszać ludzi chętnych do pomocy.
8: Czyli zaglądajcie do internetu. I jeszcze chciałabym zapytać, to też ważna rzecz w działaniu schroniska pracowników, interwencje, pani Izo. Chciałam zapytać, co w ostatnim czasie się działo, jakie mieliście przypadki, żeby też trochę opowiedzieć, uzmysłowić ludziom właśnie ich te złe traktowanie psów. Jak to się w ostatnim czasie działo?
9: No głównie psy, które gdzieś są zaniedbane, na łańcuchach, bez odpowiednich warunków, bez jedzenia, bez wody, bez schronienia. No takie rzeczy są, ludzie zgłaszają, no i jeżeli jest taka potrzeba, no to jeździmy i odbieramy takie zwierzęta, albo pouczamy właścicieli i później sprawdzamy, mają nakazane poprawy warunków. Jeśli to zrobią, no to pies zostaje tam, a jeśli nie, no to pies zostaje odebrany.
8: Czy coś, no przez te wakacje właśnie interweniowaliście? Jakieś wydarzenia były tego typu?
9: Tak, było kilka takich interwencji, natomiast mam wrażenie, że ich było mniej jak w zeszłym roku.
8: To bardzo dobra informacja, a z tych zdarzeń, nie wiem, coś szczególnie uderzyło, coś jakieś, któreś wydarzenie, albo nie wiem, ogólnie było nie najlepiej?
9: Głównie to psy na łańcuchach, takie właśnie wiszące, w warunkach takich jakiegoś brudu, klamotów różnych, tam te zwierzęta między tym żyły, tak nie może być, absolutnie. Aktualnie Takich kilka było przypadków. Nic bardziej drastycznego nie mieliśmy, na szczęście.
8: Jasne, no to bardzo dobrze. Wiem, że też są sprawy, które mają nadane takie sądowy tok. Właśnie jak ktoś znęcał się nad zwierzęciem, zrobił mu krzywdę, to wiemy, że też się dzieją i to też śledzimy. No i myślę też, że te ostatnie czasy, też zaostrzenie tego prawa chyba, to też jest bardzo ważna rzecz.
9: Tak, tak. No jakby na pewno gdzieś tam na ludzi to zadziałało i no nie wiem, być może wystraszyli się co niektórzy. No i zaczęli bardziej dbać o te zwierzęta.
8: Tu mi się tak nasuwa w ostatnim czasie, nie w Gorzowie, ale w Zielonej Górze, co mieliśmy pogryzienie właśnie przez psy. Ta sprawa się toczy, to była ta racula chyba, jak dobrze pamiętam, co psy zagryzły właśnie mężczyznę. I właśnie to traktowanie zwierząt, to w jakich warunkach przebywają, jest bardzo istotne, ale też pani powiedzmy, że można zgłosić się też właśnie do fachowców, do weterynarzy, do behawiorystów, tak, zwierzęcych, że tu też można znaleźć pomoc.
9: Tak, tak, są u nas w Gorzowie behawioryści, na pewno chętnie pomogą. Ludzie, którzy adoptują na zwierzęta, też pytają, jak czasami jest jakiś problem, jak można pomóc. No i wtedy odsyłamy do behawiorystów, oni na pewno mają większą wiedzę niż my, wiedzą, jak pomóc takiemu człowiekowi i psu przede wszystkim. Poradzą, ale to jest też konsekwencja właściciela. Właściciel musi jakby konsekwentnie trzymać się tego, co jemu proponuje i uczy go behawiorysta, bo no, psy są mądre i one też wiedzą, kiedy i z kim, jak mogą postępować. Także konsekwencje w takich właśnie przypadkach to jest klucz do sukcesu.
8: Dokładnie i to trzeba brać pod uwagę. Ja jeszcze zapytam, bo mi się przypomniało właśnie, bo wiem, że były wymieniane właśnie budy na takie konkretne właśnie, takie, które dają chłód latem, a zimą grzeją. Czy tu już wszystkie one są wymienione, czy jeszcze właśnie jest jakieś sztuki, które trzeba?
9: Mamy wymienione budy, ale mamy też takie pieski, które te budy nam niszczą, gryzą. Także no, budy też sukcesywnie będziemy starali się wymieniać, no bo to się jednak niszczy.
8: No dokładnie, bo wiadomo, każde zwierzę ma swój temperament i bywa, że to zwierzę nie zawsze się od razu tak przystosuje do nowych warunków, jak trafia do schroniska, więc no wyżywa się, no to taka
9: tak,
8: jakby...
9: Stres swój odreagowuje w ten sposób.
8: Dokładnie. Więc aha, czyli tutaj też jakby co potrzebujecie wsparcia. No i też właśnie, o tyle jeszcze mi się wydaje dobrze, dla sytuacji, kiedy jest jakiś wirus, zagrożenie, że też macie u siebie na terenie zrobiony ten wybieg dla piesków, bo tamte psy sobie mogą wyłazić wtedy na ten, żeby pobiegać, skorzystać tam z tych fajnych takich przeszkód.
9: Biegają pieski po wybiegach.
8: Super, bo tam też miało być coś jeszcze tam dorzucone do tych przeszkód, jakieś nowe, tylko nie wiem, czy to się już pojawiło, czy to dopiero w dalszych planach.
9: To się pojawiło i to też zostało zniszczone, bo no, pieski no, mają energię, także jak są pozostawione gdzieś tam same, to no to działają po swojemu.
8: No tak, no zwierzę trzeba właśnie jakoś okiełznać. Pani Izo, czy coś jeszcze, o czym chcemy powiedzieć, a w tej naszej rozmowie jakoś na te tory nie weszłyśmy? Coś jest istotnego, co chcemy przekazać mieszkańcom?
9: Myślę, że chyba wszystko już żeśmy poruszyły.
8: Czyli jeżeli wy, słuchacze, macie jakieś zapytania, wątpliwości, to odsyłamy właśnie do naszego gorzowskiego schroniska Azorki. Tam udzielam wam wszelkich informacji. Można też oczywiście przez media społecznościowe. Kto pyta, nie błądzi, jak to mówią.
9: Tak jest.
8: W takim razie, pani Izo, dziękuję bardzo za wizytę w studio.
9: Dziękuję bardzo.
8: I ja jeszcze przypomnę dokładnie, moim gościem była pani Iza Kunicka ze Stowarzyszenia Azyl, Gorzowskie Schronisko Azorki. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
2: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
10: Vox FM.

0: FM. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Reklama.

0: Táto promocia.
1: V noci budzú šir demony. Zlo. Zbrodňa, lovca, ofiara. Poznaj historie najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Reklama.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Lyubow Sezonenko miała 50 lat. Pod koniec listopada 1998 roku przechodziła obok dworca kolejowego w jednej z wsi w obwodzie połtawskim na Ukrainie. Była w tej okolicy zupełnie sama, a przynajmniej tak jej się wydawało. Kobieta podążyła opustoszałą ścieżką i wtedy jej spokojny spacer został brutalnie przerwany. Zaskoczył ją napastnik, młody mężczyzna, który obserwował kobietę i śledził od dobrych kilku minut. Lyubow nie miała wówczas pojęcia, że już wtedy wybrał ją na swoją ofiarę. Wiedział, że są sami, dlatego sięgnął po metalową rurę i z całej siły uderzył kobietę w głowę. Zostawił ciężko ranną 50-latkę, wyrwał jej torebkę i uciekł. Sezonenko, odnaleziona przez przechodniów, trafiła do szpitala. Nie była w stanie jednak wyjawić policjantom, co się wydarzyło, bowiem kilka godzin po ataku kobieta zmarła. Sprawcy w tamtym czasie nie ujęto. Pozostał na wolności i w ukryciu szykował się do kolejnych zbrodni. W tym samym roku 50-letni milicjant Siergiej Kornienko próbował złapać złodziei, którzy ukradli sąsiadom aluminiowe rury. Ale na swojej drodze mundurowy spotkał zdeterminowanego mordercę. Wykorzystując skupienie funkcjonariusza, który całą swoją uwagę skierował na złodziei, zabójca podszedł i zaczął uderzać ofiarę w głowę. Do zbrodni doszło we wsi Popowka w obwodzie połtawskim. Siergiej Kornienko nie przeżył ataku. Kilka tygodni później doszło do kolejnej zbrodni i to w tym samym regionie. Tym razem ofiarą była 70-letnia Nina Zamkowa. Kobieta została skatowana przez napastnika, który po zabójstwie podpalił dom ofiary. W ten sposób chciał pozbyć się zwłok, a także dowodów, które mogłyby przybliżyć do niego śledczych. Serią tajemniczych zbrodni zajął się Siergiej Kurennoj. Milicjant nie miał łatwego zadania, bo te trzy zabójstwa z pozoru nic ze sobą nie łączyło. Dobór ofiar, a także sam sposób zabijania wskazywał na to, że za tymi trzema atakami stały trzy różne osoby. Mimo to podczas szeroko zakrojonych przesłuchań wytypowano podejrzanych. Byli to Anatolij Iwaszyn i Aleksander Stiepanow. Obaj idealnie pasowali do przyjętego przez mundurowych wzorca. Pochodzili z wsi Popowka, więc byli z okolicy i mogli znać swoje ofiary. Co by sprawiło, że ich dobór nie był przypadkowy. Co więcej, obaj pochodzili z dysfunkcyjnych rodzin, byli uzależnieni od alkoholu i bezrobotni. Wszystko błyskawicznie ułożyło się mundurowym w spójną całość. Iwaszyn i Stiepanow zostali zatrzymani. Trafili na przesłuchanie, podczas którego przyznali się do zabójstwa Siergieja Kornienki i Niny Zamkowej. W szybkim procesie zostali skazani i trafili do więzienia na 11 lat. Ale już za kratkami obaj odwołali swoje wcześniejsze zeznania i wyjawili, że ich słowa były wywołane przez działania milicjantów. Ci na czele z Siergiejem Kurennojem mieli poddawać mężczyzn torturom, dlatego ostatecznie wzięli winę na siebie. W tamtym czasie mało kto im uwierzył. Dziś jednak wiemy, że mówili prawdę, bo morderca odpowiedzialny za zbrodnie, które im przypisano, pozostał na wolności. Ośmielony nieudolnością milicjantów i zatrzymaniem niewinnych ludzi, psychopata planował swoje zbrodnie na większą skalę i miał mu w tym pomóc wspólnik. Zaczął rozglądać się za osobą, która pomogłaby mu w dokonywaniu kolejnych zabójstw i znalazł ją. Na początku 1999 roku spotkał Wasilija Buka, pochodzącego z wsi Lesarnia w obwodzie zakarpackim. Mężczyzna, choć na co dzień nie był agresywny i wybuchowy, sprawiał wrażenie osoby z problemami psychicznymi. Unikał ludzi, był wycofany, nie mógł też znaleźć pracy, przez co szybko wpadł w spiralę długów. Miał problem z porozumiewaniem się z innymi osobami, co kończyło się konfliktami. Wcześniej służył w armii, gdzie poznał mordercę. Dla tego wyrachowanego i dobrze zorganizowanego seryjnego zabójcę stał się nie tylko znajomym, ale też kandydatem idealnym, którego mógł wciągnąć w swój zbrodniczy świat. Wiedział, że będzie mógł nim łatwo manipulować. Wkrótce po tym, jak mężczyźni ponownie się spotkali, dokonali wspólnie pierwszej zbrodni. Był początek 1999 roku. Razem napadli na sklep w Mukaczewie, w mieście z regionu, z którego pochodził Wasilii. Przestępcy mieli ze sobą pistolet gazowy, który na własny użytek został tak przerobiony, by mógł strzelać ostrą amunicją. Podczas napadu niespodziewanie nakrył ich milicjant. Zabójca strzelił do funkcjonariusza, a następnie uciekł ze swoim wspólnikiem. Mundurowy przeżył tę napaść, ale został ciężko ranny. Morderczy duet dokonał później 5 brutalnych zbrodni, w których zginęło 5 osób. Wreszcie, zmęczony takim życiem Bóg, wycofał się z tej krwawej działalności i skupił na sprzedaży przedmiotów, które jego znajomy zabierał ofiarom. Morderca znów działał głównie sam, ale nie zamierzał z tego rezygnować. Jego brutalna seria dopiero się zaczynała. 15 lutego 1999 roku mężczyzna zaatakował siostrę swojego kolegi z klasy. Jak później zapewniał, na początku nie zamierzał odbierać jej życia. Spotkali się na opuszczonym lądowisku i tam wspólnie spędzali czas, rozmawiając i relaksując się. Ale w pewnym momencie między parą doszło do kłótni. Morderca wpadł we wściekłość. Rzucił się na młodą dziewczynę i zaczął ją dusić. Gdy ta straciła przytomność, chwycił za metalowy drąg i uderzył ją w głowę. Następnie podszedł do swojego skutera, odkręcił zbiornik z paliwem i wylał go na swoją ofiarę. Po chwili podłożył ogień, obserwując przez jakiś czas, jak ciało trawione jest przez płomienie. Na początku 2000 roku mężczyzna włamał się do domu we wsi Abramówka. Przebywała tam kobieta z 4-letnim synkiem. Choć mordercy zależało przede wszystkim na pieniądzach, gdy zobaczył matkę z dzieckiem, nie zamierzał jej oszczędzać. Miał przy sobie broń i błyskawicznie pociągnął za spust. Kobiecie udało się jeszcze wepchnąć synka pod krzesło, ale 2 kule wkrótce ją trafiły. Nie przeżyła tego ataku. Zabójca znalazł chłopca, ale go oszczędził. Jak później tłumaczył, za bardzo przypominał mu jego córkę, Karinę, która była wówczas w podobnym wieku. Zostawił więc dziecko i jego martwą matkę, a sam przeszukał dom. Znalazł tam broń, biżuterię i 400 hrywien. Dzięki pieniądzom, które kradł swoim ofiarom, morderca mógł po jakimś czasie kupić mieszkanie w Karliwce, a także dom w Połtawie. Latem 2000 roku mężczyzna zaczął powiększać swój arsenał broni. Kupił strzelbę, którą sam przerobił. Chciałby, była jeszcze bardziej śmiercionośna. Wykorzystał ją we wrześniu tego samego roku. Włamał się wówczas do domu we wsi Fedorówka. Znajdowało się tam gospodarstwo, w którym hodowane były indyki. Zabił 6 z nich i włożył je do worka, ale wtedy nakryła go właścicielka gospodarstwa. Zawołała swojego męża, 39-letniego Georgija Gołuba. Gdy mężczyzna przybiegł na miejsce, morderca bez zawahania uniósł przerobioną strzelbę i zastrzelił 39-latka, po czym uciekł, zabierając skradzione indyki. W późniejszej rozmowie z dziennikarzami mówił:
2: wszedłem do stodoły i zabrałem indyki. Wyszedłem na zewnątrz. Wtedy wyskoczył właściciel, a ja strzeliłem do niego z bliskiej odległości. Okazało się, że trafiłem go w szyję. Zginął na miejscu. I tyle.
3: Zrozumiesz tutaj się.
1: Liczba ofiar drastycznie rosła, a wszystkie zbrodnie powiązane były z włamaniami i kradzieżami. Tak było 21 stycznia 2001 roku. Zabójca wszedł na teren elewatora w Karliwce, gdzie natknął się na ochroniarza, Siergieja Czepela. Mężczyzna został natychmiast zastrzelony. Chwilę później zginął również jego zastępca, Paweł Żalki. Napastnik liczył na to, że znajdzie przy ofiarach broń, którą będzie mógł wykorzystać przy kolejnych napadach. Ale ku swojemu rozczarowaniu musiał odejść z pustymi rękoma. W zakładzie bowiem od dłuższego czasu ochroniarze nie nosili przy sobie broni. Kilka dni później morderca znalazł kolejny cel. Tym razem był nim zamożny biznesmen, który trzymał w domu sporo cennych przedmiotów. Psychopata planował zastrzelić mężczyznę, a następnie obrabować budynek. Ale w środku nie było biznesmena. W tym czasie przebywał z wizytą w Moskwie. Przed domem znajdowała się za to jego żona, którą napastnik zastrzelił. Chwilę później na teren posesji przyszedł również sąsiad, który miał sprawdzić, czy z kobietą wszystko w porządku. On również został zastrzelony i to jeszcze na podwórku, nim zdołał wejść do środka. Tym razem zabójca również odszedł z niczym. Dom był bardzo dobrze zabezpieczony, przypominał małą fortecę, której przestępcy nie udało się sforsować. Zostawił za sobą kolejne dwie ofiary i odszedł, szukając nowej okazji. Ta pojawiła się w marcu 2001 roku. Celem stała się samotna emerytka, Maria Diaczenko ze wsi Popowka. Mężczyzna brutalnie odebrał jej życie, a następnie podpalił jej dom. Po dotarciu na miejsce i ugaszeniu ognia, śledczy uznali, że przyczyną śmierci nie było zabójstwo, a zwarcie elektryczne. I sprawę zamknięto.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Zabójca w swoim działaniu miał sporo szczęścia. 13 maja 2002 roku był o krok od zdemaskowania. Był na tyle pewny siebie, że włamał się do własnego sąsiada. Ukradł z jego domu 2 pistolety, ponad 3000 hrywien, a nawet wędzoną rybę, śledzie, ogórki i butelkę wina. Później, by wtopić się w tłum, przebrał się za kobietę i wyszedł z budynku. Zauważył go jeden z mieszkańców wsi, który później mówił:
2: zobaczyłem mężczyznę idącego w moim kierunku, branego w spódnicę, damską bluzkę, chustę na głowie i okulary przeciwsłoneczne. Miał też usta pomalowane szminką. Z torby, którą niósł, wystawało coś, co przypominało kolby od karabinów, ale były przykryte szmatami. Kiedy go minąłem, zapytałem, co to za maskarada. Odwrócił się, ale nic nie powiedział.
1: Tak przebrany zabójca nie został rozpoznany przez mieszkańców wsi, choć sam w niej przez chwilę mieszkał. Mężczyzna wciąż pozostawał nieuchwytny. Mimo rosnącej liczby ofiar, milicjantom nadal nie udawało się go zatrzymać. Był jak duch, który pojawiał się znikąd, a następnie bezwzględnie zabijał swoje ofiary. O zabójstwach w regionie było coraz głośniej. Interesowali się nimi nie tylko milicjanci, ale również dziennikarze. Z kolei mieszkańcy zaczęli wpadać w panikę. Bali się wychodzić z domów, które zresztą szczelnie zamykali. Mimo jednak całej serii zbrodni, milicjanci na tamtym etapie nie podejrzewali, by stała za nimi jedna osoba. Według nich zbyt wiele je różniło, by przypisać je jednemu sprawcy. Brana była pod uwagę prężnie działająca grupa przestępcza. Dzięki temu, że funkcjonariusze myśleli właśnie w ten sposób, prawdziwy morderca mógł bezkarnie polować dalej na niewinne ofiary, pozostając daleko poza milicyjnym radarem. Jedną z ofiar we wrześniu 2002 roku była Nina Rjabuka. O tej zbrodni mężczyzna mówił później:
3: kazałem staruszce oddać pieniądze, ale zamiast mnie posłuchać, natychmiast zaczęła krzyczeć: co ty tu robisz? Idź okraść bogaczy. Zaczęła mnie wyzywać. Poprosiłem ją, by oddała te pieniądze. Nie lubię przekleństw, ale ona nie przestawała. Oblałem ją wodą, by ją uspokoić, ale to nie pomogło. Wyciągnąłem więc kabel od telewizora, odsłoniłem przewody i podłączyłem ten kabel do prądu. Chciałem ją nastraszyć, ale wystrzelił z taką siłą, że o mało mnie nie zabił. Potem, nie mogąc się opanować, chwyciłem nóż ze stołu i zacząłem dźgać staruszkę w ramiona, nogi i brzuch jak jakiś szaleniec. Nigdy wcześniej mi się to nie przydarzyło, jakbym to nie był ja. Nigdy wcześniej nie zabiłem nikogo nożem, miałem do nich awersję. Zadźgałem tę staruszkę, a ona nawet nie krzyknęła. Nie sądzę, by poczuła ból. Jej skóra musiała zdrętwieć ze starości. Potem przyłożyłem jej nóż do gardła. Żałuję, że nie zabiłem jej łomem.
1: Zabójca atakował z coraz większą brutalnością i częstotliwością. W październiku 2002 roku we wsi Fiodorówka zaatakował starsze małżeństwo, Andrzeja Fisuna i jego niepełnosprawną żonę Olgę. Kobieta była na co dzień przykuta do łóżka i nie była w stanie obronić się przed napastnikiem. Ten wykorzystał jej ograniczenia i czterokrotnie uderzył ją młotkiem w głowę. Jej mąż nosił tytuł bohatera pracy socjalistycznej. Zabójca

0: dzielnicach klasy średniej. W ciągu zaledwie miesiąca zabił 6 osób i ukradł blisko 130 tysięcy hrywien, co daje około 11 tysięcy złotych. Do tego dysponował dziesiątkami sztuk biżuterii, profesjonalnym sprzętem RTV, miał nawet sztabki złota i diamenty. Bogacił się kosztem zamordowanych przez siebie osób. Jesienią wrócił do Karliwki, gdzie natychmiast zaczął zabijać. 20 grudnia 2003 roku dokonał jednej ze swoich najbardziej brutalnych i szokujących zbrodni. Włamał się do domu we wsi Fedorówka. Mieszkało tam małżeństwo. 66-letnia Liubow Czjanchowa, jej 62-letni mąż Aleksander, a także ich syn, 38-letni Anatolij, jego żona, 36-letnia Swietłana oraz 12-letni wnuk Witalii. Para miała jeszcze córkę, Nataszę, uczennicę szkoły zawodowej. Dziewczyna w tym tragicznym dniu poszła odwiedzić swoich przyjaciół. Gdy morderca wtargnął na teren posesji, poza Nataszą cała rodzina była w domu. Zabójcy towarzyszył tym razem jego brat Aleksander. Mężczyzna był młodszy, wcześniej służył w siłach zbrojnych Ukrainy. Przekonywał, że jego współudział w tej zbrodni wynikał z tego, że w wojsku panowała niezwykła przemoc. To, jak tłumaczył Aleksander, sprawiło, że często uciekał z jednostki i próbował ułożyć sobie życie z dala od armii. Wspomnianego 20 grudnia spotkał się ze swoim bratem i poprosił go o pożyczkę 50 hrywien. Mężczyzna jednak odmówił, ale powiedział, że pożyczy mu potrzebną sumę, jeśli ten weźmie z nim udział w napadzie. Aleksander ostatecznie zgodził się na tę propozycję. Początkowo mężczyźni chcieli włamać się do sklepu. Nie udało im się jednak sforsować drzwi, dlatego porzucili ten pomysł i swoją uwagę skierowali na dom rodziny Liubow-Czjanchowej. Zakradli się na podwórko i poszli do garażu, licząc na to, że znajdą tam narzędzia, które pomogą im w zbrodni. W tym samym czasie na podwórko wyszła też Liubow. Chciała skorzystać z toalety znajdującej się poza domem. Gdy zobaczyła włamywacze, zaczęła krzyczeć. Wtedy morderca bez zawahania strzelił do kobiety, a jego brat dobił ją młotkiem. Obaj mężczyźni zapewniali później, że nie planowali zamordować całej rodziny, ale dalsze wydarzenia potoczyły się zupełnie chaotycznie. Krzyk i wystrzał sprawiły, że z domu wybiegł syn Liubow, który chwilę później został zastrzelony. Z kolei w progu domu napastnicy natknęli się na 62-letniego Aleksandra. Mężczyzna próbował walczyć z zabójcami, ale nie udało mu się odeprzeć ataku i chwilę później sam zginął. Psychopata wszedł do środka, gdzie zastał przerażoną Swietłanę z synem. Relacjonował później:
1: wpadła w histerię i żądanie od niej jakichkolwiek pieniędzy było bezcelowe. Wycelowałem obciętą lufą strzelby, a ona nawet nie próbowała się bronić.
0: Kobieta zginęła. Ostatnią ofiarą był 12-letni Witalii. Chłopiec rzucił się na podłogę, nie wydając z siebie jakichkolwiek dźwięków. Wcisnął twarz w dywan, licząc na to, że mordercy go oszczędzą. Ale tak się nie stało. 12-latek został zabity strzałem w plecy. To była egzekucja. Sprawą zabójstwa rodziny zajęło się łącznie ponad 120 funkcjonariuszy, którzy przeszukiwali okolice Połtawy. Sprawdzano tysiące mężczyzn, głównie myśliwych oraz byłych pracowników służb. Śledczy wiedzieli, że osoba, która strzelała, miała w tym doświadczenie. Co ważne, na miejscu zbrodni odkryto podeszwę buta pochodzącego od zagranicznego producenta. Uznano więc, że osoba, którą ścigano, nie pochodziła z tak zwanego marginesu społecznego. Ostatnią znaną ofiarą psychopaty był jego wcześniejszy wspólnik, Wasilij Buk. Mężczyzna dostał skradzione złoto, które następnie miał sprzedać w swoich rodzinnych stronach, a więc w obwodzie zakarpackim. Buk faktycznie sprzedał cenny towar, ale według mordercy nie rozliczył się

0: tłustych pieniędzy. Dług miał wynieść około 30 tysięcy hrywien. 29 marca 2004 roku zabójca podstępem zaprosił wspólnika do siebie. Namówił go, by wspólnie napadli na sklep we wsi Kowaliwka. Gdy szli na miejsce, doszło między nimi do kłótni. Być może celowo sprowokowanej przez maniaka, który już wtedy myślał o pozbyciu się nieuczciwego znajomego. Bóg powiedział mężczyźnie, że zamierza się wyprowadzić i nie będzie dłużej sprzedawał skradzionych przedmiotów. Co więcej, nie zamierzał też oddawać pieniędzy, które rzekomo był winien. Tak się złożyło, że morderca miał przy sobie siekierę i zadał koledze kilka ciosów w głowę, pozbawiając go życia. Później oblał jego ciało benzyną i podpalił. Był więc do tej zbrodni doskonale przygotowany, co oznacza, że nie działał spontanicznie. Przed próbą pozbycia się zwłok zabrał wspólnikowi kurtkę oraz torbę, które później spalił na swoim podwórku.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Kres krwawej działalności maniaka nadszedł 24 czerwca 2004 roku. Milicjanci, którzy zajmowali się tą sprawą, ustalili, że telefon jednej z ofiar również został skradziony i co więcej, ktoś cały czas z niego korzystał. Udało się więc namierzyć sygnał i w ten sposób wytropić nowego właściciela telefonu. Okazał się nim 26-letni Ruslan Hudoli. Funkcjonariusze założyli, że to właśnie on może być poszukiwanym mordercą. Dlatego zdecydowali, że zatrzymanie zostanie przeprowadzone w sposób spokojny, tak by nie popełnić błędu i nie dać się zdemaskować. Wspomnianego czerwcowego dnia funkcjonariusze pojawili się w okolicy domu Ruslana. W pobliżu budynku zatrzymali podstawionego mundurowego, który rzekomo miał dokonać jakiegoś przestępstwa. Następnie milicjanci zapukali do drzwi 26-latka, mówiąc mu, że potrzebują go, by zeznawał jako świadek. Zaskoczony Ruslan nie domyślił się, że śledczy właśnie próbują wywabić go z domu i zgodził się im pomóc. Gdy tylko przekroczył próg budynku, natychmiast został skuty kajdankami. Ruslan Hudoli trafił na przesłuchanie. A to trwało łącznie 3 dni. 26-latek konsekwentnie zaprzeczał, by miał cokolwiek wspólnego z dokonywanymi zbrodniami. Odmawiał też składania zeznań. Sytuacja zmieniła się, gdy zatrzymany został Aleksander, jego brat. Wtedy zabójca szybko wyjawił mundurowym prawdę i powiedział, że w swoim domu przechowywał spory arsenał broni. Co więcej, wyznał, że to on i jego brat zamordowali Liubow Czianchową i jej rodzinę. Ruslan dokładnie wskazał miejsce, w którym ukrywał broń. Śledczy odnaleźli torbę, w której znajdowała się m.in. odcięta strzelba. Ustalono, że zabito z niej chociażby Andrzeja Fisuna. Wszystkie zgromadzone dowody potwierdzały więc, że poszukiwanym maniakiem był właśnie Ruslan Hudoli. Przygnieciony tymi ustaleniami śledczych, mężczyzna zaczął ze szczegółami opowiadać o swoich zbrodniach. Zapewnił też, że chętnie będzie współpracował z funkcjonariuszami. Okazało się, że mężczyzna miał na koncie około 30 zabójstw. Doskonale pamiętał wszystkie szczegóły, łącznie z układem pomieszczeń w domach, do których się włamywał, czy też słowa, które padły z ust ofiar przed śmiercią. O jednej z zamordowanych młodych kobiet mówił:
2: kiedy strzeliłem, kula przebiła ją i utkwiła w oknie. Spadając, obróciła się z gracją.
1: Skąd u Ruslana taka brutalność i chęć zadawania cierpienia? Odpowiedź, która pierwsza się nasuwa, brzmi: miał trudne dzieciństwo. Ale rzeczywistość okazała się być zupełnie inna. I wcale nie była wypełniona przemocą, która w jakikolwiek sposób usprawiedliwiałaby to, co w dorosłym życiu robił maniak. Ruslan Witalijewicz Hudoli urodził się 7 maja 1978 roku w Karliwce na Ukrainie. Mężczyzna miał młodszego brata Aleksandra. Jego dzieciństwo wypełnione było spokojem i ciepłem. Nie doświadczył brutalności ani agresji. Wychowywał się w całkowicie zwyczajnej rodzinie. Zresztą on sam w czasach szkolnych nie przejawiał niepokojącego zachowania. Nie był agresywny, nie wykazywał jakichkolwiek dewiacji. Lubił za to uprawiać sport, a w późniejszych latach unikał alkoholu. Hudoli ukończył szkołę zawodową w Karliwce, gdzie udało mu się zdobyć dyplom z pszczelarstwa. Został też kierowcą. W 1996 roku powołano go do Sił Zbrojnych Ukrainy. Trafił do służby na Krymie, gdzie został dobrze wyszkolony, również z obsługi broni, co wykorzystał później podczas napadów. Mimo jednak wzorowej służby doszło do konfliktu między nim a przełożonymi, co dla Ruslana ostatecznie skończyło się wyrzuceniem z armii. Mężczyzna bardzo źle to zniósł, poczuł się zdradzony. Musiał też na nowo zastanowić się, jaką ścieżkę kariery będzie chciał obrać. Po powrocie do cywila poznał kobietę, w której się zakochał. Para wzięła ślub, a następnie na świat przyszła córka małżeństwa, Karina. Rodzina mieszkała we wsi Popowka. Nic nie wskazywało na to, by Rusłan mógł być bezwzględnym zabójcą. A jednak w pewnym momencie zdecydował się wkroczyć na życiową ścieżkę, z której nie potrafił już zawrócić. Przełomowym punktem było uświadomienie sobie, że zarobienie pieniędzy i utrzymanie rodziny jest znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek mógł przypuszczać. Próbował zatrudnić się w milicji, ale jego kandydatura została odrzucona. Założył więc w swoim domu salon gier wideo, z którego korzystali nastolatkowie. Biznes okazał się jednak mało dochodowy, a Rusłan coraz częściej musiał prosić o pomoc finansową swoich rodziców. W końcu, jesienią 1998 roku, oznajmił, że musi wyjechać z Ukrainy i przenieść się do Rosji, gdzie miały czekać na niego większe możliwości. Ale nigdy do Rosji nie dotarł. Zamiast tego rozpoczął serię krwawych napadów. Jak mówił:
3: pewnego dnia okradłem pijanego przechodnia na ulicy, potem drugiego i nie spotkała mnie za to żadna kara. Od tamtej pory wszystko szło gładko. Zrozumiałem jedno: nie da się pracować i mieć dobrych pieniędzy. Nigdy nie zarobi się ich uczciwą pracą. Nie mogłem już przestać napadać.
1: Później okazało się, że były to jedynie próby usprawiedliwiania potwornych zbrodni, których się dopuścił. Rusłan w całym swoim życiu przepracował oficjalnie tylko jeden tydzień. Zatrudnił się wówczas w kawiarni na Krymie. Resztę jego dorosłego życia stanowiła działalność przestępcza. A ta, jak przyznał sam maniak, mocno odbiła się na jego małżeństwie. Częste wyjazdy i znikanie z domu sprawiły, że żona zaczęła podejrzewać go o zdradę. By zatuszować swoje zbrodnie, Rusłan opowiadał historię o pracy, która wymagała częstych podróży. Czasem też twierdził, że wygrywał pieniądze na automatach. Stąd też w ich domu pojawiał się nagły przypływ gotówki. Ale kobieta nie była przekonana, dlatego wielokrotnie próbowała rozstać się z mężem. Ten jednak za każdym razem namawiał ją, by spróbowali jeszcze raz i dali sobie kolejną szansę. Jak później zapewniała partnerka maniaka, nie miała pojęcia, że jej mąż tak naprawdę był seryjnym mordercą, a wszystkie pieniądze, które zdobył, pochodziły z napadów. W trakcie przesłuchania Rusłan nie okazywał swoim ofiarom jakiegokolwiek współczucia. O zbrodniach mówił bez emocji, nie miał wyrzutów sumienia. Zapewniał, że był doskonałym strzelcem i potrafił oddawać precyzyjne strzały zarówno z prawej, jak i lewej ręki. Według niego ginęły tylko te osoby, które nie stosowały się do jego poleceń. Jeśli nakrył domowników na próbie ukrycia pieniędzy czy biżuterii, również decydował się na strzał. Nie miał problemów, by z zimną krwią zabić wszystkich członków rodziny, nawet jeśli byli wśród nich seniorzy oraz dzieci.
3: Kiedy dziecko idzie do szkoły, najpierw uczy się czytania i pisania, a nie wyższej matematyki. Żeby nauczyć się celnie strzelać, potrzebowałem kogoś, na kim mógłbym ćwiczyć.
1: Chudoli przyznał się do zabójstw, w sprawie których śledztwa zostały zamknięte ze względu na niewykrycie sprawcy. Po tym, jak wyjawił prawdę, śledztwa te zostały ponownie otwarte. Co ważne, na wolność wyszli też Anatolij Iwaszyn i Aleksander Stiepanow, którzy zostali niesłusznie skazani za zabójstwo Siergieja Kornienki i Niny Zamkowej. Do tych zbrodni przyznał się właśnie Chudoli. Dlatego też Iwaszyn wniósł pozew przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i zażądał 8 milionów hrywien za straty moralne. Do procesu jednak nie doszło, bo milicjant odpowiedzialny wówczas za śledztwo zmarł w 2007 roku. Z kolei w 2005 roku przed sądem stanęli Rusłan Chudoli i jego brat Aleksander, który miał odpowiadać za współudział w jednej ze zbrodni. Sam Rusłan został oskarżony o 32 morderstwa, kilkadziesiąt rozbojów i napaści. Przyznał się praktycznie do wszystkich zbrodni, odmówił jednak składania wyjaśnień w przypadku zabójstwa jego dawnego wspólnika, Wasilija Buka. Rusłan w sądzie mówił:
3: rozumiem, że byłem niebezpieczny dla ludzi, ale tylko w połowie. W prawdziwym życiu taki nie jestem. Przecież zabijałem tylko w nocy, ale gdy nastał dzień, stawałem się normalnym człowiekiem. Miałem rodzinę, przyjaciół, znajomych. Wszyscy dobrze mnie traktowali. Nikt mnie o nic nie podejrzewał. I żyłem prostym życiem. Nie piłem, nie ćpałem, nie pracowałem, nie mówiłem za dużo, nigdy nie zwróciłem na siebie uwagi milicji. Przestrzegałem prawa. Nigdy mnie nie aresztowano, nawet na 15 dni. Wszyscy mówili, że jestem uczciwy, że jestem dobrym człowiekiem. A potem, kiedy to wszystko się zaczęło, wszyscy nagle zmienili zdanie. Wiecie, czasami pijak leży pod ławką dziś, jutro i pojutrze. Taki już jest. A czasem ktoś za dużo wypije, położy się przy ławce, wytrzeźwieje i znowu jest normalny. Idzie do pracy w garniturze, a w rodzinie panuje porządek. No cóż, ja należę do tych drugich. Jestem dwiema stronami tej samej monety. I nie zabiłem wszystkich, tylko tych, z którymi nie mogłem się dogadać. Jeśli ktoś bez zbędnych ceregieli oddał pieniądze i kosztowności, nie krzyczał, nie wołał o pomoc, innymi słowy, zachowywał się rozsądnie, to go nie zastrzeliłem. Dlaczego na Krymie miałem tylko 6 morderstw? Bo tam ludzie są bogaci, oczytani i wiedzą, jak zachować się podczas napadu. Ale na wsiach przywykli do wykorzystywania sytuacji. Umieją tylko machać widłami, ale myśleć nie umieją. Zresztą wyszło tak. Podczas jednego napadu nikogo nie zabiłem i wziąłem pieniądze. Ale podczas drugiego mogłem zabić i nic nie zabrać. Żałuję, że zabiłem. Powinienem był okraść. Powinienem był naładować moją strzelbę gumowymi kulami. Wtedy byłoby lepiej. W rodzinie ciągle dochodziło do kłótni z powodu mojego stylu życia. Żona się bała. Nie posłuchałem jej. Byłem głupcem. Mój błąd polegał na tym, że nie wiedziałem, kiedy przestać. Już wcześniej miałem na oku 2-piętrowe rezydencje w Połtawie, myśląc, że je wezmę, a potem na jakiś czas przestanę. Ale nie wiedziałem, co zrobić dalej. Potrzebowałem pieniędzy. Wiedziałem, jak je zdobyć. Jeśli bierzesz dużą sumę, nie chcesz już pracować za 300-400 hrywien. Myślałem o rezygnacji, ale się powstrzymałem. Ale teraz jest już za późno na żal. Był czas na popełnianie przestępstw, teraz jest czas na odpowiedzialność. Choć czasami wydaje się to jak sen, że pewnego dnia obudzę się i wszystko będzie jak dawniej.
1: Zatrzymanie Rusłana było wstrząsem również dla jego rodziny. Jego matka przed sądem zapewniała, że nic nie wskazywało na to, by jej syn mógł wyrosnąć na bezwzględnego mordercę. Jak tłumaczyła, mężczyzna zawsze był spokojny i w przeciwieństwie do swojego brata wolał spędzać czas w domu.
4: Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Wciąż mnie to zadziwia. Sasza spędzał czas głównie z dziećmi na ulicy, podczas gdy Rusłan nie miał prawie żadnych znajomych i większość wolnego czasu spędzał w domu. Dzieciaki były po prostu dziećmi, dobrze odżywione, dobrze odziane i nigdy nie powiedziały złego słowa. Mój mąż i ja wychowywaliśmy je sami. Rusłan miał około 3 lat, kiedy moja teściowa wyrzuciła nas z domu, bo znalazła nowego męża i musieliśmy zamieszkać u sąsiadów. Nie liczyliśmy więc na pomoc rodziców, choć było ciężko. Ja pracowałam w sklepie od rana do wieczora. Nie piliśmy, ani nie kłóciliśmy się. Pomagaliśmy sobie nawzajem. Chłopcy nie byli może przyjaciółmi, prawdopodobnie ze względu na różnice wieku i charaktery, ale też się nie kłócili. Rusłan zawsze był dla Saszy autorytetem i nadal go kocha. Dzieci nie miały żadnych szczególnych zainteresowań. W dzieciństwie uwielbiały słuchać muzyki i oglądać filmy animowane. Saszę bardziej pociągała technologia. Rusłanowi była ona obojętna.
1: Tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego Rusłan, wychowywany w domu pełnym miłości i szacunku, zdecydował się na brutalne morderstwa, a w swojej działalności nie oszczędzał nawet dzieci. W trakcie procesu Aleksander stwierdził, że nie dopuścił się zbrodni, za którą miał być sądzony. Jak mówił, śledczy wymusili na nim wcześniejsze przyznanie się do winy.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Z kolei na sali sądowej pojawiła się m.in. Ludmiła Czebotarewa, która w 2004 roku, będąc w szóstym miesiącu ciąży, została brutalnie napadnięta. Według prokuratury stał za tym Rusłan i jego wspólnik Wasilii. Mieszkanka Połtawy zeznała, że 12 stycznia wracała do domu od koleżanki. Było około godziny 19. Kobieta tak to później relacjonowała.
2: Na zewnątrz padał śnieg i było dość jasno. Widząc po drodze automat telefoniczny, postanowiłam zadzwonić do domu, żeby mąż mógł się ze mną spotkać. Wybrałam już numer, gdy dwóch młodych mężczyzn, których kątem oka dostrzegłam, wyrwało mi słuchawkę i uderzyło mnie w głowę jakimś metalowym przedmiotem.
1: Ludmiła straciła przytomność. Ocknęła się, gdy mężczyźni ściągali jej biżuterię. Zaczęła błagać ich, by nie robili jej krzywdy, ale ci brutalnie ją pobili, nie zwracając uwagi na ciążowy brzuch. Zabrali cenne przedmioty oraz pieniądze, a Ludmiła trafiła do szpitala. Miała na głowie 7 ran, stwierdzono pęknięcie czaszki i wstrząs mózgu, do tego rozerwanie powieki i liczne krwiaki. Po pobiciu sprawcy oddali na nią również mocz. Sama Ludmiła nie widziała swoich napastników zbyt dobrze. Jak relacjonowała?
2: Chuligani wciskali mnie w śnieg, więc nie mogłam ich dostrzec i widziałam ich głównie z dołu. Jeden miał na sobie skórzaną kurtkę, drugi kurtkę puchową. Jeden był niski, krępy i blondyn, drugi wysoki, szczupły i miał czarne włosy. Kiedy po wypisaniu ze szpitala poszłam na lokalny komisariat policji, żeby odebrać swoje rzeczy, które grupa operacyjna zabrała z miejsca zbrodni, poproszono mnie o złożenie zawiadomienia o napadzie z bronią w ręku i podanie wysokości strat moralnych i materialnych. Aby sprawiedliwość zwyciężyła, wyjaśnili. Ale kiedy moje zgłoszenie dotarło do śledczego, powiedział mi szczerze, nie ma wystarczających dowodów, żeby rozwiązać tę sprawę. Jednak pewnego dnia, około 3 tygodnie przed porodem, wezwano mnie na komisariat policji, żebym wskazała podejrzanego. I oczywiście nie mogłam być pewna, czy to ten sam facet, który mnie pobił.
1: Na Rusłana naprowadził kobietę prokurator. To on zadzwonił do Ludmiły, mówiąc jej, że jej sprawa może być powiązana z serią morderstw w regionie. Co ciekawe, początkowo Hudoli przyznał się do tej napaści, ale gdy usłyszał, że zarzucane jest mu również usiłowanie gwałtu ciężarnej kobiety, odparł?
3: Czegoś nie rozumiem. Więc my z Bukiem próbowaliśmy zgwałcić ciężarną kobietę? Wasylij nigdy mi tego nie wybaczy, jeśli spotkamy się po śmierci. Tak, jestem mordercą, ale nie jestem kompletną porażką. Więc pozwólcie chłopakom się bawić. Chciałem im pomóc, ale nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Wycofuję swoje zeznania i oświadczam, że to nie jest moja zbrodnia.
1: Dlaczego więc Rusłan chciał się przyznać do zbrodni, której nie popełnił? I kim byli chłopcy, o których mówił? Tego do dziś nie wiadomo. Nie został za tę napaść skazany. Według lokalnej społeczności za atakiem na Ludmiłę stali wysoko postawieni mężczyźni, którzy byli kryci przez milicję. Ale jest to tylko jedna z wielu plotek, która pojawiła się w tej sprawie. 30 grudnia 2005 roku po przeanalizowaniu wszystkich dowodów i wysłuchaniu świadków, sąd uznał Rusłana Hudolija za winnego w sumie 29 zabójstw, ponad 20 napadów z bronią w ręku, 4 usiłowań zabójstw, a także wielu kradzieży i nielegalnego posiadania broni. Skazano go na dożywocie. Podobną karę zastosowano wobec jego brata Aleksandra. Odczytywanie wyroku zajęło sędziemu niemal cały dzień. Po zakończeniu procesu Rusłan trafił do kolonii karnej w Temnowce. Umieszczono go w sektorze o zaostrzonym rygorze. Z kolei jego brat uniknął dożywocia. W 2006 roku Sąd Najwyższy Ukrainy zmienił mu karę na 15 lat więzienia. Podczas pobytu w kolonii karnej Hudoli chętnie udzielał wywiadów. W jednym z nich mówił:
3: zaczęło się w 98 roku, jak wróciłem z armii. Zaczęło się od drobnostek. To na ogród do kogoś pójdę, jabłka ukradnę, to rower. I tak z małych rzeczy to rosło, że tak coraz wyżej i wyżej poprzeczkę brałem. Nie łapali, nie łapali, nie łapali, a potem to za rozbój jakiś. Potem zabiłem, zabiłem, zabiłem i tak poszło. Wódki nie piłem, do barów nie chodziłem, nie zadawałem się z rozwiązłymi. W domu siedziałem, żona, dziecko, jak zwykły człowiek.
1: Rusłan przyznał też, że pierwszy raz zabił dla pieniędzy, ale później przyzwyczaił się do odbierania ludziom życia. Robił to automatycznie, nie zastanawiał się nad tym. Nie obchodziło go to, czy ktoś zginie. Jak jednak mówił, nie mógł znieść zapachu krwi.
3: Nie znoszę go. Od razu robi mi się niedobrze. Starałem się stać dalej lub zabijać w taki sposób, by zmniejszyć rozlew krwi.
1: Hudoli powiedział też, że technik zabijania uczył się z kryminałów. To właśnie z nich czerpał inspirację, także wiedzę. Na przykład o tym, jak się ukryć, jak unikać schwytania, czego nie dotykać przy włamaniach, by nie zostać zdemaskowanym. Na tym nie kończy się jednak historia Rusłana. W 2022 roku został uznany za winnego w sprawie zabójstwa siostry swojego kolegi z klasy, do którego doszło w 1999 roku. Mężczyzna przyznał się do winy i po raz kolejny skazano go na dożywocie. Liczba ofiar maniaka z Karliwki wzrosła więc do 30. Podczas jednego z wywiadów Rusłan zastanawiał się nad tym, skąd właściwie wzięła się jego potrzeba zabijania. Jak wówczas mówił?
3: Myślałem o tym na różne sposoby, z różnych perspektyw i w różnym czasie. Ale gdy tylko zaczynam kopać głęboko w sobie, żeby racjonalizować to, co zrobiłem, horror uderza mnie w mózg i wtedy blokuje się w mojej głowie. Ale nadal mnie to nie obchodzi. Nie zagłębiam się już w siebie, a życia nie da się przeżyć na nowo. Wiem, że Bóg istnieje, to pewne. I nie jestem przeciw Bogu, ale czy w to wierzę, czy nie, nie chcę się w to zagłębiać. Jak mogę prosić o przebaczenie? Dzień dobry, zabiłem 30 osób, wybacz mi i odpuść mi grzechy? Nie, nikt tam na mnie nie czeka. Jakoś żyłem bardziej na autopilocie. Jeśli mnie złapią, świetnie. W końcu przestanę zabijać. Ale nie myślałem o tym zbyt wiele. Żyłem jak wszyscy normalni ludzie. Rodzice, siostra, brat, żona i córka. Pamiętajcie, w każdym kraju muszą być tacy maniacy jak ja. Są lekarze, są ochroniarze, a są też ludzie tacy jak ja, którzy mają skłonności do morderstw. Nie ma od tego ucieczki. Tak miało być. Gdyby złapali mnie wcześniej, zabiłbym mniej.
1: Już po zatrzymaniu Hudoli próbował popełnić samobójstwo, podcinając sobie żyły. To mu się jednak nie udało. Dzisiaj w kolonii karnej morderca otrzymuje 3 posiłki dziennie i może liczyć na 8 godzin odpoczynku. Chętnie czyta i uczy się angielskiego. Pracuje też w szwalni, szyje torby. Jak mówi, córka zerwała z nim kontakt. On sam liczy na to, że ludzie wybaczą mu zbrodnie, których dokonał. Nie wyklucza, że w przyszłości złoży wniosek do prezydenta o ułaskawienie.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: Marunda.
1: Dzień dobry, panie prezesie. Ponad pół miliarda złotych kary dla właściciela Biedronki. Za co?
2: Za zmowę na rynku pracy, przede wszystkim dotyczącą nierywalizowania kierowców pomiędzy przewoźnikami, którzy obsługiwali centra dystrybucyjne Biedronki.
1: Czyli mówiąc wprost, jak to wyglądało, ta zmowa?
2: Wyglądało w taki sposób, że stosowano mechanizm pewnej karencji kierowca, jeżeli nie uzyskał zgody swojego pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji obsługującej Biedronki, inaczej miał zakaz wjazdu na teren centrum dystrybucyjnego.
1: Czyli dogadali się, że nie mogą dać podwyżki, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę w innej firmie.
2: Jak to wynika z jednej z korespondencji, wskazywano, że po co tworzyć niezdrową konkurencję o pracowników, lepiej pozostać w zasadach, w których nie musimy rywalizować o kierowców.
1: Pytam o dalsze efekty pracy pana urzędu. Cytuję, oszust wyprowadził pieniądze z mojego konta. Kiedy bank powinien je oddać?
2: Najpóźniej kolejnego dnia, następnego dnia po zgłoszeniu transakcji nieautoryzowanej przez klienta, chyba że rzeczywiście widzi, że doszło do ciężkiego też braku rozsądku i tej braku rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta.
1: Idziemy do sklepu, patrzymy na opakowanie na przykład masła, tam do tej pory było, nie wiem, 250, potem 200, teraz małym druczkiem jest 190. Oszukują nas?
2: W tego typu sytuacji przede wszystkim powinniśmy dostać jasną i czytelną informację o tym, że zmniejszyła się gramatura opakowania.
1: A gdzie ta informacja powinna być? Gdzie jej mamy szukać? Błąd.
2: No i to jest właśnie to, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy. Jasno i czytelnie powinniśmy, czy to na opakowaniu, czy poprzez zmianę kształtu opakowania wielkości, powinniśmy dostać informację, czytelny zapis jednoznaczny dla konsumenta, że mamy mniejszą gramaturę, po to, żebyśmy jako konsumenci przed tą półką mogli uwzględnić to w decyzjach zakupowych.
1: Telemarketer dzwoni i mówi, ja tylko umawiam spotkanie. Na taki telefon też potrzebuje zgody?
2: Oczywiście, że tak. Jeżeli umawiane spotkanie ma to charakter komercyjny, marketingowy, najpierw świadoma i jasna zgoda konsumenta, dopiero później możliwość dokonania telefonu.
1: Panie prezesie, ostatnie pytanie w tej części. Na metce mojej marynarki jest napis, że to jest bawełna, a potem się okazuje, że to jest poliester. Bo taką kontrolę zrobiliście, prawda?
2: Tak.
1: To jest przerażające. Nie wiem, rodzice kupują ubranka dla dzieci, które miały być z takiego materiału, a są zupełnie innego. Ta skala jest olbrzymia?
2: Wciąż znajdujemy tego typu nieprawidłowości wcześniej, jeżeli chodzi o odzież męską, odzież damską. Jeżeli na liście naszych zbadanych produktów jest marynarka, którą na przykład byś posiadał, idziemy do sprzedawcy i reklamujemy za niezgodność z umową, którą zawarliśmy, dokonując zakupu.
1: Ale to chce pan powiedzieć, że skontrolowaliście wszystkie ubrania w Polsce, czy część?
2: Oczywiście nie możemy skontrolować wszystkich. To jest niemożliwe nawet technicznie, ale tam, gdzie to budzi wątpliwości, inspektorzy mają już to nawet wyczucie w terenie, potrafią identyfikować te produkty, ale potwierdzenie zawsze.
1: Gdzie mam szukać informacji, że mój ciuch kupiony w konkretnym sklepie jest wykonany z takiego materiału, z którego oczywiście chciałbym, żeby był wykonany?
2: Wyniki pracy Inspekcji Handlowej na stronie uoki.gov.pl.
1: Ostatnie pytanie w tej części. Zonda Krypto, czy jeszcze prokuratura coś chce od UOKiK-u?
2: My na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem zostały przekazane do prokuratury.
1: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
2: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
1: Tomasz Krusny jest, szanowni państwo, naszym gościem. Panie prezesie, to wróćmy jeszcze raz do tej Biedronki, bo to jest olbrzymia kara, ponad pół miliarda złotych. Tam rzeczywiście ta zmowa była taka niemalże mafijna, bo to bardzo ostry zarzut, ale też olbrzymia, gigantyczna kara.
2: To porozumienie trwało od 2017 roku, co najmniej do lutego 2024 roku, kiedy zrealizowaliśmy przeszukanie u tych przedsiębiorców, w tym w Geronimo Martins Polska, zatem co najmniej około 7 lat, kiedy to porozumienie mogło obowiązywać. Skala i zasięg, proszę zauważyć, ona jest niezwykle istotna. To jest największe postępowanie, jakie realizowaliśmy, 38 stron postępowania, w tym 30 przedsiębiorców. I to pokazuje też skalę działania tego konkretnego przedsiębiorcy.
1: Czy jaki był ten mechanizm? Jakby pan to mógł opisać?
2: Dostosowania mechanizmu, który rzeczywiście ograniczał rywalizację pomiędzy przewoźnikami o kierowców.
1: Dobrze, to mógłby pan ten mechanizm opisać? No, na przykład jestem kierowcą w Biedronce. Ta stawka mi się kompletnie już nie podoba. i znalazłem ofertę pracy, czy nie znajdowałem oferty pracy, na przykład z innego, z innej sieci, która też potrzebowała kierowców, właśnie takich dostawców?
2: Przede wszystkim, jeżeli byłeś kierowcą, jeżeli ktoś był kierowcą, to najczęściej był kierowcą przewoźnika, czyli wykonawcy, który realizował, obsługiwał centra dystrybucyjne. I często pamiętajmy, że to są naprawdę już teraz dość duże podmioty. One mają wielu kierowców, zatrudniają wielu kierowców, bo skala działalności tego przedsiębiorcy jest niezwykle duża. I po to, aby nie dochodziło do rywalizacji pomiędzy przewoźnikami, żeby nie dochodziło do rywalizacji warunkami pracy, w tym między innymi warunkami płacy, dochodziło do sytuacji i przedsiębiorcy wypracowali sobie taki mechanizm, że jeżeli kierowca chciał zmienić pracę albo jakiś inny przedsiębiorca oferował danemu kierowcy, bo na przykład był dobry, sprawdzał się, był bardzo wydajny, miał dobrą opinię na przykład w centrum dystrybucyjnym, to wówczas musiał mieć zgodę dotychczasowego przedsiębiorcy na przejście. Jeżeli jej nie otrzymywał, to stosowano karencję, taki freezing, i to realizowała między innymi właśnie Biedronka, że dany kierowca nie mógł w ogóle wjechać, dostać się na centrum
1: dystrybucyjnego
2: i nie mógł obsługiwać de facto Biedronki u innego przedsiębiorcy, u innego pracodawcy.
1: I w jaki sposób to wykryliście? To sami kierowcy się do was zgłosili, że mają problem, czy tego nie możemy?
2: Zaczęliśmy to postępowanie rzeczywiście od Jerome Martins Polska. W międzyczasie jesteśmy już po zarzutach w Dino i mamy postępowanie wyjaśniające w Lidlu. Przede wszystkim ten element, który tutaj wystąpił, to jest element współpracy, uzgodnień, które miały hamować wzrost wynagrodzeń, hamować rywalizację, tak jak mamy to potwierdzone w jednym mailu. Nieuczciwą konkurencję o kierowców, o pracowników, koniec końców dla przewoźników oznaczało to mniejszą rywalizację, większą stabilność pracy i zatrudnienia. Dla Biedronki mogło to oznaczać mniejsze koszty, bo była mniejsza rywalizacja i mniejsze podnoszenie.
1: No ale to paradoksalnie
2: A dla kierowców i ich rodzin tu była realna strata, bo ich warunki były gorsze niż warunki optymalne. Mogli szukać poprawy, ale de facto już poza obsługą Jeronimo Martins.
1: Ale klienci Biedronki to w sumie jakoś tego nie odczuwali, jak rozumiem, no bo przecież Biedronka cięła w ten sposób też koszty, tak? A czy nie zwiększała kosztu może w ten
2: sposób? Zawsze jest pytanie, kto na koniec dnia korzysta więcej. Czy przedsiębiorca, czy klienci? Mówimy o jednym z największych przedsiębiorców w Polsce. Ponad 100 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży, ponad 3,5 miliarda zysku netto. Zeszły rok dywidenda ponad 2 miliardy złotych, więc mówimy o naprawdę dużym przedsiębiorcy, który powinien działać uczciwie.
1: Czy ci kierowcy mogą teraz o jakieś odszkodowanie się zwracać?
2: Przede wszystkim ci przedsiębiorcy muszą jak najszybciej zaprzestać tych praktyk i w efekcie zaprzestania...
1: A to nie ma jakiegoś rygoru, że to już nie wolno?
2: Przede wszystkim my w decyzji wskazujemy, że mają obowiązek zaprzestać w tym zakresie, w jakim jeszcze nie zaprzestali. Widzimy pewne zmiany, ale nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Musielibyśmy ponownie odwiedzić tych przedsiębiorców, żeby zidentyfikować, czy rzeczywiście doszło do trwałego zaniechania tejże praktyki. Mamy potwierdzenie w dokumentacji, że ona występowała i to jest bardzo szeroki materiał dowodowy, którym się posługiwaliśmy. I dzisiaj przede wszystkim powinni zaniechać po to, żeby warunki pracy i ta rywalizacja o kierowców, żeby uległy poprawie. To jest ta pierwsza korzyść z naszej decyzji. Druga, jeżeli rzeczywiście dany kierowca był poszkodowany, bo nie mógł zmienić, nie mógł poprawić, wówczas może dochodzić swoich roszczeń, ale tutaj rzeczywistość w Polsce jest taka, że musi już bezpośrednio robić to przed sądem.
1: Panie prezesie, wysłał pan policję do 4 banków.
2: Wysłaliśmy przede wszystkim w ramach przeszukania, w ramach, które zawsze jest realizowane.
1: Ale to nawet nie do okienka, tylko wysłał pan do gabinetów prezesów. No to się wcześniej nie zdarzało. Wjechali policjanci, zabezpieczyli komputery, zabezpieczyli telefony tych prezesów. Dla tych prezesów to podobno był wielki szok, bo oni tak po prostu zupełnie się nie spodziewali, że taka akcja może być. O co chodziło tak naprawdę z tymi prezesami banków? Tam również i teraz już wszystkich klientów oszukiwano, a czy próbowano oszukać? Jakby pan to tak przełożył na
2: pewne publikacje, które oczywiście są zaangażowani w to bardzo mocno eksperci reprezentujący w różnych sytuacjach banki, w tym między innymi prawnicy. Te działania, które prowadziliśmy w pełni zgodnie ze sztuką. Tak realizują je nasi odpowiednicy w Europie, tak realizuje je Komisja Europejska, bo korzystamy de facto z bardzo podobnych mechanizmów. I my zawsze, aby dokonać przeszukania, musimy uzyskać zgodę sądu i tam uprawdopodobnić istnienie praktyki. Idziemy do przedsiębiorstwa, przedsiębiorców możemy korzystać z asysty policji. I to, co jest istotne, to jest to, że korzystamy i chcemy zabezpieczyć materiał dowodowy na urządzenia, które są wykorzystywane dla celów służbowych. Jeżeli ktoś korzysta na przykład z telefonu prywatnego, ale ma na nim grupy WhatsAppowe czy komunikatory, jest komunikacja służbowa, to wówczas mamy
1: tylko
2: prawo
1: ten fragment,
2: uzyskać
1: tak?
2: dostęp do tego materiału i najczęściej nawet przeglądanie tych urządzeń odbywa się bezpośrednio u przedsiębiorcy w asyście pełnomocnika, czy nawet tego pracownika, który korzysta z tego urządzenia. Nie interesują nas zdjęcia prywatne z wakacji, nie interesuje nas korespondencja prywatna, tylko to, gdzie dochodzi do informacji i tutaj podejrzewamy również niedozwolone porozumienie poprzez wymianę informacji dotyczących oceny zdolności kredytowej, dotyczące scoringu bankowego, które ma ogromne znaczenie dla milionów Polaków, bo ma wpływ na to, jakie koszty płacimy w kredytach konsumenckich i hipotecznych.
1: No właśnie, o co tutaj chodziło dokładnie? Bo to jest taka akcja obejmująca właśnie kilka banków, 4, 5, a być może jeszcze więcej. Tutaj klienci, konsumenci, w jaki sposób mogli być narażeni na straty?
2: Przede wszystkim mówimy o funkcjonowaniu Biura Informacji Kredytowej. Biura, które jest własnością 8 największych banków komercyjnych i Związku
1: popularny
2: Banków
1: BIK.
2: Polskich.
1: Mm-hmm.
2: Tak zwany właśnie popularny BIK, który ma również Biuro Informacji Gospodarczej. I to jest pewne centrum danych, z którego dla oceny naszej zdolności kredytowej, standingu finansowego, scoringu finansowego korzystają banki komercyjne, ale też banki spółdzielcze czy pożyczkowe.
1: To przełóżmy to na takiego Kowalskiego.
2: Już mówię o co. Mm-hmm. Przez wiele lat w BIK-u funkcjonował mechanizm, który zakwestionowaliśmy, że jeżeli pan redaktor chciał uzyskać kredyt, szedł do banku, to bank informował o tym BIK. I w tego typu sytuacji świadomy konsument właśnie przekazał informację, że sam proces uzyskiwania, ofertowania czy uzyskiwania kredytu się w danym banku rozpoczął. I teraz, im bardziej jest świadomy konsument, tym bardziej porównuje oferty. Tu, im bardziej był świadomy i chciał uzyskać wiele ofert od różnych banków, to jego scoring ulegał pogorszeniu za sam fakt pytania, bo BIK uznawał, że jeżeli jest konsument, który często pyta o kredyt, ma wobec tego problem ze spłacalnością. W rezultacie banki po scoringu mogły widzieć, że ktoś bardzo mocno dopytuje o kredyt w innych instytucjach i sam BIK pogarszał standing kredytowy w zależności od tego, jak konsument
1: Przełóżmy
2: pytał.
1: To na język.
2: Oznacza, że zawsze preferowany był bank, do którego poszedł jako pierwszy, czyli najczęściej bank, gdzie mamy rachunek bankowy.
1: To znaczy, panie prezesie, poszedłem sobie na przykład, do Alior Banku na przykład, tak? Albo do M Banku, albo do PKO i to był mój bank pierwszego wyboru, tak? I zapytałem tam, że chciałbym mieć tam, nie wiem, 200 tysięcy, tam 300 tysięcy brakuje mi do zakupu mieszkania dla dziecka. I dostałem konkretną ofertę.
2: Tak.
1: Tak? A potem chciałem iść do drugiego banku, do X-a, żeby nie wymieniać tych banków, żeby się nie poobrażały. I on też dał mi jakąś ofertę, ale on już wiedział, że ja już pytałem w tym pierwszym banku?
2: On już mógł wiedzieć w oparciu o dane, które były gromadzone w BIK-u. I to chcemy bardzo dokładnie wyjaśnić. W toku postępowania BIK wycofał się już z pewnego mechanizmu dotyczącego właśnie ograniczenia scoringu, ale skala wcześniejszych działań była bardzo duża. Znaczy, scoring konsumenta, który był świadomy, dopytywał, chciał mieć wiele ofert na stole, z czasem ulegał bardzo radykalnemu pogorszeniu. Czyli ktoś, kto był świadomy, płacił za to wyższą cenę.
1: Chcę wam powiedzieć, że wtedy jak wróciłem do tego pierwotnego banku, w którym zapytałem o ten po raz pierwszy, to dostałem gorszą ofertę. Mogło tak
2: Chcę
1: być?
2: Chcę powiedzieć to, że de facto, jeżeli poszedł pan redaktor w ciągu miesiąca, dwóch do pięciu banków,
1: to jest normalne chyba.
2: To w trzecim, w czwartym, piątym mógł pan już otrzymywać dużo gorszą ofertę, a w międzyczasie scoring BIK-u, z którego korzystają też inne banki, ulegał diametralnemu pogorszeniu.
1: I wracałem do pierwszego, gdzie miałem najkorzystniejszą.
2: To oznaczało to, że w szóstym, siódmym mógł już pan w ogóle nie dostać kredytu. Mm-hmm. A zatem to mógłbyś mechanizm,
1: i teraz to się
2: który
1: zmieni.
2: Ograniczał rywalizację. A proszę zobaczyć, że w przypadku kredytu hipotecznego każda drobna zmiana na marży, która między innymi odzwierciedla koszt pieniądza, częściowo, bo to jest element wynagrodzenia, wówczas może mieć kolosalne znaczenie dla kosztu całego kredytu.
1: I tam też była zmowa?
2: To jest element, który dzisiaj badamy w postępowaniu wyjaśniającym. Chcieliśmy bardzo dokładnie, i to teraz robimy, analizujemy, sprawdzić, jak te dane pracują w systemie. Bez wątpienia to, co jest pozytywną zmianą, to jest to, że w toku postępowania BIK już zmienił część mechanizmów, ale chcemy mieć pewność, że te mechanizmy prawidłowo funkcjonują, że konsument, który jest świadomy, dopytuje, chce jak najwięcej korzystnych ofert, nie jest za to karany.
1: Panie prezesie, też jeszcze w kwestii banków trzymając się, żebyśmy sobie też powiedzieli o tej jednej kwestii, oszustw, wyłudzeń, gdzie tak naprawdę kliknęliśmy, bo nam ktoś podpowiadał, znaczy kliknęliśmy, wpisaliśmy kod nawet do autoryzacji i bank często, albo w większości, zwalał to na nas, tak? A teraz się to też zmieni? Czy to się już zmieniło?
2: To już się zmienia. Ta pierwsza decyzja, a właściwie cztery decyzje dotyczące czterech banków, mam tu na myśli bank BNP Paribas, mBank, Millennium i Alior, to są decyzje, gdzie ci przedsiębiorcy zobowiązali się, a właśnie uzgodniliśmy z nimi mechanizm, w ramach których dokonają zmian w ocenie nieautoryzowanych transakcji, tak żeby zapewnić pełną zgodność z przepisami prawa. To jest wiele lat postępowania, które prowadziliśmy. Bardzo żmudnego, bardzo trudnego, także jeżeli chodzi o reakcję sektora bankowego. Pierwotnie zaczynaliśmy od bardzo dużego kontestowania, kwestionowania naszych działań. Wypracowaliśmy wiele zmian w mechanizmach funkcjonujących w bankach, bo zwracaliśmy im uwagę, że muszą już teraz radykalnie podnieść poziom standardów zabezpieczenia pieniędzy, jakie Polacy mają na kontach bankowych.
1: To wróćmy jeszcze raz i podajmy to na przykładzie, dobra, moim. Loguję się w jednym z tych banków. Wpisuję tam ten najpierw nick, później hasło. I może ktoś podszyć się, tak? Jak rozumiem,
2: tak. Pod... Jest wiele mechanizmów, poprzez które dzisiaj możemy stracić pieniądze. Niektóre to są takie, gdzie w jakimś stopniu my też możemy
1: jakiś wirus,
2: zawinić.
1: Tak?
2: Ale są też takie, które są, przepisy prawa wyraźnie wskazują, że w tego typu sytuacjach banki mają obowiązek zwrócić pieniądze. I teraz tak, różnica to są pewne kwestie absolutnie techniczne, ale też z drugiej strony są takie zagadnienia, które są niezwykle istotne. Znaczy samo uwierzytelnienie, czyli wpisanie na przykład kodu, to nie jest jeszcze autoryzacja. Autoryzacja jest wówczas, gdy wykorzystaliśmy narzędzia przewidziane w umowie z bankiem na potwierdzenie transakcji, ale jednocześnie ta transakcja odbywa się za naszą pełną świadomą zgodą, czyli jest to potwierdzenie. I teraz przykład. Jeżeli mamy oszustwa na pulpit zdalny, gdzie ktoś dzwoni, wyświetla nam się bank, z którego korzystamy i mówi, że tutaj jest ryzyko, że środki będą przyjęte, trzeba zainstalować oprogramowanie, podaje się za pracownika banku. Mówimy mu nasz PIN, mówimy kody autoryzacyjne i w tego typu sytuacjach może dochodzić do sytuacji, kiedy tam przestępcy obsługują nasze konto. I teraz tak, banki już dzisiaj mają mechanizmy, żeby wychwycić tego typu transakcje. Widzą inne aspekty behawioralne, widzą, że na przykład logowanie jest spoza Polski, spoza Unii Europejskiej i tutaj są te mechanizmy, na którym też pracowaliśmy z bankami, żeby podnieść standard bezpieczeństwa. Tu proszę zobaczyć, może dojść do uwierzytelnienia, ale nie autoryzacji, bo ja podając dane, czy uwierzytelniając,
1: miałem przekonanie,
2: że działam w interesie i we współpracy z bankiem. Więc w tego typu sytuacji, nawet jeżeli w jakimś stopniu my działamy pod wpływem zmylenia, to tutaj nie ma naszej świadomej zgody i bank powinien nam zwrócić pieniądze najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu tej transakcji nieautoryzowanej.
1: A jeżeli nie zwróci?
2: Jeżeli nie zwróci, to są właśnie te mechanizmy, o których dzisiaj rozmawiamy. Może nie zwrócić tylko w
1: A to trzeba udowadniać przed sądem, robić całą procedurę, czy to bank już się teraz po tych wszystkich waszych kontrolach i opiniach i zastrzeżeniach i też sugestiach, bank już wie, że no to sorry, no, nie będę tutaj się naciągał z klientem, bo to jest nasza wina, czy nasza wina. Takie są zalecenia, może w ten sposób.
2: Takie są przepisy europejskie. W wielu sytuacjach banki automatycznie odrzucały sytuację i nie zwracały środków, w których powinny. Dzisiaj te decyzje, które wydaliśmy, oznaczają, że banki muszą zweryfikować od 2022 roku, jeszcze raz dokonać oceny nieautoryzowanych transakcji.
1: Wszystkich?
2: W mechanizmach, o których rozmawialiśmy z nimi, jest pewien obszar, gdzie mogą stwierdzić tak, na przykład doszło do rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta, albo konsument dopuścił się oszustwa i nie muszą wówczas zwracać. Ale jeżeli było uwierzytelnienie, ale nie było autoryzacji, muszą zwrócić.
1: Panie prezesie, prowadzicie też postępowanie wyjaśniające dotyczące informowania o zmniejszeniu gramatury tam produktów w kilku firmach. Już nie wymieniam tych firm, żeby znowu nie było, że tylko cztery, ale akurat te cztery prowadzicie.
2: Tak, to początek.
1: I to jest początek, właśnie o to chciałem zapytać. To jest nagminne, że zawsze mieliśmy kostkę masła, nie wiem, 200 gramów, a teraz jest po cichutku 190, albo 250 i jest 230 i tak dalej, i tak dalej. W zależności od produktu.
2: Już od dłuższego...
1: I byliśmy, my jako konsumenci, przyzwyczajeni, że no to w tej kostce to jest tam, prawda, 200. I po cichu nam robią 190, a cena się nie zmienia i to jest nagminne już teraz.
2: I teraz tak, my przyglądamy się temu zjawiskowi.
1: No i co z tego przyglądania wynika?
2: I mieliśmy bardzo niejasny standard prawny, czy w ogóle możemy podjąć działanie. Mamy świeże tegoroczne orzeczenie CUE, że te aspekty dotyczące tak zwanej shrinkflacji, czyli zmiany opakowania bez zmiany ceny, przepraszam, zmiany gramatury bez zmiany ceny, mogą być oceniane z punktu widzenia przepisów prawa dotyczących wprowadzenia konsumentów w błąd. I stąd, po tym jak mieliśmy to orzeczenie, od razu ruszyliśmy z postępowaniami wyjaśniającymi. Co jest istotne, za każdym razem, kiedy przedsiębiorca zmienia gramaturę, napoju jest mniej. Już nie litr, tylko 850 ml. Gramatura już nie 100, tylko 90 gramów w czekoladzie. Torebek herbaty już nie ma 100, tylko 92. W tego typu sytuacjach jako konsumenci musimy otrzymać

0: ale przyzwyczajenie jednak...
1: To nie jest kwestia przyzwyczajenia. My mamy nawyki, dlatego przedsiębiorcy o tym wiedzą i wykorzystują ten fakt. Zmniejszając gramaturę, ale zostawiając to samo opakowanie.
2: Dokładnie.
1: Jeżeli mam produkt, gdzie dotychczas miałem 110 ml lodów, a teraz mam 900, ale w tym samym opakowaniu, to ktoś może wprowadzać mnie w błąd. I to jest ta różnica. My musimy dostać w tego typu sytuacjach jasną jako konsumenci informację.
2: Dlatego pytam, że co to jest jasne?
1: Jest mniej.
2: Dobra, co to jest jasne?
1: Czytelne. Na przykład na opakowaniu zmieniliśmy gramaturę. Nowa waga.
2: A, to takie zwroty, tak?
1: Oczekujemy, żeby to było jasne.
2: Oczekujecie, ale będziecie karać?
1: W toku postępowania pracujemy właśnie nad tym z przedsiębiorcami, żeby ta zmiana i te, być może będą potrzebne zmiany dodatkowe regulacyjne.
2: Ale oni chyba są oporni, ci
1: była
2: producenci.
1: Była jasna informacja na opakowaniu przez rok od zmiany gramatury. Przyglądamy się tym, bo to jest początek naszych działań. Zakładamy, że będą kolejni przedsiębiorcy objęci tego typu postępowaniami, bo jako konsumenci decydują na półce, to jest dla nas kluczowa informacja, ile tego produktu jest. Decydujemy ceną, to jest pierwszy parametr. Drugi to jest ilość, trzeci to jest jakość. Dopiero dalej jest patriotyzm, czy to jest zielony produkt, czy nie. Ale te informacje muszą być dla nas jasne, żebyśmy świadomie dokonywali zakupów konsumenckich.
2: To panie prezesie, to jeszcze zapytam w imieniu mojego kolegi redakcyjnego Huberta Biskupskiego, bo on mówi tak, będzie u ciebie gościem prezes UOKiK-u. On mówi tak, Marek, chodzę do 2 lub 3 dyskontów. Mhm. I tam nagminnie jest następująca sytuacja. Kup, nie wiem, 2 butelki napoju, wina, nie wiem, awokado, czy jakiegokolwiek innego produktu, tak? I tutaj jest podana cena na przykład 3,50, zakładamy, tak? Ale dopiero wtedy przy kasie dowiadujemy się, że to jest 3,50. Co więcej, muszę kupić 2 produkty. Co więcej, jeszcze muszę mieć kartę danego.
1: Tak.
2: Czy to nie jest przypadkiem nadużycie i czy to nie jest tak, że jak już wezmę ten jeden produkt, to zapłacę wtedy oczywiście relatywnie więcej, a jak wezmę 2, to jeszcze muszę mieć tą kartę i tak naprawdę to cały czas trwa jedno wielkie
1: oczywiście
2: bawienie się trochę.
1: Oczywiście to jest element, który nas myli jako konsumentów, może nas wprowadzać w błąd i stąd między innymi ta największa sieć, ale przyglądamy się wielu podmiotom, ma między innymi zarzuty dotyczące wprowadzających błąd promocji. Jako konsumenci powinniśmy ten przykład, o którym pan redaktor powiedział. Sytuacja, gdy ja widzę wielką cenę, ale ona dotyczy wielosztuki, bo muszę
2: kupić
1: 3 sztuki, to jest absolutnie mylące. I my już między innymi z jednym z przedsiębiorców wskazywaliśmy, musicie to zmienić. Dostaliśmy propozycję zmian i koniec końców ten przedsiębiorca wprowadził zmiany, nie uzgadniając ich z nami, które dalej wprowadzają konsumentów w pewien mętlik, bo nie widać właściwej ceny. Małą informacją.
2: Dokładnie tak jest.
1: Informacja o cenie jednostkowej.
2: I dopiero przy kasie często orientujemy się, że
1: tak, proszę zobaczyć, że bardzo często dla seniorów to jest kompletnie niezrozumiałe, ale my też bardzo często realizując w pośpiechu zakupy, bo robimy to po pracy, między pracą a domem.
2: No to widzicie problem, pan widzi ten problem, inspektorzy pana w jaki sposób teraz będą działać, czy będą w ogóle działać w tej sprawie, czy już działają?
1: Tutaj przedsiębiorcy otrzymali od nas wyjaśnienia i widzimy, że niektórzy przedsiębiorcy nie mają z tym problemów, a są tacy, którzy notorycznie korzystają z mechanizmów, które mogą dla swoich konsumentów wprowadzać błąd i tutaj między innymi Jeronimo Martins Polska, która ma zarzuty właśnie dotyczące mylnych promocji i promocji wprowadzających nas w błąd.
2: No i jest jakaś refleksja.
1: Błędów dotyczących najniższej ceny z ostatnich 300 dni.
2: I jest jakaś
1: mamy
2: refleksja?
1: Nadzieję, że refleksja po stronie
2: przedsiębiorcy. A jak nie będzie refleksji?
1: Jak nie będzie refleksji, to będzie kolejne stwierdzenie, kolejna kara. Nie jesteśmy w stanie inaczej przekonać przedsiębiorców do tego, żeby respektowali nasze prawa i nie wprowadzali nas w błąd, niż poprzez mechanizmy, którymi dysponujemy. Jeżeli przedsiębiorca chce się zmienić, chce iść na współpracę, dostosować, jest szansa na zobowiązanie bez kary. Ale jeżeli robi notorycznie, my stosujemy mechanizmy, które nas wprowadzają w błąd, tracimy na tym finansowo, to absolutnie w tego typu stosujemy mechanizmy sankcyjne.
2: Jeszcze jeden wątek z pana działki chciałem tutaj poruszyć. Telemarketing. Mamy ten słynny zwrot, mamy pana numer w bazie, to Centrum Dotacji OZE otrzymało taką dużą karę też, znaczy dużą jak dużą, ponad 300 tysięcy złotych. I według pana inspektorów, według UOKiK-u, spółka twierdziła, że tylko umawiała spotkania. Czyli tutaj znów w praktyce ktoś do mnie dzwoni, tak? Ma nie wiadomo skąd numer, ja pytam skąd on ma numer, a on mówi, że mamy w bazie i chcemy czyli w bazie czego? To jest znów wprowadzanie nas w błąd, oszustwo takie grubymi nićmi szyte?
1: To jest łamanie przepisów prawa często zarówno na gruncie przepisów chroniących konsumentów, ale także dotyczących ochrony danych osobowych. Jeżeli ktoś do nas dzwoni z jakąkolwiek ofertą, ma to wymiar komercyjny, marketingowy,

0: sprawy, to wcześniej powinien na tego typu telefon uzyskać naszą zgodę. To nie jest domniemane. Nie może uzyskać w trakcie rozmowy. Nie może być tak, że daliśmy zgodę na numer, na wykorzystanie danych komercyjnie. Na przykład u jednego przedsiębiorcy ktoś kupuje i mówi, ale tam wyraziły zgodę. Nie, nie, nie. Jasna informacja. Konsument musi wyrazić u konkretnego przedsiębiorcy na konkretną ofertę kontakt ze mną.
1: A wie pan, że to jest wymiana tych telefonów, baz i tak dalej sobie sprzedają?
0: Często to ma wymiar przestępczy, to ma wymiar sprzedaży tych danych. Coraz częściej widzimy, że żeby uniknąć ochrony RODO-owskiej przedsiębiorcy te dane, a właściwie to często to są oszuści czy nieuczciwi przedsiębiorcy, w ogóle wynoszą poza teren Unii Europejskiej i stąd nieraz widzimy te różne telefony spoza, czy poprzez komunikatory, czy spoza Unii Europejskiej, właśnie po to, żeby nie na się na przepisy RODO-owskie. Zawsze, jak ktokolwiek do nas dzwoni z ofertą, wcześniej ten konkretny przedsiębiorca powinien uzyskać naszą świadomą zgodę. Jeżeli nie ma prawa, powinien zaprzestać przez stosowanie i wykorzystywania naszego numeru. I tego typu sytuacje można zgłaszać do UOKiK-u, można zgłaszać do UODO, w niektórych sytuacjach także do UKE. Natomiast problem jest powszechny, bo wciąż ta ochrona naszych danych często o charakterze osobowym nie jest wystarczająca, bo firmy nie stosują odpowiednich mechanizmów zabezpieczających. Te dane są wykradane, te dane są wynoszone na zewnątrz. To jest ta praca, która jeszcze jest do zrobienia. Nie tylko po naszej stronie, ale też między innymi po stronie zaprzyjaźnionego urzędu, jakim jest UODO.
1: Panie prezesie, po kolejnej waszej kontroli nastąpiło przerażenie u części matek i ojców. Mówię to z pełną świadomością, bo nagle się okazało, ja tylko przypomnę Państwu, bliska 1/4 spośród 113 partii odzieży zbadanych laboratoryjnie okazała się, że na przykład zamiast bawełny był poliester. To oprócz tego, że to jest klasyczne oszustwo, ale też są sytuacje, że dziecku kupując śpioszki, czytam na tej etykiecie, że tam powinna być bawełna, a jest zupełnie jakiś prawie że plastik, tak? To może być groźne, bo jest uczulenie i tak dalej. To już jest prawie że... Oczywiście oszustwo to jest też kryminał, ale tutaj jest też zagrożenie życia i zdrowia. Czy takie kontrole, które przeprowadziliście i te wyniki pana, po pierwsze, nie przerażają? Czy będziecie ją robić, te wyniki, te kontrole w tej formie robić na większą skalę?
0: Czy będziemy robić na większą skalę, to zależy, jaki mamy budżet na wykorzystanie laboratorium, na dokonanie tych testów laboratoryjnych. Inaczej się tych produktów nie zbada niż w laboratorium.
1: No tu braliście śpioszki, czy tam jakieś koszule i tak dalej, jechaliście do laboratorium i laboratorium sprawdzało, ile jest tak trochę, mówiąc, cukru w cukrze, tak?
0: Inspekcja handlowa w terenie między innymi bada oznakowanie produktu, tak. Sprawdza, jakie są informacje, ale jeżeli widzi, że jest wątpliwe, na przykład ktoś pokazuje,
1: tak
0: wełna z jedwabiem, ale czuć, że to wcale tak raczej nie wygląda, zwłaszcza, że produkt na przykład jest bardzo tani, to wówczas tego typu produkt można pobrać do badań laboratoryjnych i wówczas to wychodzi. Inaczej nikt nie jest w stanie dokładnie zbadać.
1: Dokładnie tak, to musi
0: być. Niż w laboratorium. I my od 5 lat bardzo radykalne działania podjęliśmy. Nie tylko prezentujemy dane tych podmiotów, które wprowadzały tego typu niewłaściwe produkty do informacji, tak naprawdę do wiadomości publicznej, ale też tych, którzy robią to nagminnie, traktujemy z punktu widzenia przepisów naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów. Tam możemy nakładać sankcje do 10% obrotu. I tego typu sytuacje już występowały wcześniej, choćby w odniesieniu do producentów odzieży męskiej. Idziemy krok za krokiem, również te produkty dla dzieci, one są dla nas szczególnie istotne. To jest wiadomo, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest niezwykle istotne. I tutaj również z jednej strony analizujemy i badamy te produkty. Z drugiej, tam gdzie dochodzi do nieprawidłowości, wycofujemy je z rynku. Z trzeciej, jeżeli widzimy, że to nie jest przypadek, przedsiębiorca notorycznie ma negatywne wyniki składu, wówczas możemy również postawić zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i tam te sankcje, te kary są dużo wyższe, niezależnie komunikacyjnie. Wiadomo, że to są pewne bolesne doświadczenia dla tych przedsiębiorców, które mogą mieć nie tylko już wymiar finansowy, ale też reputacyjny, mogą ograniczać skalę sprzedaży, mogą bardzo dotykać i ci, którzy chcą działać uczciwie, wówczas, czy widzą, że jest z tym problem, wówczas naprawdę poprawiają swoje mechanizmy.
1: Tysiące osób kupiło już takie produkty z tymi składami, które są kompletnie nieprawdziwe. To co powinniśmy robić? Bo ja rozumiem, że część tych produktów jest na stronie UOKiK-u i tam można się z nimi zapoznać i możemy wtedy sobie porównać, tak. Czy to, co kupiłem, to jest to, co znaleźli pana inspektorzy?
0: Powinniśmy wówczas wrócić z tym produktem do sprzedawcy, nie do producenta, do sklepu, tak? I wskazując na nie złożyć de facto reklamację, powołując się na niezgodność produktu z umową. Czyli, że w sytuacji, w której, gdy zawieraliśmy transakcję, gdy kupowaliśmy produkt, było niezgodne z tym, co nam oferowano, co o czym zapewniano w zakresie składu. Producent ma obowiązek uznać, przepraszam, sprzedawca ma obowiązek uznać tę reklamację. Jeżeli nie, zgłośmy się czy to do Inspekcji Handlowej o wsparcie, czy do miejskich, powiatowych rzeczników konsumentów.
1: I ostatnie pytanie też w imieniu studentów. To też student rozpoczął studia w roku 2022. Dostaje podwyżkę czesnego. Jak powinien ją zakwestionować, żeby nie ryzykować utraty miejsca na uczelni?
0: Przede wszystkim w pierwszej kolejności zgłosi się do uczelni. To był też taki szczególny okres, kiedy uczelniom nie wolno było podnosić czesnego przez cały okres trwania studiów. Po 2023 roku wprowadzono zmianę przepisów prawa, gdzie już o wskaźnik inflacji te zmiany
1: mogą. Ale mówimy o tych, którzy w 2022.
0: Ale tych, którzy nie mogą, uczelnie nie mają prawa podnosić. Jeżeli to realizowały, w pierwszej kolejności zgłaszamy się do uczelni, wskazując na to, że to było niezgodne z prawem, domagamy się zwrotu i to zrobimy pisemnie, mailowo, żeby było udokumentowane. Uczelnia powinna uwzględnić nasze zgłoszenie. Jeżeli nie, zachęcamy do kontaktu choćby właśnie z miejskimi i powiatowymi rzecznikami praw konsumentów, którzy mogą nam pomóc przygotować dodatkowe pismo, wystąpienie do przedsiębiorcy, ewentualnie bezpośrednio poinstruować i pomóc nam w ścieżce prawnej dochodzenia roszczeń.
1: Panie prezesie, jeszcze kończąc zupełnie już naszą rozmowę, chciałem tylko jeszcze o tę aferę Kryptozondę zapytać. Czy tutaj jeszcze jakaś rola UOKiK-u w tym całym śledztwie jest? Czy to było tylko zabezpieczenie dokumentów? Tam oczywiście powołano się na wpływy, tak też w tych przekazach medialnych było. Ale jakie to mogły być wpływy w waszym przypadku UOKiK-u? Jeżeli na przykład pan nie zna kompletnie ani nikogo z zondy i tak dalej. Co więcej, zwracaliście uwagę, że tam może być, nie powiem, że przekręt, ale mogą być nieprawidłowości.
0: Po pierwsze, nie znam nikogo z zondy i nigdy się nie kontaktowaliśmy. Poza postępowaniem, które było oficjalnie, korespondencyjnie prowadzone, nie dochodziło do spotkań bezpośrednich. Tutaj trzymaliśmy bardzo mocno ten rygor, żeby rzeczywiście uniknąć jakichkolwiek wątpliwości. Więc tego typu spotkań nie było. Ja osobiście nie znam ani pana Krala, ani osób, które też tutaj...
1: Pana Piesiewicza i tak dalej.
0: Z panem Piesiewiczem dwa razy w życiu człowieka widziałem, ale nigdy nie rozmawialiśmy o zondzie. Raz to dotyczyło postępowania, które zrobiliśmy koszykówce właśnie klubom w czasie COVID-u, które zawarły niedozwolone porozumienie i tutaj nałożyliśmy sankcję 1 000 000 zł. Również na Polską Ligę Koszykówki, którą reprezentował wówczas pan Piesiewicz. Stąd w tym zakresie na żadne powoływanie się na wpływy nie mogło być mowy. Ja nawet tak z ciekawości sprawdziłem, nawet do pana Piesiewicza kontaktu nie miałem, a mam do wielu osób wbrew pozorom w telefonie kontakty, stąd to powoływanie się na wpływy było absolutnie nieuprawnione.
1: Ale teoretycznie co w UOKiK-u można by było załatwić? Teoretycznie, zupełnie tak teoretycznie.
0: Pewnie ktoś mógł sobie wyobrazić, że w jakim stopniu odpuścimy w toku postępowania, że je zamkniemy na wcześniejszym etapie.
1: Ale nie odpuściliście.
0: Nie, my widząc w lipcu zeszłego roku pewną zmianę funkcjonowania modelu tego przedsiębiorcy, we wrześniu spotkaliśmy się z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przypomnę, że ABW od 2022 wspierało postępowanie prokuratorskie prowadzone po zniknięciu wcześniejszego prezesa. I tam podzieliliśmy się naszymi wątpliwościami, wskazując na kluczową rolę i ABW, i Głównego Inspektora Informacji Finansowej, aby wyjaśnić te zagadnienia. Wskazaliśmy, że my mamy ograniczony mechanizm weryfikacji, bo tak naprawdę to, o czym zajmuje się UOKiK, to pewne aspekty, gdy przedsiębiorca uczciwie działający naruszy w jakimś zakresie przepisy prawa, na przykład wprowadzają konsumentów w błąd. Tam, gdzie mamy do czynienia z grupami przestępczymi, jak w tej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z oszustwami, jak w tej sytuacji, czy praniem brudnych pieniędzy, co również może tutaj występować, tam zawsze właściwe są organy ścigania i tutaj również mieliśmy bardzo owocne spotkanie, wskazywaliśmy na te aspekty właśnie ABW. Następnie między innymi usłyszeliśmy, że te elementy dotyczące reklamy, zasięgu, że tutaj ABW ma pewne problemy i wątpliwości, więc również zaczęliśmy dopytywać wydawców. Natomiast niezależnie w tych dwóch nurtach dotyczących modelu funkcjonowania zondy, zadawaliśmy pewne pytania również po to, aby móc się podzielić tymi informacjami z ABW i też weryfikowaliśmy skalę w ogóle i te mechanizmy, które funkcjonują, jeżeli chodzi o wydawców w zakresie promocji tego przedsiębiorcy. Natomiast proszę zauważyć, mamy de facto dwa elementy i nurty, które są dzisiaj do wyjaśnienia w sprawie zondy. Jedno to jest to, jaki taki mógł tam funkcjonować parasol ochronny nad tym przedsiębiorcą. I tutaj jest też niesamowicie pozytywna rola dwóch dziennikarzy, za którymi wydaje się, że dzisiaj idzie też bardzo mocno prokuratura. Natomiast dalej nie znamy odpowiedzi na kluczowe pytania. Mianowicie, co się stało z pieniędzmi Polaków, setkami milionów, które zostały utracone, czy właśnie wykorzystane przez tych oszustów. Już wcześniej mówiło się o tym, że to może być pralnia brudnych pieniędzy. Już wcześniej mówiło się o tym, że może za tym stać mafia VAT-owska. A to są wątpliwości, które pojawiały się choćby od publikacji w Onecie redaktora WUI w 2020 roku. Mhm. Więc tu jest wiele znaków zapytań. I my wciąż nie wiemy, tak naprawdę w TVN-ie, zgadza się, przepraszam, my wciąż nie wiemy, gdzie są pieniądze ludzi, którzy powierzyli temu przedsiębiorcy swoje często oszczędności całego życia, a to jest sprawa, która też wymaga wyjaśnienia.
1: Dowiemy się, panie prezesie, przecież to wszystko jest na wirtualu się opiera.
0: To jest sprawa, która de facto jest możliwa do wyjaśnienia, ale muszą to zrobić organy ścigania, bo mówimy o kodeksie karnym, mówimy o oszustwie w gruncie rzeczy. I żeby wyjaśnić tą sytuację, potrzebne są techniki operacyjne, na co wskazywaliśmy ABW. Potrzebne jest badanie przepływów, żeby wiedzieć, co się tam dzieje, gdzie jest ryzyko prania brudnych pieniędzy, gdzie jest ryzyko defraudacji, i to są zagadnienia, których nikt nie wyjaśni poza organami ścigania, bo to są dopiero instytucje, które mają narzędzia, które są do tego niezbędne.
1: Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Zapraszam jutro. Do widzenia, panie prezesie.
0: Dziękuję bardzo.